Słuchasz Czwórki,

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło i że lubię rap, bo wie mam, co sobie pomyślą. Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.

się jak Britney w 2007. Czuję się jak Whitney, Ledger, a nie Legend. Czuję, że za późno, wszystko to na próżno. Czuję, że zaspałem, czuję, że przegrałem. Czuję jak żółć wypełnia mi wnętrzności. Czuję brak tchu, pięścio i szczękości. Czuję, że pękam, czuję, że tonę. Czuję, że to meltdown. Czuję, że to koniec.

Słuchasz Czwórki. Thank you.

mood, chcę zachować go na wieki. Jak zdrówko, jak leci. Mam taki mood, bo już dawno zdjąłem ćwieki. Włączam się chill out, nikt mnie nie tyra. Zigzag McQueen, nas nie zatrzymasz. Przecieram oczy, whisky jak Winamp. Uśmiech mam jak z Windowsa spin.

Ci straciłam zasięg bez mapy i forów. Myślałam, nie da się, mam plany na ciebie, mam plany na siebie. Melodię ułożył mi słowika czerwiec, położył te słowa, rytm nadała woda. Wcale nie było w kwasie. Byłam ostatnio naiwna, więc chcę teraz do tego podejść taktycznie. Kiedyś spełał odrych tylko na lody, by trochę ochłodzić strumienie magiczne. Jak będę sama, to nic, mam tyle samo co nikt. Jestem na pewno tą jedną na tysiąc, zwolniłam, bo muszę i

0: TVB na remixie. Przecież aż się rymuje nawet.
1: Czwórka. Polskie Radio.

łoskot. Co tak stoisz z tyłu i tak patrzysz z troską? Przez przypadek przywidziony tu starym śladem, więc cię trochę to martwi, czy my jeszcze damy radę? Ba, mocny cię chapnął dylemat, czy to jeszcze światło, czy już smuga cienia jest? I czy to już słabszy stos, bo bledszy głos i rzadszy włos i na tym karku już lat czy coś? I taki się powoli tobie tu sączy kwas, czy nie za dużo lat 90. w nas? I dręcz cię zadra, czy 2000. nie nadmiar? I co my komu chcemy czym udowadniać? I co my ugramy w tych nowych rozdaniach? Widzisz, to są wszystko nawet słuszne pytania, więc

Więcej bowiem, aha, to nie jest darcie, aby to jest cała opowieść, aha. I to taka, w której każdy jest bardem, więc sprawdź petardę, z tych nie najmłodszych już gardeł. Był w sobie z tej polifonii trochę goryczy i trochę ironii. To pierwsze pomiń, drugie zostaw i istotę rzeczy chwyć słysząc, jak pomnożone brzmi to przez tysiąc jab. A każda z nich dwie dekady zipping, więc trudno się dziwić, że nam czasem zachrypi. Ten hałas, co bezsprzecznie jeszcze umie w ruch, choć już mniej orbi, już bardziej urbi. Jeszcze drżą szyby w oknach, ale te japy już wiedzą, że darcie japy długo nie potrwa i że szkoda czasu choćby odrobiny, bo widzisz, jutro jest jutro, a dziś

0: gdzie moi ludzie? Czasem se chodzę w New York jak i z bluzie, ale to nie są moi ludzie. I łudziłem się, żeby uciec, ale już powoli tracę w palcach czucie. I tęsknię za czasem, gdy najbliżej do Ameryki był mi plac Wilsona. I kiedy przez solę szła ona i mówiłem do was, tak, to ona. I jakiś frajer rzucił do mnie, masz cięty język, mało lat. I kiedy na elekcjach ziomek się pyta, czy powijana jest piona, a pan w historii nie wie, co to piona i przypomina nam o mikrofonach.
1: Co tam, jak tam wszystko ok, mały writer's block. Yo, I gotta take it slow. Nie ma drugiej partii, która powiedziałaby mi,

0: Niebieskie kwiaty to przyroda.
1: No.
0: Przyroda to fauna i flora. O, florę na razie zostawmy.
1: Dobrze.
0: Bo nie wymawiam R, to zajmijmy się fauną, gdzie nie ma R.
1: Dobrze, dobrze, dobrze. Wszystko w porządku.
0: Otóż fauna... Fauna,
1: słuchamy,
0: to są zwierzaczki, podobno. Zwierzaczki są w lesie. Dawno nie byłem w lesie.
1: O, przykro mi.
0: Ale tu, gdzie mieszkam, też są zwierzaczki. Mogę o nich opowiedzieć.

0: naprawdę wspaniały świat. Jestem Mikołaj, kiedyś pytałem, kim jestem. Hybryda buchaków Andersen, coś między Taco a Blake'iem. Wow, nie wiem, czy zdołam dla pokolenia być głosem. Może nim jestem, choć nie chcę.
1: Ty tylko następny w kolejce.

Ej, nie dla mnie rola idola. Uwaga panowie, panie, please, nie zmieniajcie mi ksywy na N ratowanie. Czuję się po prostu dziwnie, jeszcze się nie oswoiłem. Nie chcę tej odpowiedzialności, jeszcze tyle. A w tym mieście stoi się po jednej stronie schodów, mnie aż nosi Jezus Maria. Siedzę, piszę projekt znowu, pytają mnie o szczęście, wszystkie oczy na mnie. Nie wiem, posprzątałem.

Jestem z tych dzieciaków, które mocno tańczą. Mam 20 lat i działalność gospodarczą. Najlepszego hypemana, sympatycznego DJ-a i trochę pieniędzy, które według ludzi spadły z nieba. I mnie cieszą małe rzeczy, kupiłem sobie żelazko. Wyprzedałem kluby hulajnogą, śmigam se przez miasto. A cierpienie sprzedaje się lepiej niż uśmiech. I nie lubisz numerów o tym, że ktoś odniósł sukces. Zapoznałem trochę ludzi, którzy go odnieśli. A odnieśli go dlatego, że ciągle chcieli być lepsi. Brzmi banalnie, ale nie wiem, czy masz tę świadomość. Chcieli być lepsi, tak, ale nie od kogoś. Ludzie, którzy zarabiają z pasji, moja jedna rzecz ich łączy. Nigdy nie myśleli, czy będą mieć z niej pieniążki. Jak nie mam problemu z sobą, to nie mam go też z innymi. Wewnętrzny

Znowu nie mogę zasnąć, liczę barany w TV. Mózgi bierze się łatwo, szkoda, że nie plamy z whisky. Kolega sprzedał mi coś, co robi origami z myśli. Miałem jeść to z kumplami do rana, ale z żonami przyszli.

Słuchasz Czwórki.

Adonsia buzi i milcze, w środku naciśnięto zły guzik. Flaki i szczęki zacięte wewnątrz nieskończonej pętli.

0: Prosimy, Wojtek, robisz coś dzisiaj?
1: No się zapchać, ale leżę sobie teraz.
0: To dawaj, gdzieś pójdziemy może.
1: Nie, no co, ty ostatnio, jak odpaliliśmy, no, już mam do was coś trochę, nie można mieć cały czas, ale też mógłbyś usiąść w chacie trochę.
2: Stary, no ale kurczę, no, dużo się rzeczy nie da mieście, dawaj, wyjdziemy sobie.

0: Czwórka, Polskie Radio, a na zegarach godzina 8.
1: Pogoda.
0: Dziś rano powietrze pachnie deszczem, zdecydowanie rześka i wilgotna aura, więc jeśli lubicie, jak kręcą wam się włosy, to dzisiaj naprawdę dużo nie trzeba. Pogoda na czerwcówkę dość kapryśna. Jeszcze trochę nie może się zdecydować, ale już powoli, powoli coraz cieplej, coraz słoneczniej. Dziś jeszcze nieco pochmurno i deszczowo. Pojawiły się także ostrzeżenia przed burzami. Te najgroźniejsze pojawią się szczególnie w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim. Reszta kraju deszczowa, ale nie ma tego złego, bo przynajmniej nie będziemy marznąć. Termometry pokażą 18 stopni na północy i na wschodzie Polski, 20 stopni na południu i nawet do 25 stopni w centrum i na zachodzie kraju. Dzień pochmurny, ale za to całkiem długi. Słońce dzisiaj wstało o godzinie 4:20, a zajdzie o 20:50.
1: Autopromocja.
2: Czerwcówka.
3: Czerwcówka.
2: Zaplanuj długi weekend z czwórką.
4: Plecak spakowany, nocleg opłacony, trasa zaplanowana. Kierunek? Nie Barcelona, nie Rzym i nawet nie Kraków. Może miasteczko z opuszczonym uzdrowiskiem, ukryta plaża nad jeziorem albo kawiarnia w dawnej stacji kolejowej. Piątkowe popołudnie rezygnujemy ze znanych atrakcji z przewodników i pytamy o miejsca, o których wiedzą tylko mieszkańcy. W audycji City Break Polska szukamy nieoczywistych kierunków i lokalnych historii. Daj się zaskoczyć. W piątek, 5 czerwca, między 14 a 16. Zapraszam, Marta Zienkiewicz.
2: O co chodzi z tym Opolem? Zapraszam na audycję poświęconą Festiwalowi Polskiej Piosenki w Opolu. Na czym polega legenda tego festiwalu? Kto stawiał na opolskiej scenie pierwsze kroki? Jak brzmi festiwal dziś? Gościem audycji będzie Jarosław Wasik, dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Sięgniemy po archiwum i posłuchamy współczesnych polskich bęgerów. O co chodzi z tym Opolem? W piątek, 5 czerwca od 18 do 20. Zapraszam, Damian Sikorski.

0: Autopromócia. Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Zobacz prehistoryczne kości. Zostań asystentem robota chirurga. Stwórz plastik z mleka i zajrzyj do reaktora jądrowego. Te i wiele innych niezwykłych doświadczeń czeka na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Zapraszamy w sobotę, 13 czerwca od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
4: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
7: Już dziś podczas festiwalu w Opolu koncert, premier i hip-hop. Jedno podwórko 2. Wystąpią Justyna Steczkowska, Michał Wiśniewski, OSTR, Nosowska, Molesta Evenement, Natalia Kukulska, Fukaj i wielu innych. To będzie wieczór pełen nowych brzmień i kultowego rapu. Oglądaj dziś od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
8: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
9: Ziemniaki wczesne polskie 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
10: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
14: Zdrowit.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
16: Barbara, kupiłem taniej!
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
0: Po reklamie.
2: Tu Czwórka Polskie Radio. Słuchasz Czwórki. Czwórka Polskie Radio.

0: To był Arlo Parks w utworze Get Go, a my w czwórce jedziemy z porankiem.
1: Na poranek z Twistem zaprasza Alicja Michalska.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Mamy piątek, 8:10, piękny, nowy i pewnie dla niektórych wolny od pracy dzień. Jeśli włączyliście czwórkę w tym momencie, to wspaniale się składa, bo my też dzisiaj nieco później wstaliśmy, ale oczywiście nie próżnujemy, budzimy was i towarzyszymy tym, którzy dzisiaj jednak laby nie mają. No ale ten piątek po Bożym Ciele to taki trochę na wolniejszych obrotach i tego wam życzę dziś. Dzisiejsze specjalne wydanie Poranka w czwórce ma to do siebie, że jest z lekkim twistem i jest to twist kulturalny. Przez następne 2 godziny będziemy was zachęcać do kulturalnego wypoczynku, no bo wiadomo, że kultura jest tym idealnym sposobem na oderwanie się od tej naszej codzienności. W pierwszej godzinie poszukamy przepisu na idealny odpoczynek. Opowiemy o sztuce relaksacji, pracy ze słowem i ciałem, o jodze w nietypowych miejscach, ale też o książkach, które okazują się być idealnymi towarzyszami do tego wszystkiego. W tym temacie odwiedzi nas już za moment Zofia Karaszewska. Dziennikarka, pisarka, ale także miłośniczka jogi, która już od dobrych paru 15 lat zgłębia jej tajniki. Jak już będziemy rozgrzani, to po 8:40 przeniesiemy się też na moment do Opola, żeby sprawdzić, jak brzmi 63. Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Nasza czwórkowa ekipa zameldowała się tam wczoraj wieczorem, więc będzie to też okazja do takich zakulisowych rozmów o tym, co czeka nas przez najbliższe dni w stolicy Polskiej Piosenki. Tak wygląda najbliższa godzina. Zapraszam was ja, Alicja Michalska. Zostańcie z nami na tej porannej, piątkowej fali, a tymczasem zostawiam was z utworem naszego redakcyjnego kolegi Delema. Posłuchamy, jak brzmi świat w jego wykonaniu.

Ciemne chmury nad Warszawą, a ja nie chcę tam lądować. Czuję, jakbym musiał wszystko zaczynać od nowa. Wolę, jak pytają, ja odpowiadam from Poland. Nie wiem, co jest, może pora emigrować. Taksiarz Kenny pyta, ile w Polsce mamy plemion. Powiedziałem, że dwa.

0: poranek z Twistem.
1: A teraz w czwórce będziemy się relaksować, a w tym pomogą nam joga, książki, słowa, no i oczywiście Zofia Karaszewska, pisarka, dziennikarka, trenerka jogi i miłośniczka poezji, która jest już razem z nami. Cześć, dzień dobry Zosiu.
2: Dzień dobry, bardzo mi miło, witajcie.
1: Ciężko było wstać?
2: O nie, ja wstaję bardzo wcześnie i dzień wolny czy pracujący to dla mnie to samo. Ten rytm taki stały myślę, że jest bardzo pomocny, żeby po prostu łatwiej się relaksować.
1: No to prawda, tak jak wcześniej przed anteną jeszcze powiedziałaś mi, że taki naturalny cykl to jest właśnie wstawanie ze słońcem i chodzenie spać ze słońcem. No myślę sobie, że w dzisiejszych czasach ciężko by było wstać o tej 4:20, tak jak dzisiaj, i pójść spać na przykład 20:50.
2: Znaczy ja trochę żyję w takim środowisku jogi, wielu moich znajomych wstaje ze słońcem. No to jest taka pierwsza rada wszystkich takich lekarzy, nie wiem, ajurwedyjskich na przykład, no to jest najbardziej naturalny nasz rytm. My powinniśmy żyć w zgodzie z naturą. I wiadomo, że to się nie udaje i to jest trudne, ale no też badania pokazują, że im wcześniej położymy się spać, tym lepiej nasz mózg się regeneruje tam do 12, tak? O tej 10 to jest najlepsze. Mam całą tutaj książkę nawet o spaniu, bo tak naprawdę skoro już zaczęłyśmy od spania, to jest jeden z takich najważniejszych czynników, który pomaga nam żyć spokojniej, mniej się stresować, być zdrowszym po prostu, to sen.
1: Sen jest ważny, nie można o nim zapominać, bo najciekawsze jest to, że w tych naszych dzisiejszych szybkich, dynamicznych czasach ze snu najłatwiej zrezygnować, prawda? No bo siedzimy do późna, pracujemy, czy tam wychodzimy, no a potem to się odbija na nas. Ja ostatnio odkryłam, że to wcale nie jest tak, że jak na przykład będziemy spać 6 godzin, a potem następnego dnia zrobimy sobie drzemkę dwugodzinną, to wcale się nie kalkuluje i to wcale nie jest 8 godzin, to trzeba spać te 8 godzin.
2: Znaczy to jest bardzo różnie i każdy organizm rzeczywiście ma inne potrzeby, ale no bez snu się nie da. To jest tak, jakbyśmy stwierdzili, że nie wiem, nie będziemy oddychać albo nie będziemy jeść. To jest, znaczy tutaj w ogóle ten, jeśli mogę powiedzieć dwa słowa o książce, bo bardzo polecam Dlaczego śpimy, książkę Nati Walkera, wydaną przez Marginesy. Mhm. No ona trochę zmieniła w ogóle moje podejście do snu. On tutaj pisze, że gdyby medycyna nam teraz zaproponowała taką pigułkę na zdrowie, na długowieczność, na piękno, na to, żeby nie mieć żadnych chorób, nie wiem, Alzheimera, Parkinsona, i to byśmy chcieli każde pieniądze dać za to, żeby dostać to lekarstwo, tak. A to jest po prostu nasz sen. Mhm. Więc on tutaj przywołuje, zresztą jest naukowcem z Harvardu, bardzo dużo badań dotyczących snu i rzeczywiście, jeśli mówimy o odpoczynku, to zresztą każdy z nas to czuje. Jeśli mamy dobrze za sobą dobrze przespaną noc, to zupełnie inaczej funkcjonujemy następnego dnia. Inaczej, nie wiem, jeśli mamy jakiś trening, to po prostu mamy siłę. I to jest, no warto po prostu sobie poświęcić chwilę, żeby to sobie uregulować, żeby się nad tym zastanowić, żeby rzeczywiście sprawdzić, czy ten sen zmienia jakość naszego życia. No a zmienia. Tylko musimy sobie dać przestrzeń na to, żeby to poczuć.
1: Czyli śpimy, wysypiamy się, praktykujemy jogę i czytamy książki i to może być taki nasz początkowy przepis na idealny odpoczynek.
2: To jest mój przepis, ale każdy chyba musi znaleźć swój.
1: No przez lata ty pracowałaś ze słowem, prawda? Tak. A dzisiaj bardzo mocno pracujesz też z ciałem i bardzo chciałam się ciebie zapytać, czy te dwa światy od siebie są dalsze, czy może właśnie zaskakująco podobne? Jak ty je łączysz? Ciało i słowa.
2: Znaczy ja czuję, że po prostu to są dwie rzeczy, które mnie prowadzą przez życie, więc już się temu poddałam. Rzeczywiście na początku pracowałam tylko ze słowem, bo byłam dziennikarką, pisarką, scenarzystką, ale też joga była czymś towarzyszącym mi przez całe życie i po tych kilkunastu latach, kiedy po prostu zmieniła mnie na wszystkich możliwych poziomach, też tym fizycznym, ale też psychicznym tak naprawdę, no to zaczęłam uczyć jogi, bo jest coś takiego, że jeśli coś nam bardzo pomaga, to w pewnym momencie chcemy podzielić się tym z innymi, żeby trochę oddać tego, co dostaliśmy od świata. Więc ja zaczęłam uczyć, ale te rzeczy troszeczkę się uzupełniają, trochę jak yin yang, bo yoga to jest czucie, to jest bycie w ciele, to jest rozumienie swojego ciała i tych wszystkich sygnałów, które nam na co dzień nasze ciało wysyła. Słowo to jest trochę ta lewa półkula, czyli analiza, racjonalizacja, logika, próba zrozumienia.

0: umienia właśnie językiem pewnych rzeczy, które się dzieją. No i to jest jak gdyby no, przeciwstawny biegun, ale z drugiej strony no, komunikujemy się słowem, ze sobą nawzajem i staramy się zrozumieć świat. Możemy czytać właśnie książki naukowców, żeby lepiej rozumieć pewne rzeczy, więc to są takie dwie rzeczy towarzyszące sobie. Ale poezja jest czymś właśnie bliżej jogi niż właśnie, nie wiem, książką takim beletrystycznym czy popularno-naukowym, bo to jest coś, co, zwłaszcza haiku, zwłaszcza taka taoistyczna poezja albo właśnie taka mocno abstrakcyjna, jest czymś, co nas ma wybijać z tego racjonalnego myślenia. Ma nam pokazywać, że nie wszystko jest tak, jak nam się wydaje, jak my sobie tutaj mamy to opracowane według tych wszystkich naszych wzorców, naszego myślenia. Właśnie ma pokazywać, że może te rzeczy instynktowne, bardziej związane z czuciem i z takiego typu byciem w świecie, trochę inaczej właśnie niż przez takie logiczne rozumienie możemy pojmować. Ma wybudzać naszą intuicję i nasze takie czucie. Więc dlatego poezja jest mi bardzo bliska, dlatego zdarza się, że łączę ją z jogą na mecie.
1: Jak słowa, czyli inteligencja łączy się z ciałem, czyli właśnie z tą obecnością, z czuciem, o tym dzisiaj rozmawiamy w poranku. Z nami jest cały czas Zofia Karaszewska, pisarka, dziennikarka i trenerka jogi. Za moment jeszcze wracamy do rozmowy, bo Zosia przyniosła ze sobą naprawdę dużo książek, więc warto też porozmawiać o nich wszystkich. Za chwilę wracamy, a teraz zostawiamy Was z utworem Bird Flu.

0: pressure. Think I finally understand a lesson. First time felt stuck, grew to feeling better. Second time around I wrote a letter. Third time around I thought I had it figured, but I knew it was still some resistance. I've been fighting through the truth.
1: A my wracamy do porannych rozmów o relaksacji, o pracy z ciałem, ale także o pracy ze słowem, bo z nami w studiu Zofia Karaszewska. Pisarka, dziennikarka, trenerka jogi, ale także miłośniczka poezji i literatury. Mam do ciebie, Zosiu, bardzo filozoficzne pytanie, ale wierzę, że sobie z nim poradzisz, chociaż jest 8:27. Jak wcześniej opowiadałaś o tym, jak łączy się właśnie ta praca słowa i ze słowem i praca z ciałem, to pomyślałam sobie o tym, że mówi się w ogóle, że czytanie no to jest trening wyobraźni, a yoga to jest właśnie ten

0: trening obecności i jestem ciekawa z Twoich obserwacji, czego nam dzisiaj bardziej brakuje, wyobraźni czy obecności?
1: Myślę, że to jest powiązane ze sobą, że i joga, i głębokie czytanie wywołują taki efekt, że jesteśmy bardziej tu i teraz, bo musimy się skupić na przykład na rozumieniu tekstu, dlatego mamy problem z czytaniem głębokim, ale musimy się też na przykład skupić na, no, na naszym balansie albo tym, żeby zrobić jakąś trudną asanę, która na przykład na ten moment jest dla nas trudna, więc musimy również być obecni po prostu w swoim ciele. I to jest tak naprawdę klucz do tego, żeby odpoczywać, bo to, z czym walczymy na macie, albo czytając, albo właśnie oddając się lekturze, czy spacerując po lesie, to jest przebodźcowanie na pewno, bo w to dzisiejszym świecie jest
0: dzisiejsza choroba cywilizacyjna.
1: To jest nasza choroba cywilizacyjna, ale właśnie też taka ruminacja, czyli bycie w głowie i ciągłe myślenie o tym, nie wiem, co będzie jutro, co powiedzieliśmy, te wszystkie scenariusze, które potrafimy sobie tak wspaniale tworzyć w głowie.
0: Tak, i zapętlać, prawda? Bo to jest w ogóle paradoks dzisiejszych czasów, że sporo mówi się o odpoczynku i nawet jak odpoczywamy, to czasem to jest taki trochę udawany odpoczynek, bo my leżymy, ale głowa pracuje cały czas. Mieli te informacje, mamy te 2 dni wolnego, a my już myślimy, co nas czeka w poniedziałek, z czym wyszliśmy z pracy w czwartek, prawda?
1: Tak, to jest dokładnie to jest sedno, jak gdyby, wydaje mi się, tego naszego problemu, bo to jest tak. Nasz umysł, Yuval Harari wspaniale o tym pisze, no to, że my jesteśmy w stanie wymyślać różnego rodzaju scenariusze przeszłości, przyszłości, to jak gdyby naszemu gatunkowi zapewniło rozwój cywilizacyjny niebywały.
0: Dostajemy
1: za to Oscary. Tak, że po prostu potrafimy stworzyć, nie wiem, 1000 różnych scenariuszy na podstawie jednej sytuacji. To jest nasza siła, ale jednocześnie, jeśli nie zdajemy sobie sprawy, że to jest właśnie mechanizm naszego umysłu, to czasami bardzo często działa przeciwko nam, bo nie jesteśmy w stanie być tu i teraz. Nie potrafimy właśnie na przykład spacerować, odpocząć, pić kawę. Dlatego wszyscy, nie wiem, buddyści, mnisi, nauczyciele jogi, mistrzowie zen mówią, że kluczem do tego, żeby właśnie uciszyć swój umysł, więc żeby odpocząć, żeby mniej się stresować, to jest bycie tu i teraz, czyli skupianie się dokładnie na tym, co w danej chwili robimy. Czyli jak idziemy do lasu, na przykład na spacer z rodziną, to nie róbmy zdjęć. Nie myślmy o tym, co będzie jutro w biurze, albo czego właśnie nie robiliśmy, chociaż powinniśmy, bo to jest wolny czas, więc powinniśmy go wykorzystać, tylko po prostu skupmy się na tym, że stawiamy kroki, jak stawiamy te kroki, że jesteśmy w lesie, popatrzmy na chmury. To są takie banalne podpowiedzi, ale jak zejść po prostu do wiedzy naprawdę osób, które poświęciły swoje życia na to, żeby zastanowić się, jak dobrze się czuć ze sobą i jak odnaleźć spokój, no to jest właśnie klucz. Po prostu i nieważne, czy zmywamy naczynia, czy gramy w karty.
0: To wszystko może być medytacją.
1: Wszystko może być medytacją, jeśli właśnie spróbujemy zauważyć, co ten nasz małpi umysł, bo tak joga mówi o tym, pijana małpa w naszej głowie, która po prostu wymyśla, tworzy scenariusze. Jeśli zauważymy, co się tam dzieje i na przykład oddechem, pracą z ciałem albo głębokim czytaniem, wykorzystamy te narzędzia do tego, żeby trochę właśnie zestroić się na nowo ze swoim myśleniem, uspokoić ten nasz umysł, no to wtedy on będzie naszym sprzymierzeńcem i wtedy możemy rzeczywiście mieć wspaniałe pomysły, możemy robić wszystko, na co nam pozwala nasz niesamowity intelekt, ale nie będzie to przeciwko nam działo, nie będziemy zakorzenieni w tym takim właśnie cierpieniu psychicznym, bo natłok tych myśli powoduje tak naprawdę, że cierpimy.
0: Ten medal ma dwie strony.
1: Jeśli nie zauważymy tej drugiej, jeśli nie nauczymy się sprowadzać do tego spokoju i do relaksu, do odpoczynku, uspokajać tego naszego umysłu, no to po prostu robi się ciężko.
0: I rzeczywiście joga i książka pięknie się tutaj nam łączą, no bo w dzisiejszej kulturze, tej zachodniej szczególnie, ciągle słyszymy, że trzeba być produktywnym, no a tutaj joga i dobra książka uczą czegoś dokładnie odwrotnego, prawda? Zatrzymania się, że właśnie odpoczywanie pozwala nam lepiej potem zrozumieć chociażby książkę. Już teraz wiem, dlaczego to się nam tak pięknie łączy i nawet jest coś takiego, są takie inicjatywy jak joga z książką, prawda? Że najpierw relaksujemy się, właśnie łapiemy ten kontakt z ciałem, a potem czytamy książkę. Nigdy tego nie próbowałam, przyznaję się. Zawsze jakoś ta książka jest albo w biegu, w tramwaju, czy właśnie w mieszkaniu, w domowym zaciszu. No a tutaj właśnie może ten kontakt z ciałem pomaga nam lepiej zrozumieć potem słowa, które czytamy.
1: Znaczy,

0: lepiej czuć chyba. Mhm. Tak naprawdę, bo właśnie uruchamia tą prawą półkulę i to scalenie takie, i takie poczucie, że właśnie jesteśmy jednym. Ja to robię na festynie Hola Hola, na Polesiu Lubelskim, gdzie prowadzę zajęcia jogi i później na przykład czytamy wiersze w Shavasanie. I po prostu to jest to, że jak wyłączymy to myślenie, ten natłok myśli, jak się po prostu zmęczymy trochę, bo wtedy inaczej też biochemia naszego organizmu pracuje, to inaczej jesteśmy w stanie poczuć, co ta druga osoba słowem chciała nam przekazać. Właśnie mniej przez analizę. W ogóle jesteśmy się w stanie skupić inaczej, bo to jest też o koncentracji. Kiedy jesteśmy zanurzeni w swoim ciele, mamy rozwinięte te wszystkie zmysły propriocepcji, interocepcji, tak? Naukowcy się o tym rozpisują. To jesteśmy w stanie, w ogóle inaczej odbieramy rzeczywistość. Z taką większą radością, z większą otwartością. Czujemy większą sprawczość i tak naprawdę w pewnym sensie świat nas zachęca do tej produktywności, o której mówiłaś. I to nie jest, przecież to nie jest nic złego. Każdy z nas chce zrobić coś fajnego, nie wiem, odnieść sukces, poczuć się sprawczym właśnie. Mm. To nam daje szczęście. Ale żeby to zrobić, to my musimy na chwilę się wyłączyć. Musimy właśnie poczuć siebie w pełni, czyli przez nasze ciało, i musimy odetchnąć od tych wszystkich bodźców, które nas... I to jest też ewolucyjne. Znaczy, my od zawsze byliśmy przyzwyczajeni do tego, żeby reagować na negatywne informacje, na komunikaty, no bo to dzięki temu to nam zapewniało przetrwanie. Więc my bardzo jesteśmy wrażliwi na te kolejne rzeczy, właśnie co ktoś powie, co ktoś tam nam skomentuje. No bo tak jest, tak nauczyliśmy się funkcjonować, to jest nasza biologia. Więc, która nam zapewniła przetrwanie, więc zatrzymanie tego, żeby odpocząć, też jest sztuką w dzisiejszych czasach, bo właśnie to w pewnym sensie zostało wykorzystane przeciwko nam, bo ktoś na tym zarabia, więc też tego musimy się po prostu nauczyć i musimy zrozumieć te wszystkie mechanizmy, które nami rządzą, żebyśmy byli świadomi tego. To jest wszystko tak naprawdę o tym.
1: No widzisz, obiecałam, że porozmawiamy o książkach, które przyniosłaś, się rozgadałyśmy, ale bardzo dobrze było, warto, ale do książek wrócimy, tylko że po piosence teraz gramy, a za moment do was wracamy. Zofia Karaszewska jest cały czas razem z nami.
2: Nowość na playliście. Oj.

0: Jak kontakt z ciałem pomaga lepiej zrozumieć własne emocje, świat, no czy chociażby książki, które przecież tak lubimy czytać, szczególnie teraz, jak mamy trochę czasu wolnego. O tym dzisiaj rozmawiamy z Zofią Karaszewską, dziennikarką, pisarką, trenerką jogi i miłośniczką poezji. Zosiu, obiecałam, że powiemy trochę o książkach, które przyniosłaś, bo wcześniej mówiłyśmy o tym, że joga pomaga nam właśnie trochę lepiej czuć słowa, które do nas docierają w różnych formach, nawet właśnie w dialogu, czy właśnie na papierze. Powiedziałaś przed chwilą, że masz jedną książkę, o której bardzo byś chciała wspomnieć.
1: Tak, znaczy mam tutaj kilka, które są moimi ulubionymi, wracam do nich, ale bardzo bym chciała polecić książkę dr Tali Sharot pod tytułem Nasz wpływowy i uległy umysł. To jest, ja nie wiem, ja się pamiętam, na studiach zaczytywałam w Robercie Cialdinim, bo byłam bardzo właśnie o wpływaniu na ludzi, jakoś to, ten umysł zawsze mnie fascynował. I to jest jak gdyby, on tutaj poleca książkę dr Sharot. Ona jest neurobiolożką i w bardzo przystępny sposób, bardzo prosty tak naprawdę, opowiada nam o tym, jak funkcjonuje nasz umysł, jak... Bo żeby nie ulegać manipulacji, musimy być świadomi tego właśnie, jak działają te wszystkie nasze wzorce myślowe. I ona to pomaga uświadomić, więc to jest świetne. Pisze też bardzo dużo o tym, jak moglibyśmy odpoczywać i co wpływa na to, jak się czujemy po prostu. Mhm. Więc to też jest bardzo ciekawe w kontekście naszej rozmowy. Ta książka jest bardzo przystępna, więc rzeczywiście, jeśli ktoś chce przeczytać...
0: Widzę, że masz dużo notatek w niej.
1: Tak, no ja niestety mam taki styl pisania,
0: no dobrze, czytania, znaczy, że skłania do refleksji.
1: Że ja potem sobie streszczam najważniejsze rzeczy, podkreślam i do
0: też
1: tego
0: tak
1: wracam. Trochę jak notatnik te wszystkie moje książki traktuje. Ale na przykład ona pisze bardzo ciekawie o tym, z takiego właśnie naukowego punktu widzenia, jak wpływa na nas otoczenie i ludzie, z którymi przebywamy, i jak wpływają na nas ich emocje. Czyli coś, co jest właśnie bardziej o czuciu, bardziej to prawe, półkulowe doświadczenie naszego życia, ale to, z kim przebywamy, na przykład na czerwcówce albo na wakacjach, czy te osoby, czy dobrze się czujemy w danym środowisku, nawet rodzinnym, czy nie mamy rzeczy, które nas męczą, bo na przykład nie zostały wypowiedziane w relacjach, czy w jakichś sytuacjach, to wszystko bardzo wpływa na nasze samopoczucie. Więc właśnie, jeśli idziemy nie wiem, nawet do kina, czy na spacer z osobami, z którymi po prostu dobrze się czujemy, to my się wzajemnie regulujemy. No i to nie jest zen yoga, chociaż też tak naprawdę, bo to się wszystko łączy, ale dla tych osób, które bardziej potrzebują właśnie takich twardych dowodów i logiki i analizy, no ona udowadnia właśnie na podstawie licznych badań, które sama zresztą też wiele przeprowadziła, że no wpływa na nas to, z jakimi osobami przebywamy, tak jak tłum na nas wpływa i to, jak nie wiem, na przykład jesteśmy w stanie zarazić się pewnymi emocjami, tak też, no tak jest dokładnie na szali, jak, albo nie wiem, na stadionie sportowym, kiedy czujemy po prostu emocje tłumów. No my tak funkcjonujemy, my jesteśmy stadni, więc to jest jedna z tych rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, że to, w jakim środowisku przebywamy i czy dobrze się tam czujemy, wpływa bardzo na ten nasz dobrostan i na takie poczucie właśnie tego, czy jest nam dobrze w świecie.
0: To, co na nas wpływa,

0: A to też jest czas, a tego mamy coraz mało, coraz mniej, ale obiecałam, że porozmawiamy jeszcze o festiwalu, który się zbliża. Hola, hola, literatura. Mogłabyś w paru słowach powiedzieć, co nas czeka w lipcu, prawda?
1: Tak, 22-25 lipca, hola, hola, literatura. To festiwal... Oprócz tego, że literacko-artystyczno-jogowy, ja dodam od siebie, ale też pomocowy, bo to festyn taki charytatywny, który organizujemy razem z Fundacją Pankracy, która wspiera dzieci z pieczy zastępczej, więc będą u nas też właśnie dzieciaki, które są pod skrzydłami fundacji, ale też wspaniali goście, na przykład Wojciech Bonowicz, którego tutaj mam najnowszy w ręku tomik poetycki, pod tytułem Bardzo. Zresztą ostatni wiersz tego tomika został przez Wojtka napisany na naszym festynie. I wiem, że dużo tak naprawdę powstało już i sztuk, i książek, które gdzieś tam emocjonalnie czy w czuciu są zakorzenione w festynie. Będą wspaniali goście. Będzie kino plenerowe. Będziemy oglądać Wartość Sentymentalną, czyli oscarowy film Pod gwiazdami. Będą koncerty. Będzie bardzo dużo wspaniałych spacerów, które będzie przez poleskie lasy będzie prowadziła nas Sylwia Stano. No wspaniali goście. Wojciech Chmielarz na przykład przyjedzie do nas, bo też jest przyjacielem naszego festynu.
0: On też będzie trenował jogę?
1: Powiem ci, że w zeszłym roku trenował ze mną jogę, był na moich zajęciach, tak. I bardzo dobrze mu szło. Ja może teraz zachęcę go do powrotu na matę, skoro mam mikrofon przed sobą. Ale na przykład on prowadził
0: joga
1: też bieganie.
0: To by było coś.
1: On prowadził też jogging, na którym ja na przykład byłam, bo tak naprawdę, jeśli porozmawiamy z twórcami, to też jest bardzo ciekawy wątek, no to bez tej pracy z ciałem, bez sportu, które daje ujście na naszym emocjom, czy właśnie pozwala nam się zrelaksować, bardzo trudno jest tworzyć. Więc w tym sensie to jest jeszcze jedna rzecz, która nam tutaj się łączy. No ale wiem, że tak, no bardzo, bardzo serdecznie zapraszam na nasz festyn. Na stronie są wszystkie informacje, będzie joga, będzie poezja i będzie natura, czyli chyba te najważniejsze rzeczy,
0: będzie
1: które...
0: wszystko co najlepsze po prostu,
1: tak,
0: słuchajcie.
1: Które karmią duszę i dają nam poczucie takiego dobrostanu.
0: Zofia Karaszewska, pisarka, dziennikarka, trenerka jogi i miłośniczka literatury i poezji była dzisiaj razem z nami. Bardzo ci dziękuję za tę poranną rozmowę.
1: Bardzo dziękuję. Dobrego odpoczywania.

0: ale w nogłale.
1: Skoro było już dużo o odpoczywaniu, o jodze, o książkach, no to teraz na koniec pierwszej godziny parę słów o muzyce, o naszym rapowym albumie tygodnia. Prosto od Dylema posłuchajcie, a my wrócimy do was już po godzinie 9. Rapowy album.

0: Telem.
1: Wczoraj mówiłem trochę o tekstach na płycie Problemu. O ile część historii to autentyczne przeżycia Oscara, to niektóre utwory na ich debiucie opowiadały o wizji przyszłości.
2: Wiesz, część tych wizji to są jakieś, wiesz, bodźce popkultury, które docierają do nas, do każdego z nas, wiesz, chcąc nie chcąc je chłoniemy jak gąbka, ale było ich na tyle mało po napisaniu tego kawałka w takiej pierwotnej wersji. Po prostu mało miałem tam takiego mięsa, że tak to brzydko nazwę, rapowego. A chciałem, żeby, wiesz, w każdym wersie było jakiś ciekawy fakt, więc zacząłem po prostu digować, czytać. Oparłem się na spostrzeżeniach futurologów i Piotrek również mi tam sporo pomógł, bo, wiesz, dyskutowaliśmy na ten temat, co się może zdarzyć. Ja po prostu przefiltrowałem całość tej masy tego, co się może zdarzyć, na rzeczy, które się mogą wydarzyć i są moim zdaniem ciekawe.
1: Przykładem takich opowieści o przyszłości jest oczywiście 2040, ale również Dr. Melfi, K-Pax czy TATP, który zaraz poleci w czwórce. Mówił do Was Del M.

0: Autopromocja.
1: Czerwcówka. Czerwcówka. Zaplanuj długi weekend z czwórką.
2: Czwórka w Opolu? Tak. Na festiwalu piosenki polskiej? No co ty?
3: Na raz! Wszystkie ręce w górę na raz! Wszyscy za mną murem na raz!
2: Otóż jedziemy do Opola na hip-hop. W piątek 5 czerwca od 22 słuchajcie w czwórce transmisji koncertu hip-hop Jedno podwórko Fol 2.
4: Niesiemy myśl, co przetrwa każdą próbę. Mój życiowy sukces, że robię co lubię.
2: Wystąpią m.in. Molesta Evenement, Eldo, Gramatik, Łona, Don Guralesco, Numer Raz, Fukaj i Zaria. A przed koncertem zapraszamy na audycję specjalną Czwórka Hip-Hop w Opolu.

0: 20 do 22. 5 czerwca słyszymy się. Dominika Płonka.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl. To się opłaca.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
11: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: he like, he like, I just keep on doing that dance.
1: Minęła dziewiąta.
2: Pogoda.
1: Dziś zdecydowanie rzeźka i wilgotna aura od rana, więc jeśli lubicie, jak kręcą wam się włosy, to dzisiaj naprawdę nie trzeba dużo. Piątkowy dzień przyniesie nam opady deszczu praktycznie w całej Polsce, a także dużo chmur i raczej mało słońca. Instytut Meteorologii ostrzega przed burzami. Te najgroźniejsze pojawią się szczególnie w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim, ale przynajmniej nie będziemy za bardzo marznąć. Termometry w najcieplejszym momencie pokażą 18 stopni na północy i na wschodzie kraju, 20 stopni na południu i nawet do 26 stopni w centrum i na zachodzie kraju. Dzień potrwa dzisiaj 16 godzin i 33 minuty. Na zachód słońca poczekamy do godziny 20:50.
2: Autopromocja.
3: Czerwcówka. Zaplanuj długi weekend z czwórką.
4: Plecak spakowany, nocleg opłacony, trasa zaplanowana. Kierunek? Nie Barcelona, nie Rzym i nawet nie Kraków. Może miasteczko z opuszczonym uzdrowiskiem, ukryta plaża nad jeziorem albo kawiarnia w dawnej stacji kolejowej. W piątkowe popołudnie rezygnujemy ze znanych atrakcji z przewodników i pytamy o miejsca, o których wiedzą tylko mieszkańcy. W audycji City Break Polska szukamy nieoczywistych kierunków i lokalnych historii. Daj się zaskoczyć. W piątek, 5 czerwca, między 14 a 16. Zapraszam, Marta Zienkiewicz.
5: Kacper, czytałeś, co ten gość zrobił w internecie?
6: A widziałaś ten ostatni trend?
5: Pokaż.
6: Patrz.
5: Nie znałam tego, ale wiesz co, opowiem ci jeszcze o tym, co się stało potem.
6: A może zrobimy wspólnie takie streszczenie internetu?
5: W piątek o 16?
6: Od 16 do 18.
5: Wielkie podsumowanie mediów społecznościowych.
6: Będą dramy, będą trendy, będzie się działo.
5: Zapraszamy do słuchania audycji internetowo zgrillowani. W piątek, 5 czerwca. Julia Święch
6: i Kacper Zembrzucki. Do usłyszenia.
2: Autopromocja. Reklama.
7: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
8: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media Expert
9: taniej masz. Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą na przykład raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiżycie.pl.

0: www.zdrowie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: Tu Polskie Radio Warszawa.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Po reklamie. Słuchasz Czwórki.

0: poranek z Twistem.
1: 8 minut po godzinie 9. Jeśli włączyliście czwórkę w tym momencie, to mówimy wam dzień dobry. Dziś nieco inne, specjalne, czerwcówkowe wydanie poranka z lekkim twistem, a jest nim twist kulturalny. No bo wiadomo, że najlepszym oderwaniem się od codzienności jest właśnie kultura. Dzisiaj proponujemy wam nieoczywiste sposoby na odpoczynek, ale rozmawiamy też o miejscach, które łączą ludzi z pasją i sprawiają, że chce nam się wychodzić z domu nawet w deszczowy i pochmurny dzień. Już za moment przeniesiemy się do Białegostoku, w którym niedawno otworzyło się bardzo wyjątkowe miejsce – Nerdoteka. Pierwsza w Polsce biblioteka w całości poświęcona popkulturze, fantastyce, grom, komiksom, mangom i kulturze fanowskiej. To miejsce stworzone przez nerdów, dla nerdów i razem z nerdami, którzy mają miejsce, w którym po prostu mogą być sobą. Już za moment porozmawiamy z twórcami projektu, którzy sami podkreślają, że Nerdoteka powstała dla ludzi z pasją i wyobraźnią, dla tych, którzy doskonale znają uniwersum Wiedźmina, kochają smoki na okładkach książek i z łatwością rozpoznają soundtracki z gier po kilku dźwiękach. O tym, jak tworzyć miejsca, które budują społeczności i zachęcają do wspólnego spędzania czasu, porozmawiamy już za moment w poranku o czwórki, a po 9.40 z Białegostoku przeniesiemy się do Opola, bo tam nasza czwórkowa ekipa dzielnie zameldowała się wczoraj wieczorem, żeby relacjonować, jak brzmi 63. Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Dzisiaj wielki wieczór, koncert hip-hop, jedno podwórko, któremu czwórka patronuje, więc sprawdzimy dziś, jak Opole przygotowuje się na ten moment. Zachęcam do pozostania z nami na tej porannej piątkowej fali. Budzimy, gramy, rozmawiamy jeszcze do godziny 10.00.

0: Poranek z Twistem zaprasza Alicja Michalska.
1: A już teraz w Poranku Czwórki przenosimy się na moment do Białegostoku, bo tam od niedawna swoją działalność rozpoczęło bardzo wyjątkowe miejsce, o którym zrobiło się głośno na całą Polskę, a jest nim Nerdoteka. Pierwsza w Polsce biblioteka w całości poświęcona popkulturze, fantastyce, grom, komiksom, mangom i całej tej kolorowej kulturze fanowskiej. A z nami na czwórkowych łączach Sebastian Kochaniec z Nerdoteki. Halo, halo, dzień dobry, cześć Sebastianie. Halo, halo. Słyszymy się? Coś to połączenie Warszawa-Białystok chyba nam się nie sprawdza. Jakieś szmery, może po prostu Sebastian jeszcze sprawdza, co tam warto przygotować, co warto zrobić w Nerdotece, która przecież teraz jest tak naprawdę w najgorętszym swoim momencie, bo otwarto 25 maja, a cały czas tak naprawdę trwa tydzień, dwa tygodnie otwarcia. Więc damy jeszcze Sebastianowi trochę czasu. Za moment wrócimy do rozmowy, do Białegostoku, do Nerdoteki, a tymczasem zostawimy Was z utworem Sentimientos Encontraos, a za moment kontynuujemy rozmowę.

0: Wracamy do połączenia Warszawa-Białystok i do rozmowy o bardzo wyjątkowym miejscu, które inauguruje właśnie swoją działalność, a jest nim Nerdoteka. Pierwsza w Polsce biblioteka w całości poświęcona popkulturze, fantastyce, grom, mangom i kulturze fanowskiej. A z nami Sebastian Kochaniec z Nerdoteki. Halo, halo Sebastianie.
1: No hej, mam nadzieję, że się słyszymy już teraz.
0: Słyszymy się bardzo dobrze, bardzo się cieszę, że z nami jesteś, bo ja nic nie wiem o kulturze fanowskiej, więc dobrze, że jesteś ty i nam wszystko teraz o tym opowiesz. Zacznijmy może od podstaw. Czym w ogóle jest ta Nerdoteka? Gdybyś miał opowiedzieć o niej komuś, kto nigdy jeszcze w niej nie był, to co byś powiedział, co to jest za miejsce, jaki tam panuje klimat?
1: Wiesz co, ja bym powiedział, że to jest troszeczkę taka biblioteka w bibliotece, bo Nerdoteka powstała w Książnicy Podlaskiej i to jest takie miejsce, w którym myśmy zgromadzili wszelkie zbiory związane z popkulturą. Więc tak jak wspominałaś tutaj, gry, komiksy, mangi, filmy, VHS, czyli troszeczkę też takiej kultury retro. I to jest taka, bym powiedział, właśnie biblioteka w bibliotece, w której użytkownicy, którzy do nas przychodzą, no nie tylko przychodzą po te zbiory i mogą to wypożyczać do siebie do domu, tak, ale właściwie oni razem wspólnie z nami tutaj współtworzą to miejsce, bo my jesteśmy otwarci na właśnie różnego rodzaju takie działania, na ludzi, którzy szukali swojego miejsca gdzieś tutaj w Białymstoku, spotykali się powiedzmy gdzieś tam po jakichś kawiarniach, czy gdzieś tam, jak była pogoda, to nie wiem, w parku, tak, i sobie starali sobie, nie wiem, pogadać o książkach, pogadać o fantastyce, o filmach, pograć w jakieś gry bitewne. Natomiast myśmy stworzyli właśnie takie miejsce do tego, żeby oni tutaj przyszli, żeby oni je współtworzyli z nami, też sugerowali nam, co chcą w ogóle tutaj mieć, jakie chcą mieć spotkania, powiedzmy, czy z kim chcieliby o czym porozmawiać, jakie problemy poruszać, więc ja bym powiedział, że to jest taka właściwie chyba biblioteka na miarę XXI wieku, to znaczy miejsce doświadczeń, narracji w różnej postaci, co nie? Nie tylko w książkach, nie tylko w takiej klasycznej literaturze,

0: ale właśnie poprzez interaktywność, poprzez też rozmowy ze sobą, no nie? Czyli właściwie taka biblioteka jako miejsce niezwykle żywe, bo to jest u nas tak, w Księżycy tak. Chyba jedno z licznych pomieszczeń, w których może być głośno, tak?
1: Szczególnie, że rzeczywiście biblioteka w tym XXI wieku to już nie tylko regały z książkami, ale przede wszystkim przestrzeń do budowania społeczności, a ta społeczność fanowska jest i jest jej coraz więcej. Można też zobaczyć na tych wszystkich festiwalach, na tych zlotach fantastyki. Tam naprawdę spotyka się bardzo dużo osób, które potem się wymienia swoimi doświadczeniami. Przecież jest nawet całe to środowisko cosplayowe. Tutaj naprawdę jest dużo osób, które właśnie mogą spotkać się w takim miejscu i mogą korzystać z takiego miejsca. Czy to właśnie z tej potrzeby zrodził się pomysł na stworzenie przestrzeni dedykowanej fanom fantastyki? Czy w ogóle brakowało wam takiego miejsca wcześniej?
0: Już, wiesz co, między innymi, ja bym odpowiedział jakby w dwojaki sposób. Po pierwsze to tak, to jest troszeczkę to, o czym mówisz, czyli ja w ogóle wychodziłem zawsze, odkąd jestem bibliotekarzem, z takiego założenia, że w obecnej rzeczywistości jakby droga do książki czytelnika, czy w ogóle użytkownika, osoby, która przychodzi do biblioteki, to droga do książki dzisiaj zaczyna się bardzo często bez książki. Bo my dzisiaj bardzo często jakby szukamy w literaturze, że powiem, rozwinięcia pewnych światów, z którymi stykamy się wcześniej, poprzez jakieś tam seriale, animacje, właśnie komiksy, co nie, czyli całą jakby taką popkulturę. I ja wychodziłem z założenia, że właśnie fajnie by było stworzyć takie miejsce, w którym my przede wszystkim pokażemy ludziom, że mogą tu przyjść i najpierw spotkać się w ogóle ze swoimi zainteresowaniami, a później powiedzmy szukać też tego, co kochają, tego, co lubią, że tak powiem, w literaturze nieco stojącej na nieco wyższej półce, prawda? Tutaj świetnym przykładem, tak jak wspomniałeś właśnie o festiwalach, jest to, że myśmy zorganizowali, w tym roku robimy trzecią edycję Podlaskiego Nerdfestu, czyli właściwie takiego mini konwentu, który jest w bibliotece, prawda? 6 pięter biblioteki jest zaadaptowane na różnego rodzaju działania konwentowe. I pierwsza edycja pokazała nam bardzo piękną rzecz, że do nas przyszli ludzie z Białegostoku i tutaj z okolic, powiedzmy, województwa, którzy przyszli do biblioteki nie po książkę, ale po to, że w tej bibliotece dzieje się coś, co ich interesuje. I jak oni tutaj weszli, to nagle zobaczyli, że... Znaczy dostali takiego, bym powiedział, kulturowego szoku, co nie? Że jak to? To tutaj są planszówki, to tutaj można wypożyczyć komiksy, te książki nie są w szarym papierze, ta biblioteka jest żywa, kolorowa, pełna energii, jest otwarta na to, co ktoś chce, że tak powiem, z niej pozyskać, co nie? I to był taki jeden z pierwszych jakby tropów. Natomiast drugi trop to były takie spotkania, które ja zaaranżowałem, pracując jeszcze na filii bibliotecznej w Białymstoku, w dziale dziecięco-młodzieżowym. Pomyślałem sobie, że jak są w bibliotekach spotkania klubów dyskusyjnych, klubów książki, ja zaproponowałem dla młodzieży takie spotkanie pod kątem, żebyśmy sobie się spotkali, pogadali sobie o grach, no nie? I na tym spotkaniu, jak do dzisiaj to pamiętam, jedna z nastolatek, bo to był taki dość duży przedział wiekowy, tam od 7 do 16 lat przychodziła taka, że powiem, młodzież, no nie? I jedna z tych dziewczyn powiedziała mi takie pytanie właściwie, które ja im zadałem, dlaczego oni w ogóle grają w gry? No bo pytałem ich o to, czy chodzi o tą świetną grafikę, coraz lepszą, no nie, hiperrealistyczną, czy chodzi o to sam sposób, jakby samą chęć przebywania w tej grze, tą taką sprawczość, która tam jest, no nie, od reagowania na ten świat, który tam jest. Oni prawie wszyscy, jak jeden mąż, że tak powiem, jak tam siedzieli, zaczęli mówić o tym, że nie, oni grają w gry, bo ich interesuje fabuła. I mi się zapaliła taka lampka mówiąca, jakby uświadamiająca mnie, że no, że właściwie... Po to też czytamy książki, tak? Dla przeżywania pewnej historii, pewnej fabuły. I uzmysłowiłem sobie coś takiego, że dzisiaj literatura, która jest w moim przekonaniu dalej jakby na najwyższym stopniu tej powiedzmy takich doświadczeń opowieści, no to jednak w dzisiejszej rzeczywistości to jest jedno z mediów, bo gry wideo zdominowały dzisiaj zupełnie narrację. One oczywiście uczyły się na książkach, na literaturze, uczyły się opowiadania historii, ale w gruncie rzeczy dzisiaj książki też bardzo dużo czerpią z gier i nie chodzi mi tylko o adaptację, ale w ogóle o sposób konstruowania fabuły. No i pomyślałem sobie, że kurczę, a może to jest dobra droga do tego, żeby jednak nie tylko tym młodym, ale na początku młodym pokazać, że to właśnie w bibliotece mogą znaleźć te różnego rodzaju historie, fabuły, opowieści, które kochają przeżywać w sposób interaktywny, ale później pokazywać im, że są też pewne światy, które opierają się stricte na doświadczeniu literackim i one są nie z gorsze, tak? O ile są powiązane z tym, co oni lubią, więc jakby nerdoteka w pewnym sensie stała się takim miejscem budowania pomostów pomiędzy tymi różnymi mediami, dlatego mówiłem wcześniej o tym, że dla mnie dzisiaj biblioteka to jest właściwie takie miejsce doświadczeń narracyjnych, tak? W zależności od tego, co użytkownik sobie wybierze i na czym mu zależy. No i muszę przyznać, że to działa.
1: Nerdoteka, wyjątkowe miejsce w Białymstoku, w którym miłośnicy fantazy mogą

Poczuć się jak w domu. O tym dzisiaj rozmawiamy w poranku z Twistem. Z nami jest cały czas Sebastian Kochaniec z Nerdoteki. Za moment jeszcze wracamy do rozmowy. Sebastian zostanie razem z nami, ale wrócimy do rozmowy po piosence Backyard Ball. Don't touch your tail now. Check up. These guys get real in the-

0: Nerdoteka, wyjątkowe miejsce w Białymstoku, w którym fani fantazy, smoków, gier, mang, anime mogą wreszcie poczuć się jak w domu. Inauguruje swoje otwarcie. Z nami jest cały czas Sebastian Kochaniec, który opowiada o tym fenomenie, bo myślę, że mamy tu zdecydowanie do czynienia z fenomenem. O miejscu zrobiło się głośno w całej Polsce. Spodziewałeś się, Sebastianie, takiego odzewu?
1: Wiesz co? No muszę przyznać, że nie. Jestem niezwykle miło zaskoczony, bo o ile spodziewałem się tego, że tutaj na samo otwarcie, jakby pod kątem samego Białegostoku, że może być sporo osób, bo jakby no dostawaliśmy takie sygnały, tak, z różnych chwili naszych bibliotecznych, że no, że jest potrzeba, powiedzmy, taka, że te zbiory są gdzieś tam rozproszone, że fajnie by było mieć to w jednym miejscu. I właściwie tutaj wcześniej, jak pojawiła się taka idea, że może jakby stworzyć w Książnicy coś takiego jak mediateka, no to jakby ja pomyślałem sobie, że to jest jakby ta szansa, tak, i jakby teraz albo nigdy, bo od razu wyskoczyłem z takim pomysłem, żebyśmy nie robili żadnej mediateki, bo dzisiaj każda biblioteka jest w pewnym sensie mediateką i pomyślałem sobie, zróbmy tą nerdotekę, bo to jest taka idea, nad którą ja właściwie pracuję od prawie 8 lat, w sensie od prawie 8 lat jako bibliotekarz zajmuję się promowaniem w ogóle czytelnictwa biblioteki poprzez popkulturę i już na otwarciu byłem niesamowicie zaskoczony tym, że przyszło bardzo, bardzo dużo ludzi, ponad setka osób, jakby, co jest ogromnym sukcesem, biorąc pod uwagę to, że no, de facto otwiera się po prostu przestrzeń w bibliotece, tak? To pokazuje właśnie też, jak te biblioteki się zmieniają dzisiaj i muszę przyznać, że to było bardzo miłe. Do dzisiaj właściwie ludzie, którzy do nas przychodzą, od razu też mamy taką zwrotkę, tak? Co jeszcze fajnie byłoby tutaj zrobić, pokazać, w jaki sposób jeszcze może coś tam, powiedzmy, wyeksponować, czy o jakie zbiory tutaj zadbać. Ale bardzo, bardzo miłe jest to, jak przychodzą, nie wiem, przychodzą na przykład faceci, tak? Grubo, że tak powiem, po 50,

0: Polsce i mówią, że wypożyczają komiksy marvelowskie i mówią, mówią, wie pan co, no po prostu kapitalnie to panu wyszło. To właśnie te, czegoś takiego było, to było potrzebne, co nie? Więc to jest bardzo miłe. Ja na dobrą sprawę nie miałem takiego odzewu, że to jest znane gdzieś tam już w całej Polsce, ale jest mi z tego powodu, nie ukrywam, niezmiernie miło, bo to tylko pokazuje w moim przekonaniu właśnie to, o czym ja myślałem przez te wszystkie lata pracy bibliotecznej, co nie? Czyli, że właśnie w tej popkulturze, w tym, co myśmy odrzucali jako ta kultura taka niska, drzemie dzisiaj de facto siła związana z tym, że możemy za jej pomocą przyciągać ludzi do bibliotek, pokazywać im, że to są miejsca zupełnie inne niż mieliśmy jakby takie stereotypowe wyobrażenia, bo zwróćmy też uwagę na to, wiesz, że my dzisiaj jak się spotykamy nawet ze znajomymi, no to wiesz, my nie rozmawiamy o tym, na przykład nie wiem, że ktoś przeczytał powiedzmy sobie wieczorkiem do kawki czy do lampki wina, przeczytał sobie Krytykę czystego rozumu Kanta, co nie? Tylko rozmawiamy o tym, no nie wiem, kto zabił w ostatnim sezonie jakiegoś serialu. Rozmawiamy o popkulturze, tak? Ona jest takim niesamowitym spoiwem i też ta nasza narracja w ogóle dzisiaj, takie czerpanie treści, konsumowanie treści jest niezwykle rozproszone i ja tak sobie pomyślałem tą nerdotekę właśnie pod kątem takim, że te zbiory, które tutaj są, one są też jakby skrojone i wyeksponowane w taki sposób, żeby osoby, które tu są i się przechadzają między tymi regałami, no żeby miały właśnie takie poczucie tego, że zewsząd są otoczone jakiegoś rodzaju historią, jakiegoś rodzaju opowieścią. Ale jak mówisz, że my jesteśmy, że słyszy się o nas w całej Polsce, to ja chciałbym...
1: Nawet do Warszawy doszło.
0: No właśnie, to jest ogromny sukces. Ja myślę, że w ogóle wyjście poza województwo to już jest coś niesamowitego, bo to jest naprawdę piękna sprawa i bardzo, bardzo się z tego cieszę. Zapraszam też wszystkich tutaj od razu na ten nasz Nerdfest 6 i 7 czerwca, żeby sprawdzić, jak to w bibliotece może wyglądać taki konwent popkulturowy. Natomiast to, o czym chciałem tutaj bardzo powiedzieć, to jest to, że ta nerdoteka to jest właściwie miejsce, i to jest bardzo ważne, miejsce, które powstało z pasji, nie tylko mojej, ale jakby tutaj ludzi, którzy pomagali mi też to tworzyć, bo myśmy to wszystko zrobili sami. My nie mieliśmy na to żadnego dofinansowania, nie pozyskaliśmy na to żadnego grantu. To wszystko jest zrobione przez nas. Wszystko, co tutaj można zobaczyć, te wszystkie dekoracje, które są wymalowane na ścianach, postaci komiksowe, wszystko, co tutaj jest, robiliśmy sami. Więc to jest tym bardziej dla nas ogromny jakby taki sukces i poczucie tego, że to się naprawdę udało, no i że jest o tym głośno, więc jakby to tylko pokazuje, że jednak biblioteki mają moc i naprawdę się zmieniają, są takimi miejscami, które dzisiaj, wiesz co, myślę, że najlepszym słowem to będzie powiedzenie, że są miejscami bardzo kulturotwórczymi.
1: Kulturotwórczymi i rzeczywiście też przyciągają taką społeczność, ale ja myślę, że tutaj w Nerdotece jednak nazwa też jest bardzo chwytliwa i bardzo przyciągnęła, no bo mam wrażenie, że słowo nerd jeszcze kilkanaście lat temu było określeniem trochę prześmiewczym, no dzisiaj to jest niemal powód do dumy, no właśnie tak jak w przypadku Nerdoteki.
0: Zdecydowanie. No tak, to jest właściwie, no myśmy się wstrzelili właściwie pięknie w pewien taki trend na dobrą sprawę, bo tak jak mówisz, no nerdami czy tymi takimi piwniczekami określało się powiedzmy, no nie te osoby, które no gdzieś tam żyją trochę w innym świecie albo nie wiem, siedzą właśnie przed takim starym PC-tem, dłubią sobie jakieś tam kody do gier i takie inne rzeczy. Natomiast dzisiaj to jest pojęcie, które kojarzy się właśnie niezwykle, bym powiedział, tak pozytywnie z osobą, która właśnie ma pasję, tak, która jest niezwykle otwarta, uśmiechnięta, która chce się dzielić tym jakby swoją wiedzą w ogóle i rozmawiać o tym, co lubi z innymi ludźmi, która bardzo szybko, bardzo chętnie nawiązuje jakieś tam znajomości, która też nie boi się właściwie mówić, tak, o tym, co lubi, nie boi się ubierać w jakieś tam, powiedzmy, stroje związane z postaciami, które kocha, więc tak, tutaj to pojęcie przeszło bardzo długą drogę, my zresztą na otwarcie Nerdoteki mieliśmy taki bardzo fajny panel dyskusyjny o tym, jak właściwie ta popkultura lat 90. kształtowała takie pokolenie współczesnych, bym powiedział już dorosłych nerdów, którzy właśnie też tutaj mają swoje miejsce, bo też do nas przychodzą i czerpią z tego, co tutaj staramy się im zaoferować. Ale tak, pewna zmiana taka pokoleniowa pod kątem w ogóle rozumienia samego pojęcia zaszła jakby gdzieś tam w rzeczywistości. W ogóle możemy powiedzieć, że te wszystkie zmiany, które dzisiaj przychodzą w biblioteki, one gdzieś tam jednak odzwierciedlają się w języku, że to wszystko zaczyna się właściwie od języka, tak, że nie mówimy dzisiaj już o bibliotece jako o wypożyczalni książek, tylko mówimy właśnie o tym miejscu doświadczeń narracyjnych, powiedzmy, tak. Nie mówimy o miłośnikach popkultury, tylko o nerdach, no nie, że to jest jakby gigantyczna społeczność, która spaja wszystkich, którzy po prostu kochają

0: kochają te różne opowieści, postacie, które żyją tym, co się w kulturze pojawia, śledzą te wszystkie wydarzenia. Ja myślę, że pięknie pokazuje to też to, co się działo w ogóle ostatnio w popkulturze, tak? Jak
1: tutaj musimy niestety, Sebastianie, postawić przecinek, ale ja mam tylko taką refleksję na koniec, że fantazy, manga i anime uczą nas czegoś, czego bardzo często brakuje nam w codziennym świecie. Wyobraźni, empatii i po prostu odwagi do bycia sobą. I ja tego wam wszystkiego życzę w Nerdotece.
0: Ja
1: Sebastian Kochaniec był dzisiaj razem z nami i pięknie opowiadał o tym świecie. Dzięki bardzo.
0: Dzięki, zapraszam, do zobaczenia.

0: Obiecałam, że na koniec przeniesiemy się do Opola, żeby sprawdzić, jak brzmi 63. Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. I tak się stanie już teraz, bo nasza czwórkowa ekipa zameldowała się tam wczoraj wieczorem i dzielnie dzisiaj od rana relacjonuje i przygotowuje się na wielki hip-hopowy wieczór, ale więcej o tym Dominika Płonka, która teraz razem z nami na czwórkowych łączach. Halo, halo.
1: Halo, halo, dzień dobry, cześć Alicja, witam wszystkich. No zazwyczaj witam o poranku ze studia czwórki, dzisiaj już jestem w Opolu rzeczywiście. Za chwilę wybieramy się na scenę amfiteatru, a to wszystko dlatego, że no z jednej strony koncerty zaczynają się wieczorem, z drugiej strony od rana bardzo dużo się dzieje. W zasadzie już nawet w hotelowych korytarzach słyszałam pierwsze komentarze dotyczące wczorajszych super jedynek, wczorajszych debiutów, które są bardzo ważnym elementem właśnie festiwalu w Opolu, między innymi Nagroda Publiczności, którą wygrała Maja Oleśków, ale też Karolina Harko, która wygrała Nagrodę Jury. My zawsze te debiuty jako antena bardzo wspierająca debiutantów bacznie śledzimy. Był też między innymi koncert przekroju twórczości Natalii Kukulskiej.

0: która dziś również wystąpi w innej zdecydowanie odsłonie. No bo jesteśmy tu między innymi i głównie po to, żeby relacjonować dla Was specjalne wydarzenie, koncert Hip Hop Jedno Podwórko 2, czyli drugą już odsłonę koncertu, w którym no niesamowity przekrój polskiego hip-hopu, Molesta, Evenement, Eldo, Ryfari, OG Kamka z młodszego pokolenia, Wona, Don Guralesco, Sarius, ale będą też właśnie duety, bo będzie grała Zalia oraz Fuka i Natalia Kukulska, o której właśnie mówiłam, z naszym redakcyjnym kolegą Numerem Razem zagrają zagrają utwór z nomen, naszej nomen. Płyty Numera. Będzie się działo. Tyle jestem w stanie powiedzieć na tę dziewiątą godzinę.
1: Ale tak naprawdę dzisiaj wieczorem rzeczywiście pełna kulminacja, bo o 18:00 audycja specjalna Damiana Sikorskiego. O co chodzi z tym Opolem? Wspominki, archiwalia, których w przypadku Opola jest naprawdę sporo, a my się słyszymy z Dominiką po godzinie 20:00.
0: Tak jak najbardziej, po godzinie 20:00 audycja specjalna, audycja poprzedzająca sam koncert, który będziemy transmitowali od godziny 22:00, aczkolwiek zapraszamy od godziny 24:00 Hip Hop w Opolu rozmowy. Będę łapała, przepytywała graczy, tudzież raperów, którzy będą zaraz przed wejściem na scenę. Nie mogę się doczekać. Podobno ma być spektakl, podobno ma być jakaś opowieść hip-hopowa. Wiele jeszcze nie wiemy. Tutaj cały czas czekamy w napięciu, jak to wszystko będzie wyglądało, no ale wszystkiego dowiemy się już po godzinie 22:00.
1: Czekamy na koncerty, czekamy na specjalne audycje i trzymamy tam za Was wszystkich kciuki. Dominika Płonka dzisiaj nam relacjonowała zakulisowo, co będzie się działo, ale będzie się działo tak naprawdę od godziny 18:00. Ja obserwuję to Opole na Instagramie, bo jest coś w tym kojącego, że na tej jednej scenie jest naprawdę tyle pokoleń, tyle gatunków różnych muzycznych, no a łączy ich wszystko jedno. Piosenka, ta polska piosenka, to wszystko będzie się działo na 63. Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, więc koniecznie słuchajcie czwórki, zostańcie z nami na tej muzycznej opolskiej, polskiej fali, a my się słyszymy w Opolu już o godzinie 18:00. Dzięki, Dominika.
0: Dzięki.

11 minut pozostało do godziny 10, poranek czwórki z twistem dobiega końca. Mam nadzieję, że wybudziliśmy Was na tyle, żeby nawet ta szara, deszczowa pogoda nie zniechęcała Was do miłego spędzania czerwcówki. A jeśli Wam mało pozytywnej energii, to koniecznie zostańcie z nami z czwórką, bo po godzinie 10 przywita Was Naked Relaxing, który specjalnie na tę piątkową, nieco spokojniejszą okazję przygotował coś specjalnego. Czwórka w czerwcówkę gra nieco inaczej, dużo czeka Was specjalnych audycji, więc koniecznie zostańcie z nami do niedzieli na tej czerwcówkowej fali. Ja nazywam się Alicja Michalska, to był poranek z twistem. Dzisiaj ze mną Karina Terconi, Kuba Szczepaniak. No i co? Miłego dnia, smacznej kawusi, bo tej na pewno przyda się dzisiaj sporo. Na koniec zostawiamy Was z utworem What You Want. Zostańcie z czwórką.

0: Czy w kolejce do opery, na spacerze, w supermarkecie można spotkać króla? Są kraje, w których jest on tak blisko ludzi, że żyje razem z nimi, nie wyróżniając się specjalnie z tłumu. I może to najlepsza strategia. Bo w naszych czasach zdarzają się też monarchowie, których ludzie obrzucili błotem i wygwizdali. Jak żyje się zwykłym ludziom z królami na świecie, z którymi można by zjeść wspólne śniadanie, a z którym nigdy nie usiadłoby się do stołu? Zapraszam Was na wyjątkowy królewski poranek w najbliższą sobotę od godziny 8. Weronika Puszkar.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
3: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
2: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
4: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
5: Jeśli chcesz się dowiedzieć, czym zajmują się kosmiczni ogrodnicy, jak wyhodować klopsiki, czy kasztany mogą świecić i jak udzielić pierwszej pomocy zwierzakom, koniecznie przyjdź na największe wydarzenie ze świata nauki. 29. Piknik naukowy imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Już w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
6: Sponsorem 29. Pikniku Naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
7: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
11: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
12: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
13: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Po reklamie.
14: Tu Czwórka Polskie Radio.
1: Słuchasz Czwórki.

0: zachmurzenie małe do umiaru.
1: Pogoda.
0: I nadchodzący piękny dzień. Taka jest prognoza pogody na dziś.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Wika,
3: Zuza
2: i Ula. Specjalnie dla czwórki nagrałyśmy podcast o latach 20., czyli o czasie, w którym albo wyprowadzasz się na swoje,
4: albo wyprowadzasz się z równowagi.
3: Rozmawiamy w nim o codzienności, dzielimy się naszymi potknięciami i szukamy odpowiedzi na pytania, które zna każdy dwudziestolatek.
5: Mówimy bez filtra, bez ściemy i bez wywyższania się.
3: Jesteśmy rówieśniczkami naszych słuchaczy, popełniamy te same błędy i przeżywamy najpiękniejszą, a zarazem najstraszniejszą dekadę życia.
5: Wpadajcie posłuchać, będzie nam super miło.
6: Podcasty radiowej czwórki. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
10: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
14: Zdrowit.
15: Czy Twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
16: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
17: Mikrofon,
18: kamera,
17: radiowe studio,
18: scena.
17: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
15: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
19: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Po reklamie. Czwórka. Polskie Radio.

0: Lazy Relaxing.
1: Lazy Relaxing.
0: Lazy Relaxing.
2: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Naked Relaxing, wyjątkowo w piątek, specjalna czerwcówkowa audycja Lazy Relaxing. Mam nadzieję, że po wczorajszym święcie udało Wam się wyspać, wyprostować kości, zregenerować i pochillować sobie błogo. Zapraszam na część drugą. Zaczęliśmy od It Feels Great, projektu Car Culture, który absolutnie wpisał się w krajobraz muzyczny roku 2025 i najlepsze. W tym roku ukazała się Expanded Version albumu Rest Here. Powiem tak, zawiera świetne remiksy, świetne klubowe tule, ale nie dotyka oryginału i wydaje mi się to absolutnie trafną rzeczą. Co za tym idzie, posłuchamy jeszcze dwóch numerów z tej płyty, a właściwie nawet trzech. Rest Here, Coping Mechanism, a później Doesn't Really

To był Physical Therapy, a tak naprawdę Car Culture, bo tak jest alternatywny projekt tego kanadyjskiego artysty. Wspaniałe, właśnie chillujące rzeczy, idealne na piątkowe przedpołudnie. Dużo wyrazów na P, aczkolwiek myślę, że to jest jak najbardziej wskazane, żeby się trochę od złych myśli, na przykład odgonić. A jak można to robić? Na przykład słuchając absolutnej diwy, ikony. Kobiety, która pokazała mi, jak wielką kobiety potrafią mieć siłę przed mikrofonem i jako artystki. Erykah Badu, bo o niej mowa. Właściwie dwa albumy, które chciałbym poruszyć, to Baduism i Mama's Gun, numery Apple Tree i Kleva. I ciekawa sytuacja. Wspominałem o kobietach i też ja bardzo dużo podróżuję, dzielę w pewnym sensie życie między Warszawę a stolicę Katalonii, Barcelonę, ponieważ tam mieszka moja partnerka. I wyobraźcie sobie, że kiedyś wybraliśmy się na taki swoisty bar hopping właśnie na dzielnicę El Raval. I trafiliśmy zupełnie randomowo w miejsce, które nazywa się Tushmax. I po takiej nazwie, tak dość irlandzko brzmiącej, spodziewałem się jakiegoś, no nie miałem wysokich oczekiwań, szczerze mówiąc. Spodziewałem się Irish baru, tudzież czegoś sprofilowanego po prostu pod brytyjskich turystów, których w Barcelonie nie brakuje. Nie mogłem się bardziej mylić. Dostaliśmy bardzo cozy, intymne, nastrojowe miejsce ze świetnym oświetleniem, atmosferą, oryginalną, przepiękną atmosferą i przede wszystkim muzyką puszczaną z płyt winylowych. I DJ, który tam grał, a właściwie był to bardziej listening party, puścił właśnie dwa numery Erykah Badu po sobie. I były to Apple Tree i później Kleva,

0: sprawiło to, że na nowo zakochałem się w tej artystce. No i zostało to ze mną do dzisiaj. Także pobujamy się do Beduizm i do Mama's Gun. Erykah Badu w czwórce.
1: I like to dedicate this to all of the Creator's righteous children. I have some food in my bag for you. Not that edible food, that food you eat.

To była Erykah Badu i Roy Ayers, numer Klewa z albumu Mama's Gun. I przy tym drugim artyście jeszcze sobie zostaniemy. Bo jeśli mówimy tutaj o słonecznym brzmieniu, którego mam nadzieję przez najbliższy weekend nie będzie nam brakować, to nie mogę nie wspomnieć o numerze Everybody Loves the Sunshine. Roy Ayers, Ubiquity, 1976 rok. Jeden z, jeśli nie najbardziej słoneczny utwór, jaki powstał kiedykolwiek. Bardzo czwórkowe, żółte kolory okładki, na której widzimy Roya Ayersa uśmiechniętego, z bardzo takim strzelistym, skośną typografią. Świetna rzecz. Numer, który nauczył mnie tego, jak może wyglądać soul i że nie musi to być tak naprawdę nudne albo jakieś przeciągnięte, że piosenka może trwać 4 minuty i być absolutnym game changerem. Zawsze mówię, że ludzie to są takie tak naprawdę duże rośliny i mówię to w kontekście fotosyntezy. Co za tym idzie, kiedy słyszę ten numer i mam promienie słońca na twarzy, czuję, że gdzieś tam rosnę i nie chodzi mi to tylko o fizyczny wzrost, bo metryki, nie oszukam, już raczej nie jest mi to dane, chyba że jakieś eksperymentalne terapie, natomiast czuję, jak rosnę w środku. Jako człowiek, jako ta jednostka dobra, które można dać światu, zainspirowana tym, co robią rośliny, ponieważ pochłaniają CO2, produkują tlen i robią

bardzo, bardzo dużo dobrego i mam wrażenie, że jako ludzie ich czasem nie doceniamy. Więc teraz shoutout dla wszystkich drzew, krzewów, roślin, bo bez nich w upały byłoby nam znacznie ciężej, a to wszystko przy akompaniamencie Roya Ayersa i jego zespołu Everybody Loves the Sunshine.

To był Roy Ayers, Ubiquity, Everybody Loves the Sunshine i przechodzimy gładko, swobodnie do rzeczy, których w porannej audycji, czy jest to poranna rezydencja, czy też specjalne lazy relaxing czerwcówkowe, zabraknąć nie mogło. Mowa oczywiście o rzeczach spoza anglojęzycznego, tudzież polskojęzycznego muzycznego świata. Rita Páez, Elizabeth Roma, płyta Imagina i numer Algo Contigo. Hiszpania nigdy nie była mi bardziej bliska muzycznie niż teraz i okazało się, że naprawdę jest w czym wybierać, że niektóre piosenki są niesamowicie poruszające. Wyobraźcie sobie właśnie ciepłą czerwcową noc, taras lub bar.

Alcon, jutrzejsze wolne i ten numer, albo następny, Lao Rao Wax Machine Lugar z albumu Cabana. O tym jest trochę życie i życie życia jest o tym przede wszystkim. Posłuchajmy, Rita Páez, Algo Contigo.

Laurao i jego Lugar. Kontynuujemy pobyt w Hiszpanii. Tym razem skręcimy sobie troszkę bardziej w, powiedziałbym, songwriting. Takie nadal spokojne, ale już bardziej nocne rzeczy. Zresztą sama piosenka traktuje o księżycu. Triada, Sale la Luna. Triada to jest zespół złożony z trzech kobiet, które działają nieprzerwanie od wczesnych lat 2000. I powiem szczerze, że no, próżno szukać takiej damskiej energii w polskiej muzyce i po to musiałem udać się aż do Hiszpanii. Natomiast wycieczka ta zaowocowała poznaniem chyba

Mojego ulubionego numeru tego roku. Myślę, że spokojnie na moim ukochanym, w moich ukochanych playlistach w streamingach znajduje on miejsce specjalne i był przesłuchany jakieś 300 razy. Więc pozwolę sobie na 301 w czwórce. Sale La Luna, zespół Triada, a później wycieczka do Portugalii z Niną Maia.

0: Polskie Radio. Autopromocja.
1: Czerwcówka. Zaplanuj długi weekend z czwórką.
2: Czwórka w Opolu? Tak. Na festiwalu piosenki polskiej? No co ty?
3: Na raz! Wszystkie ręce w górę na raz! Wszyscy za mną murem na raz!
2: Otóż jedziemy do Opola na hip-hop. W piątek 5 czerwca od 22 słuchajcie w czwórce transmisji koncertu hip-hop Jedno podwórko Fol 2.
4: Niesiemy myśl, co przetrwa każdą próbę. Mój życiowy sukces, że robię co lubię.
2: Wystąpią m.in. Molesta Evenement, Eldo, Grammatik, Łona, Don Guralesco, Numer Raz, Fukaj i Zalia. A przed koncertem zapraszamy na audycję specjalną Czwórka Hip-Hop w Opolu.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Przytul robotycznego psa. Zagraj w laserowe szachy. Zobacz ogniste tornado i usiądź za sterami szybowca. To tylko część atrakcji, które czekają na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego. Tegoroczne hasło z życia wzięte. Czekamy na Was w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
3: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Minęła 11.
1: Pogoda.
2: Pogoda.
1: Pogoda.
0: Słońce, ciepło, chillera. Takie są hasła na nadchodzący dzień i nadchodzący weekend. Mam nadzieję, że nic nie zdąży się w tej kwestii popsuć.
1: Autopromocja.
3: Czerwcówka.
4: Czerwcówka.
3: Zaplanuj długi weekend z czwórką.
5: Plecak spakowany, nocleg opłacony, trasa zaplanowana. Kierunek? Nie Barcelona, nie Rzym i nawet nie Kraków. Może miasteczko z opuszczonym uzdrowiskiem, ukryta plaża nad jeziorem albo kawiarnia w dawnej stacji kolejowej. W piątkowe popołudnie rezygnujemy ze znanych atrakcji z przewodników i pytamy o miejsca, o których wiedzą tylko mieszkańcy. W audycji City Break Polska szukamy nieoczywistych kierunków i lokalnych historii. Daj się zaskoczyć. W piątek, 5 czerwca, między 14 a 16. Zapraszam, Marta Zienkiewicz.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
9: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
11: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: Zobacz prehistoryczne kości. Zostań asystentem robota chirurga. Stwórz plastik z mleka i zajrzyj do reaktora jądrowego. Te i wiele innych niezwykłych doświadczeń czeka na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Zapraszamy w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
13: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
1: Po reklamie. Czwórka. Polskie Radio.

0: Lazy Relaxing.
1: Lazy Relaxing.
0: Lazy Relaxing.
2: Witam w drugiej godzinie Lazy Relaxing, czyli specjalnej czerwcówkowej audycji, gdzie siedzący przed mikrofonem Naked Relaxing opowiada o swoich ulubionych numerach na piątkową chillerę przed wolną sobotą. Nie spędzaną w trasie, a spędzaną na tarasie, na trawniku, na leżaczku, gdziekolwiek pod gołym niebem, gdzie jest ciepło i można sobie po prostu poleżeć i podelektować się muzyką. I do tego delektowania zapraszam i zaprasza nas również Toko z numerem Meuhiu. W poprzedniej godzinie mówiłem o laurce miłosnej dla człowieka, natomiast Meuhiu jest laurką dla miasta, dla Rio de Janeiro, czyli jednego z najbardziej znanych brazylijskich miast, jednego też z największych. Bardzo chciałbym odwiedzić kiedyś Rio, Ipanema, Copacabana, może wybrać się do faweli i po prostu powajbować i sprawdzić, jak tam się żyje, skoro od lat 60. robi się taką muzykę jak Música Popular Brasileira. Niesamowity gatunek muzyczny, odkryty przeze mnie, myślę, że 3 lata temu, i od tego czasu ja nie potrafię przestać go słuchać. I wy też nie będziecie, ponieważ Dora Morelenbaum, Venha Comigo, a później Bruno Berle, czyli Młoda Gwardia, Música Popular Brasileira w czwórce.

Filipem Nunesem Areuzu i Badata Boyem do jednej z gdańskich miejscówek i dali 2 godziny absolutnie uśmiechniętego, ale jednocześnie do głębi duszy brazylijskiego show. Co mam na myśli, mówiąc głębia brazylijskiej duszy? Zjawisko saudade, które zarówno w Portugalii, jak i w Brazylii jest obecne i obrazuje taki wewnętrzny smutek, nostalgię, tęsknotę za tym, czego się jeszcze nie zna, ale jednocześnie dumę narodową. Stąd na przykład takie laurki jak Toco Meu Rio, ale też duża pewność siebie jak Dory Morelenbaum. Zostajemy w dość mocno tropikalnym i odległym od Polski klimacie. Iemanjá, Tar Blanche Remix, Sreya, Ceylon. A później Mango, Australia.

To był Mango i Australia, czyli jeden z najlepszych utworów Italo Disco. Kojarzy mi się nieodłącznie z najlepszymi czasami spędzonymi na plaży, właśnie we Włoszech, w Hiszpanii, w Grecji, ale też w naszym polskim Sopocie, który szczególnie przed lub po sezonie potrafi być niesamowicie pięknym nie tylko miastem, ale też anturażem do plażowania. Niesamowicie jest pobyć sobie w Sopocie, czasem pochillować

na początku czerwca, czy też na początku września i sprawdzić, że tak naprawdę nie trzeba jechać dość daleko. Natomiast, mówię od razu, jestem fanem kamienistych plaż, kamieni, turkusowej wody, bardzo słonej, przeźroczystej na 10 metrów, nurkowania, skakania, szalenia, ponieważ myślę, że jestem takim duchem wodnym i potrzebuję 32 stopnia pełnego słońca i mam nadzieję, że w te wakacje wszyscy jak najwięcej zaznamy tego, czego potrzebujemy, bo nie każdy jest fanem tak gorącej pogody. Ale jeśli tak, to plaża, a jak nie, to chillowanie z ziomeczkami przy Next Levels od MF Duma aka King Ghidra.

0: have a snake to catch.
1: Troszkę nam się uspokoiły brzmienia Na Boca do Sol od Artura Verocaja. Legendarny album, 1972 rok, nieodkryty zupełnie przez mainstream, aż do reedycji w roku 2006. Artur Verocaj gra jeden koncert w Polsce w tym roku, na jednym z polskich festiwali. Wybieram się i na pewno o nim usłyszycie jeszcze.

ponieważ gra z całą orkiestrą cały album, a album aranżacyjnie jest absolutnym majstersztykiem. Chce się tego słuchać, chce się słuchać niesamowicie całej głębi i chce się to usłyszeć na żywo. No i właśnie takie rzeczy jak Naboka do Sol, Kemapa, Delicada a Ela, niesamowite utwory. Dam wam znać, jak było. Oczekujcie relacji. Mrugam troszkę oczkiem, że będzie to mniej więcej w pierwszej połowie sierpnia. Dostałem bardzo dobrego humoru z uwagi na to, że nadchodzi letni sezon festiwalowy. A jeśli letni sezon festiwalowy, to myślę, że gitary również będą grały w nim bardzo dużą rolę. Nie pozostaje tajemnicą, że kocham muzykę gitarową. Co za tym idzie? Jedni z moich ulubionych nerdów, Pavement i ich Gold Sounds, a później absolutny jam, jeśli chodzi o gitarę, ale także glossolalia, czyli wymyślanie własnych brzmień słów i własnych słów również. Tak, jak się śpiewa czasem po wymyślańsku, to właśnie taki wymyślański Cocteau Twins praktykowali i uczynili z niego swój niesamowity atut. Więc posłuchamy sobie Pandora for Sandy.

Tak jak mówiłem, Glossolalia, Cocteau Twins, Pandora, Force Indie, numer zasłyszany ostatnio przeze mnie w jednej z ukochanych trójmiejskich miejscówek. Mowa oczywiście o gdańskim Slow, czyli młodszym bracie gdyńskiego Flow Cafe. Oba miejsca polecam niesamowicie. No i Gdańsk, wiadomo, nadaje się bardziej na zwiedzanie. Gdynia zdecydowanie ma vibe plażowy, surferski. No a jeśli vibe plażowy i surferski, to Boyfriend od Best Coast z epki Crazy For You, a później kolejny numer surferowy, surfingowy, czyli niesamowici The Drums i Let's Go Surfing. Jeśli ktoś przy tych numerach się nie uśmiecha, to ja w tym momencie zachęcam absolutnie. Let's go surfing.

0: Lazy Relaxing.
1: Lazy Relaxing.
0: Lazy Relaxing.
2: To byli The Drums z Let's Go Surfing. No a nasza audycja niestety powoli dobiega końca. Opuszczam radiowe studio, idę chillować na świeżym powietrzu, idę sobie robić rzeczy, które uwielbiam. Na przykład piknikować w Ogrodzie Krasińskich na kocyku albo na Kępie Potockiej. No tam akurat ciężej o schronienie przed słońcem, natomiast ja przed tym słońcem nie potrzebuję się jakoś wybitnie chronić z uwagi na to, że jestem ciepłolubny, gorącolubny i szczerze mówiąc jest to 30 stopni pełne słońce, to jest moja wymarzona pogoda na sezon, myślę, że od początku czerwca do końca września mogłoby tak być. Później mogłaby być oczywiście jesień i wiosna. Co za tym idzie, zwykle ciągnie mnie nieco na Półwysep Iberyjski, tudzież Apeniński. I w tym roku również będę miał okazję spędzić tam trochę czasu, trochę więcej czasu nawet. Bardzo mocno się z tego cieszę. Właśnie z uwagi na to, że głowa wtedy pracuje zupełnie inaczej. Głowa wtedy jest wyluzowana, wychillowana. Jeśli myśli się o niczym, to później ma się wielką ochotę pomyśleć o czymś. I to coś może być czymś wielkim, czymś następnym, niesamowitym odkryciem, który może czaić się tuż, tuż za rogiem i jednocześnie pozostawać gdzieś w cieniu innych myśli, które czasem nie dają nam wytchnienia, a warto zadbać o nie, posprzątać, włożyć, poukładać do szufladek, niektóre wymieść z głowy, wciągnąć jakimś takim mentalnym odkurzaczem, żeby zrobić miejsce na nowe. I tego sobie dzisiaj życzę, a wam życzę pięknego dnia.

Miłej czerwcówki, miłego weekendu. Zostawiam was z Harness Your Hopes, zespół Pavement. Numeru, który kiedyś absolutnie przywrócił mi wiarę w życie i w to, że jest, może być absolutnie pięknie, ponieważ poznałem go w trakcie trwającej w 2020 roku pandemii. Wow, nie mogłem wtedy znaleźć lepszego remedium na wszelkie smutki niż słońce i Pavement. I bardzo jestem szczęśliwy, że właśnie takie remedium mogę wam w czwórce zaserwować. Dziękuję serdecznie. Naked Relaxing przy mikrofonie. Miłego dnia.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
6: Zdrowit. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.

0: Na zegarach godzina 12.
1: Pogoda.
0: Przed nami bardzo przyjemne czerwcowe popołudnie. W większości kraju nie zabraknie chwil ze słońcem, choć miejscami pojawi się więcej chmur. W Warszawie termometry pokażą 23-24 stopnie. Będzie ciepło i komfortowo, idealnie na spacer, rower czy piknik w parku. W Krakowie także

0: pogodnie, temperatura wzrośnie do około 23 stopni, a wiatr pozostanie słaby, więc warunki do spędzania czasu na świeżym powietrzu bardzo dobre. Nieco chłodniej w Gdańsku, 20-21 stopni, miejscami więcej chmur i niewielka szansa na przelotny deszcz, ale nie powinien on zepsuć popołudniowych planów.
1: Autopromocja.
2: Czerwcówka.
3: Czerwcówka.
2: Zaplanuj długi weekend z czwórką.
4: Kacper, czytałeś, co ten gość zrobił w internecie?
5: A widziałaś ten ostatni trend?
4: Pokaż.
5: Patrz.
4: Nie znałam tego, ale wiesz co, opowiem ci jeszcze o tym, co się stało potem.
5: A może zrobimy wspólnie takie streszczenie internetu?
4: W piątek o 16?
5: Od 16 do 18.
4: Wielkie podsumowanie mediów społecznościowych.
5: Będą dramy, będą trendy, będzie się działo.
4: Zapraszamy do słuchania audycji internetowo zgrillowani. W piątek, 5 czerwca. Julia Święch
5: i Kacper Zembrzucki. Do usłyszenia.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją. Do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
9: Halo, halo, czy nas słyszycie?
8: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
10: Abemus Papa.
8: Plebiscyt polskieradio.pl.
1: Po reklamie. Tu czwórka Polskie Radio, słuchasz czwórki. Słuchasz czwórki.

0: 5 minut po godzinie 12, a na Antenie Czwórki będzie pysznie.
1: Na podano do stołu w plenerze zaprasza Kasia Dydo.
0: No tak właśnie będzie przez najbliższe 2 godziny, bo dzisiaj zabieramy jedzenie na spacer. Będą pikniki, czerwcówka, kosze pełne sezonowych smaków. No i pomysły na to, jak jeść dobrze poza domem, nie wożąc ze sobą połowy lodówki. No bo też prawda jest taka, że coraz chętniej jemy poza domem. Spotykamy się na piknikach, odwiedzamy targi śniadaniowe, zabieramy jedzenie do parków, na plaże, w góry, w podróż. No mamy tak naprawdę sporo pomysłów, co zrobić z jedzeniem, które jemy nie tylko w domach, ale właśnie też poza nimi. Jedzenie w plenerze stało się trochę nie tylko takim sposobem na zaspokojenie głodu, ale też formą spędzania czasu, budowania relacji i celebrowania sezonowych smaków. Razem z Anetą i Kubą z Kulinarnie Niepoważnych sprawdzimy, co spakować na koc i dlaczego jedzenie pod chmurką smakuje jakoś zdecydowanie lepiej. Z panem od Zero Waste porozmawiamy dzisiaj o tym, jak nie zmarnować ani truskawki, ale też przy okazji oczywiście ani złotówki. No a na koniec wybierzemy się też na łąkę z Piotrem Ciemnym z chwastów od kuchni i przekonamy się, że niektóre chwasty mają więcej do zaoferowania niż nie jeden warzywniak. Namawiam do tego, żebyście rozsiedli się wygodnie, rozłożyli koce, no i po prostu zostali razem z nami, bo właśnie podano do stołu.
2: Wiesz stary, jakby zależy mi na tym numerze, więc fajnie jak babrówkę pykło na raz.

0: Dano do stołu w plenerze.
1: No tak, dzisiaj sobie tak właśnie oczami wyobraźni jesteśmy w plenerze, chociaż myślę, że sporo osób, które nas teraz słuchają, być może właśnie rozkładają swoje koce i wyjmują z koszy piknikowych różne pyszne potrawy. O tych potrawach dzisiaj też będziemy mówić. I będziemy w ogóle zastanawiać się nad tym, jak zmieniła się kultura jedzenia pod gołym niebem, co sprawia, że niektóre potrawy świetnie sprawdzają się poza domem, a inne już po godzinie tracą smak oraz no, niestety również świeżość. No i też jak planować posiłki na piknik, czy wycieczkę, by było jednocześnie smaczne, zdrowe, bezpieczne, ale także wygodne. I dzisiaj porozmawiamy o tym wszystkim z Anetą i Kubą, czyli kulinarnie niepoważnie dzisiaj razem z nami. Aneta Majewska-Olszówka, Jakub Olszówka. Dzień dobry, witajcie.
2: Witamy.
1: Czy właśnie z pikniku do nas tutaj przyjechaliście, czy w ogóle macie w tę czerwcówkę jakieś piknikowe plany?
2: Ja bym powiedział, że prawie z pikniku, bo mamy tutaj pod Warszawą jedno takie dość znane miejsce, w którym często robimy zakupy i tam jest bardzo atmosfera piknikowa. Są świeże produkty prosto z pola i można sobie kupić i od razu zjeść przy stole po prostu.
3: Tak, ale oni też mają taki sklepik z kawiarnią, z taką małą restauracją, więc to co oni tam wyhodują,

0: to możesz na jakimś tam takim wałkoniu na przykład zjeść jakiś tam wałkoń ze szparagami.
1: Hasło krytyczne wałkoń. Jak ktoś zna to miejsce, to już na pewno po nazwie poznał.
2: Tak. Nie znam tego hasła.
0: No ale tam jest naprawdę cudowna atmosfera, bo jest taki stary jakby dom, więc czujesz się jakbyś wyjechała na wieś, a to jest nadal Warszawa. I możesz tam zjeść, zrobić zakupy, no i spędzić miło czas.

0: dzienniki z dawnych czasów, zabierali was rodzice do lasu albo gdzieś na łąkę, pakowali no wtedy głównie kanapki albo może coś innego w waszej głowie utknęło. Ja mam jeszcze taką jedną rzecz, za chwilę wam opowiem, ale najpierw was zapytam, jak zapamiętaliście pikniki z dzieciństwa?
1: Ja nie wiem, czy miałam jakoś bardzo dużo pikników, bo ja mieszkałam w domu, więc ja miałam ogród, więc jak my po prostu spędzaliśmy czas w ogrodzie, więc grille, obiady, śniadania w weekend. Ja to pamiętam, że po prostu my nie siedzieliśmy w domu, tylko wychodziliśmy zawsze na ogród, na podwórko i tam wszystko jedliśmy, jak już był sezon.
0: O szczęściara.
1: No trochę tak, trochę tak.
0: I ja dziecko bloków pamiętam pikniki.
1: To Kuba musi powiedzieć, bo jest dziecko bloku.
2: Ja mam tak pomiędzy, czyli ja mieszkałem w bloku, ale moi dziadkowie mieli tak zwany RODOS, czyli te rodzinne robotnicze ogródki działkowe. I moi rodzice, pamiętam, tam szliśmy na bazar, kupowaliśmy, nie wiem, świeże truskawki, tak jak jest teraz sezon, jakiś chlebek, jakieś masełko, coś tam z domu. Tam na miejscu była, jeśli w ogóle była, bo nie pamiętam, kuchenka gazowa, tak to nic. I po prostu siedzieliśmy przed tym takim domkiem, w którym nie było totalnie nic, nawet toalety, po prostu i robiliśmy sobie piknik.
0: Ja pamiętam pikniki ze swojego dzieciństwa, głównie przygotowywane przez mojego tatę, pakowane do takiego koszyka, który no nie był chyba takim typowym koszykiem piknikowym, tylko po prostu koszykiem. Ale pamiętam do dzisiaj, no wiadomo, jajka, nie? No, jajko się sprawdzi wszędzie, no wiadomo. Tak, kanapeczka także. Ale do dzisiaj pamiętam pakowanie masła do słoika z wodą.
2: Tak, tak, żeby się nie popsuło i żeby tam było też w temperaturze odpowiedniej, żeby się nie topiło. No, też, jeszcze na stole się też tak podawało, że się zalewało wodą. Coś takiego kojarzę.
0: A widzisz, czyli nie tylko u nas te metody były grane. Ale w ogóle zauważacie, że ludzie coraz chętniej wychodzą na zewnątrz z jedzeniem. I właściwie co to tak naprawdę o nas mówi? Że tak chętniej właściwie, no właśnie, wychodzimy na zewnątrz, żeby jeść. No bo tutaj mówimy konkretnie o piknikach, no bo mamy czerwcówkę. Ale przecież też wychodzimy jeść na trawę, czy na przykład na różne targi śniadaniowe. Tam też jest taka atmosfera piknikowa. Co to właściwie mówi o nas w 2026 roku, że jemy nie tylko w domach, ale właśnie też lubimy sobie zjeść na zewnątrz?
1: Ja myślę, że to trochę przyszło z zachodu, no bo nie wiem, tam jakieś Włochy, Hiszpania, to jak my zwiedzamy od lat, to tam po prostu wychodzisz do parku i tam są tłumy ludzi i wszyscy tam coś jedzą i piknikują. I wydaje mi się, że my w końcu też się otworzyliśmy i nie robimy tylko domówek, tylko właśnie zaczęliśmy wychodzić do parku i robić ze znajomymi grilla, czy tam piknik, czy cokolwiek chcemy tam zrobić, tak? I to jest tak, że nie musimy zapraszać kogoś do domu, do siebie, tylko spotykamy się w takim super neutralnym miejscu, w otoczeniu jakiejś fajnej zieleni, tak? Parku, wody i tak dalej. I razem spędzamy super czas, jedząc przy tym.
2: Myślę, że ludzie bardzo zaczęli to doceniać, to wyjście na zewnątrz i myślę, że też łakniemy słońca po prostu jako Polacy. Jakby mamy lato i słońce, nie wiem, 3 tygodnie w roku, więc wszyscy muszą się po prostu tym nacieszyć. Widać to też jakby po ilości ludzi, którzy spędzają od lat czas na plaży nad Wisłą i kiedyś to było jakby głównie, nie wiem, ogniskowanie, grillowanie, ale teraz coraz więcej ludzi po prostu wychodzi sobie na trawkę.
0: Tak, trochę się zastanawiałam nad tym, czy to jest moda, czy to jest taka potrzeba kontaktu z naturą, no też ta potrzeba słońca, która jest totalnie u nas zrozumiała, jednak ta zima, która była straszna i jednak mocno dała nam w kość, więc teraz po prostu to słońce, to ciepło jakoś wyjątkowo doceniamy, ale też się trochę zastanawiałam nad tym, czy to jest taka tęsknota za w ogóle wspólnym spędzaniem czasu, za byciem razem w rzeczywistości, a nie właśnie w mediach społecznościowych online.
1: A to myślę, że to bardzo, no zwłaszcza milenialsi, tak, jak tak już generalizujemy, no to mają taką potrzebę robienia rzeczy nie w sieci. No a takie spotykanie się na pikniku, no to jest bardzo nie w sieci, tak. Pierwsza to przygotować, nie wiem, każdy się dzieli, kto co przynosi, a potem razem to konsumujemy po prostu i w jakiś tam miły sposób spędzamy razem czas.
2: Tak, to już nawet nie jest celebracja samego jedzenia, ale też tego czasu, którego spędza się na przygotowaniu w domu, nie wiem, jakieś sałatki produktów, upiec ciasto, zrobić kawę do termosu, nie? I potem to wszystko przynosisz, każdy daje coś od siebie i wszyscy mają z tego
0: Tak, w ogóle też ta idea dzielenia się. Jak się spotykamy ze znajomymi, no tutaj jakby nie ma często stołu, bo czasami siadamy po prostu na kocach, ale ta idea dzielenia się jedzeniem, jakoś mam wrażenie, że w przypadku pikników jest jakaś taka istotna, jest taka namacalna, że rzeczywiście ludzie przynoszą to jedzenie i wszyscy się dzielą jakby tym
2: jedzeniem. Ja bym powiedział, że to już nawet nie jest moda chwilowa, ja bym powiedział, że to jest trend. Ja myślę, że ludzie będą wracali jeszcze bardziej do natury.
1: Nie, będą. Coraz więcej miejsc się otwiera, na przykład tak coraz większej ilości parków można grillować. Kiedyś to było zakazane u nas, tak? A już teraz

0: są miejsca, gdzie są już przygotowane na przykład grille, więc no jakby nie trzeba mieć własnej działki, wyjechać na czerwcówkę gdzieś, tylko no można spędzić ją faktycznie w Warszawie, w naszym warszawskim parku, tak?
1: Tak, ja też widzę, że coraz mniej osób w ogóle się denerwuje na to, że ktoś grilluje. Sama byłam teraz ostatnio też świadkiem takiej sytuacji, że gdzieś tam niedaleko pod moim balkonem po prostu spotkali się ludzie i grillowali. Tak sobie pomyślałam, jak cudownie, że w ogóle znaleźli czas, że chcą być razem, że przynieśli sobie krzesła, że sobie rozstawili tego grilla i po prostu siedzą razem, biesiadują, ale też rozmawiają, prawda? Że to jest jakby takie, myślę, cenne w dzisiejszych czasach, że ludzie się spotykają przy okazji jedzenia. Jedzenie to jest taki element bardzo łączący. Tak. No. Dzisiaj o tym rozmawiamy, o piknikowaniu, o wspólnym jedzeniu, o dzieleniu się jedzeniem przy okazji czerwcówki, no i pikników, na których na pewno jesteście albo zamierzacie jeszcze być, no bo to jest dopiero właściwie początek tej czerwcówki, więc do rozmowy na ten temat za moment powrócimy. We'll be right back.

0: dano do stołu w plenerze.
1: No bardzo, bardzo piknikowa atmosfera dzisiaj u nas, ale mam też nadzieję, że u was, że już szykujecie koce, koszyki piknikowe. No i zastanawiacie się też, jak przygotować takie menu na piknik. Trochę wam dzisiaj tutaj podpowiemy parę fajnych może przepisów albo jakichś patentów, co tak naprawdę sprawdza się na tych piknikach. Bo właściwie od czego zacząć planowanie idealnego pikniku? Tutaj dodam, że razem ze mną Aneta Majewska-Olczówka i Jakub Olczówka, czyli kulinarnie niepoważni.

0: ale całkiem poważni w rozmowie o pikniku i o przygotowywaniu jedzenia na piknik. No to od czego zaczynamy to planowanie idealnego posiłku na piknik?
1: Ja bym może przed produktami powiedział najpierw, żeby sobie zdać sprawę, gdzie idziemy i że tam nie będzie stołu, nie będzie dużo jakby miejsca do krojenia i szykowania rzeczy, więc optymalizujmy wszystko, co możemy zrobić w domu, żeby maksymalizować czas na miejscu na jedzenie i rozmowy i przesiadywanie ze znajomymi. To jakby to mieć w głowie. Czyli na przykład, żeby były konkrety.
0: Dobry strateg.
1: Tak, żeby były konkrety. Jeśli bierzecie warzywka albo owoce, to je pokrójcie. Nie, no owoce również. Może czasem obrać się opłaci, nie? Jakby popakować to wszystko, posegregować, tak żeby to miało sens. Czyli nie wiem, jak ktoś lubi całe marchewki, to można, ale można też je obrać i pokroić w słupki, już będą gotowe, nie? Chleb też można pokroić, chyba że ktoś lubi rwany, można rwać cały bochenek i też jest spoko.
0: No dobra, ale w sumie to jest mądre, żeby to tak zaplanować, że cokolwiek zabieramy na piknik, to dobrze już mieć to po prostu wcześniej pokrojone, jakby tak przygotowane, bo rzeczywiście to krojenie na kozo czy na tych talerzach...
1: plastikowych albo papierowych. Papierowych.
0: Papierowych. No właśnie, raczej papierowych, to no to nic fajnego, powiedzmy sobie to szczerze. Tak. Można oczywiście się tak bardzo tym nie przejmować, bo w pikniku moim zdaniem też trochę chodzi o to, żeby było takie wszystko I don't care. Bez przesady, myślę, nie musimy tak, się tym tak spinać, no, ale jeżeli możemy coś pokroić, no to rzeczywiście, tak, pokrójmy to.
1: A druga rzecz, pamiętajmy, żeby po sobie nie śmiecić, więc worek na śmieci,
2: na grubo.
0: Ostro grasz.
1: Także, wiecie, jakby zostawiamy minimalny ślad po sobie również, tak?
2: Nie, no to jest bardzo ważne.
1: A teraz możemy już przejść do jedzenia.
0: Nie, ale dodałabyś coś do tego planowania. Kroimy, zabieramy ze sobą rzeczy, które potem pomogą nam po sobie posprzątać. Ważna sprawa. Nie pomyślałam o tym. Widzisz, dobrze, że wpadłeś do naszego
1: studia. Potem szukasz śmietnika gdzieś w parku, a w tych śmietników zawsze jak na lekarstwo albo pełne.
0: No nie? Właśnie.
2: No na pewno są pełne, bo jak wszyscy przyszli na piknik, no to jakby ciężko tam już coś wrzucić.
0: I też ciężko, żeby nie było śmieci, prawda, tak. po pikniku. Nawet jeżeli wszystko zjemy, do czego namawiamy, bo dzisiaj też będziemy mówili o tym niemarnowaniu jedzenia piknikowego, no to jednak zawsze coś tam zostaje po tym wszystkim i właśnie no warto mieć ze sobą rzeczy, żeby po prostu porządek po sobie zostawić.
2: Zgadzam się. Jeśli chodzi o planowanie, to myślę, że trzeba się zastanowić, co lubimy jeść i co nasza grupa lubi jeść, w czym jesteśmy dobrzy. Czyli jeśli coś przygotowujemy, no to jakby może nie trzeba się rzucać na jakieś bardzo skomplikowane dania na piknik, tylko coś, co jesteśmy w tym dobrzy, jakieś jak ciasto potrafimy zrobić, no to zróbmy takie najprostsze, bez galaretki, która się tam, nie wiem, rozpłynie, tylko nie wiem, jakieś drożdżowe albo ucierane, coś takiego, co fajnie będzie też zjeść, jak będzie też ciepło. Czyli też takie właśnie produkty, które, no nie wiem, źle znoszą wysokie temperatury, no to też sobie ich tam nie bierzmy,
0: no
2: tak?
0: No właśnie, bo właściwie to się nie sprawdza na pikniku. Co? No bo jednak ja myślę, że piknikowe jedzenie rządzi się swoimi prawami i są takie produkty, które w ogóle nie powinny mieć tam racji bytu. Jak teraz powiedziałaś o ciastkach i powiedziałaś, że lepiej zrobić takie ucierane, czy takie najprostsze, no to od razu sobie pomyślałam o tym, że jakieś ciasta z kremem, no to w ogóle totalnie odpada, no bo to źle znosi wysoką temperaturę, no ale też będzie rozciapciane, no.
2: No dosłownie, no nie wiem, takie jeszcze rzeczy, które mi przychodzą, które tak średnio, no to nie wiem, no jak ktoś lubi tatara, no to nie wiem, czy tatar taki pozamykany w tych pudełkach, jeszcze będziemy, nie wiem, gdzieś przez jakiś czas gdzieś potem położymy to, nie otworzymy, czy to jest najlepsza rzecz, którą byśmy chcieli zjeść.
1: Ugotuję po drodze.
2: No, no właśnie, no jem jakieś takie sewicze, no też może fajne w domu na tą pogodę, ale
0: no
2: niekoniecznie.
0: W ogóle takie surowe.
2: No,
0: to... Poza oczywiście warzywami i owocami, no bo wiadomo, że to się sprawdzi, ale surowe mięso czy surowe ryby na piknik raczej nie.
2: Ja bym szła w takie proste rzeczy do dzielenia się, jak różne jakieś pasty, które właśnie bierzemy w pojemniku i sobie możemy tam tymi warzywkami albo chlebem nakładać. Właśnie jakieś kanapeczki, nie wiem, chleb, nie wiem, można sobie zabrać jakieś takie, nie wiem, szyneczki, serki, takie deski porobić, czy tam bez formy deski. Dużo warzyw i owoców, bo to zawsze fajne jest. I ja uważam, że musi być coś słodkiego. No jakby bez tego to w ogóle... Ja uważam, że nawet bym powiedziała, że sporo może być tego
0: lody
2: słodkiego.
0: Nie.
2: No lody nie.
1: Na lody można pójść po.
2: Tak, lody można gdzieś kupić w parku jak są, ale ciasta jakieś, no kurczę. No koniecznie, jest dwa, jak jest więcej osób.
1: Ja bym się w ogóle, bo tak, jeszcze krok do tyłu. No. Porozmawiajcie ze znajomymi, żeby nie wszyscy przynieśli nagle 10 bochenków chleba. Nie, tylko żeby się podzielić tym, ale z drugiej strony chyba bym sobie odpuścił wszystkie takie potrawy, które dobrze się sprawdzają na domówkach jednogarnkowe, na przykład nie wyobrażam

0: sobie gotowania chili con carne i przychodzenia z tym
1: z garem.
0: Nie, z takim garem. Albo tak. Nawet gdyby to był mniejszy pojemnik, to spoko. Ale tak, to wystygnie, nie ma tego jak podgrzać, a jak przyniesiemy gorące, to trzeba to zjeść szybko. I z drugiej strony jest lato, prawdopodobnie 25+, ładna pogoda. Może idźmy w rzeczy lekkostrawne, właśnie takie do chrupania, tylko nie chipsy. Tak by w tych kategoriach, nie? Nie wyobrażam sobie.
2: Wiesz, jedna paczka chipsów nikomu jeszcze nie zaszkodzi, ale
1: krakersy też się sprawdzą. No. Tak. Zwłaszcza jak mamy te pasty.
2: Tak. O, no to jest super. Ale na przykład też tak myślę sałatki. To też nie jest tak prosto zjeść. W sensie, jeśli mamy jakąś taką sałatkę, którą, no nie wiem, bardzo wszyscy lubią, to spoko.
0: Jarzynowa.
1: No. No właśnie, jarzynowa moim zdaniem totalnie się nie sprawdzi na pikniku. Poza tym, że nie wiem jak wy, ale ja mam schizę majonezu, że ten majonez jednak w cieple się psuje, czy
0: może
1: nie?
0: Tak
1: czy to jest
0: być.
1: Tylko moja
0: może tak być, ale na
1: schiza?
0: Przykład ziemniaczane sałatki, ja mieliśmy okazję jeść na jednym pikniku na kajakach ziemniaki, były spoko.
1: Makaronowe też moim zdaniem mogą się sprawdzić.
0: Też.
2: Tak, ale na przykład takie sałaty na sałacie?
1: Nie.
2: No weź taką świeża sałata i to jak w tym pojemniku przyniesiesz, no to generalnie taka woda tam się robi. No to nikt tego już nie zje.
0: No, ale mamy jeden przepis na sałatkę taką wiosenno-letnią z warzywami na makaronie ryżowym, którą nam kiedyś pokazała koleżanka, która jest ultra prosta i w zasadzie...
2: Nie, ale ona moim zdaniem też by się już nie...
1: Postawię tutaj kropkę, wy ustalicie, czy to jest sałatka, która się sprawdza w czasie pikniku, czy nie. I za chwilę podamy albo nie przepis na tę sałatkę. Jeśli na tę sałatkę nie podamy, to postaramy się podać na inną. No to zostańcie z nami. Dzisiaj piknikowa atmosfera w czwórce.
3: To jest nowość czwórki.

0: Dawano do stołu w plenerze.
1: Piknikujemy sobie dzisiaj w czwórce z kulinarnie niepoważnymi, czyli Aneta Majewska-Olszówka, Jakub Olszówka dzisiaj razem z nami. Od razu wam zdradzę, że przed chwilą sprawdzali, jak wyglądały ich pikniki. Ostatnio na kajakach byliście, tak? I tam odbywał się ten piknik, więc szybko odpalili zdjęcia i sprawdzali, co było jedzone na tym pikniku. No to co tam było dobrego? Co przygotowaliście?
2: My przynieśliśmy, pamiętam, melona niepokrojonego i to był
3: taka propos tych wskazówek, nie?
2: Tak, to
1: no, ale człowiek się uczy na własnych błędach.
2: Owszem, chyba chleb my przynieśliśmy, ale generalnie było dużo past. Była pasta taka paprykowa z orzechami, był humusik, były jajeczka, jak już ustaliliśmy.
3: Pieczony bakłażan też pasta, bo też lubimy.
2: Tak, dużo warzyw było.
3: Jajka, bo rozmawialiśmy o jajkach.
1: No więc... jajko się zawsze sprawdza.
3: Tak,
2: słodkie. A, bo ja robiłam chlebek bananowy. O, już pamiętam. O, to jest prosty przepis.
1: Który... Czy jak wy idziecie na piknik, to wobec was są jakieś wyższe oczekiwania, że przyniesiecie coś ekstra, coś takiego absolutnie wspaniałego, co położy wszystkich na kolana?
3: Czyli jest zawsze trochę taka presja, ale bez przesady. No też mamy trochę znajomych, którzy też gotują i jedzą i oni też potrafią przynieść super rzeczy. Zresztą pozdrawiam...
1: Czyli taki piknik level master.
3: Tak, pozdrawiamy tutaj Tomka, który tam testował przepisy na ziemniakach, właśnie przyniósł trzy rzeczy na ziemniakach i rozmawialiśmy też poza anteną, że ziemniaki są super.
1: Tak.
3: Albo sałatkę na ziemniakach jakąś zrobić z jakimś twarożkiem, albo z jogurtem, albo z jakimiś skwarkami,
1: koperkiem. W ogóle ziemniak niedoceniony, a jednak myślę, że sprawdza się w wielu sytuacjach, poza tym, że bardzo pożywne i dobre w ogóle źródło węglowodanów i jak nie zapaćkamy tego tłuszczem, no to też w sumie mało kaloryczne, więc no naprawdę w samych superlatywach dzisiaj o ziemniakach w kwestii piknikowej.
3: Nie?
1: Ale nie odpuszczę wam tej sałatki, bo nie wiem, czy między wami już jest zgoda co do tej sałatki.
3: Dobra, dobra, ja uważam. Ja uważam, że to jest dobra sałatka i już mówię, jaki jest przepis. Przepis jest trywialnie prosty. Kupuje się makaron ryżowy, najlepiej szeroki, nie ten cieniutki vermicelli, nie te niteczki. Gotuje się albo zalewa wrzątkiem, żeby on się po prostu zrobił. Mocno go potem odsączyć. Im mniej wody w pudełku, tym lepiej, bo tak jak Aneta wspomniała, żeby to w tej wodzie nie leżało. Trochę sałaty dowolnej, lodowej, mix, whatever.
2: Nie, byle nie lodowa, dajże spokój.
3: Może być, no jak ktoś ma,
1: a co
3: to
1: z lodową
3: ma.
1: Nie tak?
2: Ja nie jestem fanką.
1: A to, że taka nieprawdziwa, że taka plastikowa.
3: Dobra,
1: i że
3: rozszponka.
2: Może być,
1: że mało wartości odżywczych.
2: Nie, jakaś taka brzydka jest w ogóle. No kurde. Są takie ładne sałaty.
1: Ale chrupie.
2: Ale nie, no patrzycie na sałaty i one mają takie tutaj... Takie,
3: dębową może.
2: No piękne są. A ta lodowa.
1: Rozumiem, nie podoba ci się z urody, rozumiem.
3: Tak, więc sałatę i potem świeże warzywka. To może być papryka, ogórek, żeby dodał trochę takiego chrupiącego i takiej świeżości. Po prostu to wszystko wymieszać. I
2: rzodkiewka,
3: tyle. I to już, tak,
2: pomidor.
3: I to już działa, nie? To już na tym poziomie działa. Jeśli chcemy sobie to jeszcze usprawnić, to w zależności od potrzeb i lubienia i doprawiania, wiadomo, trochę soli, można dodać trochę musztardy, żeby gdzieś tam zrobić jakiś sosik, albo trochę oliwy i tyle.
2: Nie, no dobra. Generalnie no. Sól, musztarda i oliwa i są obowiązkowe jakby do każdej sałatki, a nie czy lubisz, czy nie lubisz.
3: Nie,
2: no.
3: Nie są obowiązkowe, ale to jest taki most basic przepis.
1: Jakub podał przepis na sałatkę, ale Aneta postanowiła, że ona sałatka to może nie, ale coś słodkiego. No to co, ten przepis na chlebek bananowy albo na takie ciasto zwarte, jak tutaj nazwaliśmy, jest tak zwane stałe, tak?
3: Stałe. Bez kremów.
2: Przepisu nie podam, ale mogę powiedzieć, skąd to wziąć. Czyli na przykład na chlebek bananowy odsyłam do rozkosznego. Naprawdę chyba nie ma co szukać
1: nie
2: głębiej.
1: Tylko po sernik baskijski. Akurat tak. Sernik baskijski na pikniku moim zdaniem totalnie nie.
2: Nie, nie. Ale chlebek bananowy bardzo jak najbardziej. A jeśli chcecie tak sezonowo, to możecie wpisać najprostsze ciasto ucierane, moje wypieki i tam po prostu naprawdę jest mega proste. No tak naprawdę to się uciera cukier z masłem, dodaje mąkę.
3: Jest.
2: I właściwie jest, a na górę owoce, jakie chcecie. W sensie,
1: w ogóle
2: sezonie, co
1: no właśnie, w ogóle sezonowość to jest też chyba takie hasło do pikników, prawda?
3: Że tak.
1: Warto

0: zrobić ten taki klik w swojej głowie i przestawić się na to, co właściwie już mamy i co nam oferuje rynek.
1: Jeśli możemy coś kupić, co przeszło przez najmniejszą liczbę rąk i dosłownie jakby wczoraj było zbierane z pola, to jest najświeższe i najlepsze i cokolwiek by to nie było, będzie smakowało i będzie pasowało.
0: Dzisiaj rozmawiamy o tym, jak przygotować się na piknik. Padły tutaj przepisy. Jeśli nie zdążyliście zapisać, to nie szkodzi. Zawsze możecie puścić wodze fantazji i jakoś to będzie. To nie musi być piknik level master, bo nie każdy chodzi na piknik z ludźmi, którzy na co dzień zajmują się gotowaniem. Niektórzy po prostu lubią sobie coś zjeść na świeżym powietrzu. Ot, tak po prostu i to też jest bardzo, bardzo fajne. A za chwilę jeszcze porozmawiamy o tym, jak w ogóle spakować się na piknik, no żeby nam to wszystko właśnie się nie rozciapciało. To za chwilę wracamy.

0: podano do stołu w plenerze.
1: Dzisiaj w czwórce szykujemy się na piknik razem z kulinarnie niepoważnymi. Aneta Majewska-Olszówka, Jakub Olszówka razem z nami. Wiem, Jakub, chciałeś jeszcze powiedzieć o kanapkach.
2: Tak, tak. Chciałem powiedzieć, bo powiedzieliśmy o wszystkich możliwych składnikach, ale kanapki. Kanapka jako dobro narodowe tak. Tego kraju. Trochę wędlinki, trochę serka, masełko, jakieś pesto, bo o peście nie rozmawialiśmy. Można to sobie zrobić, mieć gotowe i przynieść i rozdać wszystkim. Można zrobić duże pajdy, pokroić je na kawałki i jeść jako małe kanapeczki. Można też przynieść bez chleba i przynieść składniki i sobie na miejscu zrobić kanapki. To też jest zajebiste, przepraszam za określenie na antenie.
1: Ale jest.
2: Tak, tak, ale jest. I rozmawialiśmy o tym, że wyobraźcie sobie po prostu talerzyk kopenhaski. Rozmawialiśmy
1: a
2: tutaj...
1: musisz mi powiedzieć, co to jest talerzyk kopenhaski,
2: no
1: bo ja znam
2: strzały.
1: Tak zwane z dzieciństwa, poczekaj, talerzyk rozmaitości, nie? Talerzyk rozmaitości to jest taka instytucja talerzyka, gdzie kładziesz różne rzeczy, które akurat masz w lodówce i po prostu, no wiesz, ten talerzyk pięknie wygląda i też bardzo dobrze smakuje i to jest nazywane talerzykiem rozmaitości w moim domu. A czym jest talerzyk kopenhaski?
2: Aneta?
3: Talerzyk kopenhaski. Chlebek, masełko, jajeczko, gouda albo jakiś inny serek, który lubimy taki pokrojony.

0: Żółty.
1: Dżem.
0: I dżem. No i tyle.
1: I zawijamy to wszystko w kanapkę i jemy.
2: Czyli talerzyk kopenhaski w kanapce.
1: Tak, tak, tak. Nie wstydźmy się tego.
2: Jak to wszystko zapakować? Bo to jest bardzo ważna część wybierania się na piknik. Jak się przygotować do tego, żeby te wszystkie produkty odpowiednio spakować, żeby one przetrwały i właśnie moje ulubione słowo, nie rozciepciały się jeszcze przed piknikiem.
0: Trzeba mieć bardzo dużo pojemników z IKEA.
2: Albo jakikolwiek,
0: oczywiście, generalnie chodzi o to, żeby mieć po prostu pojemniki takie lunchowe, do których możemy sobie powkładać i ich mieć dużo. No bo fajnie mieć po prostu to od każdy tam
1: tak,
0: osobno.
1: Nie bawmy się w zawijanie tego w siatki foliowe albo folie aluminiowe. Ewentualnie to worki strunowe są spoko. To bym powiedział, tak. Z takich rzeczy, żeby to się nie wylało. I słoiki, i sztywne pojemniki. Myślę, że to jest podstawa, bo to wygodnie wziąć, to się nie pogniecie. Jedno na drugim można stakować, układać.
2: Słoiki super.
1: Tak, tak.
2: Wielorazowego użytku.
1: Słoiki wracają do łask teraz. Tak.
0: Tylko problem ze słoikiem jest taki, że ciężko to wyjąć, więc jak masz takie bardziej płaskie pojemniki, właśnie te lunchowe, no to jakby bierzesz przykrywkę, odkładasz i jakby już to podajesz i masz jakby salaterkę, że tak powiem. Więc uważam, że to jest chyba najłatwiejsze. Ale słoik też jest spoko. Z ogórkami?
1: Jeszcze...
0: O właśnie, można ogóreczki przecież mało solne do tego słoiczka tam.
1: Można, można. Nie powiedzieliśmy jeszcze o tych takich wyciskanych pojemnikach z dzióbkami. Można takie kupić. Zazwyczaj w kuchniach są takich, powiedzmy, średnio zaawansowanych i wyżej kucharzy, ale jak ktoś ma, to można też i do tego, jak się bierze jakiś sos albo coś, to też po prostu, żeby to wyciskać,
2: a nie
1: smarować.
2: Ja takich pojemników nie widziałam, nie znam.
0: A to też są. Właśnie w tym sklepie IKEA. Pewnie w innych też, ale tam nam ktoś kiedyś powiedział, że możemy kupić. My też takiego nie mieliśmy.
2: No i to, co chyba jeszcze się sprawdza na piknikach, to oczywiście lodówki. Myślę, że takie przenośne albo torby, które chyba wymagają tych wkładów.
1: Tak, rozmawialiśmy, czy to są wkłady, czy
2: agregaty.
1: Super. Dokładnie, nie, ale tak, rzeczywiście, sztywna lodówka z wkładem. Czasem są też takie na baterie czy na akumulatory, to też można i to działa, jakby to wystarczy na te kilka godzin, co my potrzebujemy, żeby to dotarło chłodne.
2: No właśnie, bo właściwie ile czasu to jedzenie może być przechowywane w takiej formie? Kilka godzin.
1: W takiej lodówce? Myślę, że tak. Ja bym powiedział, że nie więcej niż 6 do 8. To
0: no, do takiej lodówki możemy zapakować wszystkie takie rzeczy jak pasty, które faktycznie gdzieś potrzebują tego chłodzenia, a poza lodóweczką bierzemy wszystkie te warzywka, owoce, chlebek i tak dalej, więc myślę, że nie ma tutaj takiego jakiegoś wielkiego ryzyka, jeśli nie weźmiemy niczego takiego jakiegoś dziwnego na ten piknik, to spokojnie to...
1: Wszystko zejdzie szybko.
0: Tak. Trzeba zacząć jeść od past i...
2: Bo na świeżym powietrzu wiadomo, że wszystko smakuje lepiej. Ja jestem jedną z tych osób, które zanim jeszcze dobrze rozłożą kost, to już zaczynają jeść. Ja to już w ogóle mogę jeść w samochodzie, bo jak sobie pomyślę o tym, że tak wszystko zostało pięknie przygotowane, te kanapeczki właśnie, o których wspomniałeś, ta cała logistyka z tym związana, no to ja od razu jestem głodna. Tak? U mnie piknik się zaczyna od razu, a nie, że wiecie, godzinę po spotkaniu ze znajomymi, tylko od razu wjeżdżają po prostu te potrawy i są konsumowane. No to życzę wam wspaniałych pikników, wspaniałych spotkań, bo tutaj mówiliśmy o tym, że też fajnie byłoby, gdyby w mieście w ogóle, w miastach, w Polsce było coraz więcej takich miejsc niekomercyjnych do spotkań, również tych piknikowych i żeby to, no nie była, znaczy wiadomo, że polana w lesie czy gdzieś tam łąka zawsze super, no bo to jest na łonie natury, ale żeby jednak było więcej takich miejsc, które mają te stoły stałe, przy których ludzie mogą się spotykać i po prostu wspólnie biesiadować oraz piknikować. Myślę, że w dzisiejszych czasach jest nam to bardzo potrzebne, bo potrzebne są nam spotkania z ludźmi, a jedzenie łączy.
0: Zgadzam się.
2: Ludzi na świeżym powietrzu. Więc namawiamy do piknikowania w czerwcówkę, a razem z nami namawiali także Aneta Majewska-Olszówka, Jakub Olszówka, czyli kulinarnie niepoważni. Bardzo dziękuję i życzę wspaniałych, może nie tak do końca poważnych
1: dziękujemy, życzymy smacznych pikników.
2: Dzięki wielkie.
0: Hej.

0: Autopromocja.
1: Czerwcówka. Zaplanuj długi weekend z czwórką.
2: Czwórka w Opolu? Tak. Na festiwalu piosenki polskiej? No co ty?
3: Na raz! Wszystkie ręce w górę na raz! Wszyscy za mną murem na raz!
2: Otóż jedziemy do Opola na hip-hop. W piątek 5 czerwca od 22 słuchajcie w czwórce transmisji koncertu hip-hop Jedno podwórko Fol 2.
4: Niesiemy myśl, co przetrwa każdą próbę. Mój życiowy sukces, że robię co lubię.
2: Wystąpią m.in. Molesta Evenement, Eldo, Gramatik, Łona, Don Guralesco, Numer Raz, Fukaj i Zalia. A przed koncertem zapraszamy na audycję specjalną Czwórka Hip-Hop w

0: 20 do 22. 5 czerwca słyszymy się. Dominika Płonka.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl, kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
7: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Po reklamie. Czwórka. Polska.

0: Na zegarach godzina 13.
1: Pogoda.
0: Przed nami bardzo przyjemne czerwcowe popołudnie. W większości kraju nie zabraknie chwil ze słońcem.

0: Choć miejscami może pojawić się nieco więcej chmur. W Warszawie ciepło i dość słonecznie, około 24 stopni, umiarkowane zachmurzenie i bardzo przyjemna aura. Kraków, podobnie jak w stolicy, temperatury sięgną 23 stopni, a pogoda zachęci do korzystania z ogródków kawiarnianych i spacerów po mieście. No a w Gdańsku, tam nieco chłodniej, około 20 stopni, więcej chmur niż w pozostałych regionach, no i możliwe krótkotrwałe przelotne opady.
1: Autopromocja.
2: Czerwcówka.
3: Czerwcówka.
2: Zaplanuj długi weekend z czwórką.
1: Plecak spakowany, nocleg opłacony, trasa zaplanowana. Kierunek? Nie Barcelona, nie Rzym i nawet nie Kraków. Może miasteczko z opuszczonym uzdrowiskiem, ukryta plaża nad jeziorem albo kawiarnia w dawnej stacji kolejowej. Piątkowe popołudnie rezygnujemy ze znanych atrakcji z przewodników i pytamy o miejsca, o których wiedzą tylko mieszkańcy. W audycji City Break Polska szukamy nieoczywistych kierunków i lokalnych historii. Daj się zaskoczyć. W piątek, 5 czerwca, między 14 a 16. Zapraszam, Marta Zienkiewicz. Autopromocja. Reklama.
4: Bo w Media Expert taniej ma.
5: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
6: Oszczędzam.
5: O, a ile?
6: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
7: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
9: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
10: Mikrofon,
11: kamera,
10: radiowe studio,
11: scena.
12: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
8: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
13: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Po reklamie. Tu czwórka, Polskie Radio.

0: 6 minut po godzinie 13 dzisiaj w czwórce. Piknikujemy.
1: Na podano do stołu w plenerze zaprasza Kasia Dydo.
0: Czerwiec pachnie truskawkami, długimi wieczorami, spontanicznymi wyjazdami. Dzisiaj sprawdzimy, jak dobrze wykorzystać ten sezon, nie tylko smacznie, ale też rozsądnie. Razem z Kubą Korczakiem, czyli panem od Zero Waste, podpowiemy wam za chwilę, jak planować zakupy na piknik i czerwcówkę, co zrobić z nadmiarem sezonowych produktów, no i jak nie dopuścić do tego, żeby no po prostu jedzenie wylądowało w koszu. A później jeszcze ruszymy na spacer z Piotrem Ciemnym, autorem książki Chwasty od kuchni. Poszukamy smaków ukrytych na łąkach, w parkach i też w miejskiej zieleni, bo może się okazać, że składniki, na przykład na ciekawą sałatkę, czy na przykład aromatyczny napar, rosną tuż pod naszymi nogami. Dzisiaj będzie sezonowo praktycznie, no i tak trochę z przymrużeniem oka, no bo szykujemy się na piknik.

0: Podano do stołu w plenerze.
1: Dzisiaj w Podano do stołu postanowiliśmy zabrać jedzenie na spacer, zabrać je ze sobą. Czerwiec to jest czas pikników, weekendowych wyjazdów, no i też takich pierwszych prawdziwie letnich spotkań przy jedzeniu pod gołym niebem. Pakujemy kosze, pakujemy przekąski i korzystamy z bogactwa sezonowych warzyw czy owoców. No ale czy potrafimy to robić tak, żeby nie marnować żywności? Oto jest pytanie i to pytanie dzisiaj padnie do Kuby Korczaka. Pan od Zero Waste dzisiaj razem z nami jest. Porozmawiamy o tym, jak zaplanować piknikowe menu, wykorzystać sezonowe produkty do ostatniego kawałka, no i też przygotować dania, które są smaczne, praktyczne, no i też bardzo takie, myślę, przyjazne dla domowego budżetu. No i głównie o tym, jak nie zmarnować tego jedzenia, które zapakowaliśmy na wyjazd albo właśnie na piknik. Dzień dobry, witaj w czwórce.
2: Dzień dobry pani.
1: Dzisiaj spotykamy się w wyjątkowy dzień, no bo dzisiaj jest Światowy Dzień Środowiska. Dla ciebie to jest ważny dzień, ważne święto i też dzisiaj trochę o tym porozmawiamy w kontekście pakowania jedzenia na wyjazdy, ale również na pikniki.
2: No, to jest super ważny dzień i powinien być ważny dla każdego, bo planeta nasza zasługuje na to, żeby dbać o nią każdego dnia, więc taki dzień to powinien być właściwie przez 364 dni. Jeden może być bez Światowego Dnia Środowiska, więc tak. To, no i dlatego też dzisiaj troszeczkę tutaj przygotowałem różne

0: różnych ciekawych trików na to, jak właśnie taki zrobić sobie piknikowy wypad, ale w takim duchu właśnie less waste, z mniejszą ilością marnowania, bardziej zrównoważony, taki może bliżej korzeni i prostych, fajnych, starych rozwiązań, które myślę, że wam się przydadzą.
1: Jakie błędy

0: Najczęstszą sytuacją, jaka się pojawia podczas piknikowania czy różnego rodzaju wędrówek, bo też rozmawialiśmy sobie właśnie, opowiadałaś o wyprawach w góry, gdzie potem część rzeczy ląduje w śmietnikach.
1: No, tak
0: i,
1: jest.
0: I czasami rzeczywiście to niezależnie, czy to góry, czy nie góry, ale faktycznie czasami tak bywa. Więc żeby tak się nie działo, to tak. No po pierwsze, najważniejsza rzecz, czyli po pierwsze kwestia tego, żeby kupować mniej. To jest dobra droga zawsze. No i też super dobrą drogą jest to, żeby te produkty, na przykład jeżeli mówimy o owocach, które tam kiszą się czasami w jakichś foliowych torebkach i potem nawet już na kompot się nie nadają, czy na zrobienie jakiegoś na przykład pieczonych owoców, bo to jest też dobre, takie pieczone owoce pod kruszonką właśnie z takich zmiażdżonych różnych po przejściach produktów. Więc to jest też dobry case, ale żeby tak nie było do końca, to też dobrze jest pójść na zakupy z własnymi opakowaniami. Ja jestem psychofanem słoików, więc uwielbiam pakować w słoiki bardzo różne rzeczy. W słoikach też mrożę, tylko wtedy zostawiam tam ze 30% wysokości, ale jest to sprawdzony patent i gorąco polecam. Więc pakowanie w opakowania swoje i w słoiki pozwala na to, żeby to jedzenie się nie pogniotło. Poza tym produkty się nie zaparzają, czyli na przykład jak sobie wrzucimy, nie wiem, czy szparagi do takiego słoika, czy czereśnie, truskawki, whatever, to mamy pewność, że wszystko będzie miotło.
1: Bo w foliowym opakowaniu zaparzą się. Czyli co się z nimi stanie? Po prostu się zepsują?
0: No one się gotują, zaczynają fermentować, no więc tam jest temperatura, poza tym są narażone na czynniki zewnętrzne, czyli są non-stop tam obijane, ocierane i tak dalej, więc no po prostu z tego się robi ostry koktajl, zatem warto pójść na zakupy ze swoimi pojemnikami. One to nie muszą być słoiki, ja jestem psychofanem słoików, więc nie mam absolutnie z tym żadnego problemu, ale możecie pójść z własnymi pojemnikami. Do tych pojemników możecie wrzucić produkty i potem w ten sposób udać się w dalszą podróż. W ogóle tak też polecam jak najczęściej właśnie kupowanie różnego rodzaju garmażerki i różnych innych rzeczy właśnie do swoich pojemników. No a tutaj jest to też kwestia zabezpieczenia najlepsza z możliwych.
1: Dzisiaj mówimy o jedzeniu, które zabieramy ze sobą na zewnątrz. No też mówimy dzisiaj o takich sytuacjach no, zabierania jedzenia na wyjazdy weekendowe. I tutaj też zwróciliśmy uwagę na jedną rzecz, że jak już wiemy, że wyjedziemy z naszego domu i wrócimy właśnie za 4 dni, tak jak w przypadku czerwcówki, no to o czym warto pamiętać, to żeby no właśnie wcześniej nie robić tych zakupów, prawda? Że nie, że wiemy, że wyjeżdżamy w czwartek, a w środę po prostu wjeżdżają zakupy i mamy taką nadzieję, że jak wrócimy po prostu w niedzielę, to tam po prostu będziemy mieli pełną lodówkę, bo pewnie część z tych rzeczy po prostu się zepsuje, więc ta logistyka w ogóle, jakby przygotowywania się do wyjazdu, również pod kątem jedzenia chyba jest istotna.
0: No bezdyskusyjnie tak. Wspominałaś też o bardzo fajnym koncepcie na to, żeby przed wyjazdem patrzeć, co mamy w lodówce.
1: I zabieramy to ze sobą.
0: Dokładnie tak. I po prostu dbać o to, żeby tam nic nie zostało delikatnego. Więc to jest, myślę, bardzo dobry kierunek, żeby zabrać właśnie bardzo często to, co już posiadamy i dokupić tylko jakieś tam niezbędne dodatki typu właśnie świeże owoce i inne historie. Chyba, że ich mamy dosyć dużo. Więc myślę, że tak, kierunek zaczynający od tego, co mamy w domu i co fajnie byłoby z tego przygotować, jest bardzo dobrym kierunkiem. Też jeśli chodzi o przygotowanie na przykład jakichś sałatek i tak dalej, bo bardzo często tam mamy różne strączki, niestrączki, dużo różnego towaru, który fajnie byłoby właśnie sobie wykorzystać albo z jakichś właśnie różnych strączków zrobić fajny hummus, który potem będziemy sobie jeść na kanapkach na pięknym kocu, więc myślę, że warto w ten sposób działać. No i co? No i generalnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o samo to przygotowywanie, to jest dużo fajnych takich koncepcji pod tytułem właśnie wykorzystanie woskowijek zamiast folii różnego rodzaju, czyli to są takie, to można zrobić też samemu w ogóle, takie opakowania, które są zamiennikiem folii wszelkiego rodzaju, które w ogóle nie są dobre dla naszego zdrowia, więc nie jest to, poza tym, że ekologiczne rozwiązanie, które można myć, to też jest ono lepsze dla nas.
1: To za chwilę o tym powiemy, jak zrobić w domu woskowikę, bo tutaj jestem, przyznaję, trochę w szoku, nie wiedziałam, że można to samemu wykonać w domu i że to się sprawdzi. Za chwilę też opowiemy, co najczęściej marnuje się na piknikach oraz

0: Wracano do stołu w plenerze.
1: Plenerowa edycja dzisiaj podana do stołu. Dzisiaj szykujemy się na pikniki, szykujemy się na różne wyjazdy. W ogóle teraz zaczynamy taki sezon zabierania jedzenia ze sobą. Choć my tak naprawdę cały rok namawiamy do tego, żeby zabierać ze sobą jedzenie, żeby gotować w domu, bo wtedy wiemy, co jemy. Jesteśmy w stanie to jakoś w pełni kontrolować. No ale teraz zaczynamy taki sezon piknikowania, spotykania się razem ze znajomymi na kocu, więc no to jedzenie trochę rządzi się swoimi prawami, a my dzisiaj z panem od Zero Waste zastanawiamy się, co zrobić, żeby to jedzenie się po prostu nie marnowało. No bo jednak często jest tak, że jak zabieramy ze sobą jedzenie, no to ono jest jakby bardzo często przerywamy cykl chłodniczy w trakcie, więc musimy wiedzieć, co mamy zabrać, żeby to się nie zepsuło, żeby tego właśnie nie wyrzucić później, żeby też odpowiednio to zapakować. Co najczęściej marnuje się na piknikach i grillach?
2: Wszystko. Nie, to jest super trudne pytanie, nigdy się nad tym nie zastanawiałem i chyba nikt nie robił takich badań na świecie, chociaż może się mylę, ale przynajmniej do mnie one nie dotarły. No marnuje się wszystko to, czego zrobimy za dużo, no, albo co zabieramy i na co nie do końca mamy ochotę, myślę, więc tak, no więc trzeba to robić po prostu, myślę, z rozsądkiem i też jak robimy sobie

0: piknik, to myślę, że jednak czasami można sobie pozwolić na taką rozpustę, bo to jest taka chwila połączenia z naturą, gdzie mamy spotkanie z bliskimi osobami, z rodziną.
1: No, ale w ogóle można jakoś oszacować, ile tego jedzenia tak naprawdę potrzebujemy, wiedząc, że na przykład na piknik przyjdzie 10 osób.
0: No można, tak, ale mało tego, to nawet pomaga w tym internet, bo tam można znaleźć takie informacje, gdzie dokładnie jest gramowo napisane, ile czego jest w danych daniach czy produktach, ile zakładane jest na osobę,
1: że zjedzą. Bo wiesz, na piknikach bardzo często jest taka urka-burka, nie? I wiemy, że idziemy na piknik, więc robimy jedzenie, nie zastanawiamy się właśnie, ile osób będzie. Mało tego, często też nie zakładamy, a jednak to jest w założeniu pikniku, że inni też robią jedzenie i nagle tego jedzenia robi się naprawdę bardzo, bardzo dużo, więc czy można już na poziomie planowania jakoś to ogarnąć?
0: Można, no można, no generalnie nawet można sobie zrobić tak, że po prostu można poważyć sobie porcję pod tytułem zjem tyle, czyli po prostu robimy 10 razy tyle, jeżeli robimy na 10 osób, kropka, nic więcej. Szczególnie, no zawsze jest szamy za dużo, także ewentualnie można sobie jakimś pysznym pieczywem coś, że tak powiem, dogryźć, jeżeli mamy jeszcze niedosyt. No a poza tym oczywiście świeże pyszne warzywa, owoce, także mamy truskawy, mamy szparagi, arbuzy, różne inne historie, czereśnie wjeżdżają i to jest w ogóle przepiękna rzecz, także no, szparagi na przykład ja uwielbiam w ogóle na surowo jeść, więc to też bardzo wam polecam. Oczywiście te zielone, białe niekoniecznie na surowo się nadają, ale zielone szparagi jest super prosta marynata, którą w ogóle można nawet zrobić właśnie na pikniku, czyli odrobina oliwy, trochę skórka z cytryny, ewentualnie na przykład z jakiegoś tam innego jeszcze cytrusa, trochę startego czosnku, odrobina soli, oregano, jeżeli ktoś lubi, albo inne jakieś zielsko i wymieszanie to daje szparagom taką moc, że głowa mała, ale same nawet w ogóle bez niczego są one fantastyczne. No szczególnie też, że można porobić do nich różne pyszne pasty właśnie do warzyw, czy właśnie do szparagów takich, które można jeść na surowo.
1: Bardzo często jest tak, że wiemy, co zrobić z jedzeniem po świętach Bożego Narodzenia, po świętach wielkanocnych, no bo często na ten temat już rozmawiamy, pokazuje się dużo artykułów na ten temat w necie, ale w sumie nigdy nie spotkałam się z takim artykułem, który mówiłby, co można zrobić z tym, co zostanie po pikniku. No na przykład, nie wiem, z kiełbasą, z karkówką, bo często jest tak, że tego jest za dużo. Czy to piknikowe jedzenie, które tak jak w ogóle wcześniej powiedziałam, ono często pozostaje też no właśnie przez chwilę poza lodówką, jakby przerywamy ten ciąg chłodniczy, ono się jakkolwiek nadaje do tego, żeby jeszcze je przetworzyć?
0: No, jeżeli jest obrobione, to pewnie to jak najbardziej tak. No,
1: a co to znaczy przykład, obrobione?
0: Czy obróbka termiczna, to jest strasznie brzydkie słowo, a oznacza po prostu... Tak, ważne bardzo, ale strasznie go nie lubię jako gastro człowiek. Jakoś ono takie jest dosyć... No, nie jest piękne, no, moim zdaniem. Natomiast obróbka termiczna to jest wszystko, co jest związane z przetwarzaniem żywności, z wykorzystaniem... jak sama nazwa wskazuje, temperatury. No i co? Ale chyba też nie zawsze, chociaż nie, no termiczna tak, to musi być temperatura, nie, bo na przykład jeszcze myślę teraz o ceviche, który się robi, też jest obróbka, ale z wykorzystaniem kwasów z soków cytrusów. I to też jest obróbka, ale chyba właśnie już w tym przypadku nie termiczna. Muszę to zbadać. Dobrze, przepraszam. Więc wracając do tematu, jeżeli sobie po prostu takie nawet surowe mięsiwo tam wygrillujemy, o które pytałaś, i potem sobie z nim wrócimy, no to nic się nie stanie. Możemy z tego sobie zrobić potem jakiś, czy dodać to do jakiegoś gulaszu, bigosu, czy też właśnie można też zamrozić takie ugrillowane mięsiwo, więc można potem sobie zrobić z tego, nie wiem, zmielić to, można zrobić z tego farsz na pierogi. No miliard rzeczy tutaj. Internet jest absolutną
1: kopalnią wiedzy.
0: Tak, więc albo w razie czego proszę pisać do mnie. I zawsze jakieś pomysły podrzucę, także możliwości na wykorzystanie już upieczonego czy ugrillowanego mięsa jest naprawdę ogrom.
1: No to za moment też zapytam ciebie o twoje ulubione piknikowe dania, więc szykuj się, Kuba Korczak razem z nami, pan od Zero Waste, za moment wracamy.

0: podano do stołu w plenerze.
1: Dzisiaj szykujemy się na piknik, rozmawiamy o tym, jak na ten piknik się przygotować, ale też o tym, jakie dania się sprawdzają na piknikach, właśnie na kocach, jedząc wspólnie ze znajomymi. Kuba Korczak jest razem z nami, pan od Zero Waste, bo właśnie o tym Zero Waste w czasie pikników też warto pamiętać. W sumie to nie powiedzieliśmy o jednym aspekcie, a chciałabym, żeby to padło, więc zanim zapytam o te ulubione dania, no to też chyba warto też pamiętać o tym, żeby zabierać ze sobą rzeczy do sprzątnięcia po sobie. Po piknikowaniu, prawda?
2: No dobrze, to ja myślę, że tym mieliśmy zakończyć, ale skoro tak, to żeby
1: zakończymy
2: ten wątek,
1: daniami, okej?
2: Okay. Żeby ten wątek nam nie umknął, no to tak, generalnie, żeby było dobrze dla środowiska, to dobrze jest zabierać wielorazowe w miarę możliwości naczynia wszelakie, które potem możemy sobie umyć, albo kupować takie, które są na przykład jednorazowe i są jadalne, bo jest też polska firma fantastyczna, która ma otrębowe talerze, z którą się przyjaźnię i która jest bardzo odpowiedzialna. One są, oprócz tego, że jadalne, to są oczywiście kompostowalne, no więc ewentualnie, jeżeli nie wielorazowe, to takie przynajmniej. No to jest też fajna bardzo atrakcja, bo potem

0: dzieciaki mogą sobie właśnie po jedzeniu czegoś w takiej miseczce czy na talerzu wciągnąć to, więc to jest no totalnie plus 1000 do rewelacji. No i co ponadto? Generalnie tak, fajnie jest właśnie mieć też różnego rodzaju opcje pod tytułem lemoniady w słoikach. Ja właśnie bardzo też wszystkim opowiadam, bo ludzie bardzo często mają problemy z piciem kranówki, a taka opcja lemoniadowa jest bardzo fajną drogą do tego, żeby właśnie i można częściowo na dodatek, co jest super ciekawe, w dziczy lub półdziczy zrobić sobie taką lemoniadę czy zaaromatyzować. Mianowicie zabieramy sobie wodę, cytrynę, możemy to sobie wycisnąć do i oczywiście dobry miód najlepiej z polskiej pasieki. No i możemy to sobie wszystko wrzucić do bidona czy słoika, a w parku możemy sobie znaleźć na przykład kwiaty czarnego bzu, które teraz kwitną, albo kwiaty jaśminowca, który też kwitnie przepięknie i możemy sobie to wszystko wrzucić do środka z kawałkiem na przykład różnych owoców, od pomarańczek po arbuzy, wymajtać w ramach takiego shakera i mamy ekspresową, przepyszną, aromatyczną, super zdrową rzecz do picia, sezonową i unikalną, jeśli chodzi o smak, więc...
1: No dobra, to na koniec, gdybyś miał przygotować kosz piknikowy w duchu Zero Waste wyłącznie z czerwcowych produktów, to co by w tym koszu tak naprawdę się znalazło?
0: Oj, to bardzo trudne pytanie jest. No na pewno poza tymi sezonowymi warzywami i owocami, rzecz jasna. No ja myślę, że ja jestem psychofanem, więc jeżeli pytasz o moje ulubione, to ja lubię rzeczy, które są takie pod tytułem w opakowaniach czy słoikach właśnie różne pasty, czyli właśnie jakieś humusiki, jakiś twarożek przepyszny zrobiony na przykład właśnie z rzodkiewą. Ostatnio właśnie a propos zero waste'owych robiłem twarożek z rzodkiewą i do tego jeszcze dodałem posiekane liście rzodkiewki, co jest też super fajnym case'em, bardzo proste i fajny patent na niemarnowanie właśnie tych liści.
1: Tak, bo zazwyczaj je wyrzucamy.
0: No dokładnie, tak. I do takiego twarożka też ja chyba dodałem ostatnio właśnie liście nenać marchewki, jakieś tam dzikie czosnaczek, dzikie zioła, też możecie znaleźć nawet je w parkach, więc...
1: Dzisiaj jeszcze o tym będziemy rozmawiać.
0: O, wow. No to bobula, także można też takie zioła właśnie do takiego twarożku sobie dodać, albo posypać na kanapkę. No ja właśnie uwielbiam takie pasty jeść takimi rwanymi kawałkami dobrego, przepysznego chleba z rewelacyjnym masłem, of course, bo jestem masłowym psychofanem. Także takie dobre pasty to jest to, co...
1: Piknikowe porady dzisiaj Kuba Korczak, czyli pan od Zero Waste. Nie zapominajcie, że dzisiaj Światowy Dzień Środowiska. Szykując swoje potrawy na piknik, nie zapominajcie o tym, na czym będziecie jedli, no i też co się stanie z tymi wszystkimi rzeczami, które później zostaną po pikniku. I nie mówię tylko o jedzeniu, ale również o śmieciach, więc pamiętajcie też o segregacji. Pan od Zero Waste, Kuba Korczak, dzisiaj razem z nami. Wielkie dzięki i życzę udanego pikniku.
0: Wielkie, wielkie dzięki. Pięknego dnia i też na koniec możecie pozbierać śmieci, które są wkoło. To jest piękna i dobra droga i piękny dzień, żeby to rozpocząć. Skiedu.

0: dano do stołu w plenerze.
1: No i prawie na zakończenie naszego plenerowego kulinarnego spotkania połączymy się jeszcze z Piotrem Ciemnym, autorem Chwastów od kuchni. Sprawdzimy, które rośliny można bezpiecznie zbierać podczas spacerów, jak wykorzystać je w tej plenerowej, piknikowej kuchni i dlaczego to, co często uznajemy za chwast, bywa prawdziwym skarbem smaku. Dzień dobry, witaj w czwórce.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Łapiemy cię teraz na jakimś miłym czerwcowym spacerze?
2: Na razie na czerwcowym balkonie, ale mam zamiar właśnie się wybrać dzisiaj na spacer, ale to nad morze bardziej.
1: Dzisiaj sporo rozmawiamy o piknikach, o przygotowywaniu posiłków, które jemy w plenerze, no bo zaczynamy teraz taki plenerowy sezon. Jakie właściwie jadalne rośliny są teraz najłatwiejsze do znalezienia podczas spaceru? Tutaj już padło hasło dziki bez, że możemy ten bez gdzieś tam władować sobie na przykład do lemoniady, ale czy jest tego więcej?
2: Tak, jest jeszcze na pewno lilak i bez czarny, tak jak był wspominany wcześniej, to są dwie inne, często mówimy właśnie na lilak bez, ale właśnie pod lemoniadę one są idealne i warto nawet, ja bym jeszcze proponował ten czarny bez zamarynować sobie w takiej marynacie octowej do słoika i zostawić to na późniejsze miesiące. I ja myślę, żeby tak, jeśli zaczynamy w ogóle z dzikimi ziołami, to zacząć od tych podstawowych, takich klasycznych jak pokrzywa, podagrycznik, tam była mowa jeszcze o czosnaczku pospolitym, on ma cudowny aromat, taki czoskowo-musztardowy.

0: dłuższych kurdybanek i zaczynać od małych ilości, czy w ogóle nam to smakuje.
1: Czy żeby w ogóle znaleźć te rośliny, to musimy iść na dziką łąkę, czy jak na przykład jesteśmy w mieście, to też coś dobrego może nam się trafić?
0: Ja miasto zawsze traktowałem jako taką encyklopedię, bo w mieście bardzo dużo dzikich roślin rośnie, które wychodzą gdzieś tam zza chodnika. I to jest dobre miejsce, żeby się uczyć, a później jak już się nauczymy, zrobimy sobie zdjęcia, to pójść gdzieś na taką dziką łąkę i znaleźć. I teoretycznie w środku lasu nie znajdziemy dużo kwasów, bo zasłaniają drzewa jakby dostęp do światła, więc najwięcej kwasów znajdziemy przy dróżkach takich leśnych. Rośnie od groma, wtedy właśnie można znaleźć dużo dobrego.
1: Jak w ogóle zacząć przygodę z tymi dzikimi roślinami, żeby właściwie robić to bezpiecznie i żeby no właśnie idąc na taki czerwcowy spacer albo szykując się na piknik, no nie zaliczyć jakieś sztopki?
0: Ja widzę, że teraz właśnie rośnie taki trend na dzikie zioła i na wszystko co dzikie, co naturalne i myślę, żeby nie wpaść w takie szaleństwo, że teraz zaczynamy przygodę z dzikimi ziołami. Myślę, że to dużo czasu potrzeba, żeby się nauczyć, ale na spokojnie, na pewno na spokojnie, żeby nie robić sobie sałatki z 10 rodzajów dzikich roślin, bo każdy ma swoje alergie, więc warto na to uważać. I potrzebujemy po prostu na to czasu, złapać troszkę literatury takiej w starych książkach, leksykonach. Teraz jest też internet, chociaż internet też może zawodzić, więc... Na pewno, ja to zawsze porównuję do takiej nauki języka angielskiego, na przykład zaczynamy od tych prostych poziomów, a później powiększamy sobie poziom, jak już mamy na tyle wiedzy, żeby próbować więcej.
1: Powiedz, czy są rośliny, które łatwo pomylić z gatunkami niejadalnymi albo trującymi? Proszę o szczerą odpowiedź.
0: Oczywiście, ja myślę, że nawet jeśli jest podagrycznik, ten, który już jest starszy, ten taki trzymiesięczny, można pomylić z tymi trującymi. Dlatego ja też to zawsze powtarzam nawet na szkoleniach, które robię, żeby zbierać zioła, które są bardzo charakterystyczne, żeby nie szukać takich ziół, które są podobne do tych trujących, bo jest masa takich ziół. I 3-4 razy nawet potwierdzać to, co cię zebrało.
1: Jak wyglądałby twój idealny piknik złożony, no właśnie częściowo z dzikich roślin? Co na pewno na takim pikniku twoim, osoby, która się zna na zbieraniu dzikich roślin, na pewno by się znalazło w menu?
0: Jeśli bym znalazł się w lesie, a robiliśmy takie pikniki nad Wisłą, to na pewno byłby to dziki chmiel na przykład, smażony z odrobiną czosnku na oliwie. On jest wtedy chrupiący, troszkę przypomina takie szparagi dzikie, chociaż to jest też dużo powiedziane. Albo zrobiłbym chlebki, taki naan bread, taki w stylu indyjskim z pokrzywą, bo pokrzywa też jest bardzo smaczna. Coś w tym stylu, że grillujemy sobie chleb na takim rozgrzanej patelni, do tego dajemy sobie jakiś twarożek świeży z rzodkiewką. Dużo na pewno chrupiących warzyw i nawet zioła takie, żeby sobie przegryźć albo wrzucić sobie zioła na kanapkę w całości, żeby poczuć prawdziwy smak tych ziół, bo one są czasami bardzo gorzkie i też kwaśne, mają dużo więcej takiego aromatu. Nie są słodkie, tak jak te zioła pospolite.
1: Dzisiaj Piotr Ciemny przez chwilę razem z nami. Odsyłam oczywiście do chwastów od kuchni, no bo tam zdecydowanie więcej informacji. Bardzo ci dziękuję i życzę udanego pikniku albo spaceru, bo słyszałam, że wybierasz się na przyjemny spacer nad morzem, więc miłej czerwcówki ci życzę. Dziękuję, że się z nami połączyłeś. No a więcej o dzikiej kuchni, także jutro o godzinie 14:00 Marta Zinkiewicz, która zresztą jest ze mną w studiu,
2: cześć,
1: bo za moment prowadzi też jeszcze inną audycję City Break Polska, no ale o tej dzikiej kuchni będziecie, że tak powiem, mówić dużo. Jutro o godzinie 14:00 będzie analizowane wszystko od A do Z.
2: Tak, a wiesz, co było takim punktem wyjścia do tego, żeby zrobić taką audycję? Trafiłam
1: powiedz
2: na badania, które mówią o tym, że ponad połowa Polaków lubi przygotowywać posiłki z tego, co sami znajdziemy. To jest jakaś taka nasza może pasja narodowa, może nowa. Drugie tyle marzy o własnym ogrodzie. My chcemy znajdować, chcemy szukać, chcemy wiedzieć, jakie chwasty możemy sobie dodać do sałatki, do zupy, więc my robimy taki dwugodzinny przewodnik. Porozmawiamy o tym, co zbierać, kiedy zbierać, jak się w ogóle za to zabrać, no i też jakie wyczarować fajne, ciekawe połączenia smakowe. smaków.
1: To jutro po godzinie 14, a co dzisiaj o tej samej porze?
2: Dzisiaj Opole i nie mogło być inaczej, bo oczywiście trwa festiwal w Opolu, czyli już takie ikoniczne, klasyczne wydarzenie. Dzisiaj wieczorem o 22:15 rozpoczyna się koncert

0: hip-hopowy, więc czwórka też jest na miejscu. Dużo takiego, dużo tego związanego właśnie z hip-hopem, z Opolem będzie działać się dzisiaj na antenie wieczorem ta część muzyczna, a my dzisiaj takim trochę słowem wstępu
1: eksplorowanie tego miasta. Tak. Po godzinie 14 w czwórce zostawiam Was z Martą Zinkiewicz, City Break Polska, a ja sama dziękuję bardzo za pyszne 2 godziny na antenie czwórki. Kasia Dydo, do usłyszenia, miłego popołudnia.

0: Autopromocja.
1: Czerwcówka. Zaplanuj długi weekend z czwórką.
2: Czy w kolejce do opery, na spacerze, w supermarkecie można spotkać króla? Są kraje, w których jest on tak blisko ludzi, że żyje razem z nimi, nie wyróżniając się specjalnie z tłumu. I może to najlepsza strategia. Bo w naszych czasach zdarzają się też monarchowie, których ludzie obrzucili błotem i wygwizdali. Jak żyje się zwykłym ludziom z królami na świecie, z którymi można by zjeść wspólne śniadanie, a z którym nigdy nie usiadłoby się do stołu? Zapraszam Was na wyjątkowy królewski poranek w najbliższą sobotę od godziny 8. Weronika Puszkar.
1: Czerwcówka to małe wakacje. Zapraszam na audycję Letniaczek, czyli 2 godziny w czerwcu pełne słońca, dobrej muzyki i wakacyjnego luzu. Odpal czwórkę i wpadnij po dawkę pozytywnej energii, letnich hitów i przyjemnego klimatu. Sobota, startujemy od 16. Słyszymy się? Zapraszam. Damian Sikorski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź

0: szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
4: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowi.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.

0: Minęła 14.
1: Pogoda.
0: Patrząc na mapę Polski, widzę, że wszędzie dziś będzie padał deszcz lub pada w tym momencie. Co więcej, na wschodzie mogą pojawić się po południu burze. Te mogą wystąpić również na zachodzie, ale wschód jest takim miejscem, gdzie taka prognoza pogody raczej dominuje. I to dosłownie prawa część Polski, nie tylko sama ściana wschodnia, tam pojawią się burze.

0: a nawet grad, jeśli chodzi o opady deszczu. Te obejmą całą Polskę. Jeśli chodzi o temperaturę, no to najcieplej w tym momencie jest w Warszawie. Tam prawie 25 stopni Celsjusza, a najchłodniej w Kłodzku i w Opolu. Tam 13 stopni i podobno teraz właśnie pada tam deszcz.
1: Autopromocja.
2: Czerwcówka.
3: Czerwcówka.
2: Zaplanuj długi weekend z czwórką.
4: Nieważne jak się zaczyna, to drugi album ma znaczenie. Drugi singiel, drugi skład, drugie życie utworu i drugie szanse projektu. Albumy, które zmieniły wszystko. Wokaliści, którzy zdefiniowali gatunki muzyczne. Covery, które przysłoniły oryginały. Od New Order i MGMT po Fleetwood Mac i Whitney Houston. Niedziela, 7 czerwca o 10:00, drugie śniadanie serwuje Lulu Zupczyńska, czyli Cougar.
5: 1000 złotych za dwudniowy karnet, noclegi wykupione i pola namiotowe straszą. Zastanawiasz się może, jak nie wydać fortuny i usłyszeć najciekawszych polskich artystów na żywo? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie w audycji Mapa Festiwalowa. W niedzielę, 7 czerwca od godziny 14:00. Czekam na Was. Dominika Płonka.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. A teraz 7,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99. A z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
9: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
10: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
11: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
13: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
14: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: City Break Polska. City Break Polska. Zaprasza Marta Zinkiewicz.
1: 7 minut po godzinie 14, piątek, i witam Was o tej nietypowej porze jak na audycję City Break Polska, ale żeby dziś nadawać z tej miejscowości, o której już za moment powiem, mamy bardzo ważny powód. No jest środek długiego weekendu, niektórzy mogą być dzisiaj w pracy, ale część na pewno jest w trakcie jakiegoś wyjazdu, a może planuje, może się właśnie pakuje. No to my przychodzimy z inspiracją i dziś przez najbliższe 2 godziny będziemy przekonywać, że warto wybrać się akurat do Opola. Z wielu powodów, ale jednym z nich na pewno jest to, że to jest od lat stolica polskiej piosenki. Od 1963 roku to właśnie tam organizowany jest Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Wydarzenie już absolutnie kultowe. Dziś pojawią się tam też wątki hip-hopowe i z tego też powodu czwórka jest na miejscu. Już za moment połączymy się z Dominiką Płonką, która w Opolu jest, i zapytamy o to, co dzieje się w tym momencie, co będzie działo się później, dla czego warto wybrać się do Opola, jeśli ktoś jest fanem polskiej piosenki czy hip-hopu, a później oczywiście pospacerujemy sobie po samym mieście, zapytamy o to, czego warto spróbować, jaką warto pamiątkę zabrać z Opola i jak po prostu spędzić tam czas. Zapraszam na wspólne 2 godziny. Marta Zinkiewicz.
2: Yeah. Ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świrze. Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas cygada ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak wyrok.

przyszłości, dzwonię do teraz. W gości jestem na melanż, dorośli to my plus 10 lat. Też pewnie mi minie jak się masz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali.

0: To jest audycja City Break Polska w czwórce.
1: Dziś przenosimy się do Opola. Mamy ku temu naprawdę wspaniały powód, ponieważ wczoraj, 4 czerwca, rozpoczął się Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. 63. edycja, która potrwa do niedzieli. Na miejscu jest Dominika Płonka. Halo, halo, czy się słyszymy?
2: Oczywiście, że się słyszymy bardzo dobrze. Pozdrawiamy z Opola, które niestety jeszcze pod chmurką trochę deszczu mamy.
1: Dominika, bo ja muszę,
2: na razie tylko
1: muszę powiedzieć, że ja słyszę ciebie i słyszę chyba deszcz i to dość intensywny w tle.
2: Oj tak, deszcz intensywny, ale nie ma się o co martwić. To wszystko dlatego, że już po godzinie 18, tutaj śmiechy związane z tym, że rzeczywiście trochę tego deszczu nam spada, ale już po 18 słońce, także na same występy, na występ, na który my najbardziej czekamy, czyli hip-hop 1, podwórko 2, tego słońca będzie na pewno więcej.
1: A powiedz, co już teraz dzieje się w Amfiteatrze Tysiąclecia? Czy macie możliwość, żeby podglądać to, jak prowadzone są próby, czy one się odbywają, czy tam już gromadzą się ludzie, czy już tą energię, która wieczorem chyba osiągnie punkt kulminacyjny, już da się w tym momencie jakoś wyczuć?
2: Energii jest tutaj bardzo dużo od samego rana. Mnóstwo osób przewija się właśnie z jednej strony wywiady, rozmowy, uczestnicy, z drugiej strony właśnie próby samego programu Hip Hop 1, podwórko 2 właśnie się skończyły. Także wiemy, że wszyscy są na miejscu i bardzo dużo niespodzianek przed nami. No wiemy, że na pewno wystąpią Molesta, Evenement, Sarius, Łona, z naszej redakcji Numer Raz, będzie też Eldo. No i będą przepiękne duety, które łączą hip hop z popem, czyli na przykład Zalia z Fukajem, czy Ostry i Nosowska.
1: Dominika, jestem ciekawa, czy ty na któryś występ jakoś szczególnie czekasz?
2: No oczywiście jest to występ naszego redakcyjnego kolegi Numera Raza, bo będzie po raz pierwszy na żywo grał duet z Natalią Kukulską, utwór Szczęście z jego albumu, który ukazał się w tym roku, z albumu Żyje się tylko raz. No i oczywiście Eldo, też mocno trzymamy kciuki za ten występ. Tam jeden numer będzie grał solo, a drugi jako gramatik.
1: No i świetnie, mam nadzieję, że ekipa czwórki, która będzie na miejscu, będzie głośno krzyczeć, kibicować. Trzymamy kciuki oczywiście wszyscy za udane występy. Ja tylko dodam, że czwórka jest również patronatem tegorocznej edycji koncertu i to po raz drugi. Oczywiście mowa o koncercie Hip Hop 1, podwórko 2. Dominika, ale poza samym koncertem, ty też o godzinie 20 będziesz prowadziła audycję specjalną, która będzie opierała się na rozmowach wokół tego wydarzenia.
2: Jak najbardziej. Zapraszamy od godziny 20. Czwórka, Hip Hop Opole, rozmowy. Będziemy łapać artystów w tych takich największych emocjach zaraz przed koncertem, no bo już o 22.00 transmisja projektu specjalnego Hip Hop 1, podwórko 2. Będzie się działo. Na pewno będziemy próbowali wyciągnąć z artystów jak najwięcej zaraz przed ich startem na scenę Amfiteatru w Opolu.
1: No właśnie, czy to będzie spontan, czy już jakiś gości masz zaklepanych, załatwionych i już możemy wiedzieć się rozmowy z kim usłyszymy po godzinie 20?
2: O i tutaj mogę jeszcze chwilę przytrzymać naszych słuchaczy w napięciu, ale myślę, że nie będziecie zawiedzeni, bo zarówno reprezentanci oldschoolowego brzmienia, ale również dyrektor artystyczny tego programu, czyli Wienio, jak i reprezentantki, no bo hip-hop to też panie, Ryfari czy OG Kamka, te wszystkie postaci będą na antenie czwórki od godziny 20.
1: A o 18.00 startuje audycja Damiana Sikorskiego. O co chodzi z tym Opolem, w której będziemy mogli usłyszeć opowieści o historii festiwalu, o

jego fenomenie, o znaczeniu dla polskiej sceny muzycznej. Także od godziny 18 temat Opole jest u nas tematem numer 1. Rozmowy, transmisja koncertu hip-hopowego, to wszystko już dziś wieczorem. Trzymamy kciuki za naszych redakcyjnych kolegów, którzy będą występować na scenie, ale też za pogodę, żeby ten deszcz przestał padać i żeby

0: City Break Polska. City Break Polska.
1: 22 minuty po godzinie 14. My rozpoczynamy naszą podróż do Opola. Takim pierwszym przystankiem był oczywiście Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Dzisiaj transmisja wieczorem koncertu Hip Hop 1 Podwórko 2 na naszej antenie. Ale teraz sprawdzimy, dlaczego jeszcze warto wybrać się właśnie do tego miejsca. O Opolu będzie dziś nam opowiadać Beata i Paweł Pomykalscy, autorzy bloga podróżniczego Adventum oraz książek podróżniczych. Cześć.
2: Cześć, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Na początku chciałabym was zapytać, jakie Opole robi na was wrażenie? Jak opisalibyście ten klimat i atmosferę panującą właśnie w tej miejscowości?
2: Myślę, że dwoma, trzema słowami, jeśli mielibyśmy opisać Opole, to jest spokojne, ciekawe i kameralne. To jest takie miasto, do którego można przyjechać na dwa dni pociągiem albo samochodem i ten samochód gdzieś sobie zostawić i na spokojnie spacerem odwiedzać najciekawsze atrakcje, których nie brakuje i na spokojnie chłonąć sobie tę przyjemną atmosferę.
1: Na dwa dni, tak jak mówisz, czyli jest to miejsce idealne na naszego tytułowego City Breaka. A skąd wynika ten spokój? Bo to słowo padło kilkukrotnie w twojej wypowiedzi i jestem ciekawa, w jaki sposób go odczuwasz, czym on dla ciebie właśnie się tam objawia.
2: Opole to nie jest duże miasto i jego główne atrakcje są skoncentrowane blisko siebie, więc właśnie nie ma takiej wrzawy wielkiej metropolii. Nie ma w centrum, w rynku, na bocznych ulicach ruchu samochodowego, więc jest tak właśnie ciszej i przyjemniej niż w sąsiednich dużych miastach, stolicach województw, jak choćby Wrocław czy Katowice. To Opole jest po prostu mniejsze, bardziej kameralne, a przez to też takie spokojniejsze. Idealne właśnie na slow city breaka.
1: A teraz takie są coraz popularniejsze. Paweł, czy ty się z tym zgadzasz? Czy też twoje takie trzy słowa klucze to jest to, że Opole jest miejscem spokojnym, cichym i kameralnym? A może byś coś tutaj zamieszał, dodał albo odjął?
3: Ja bym dodał jeszcze, że to jest niezwykle ciekawe miasto i tak historycznie i współcześnie. Tam mimo tego takiego spokoju i właśnie takiej jakiejś atmosfery kameralności, jednak wciąż się dużo dzieje. Opole ma bardzo wiele do zaoferowania miejsc, do którego warto się udać. Wiele takich historycznych miejsc związanych, czy jak już wcześniej wspominaliśmy, z festiwalem piosenki, czy na przykład teatry w Opolu są znakomite i mają znakomity repertuar, także jest to na pewno miasto, nad którym warto się pochylić i warto je odwiedzić.
1: Paweł, powiedziałeś, że jest to miasto bardzo ciekawe. Co cię tam najbardziej ciekawi? Co cię pociąga właśnie w Opolu?
3: Myślę, że to stare miasto, które jest też centrum miasta, z pięknym rynkiem, jednym z najpiękniejszych na Śląsku rynków, kilka ciekawych kościołów jeszcze sięgających swoją historią średniowiecza. Taka zabudowa śródmiejska, taka z XIX wieku, tutaj ulica w kierunku dworca, czy właśnie takie kwartały zabudowane kamienicami, to też jest bardzo takie ciekawe miejsce w Opolu. No i ta część zwana nieco na wyrost opolską Wenecją, czyli nad

0: nad Młynówką. To jest kraj Starego Miasta, gdzie właśnie domy wyrastają wprost z rzeki. To też jest taki bardzo malowniczy zakątek.
1: No dobra, to zróbmy sobie teraz takie małe wyzwanie. Jeśli każde z Was mogłoby wybrać jedną rzecz, miejsce, cokolwiek, co mogłoby stać się takim Waszym autorskim symbolem Opola, to co by to było?
2: Ja chyba bym postawiła, może nietypowo, ponieważ oboje bardzo, bardzo lubimy teatr i teatr imienia Kochanowskiego w Opolu. To jest fantastyczne miejsce, więc jeśli ja myślę o tym mieście, to przede wszystkim o tym teatrze. Teatr ma znakomity repertuar, znakomite wykonania spektaklów, ale też bardzo ciekawą, nowoczesną bryłę, bardzo przeszkloną. Tak szalenie zachęca do wejścia do środka i uczestniczenia w tej kulturze. Zanim wejdzie się na spektakl, mija się jeszcze bardzo przyjemną, ładnie zaaranżowaną kawiarnię. Więc jest to taka przestrzeń artystyczno-kulturalna, osadzona w bardzo ładnym wnętrzu i te spektakle są naprawdę, naprawdę znakomite. Byliśmy niedawno na jednym komediowym, teraz będziemy 12 czerwca ponownie w Opolu na Festiwalu Książek i mam nadzieję, że znowu uda nam się zajrzeć do tego teatru, bo jest naprawdę świetne.
1: Z Waszych opowieści wynika, że Opole to jest miejsce związane z kulturą, przede wszystkim teatr książki. Jakim symbolem, co byłoby takim symbolem Opola zdaniem Pawła? O tym już za moment. Dzisiaj naszymi gośćmi jest Beata i Paweł Pomykalscy. Do rozmowy o Opolu wracamy już za moment.
3: To jest nowość czwórki.

0: Słuchasz audycji City Break Polska.
1: 29 minut pozostało do godziny 15. My dziś podróżujemy po Opolu, o tej miejscowości, o tym, co możemy tam ciekawego zobaczyć, jak możemy się poczuć, opowiada Beata i Paweł Pomykalscy, autorzy książek podróżniczych i bloga podróżniczego Adventum. Paweł, i tak jak zapowiedziałam,

0: W poprzedniej części naszej rozmowy, a teraz czekam tutaj na twój pomysł, co mogłoby stać się takim nieoficjalnym twoim autorskim symbolem Opola?
1: No Beata mi podkradła ten teatr, więc ja może coś bardziej oczywistego. Myślę, że widok z wieży zamkowej, z tak zwanej wieży piastowskiej, to jest jedno z ciekawszych takich doświadczeń w Opolu, bo możemy sobie właśnie popatrzeć na panoramę Starego Miasta z pewnej wysokości, dzięki czemu zobaczymy taki zachowany, dawny skyline, jeśli można tak powiedzieć, właśnie Starego Miasta z wieżami kościołów i z wieżą ratuszową po środku. To jest na pewno bardzo miłe doświadczenie. Wieża nie jest jakoś bardzo wysoka, a widok z niej zacny. Zresztą sama wieża jako jedyna pozostałość Zamku Opolskiego rozebranego około 100 lat temu, no jest takim symbolem miasta i jest takim dosyć rozpoznawalnym miejscem w Opolu.
0: No to wyobraźmy sobie, że nasi słuchacze w momencie, kiedy usłyszeli, jak zachwalacie to miejsce, że tam jest spokój, jest kameralnie, jest cicho, jest dużo kultury, no to pakujemy walizki, pakujemy plecaki i do tego Opola się wybieramy. No to teraz pytanie, jak tam spędzić ten czas, co zrobić, co zobaczyć podczas tych dwóch dni tego city breaka w Opolu, żeby wrócić z poczuciem, że zrobiliśmy wszystko najlepiej jak mogliśmy, że było fajnie, że było ciekawie, że odpoczęliśmy. Beata, jaka jest taka twoja wizja idealnego city breaka, co koniecznie trzeba zobaczyć, czego trzeba doświadczyć?
2: Myślę, że jak już zwiedzimy sobie tę wieżę i tak rzucimy okiem na całe Stare Miasto Opola, to możemy udać się do leżącego dosłownie kilka kroków od tej wieży słynnego amfiteatru, który jest miejscem, w którym od kilkudziesięciu lat odbywa się festiwal piosenki. I ten amfiteatr jest zespolony z bardzo ciekawą placówką, jaką jest Muzeum Polskiej Piosenki. I to jest takie miejsce, które może nam pochłonąć godzinkę, a możemy w nim spędzić spokojnie pół dnia i się nie nudzić i przeżyć bardzo fajną podróż w czasie, ponieważ to muzeum jest w dużej mierze takie interaktywne, zachęcające do udziału w różnych przedsięwzięciach, to znaczy można piosenek posłuchać, ale też można samemu pośpiewać, można nagrać swoją piosenkę, można dzięki multimediom nie tylko obejrzeć stroje, w których w przeszłości występowali artyści, ale też się niejako w te stroje, legendarne stroje ubrać. Można obejrzeć instrumenty, posłuchać wywiadów z artystami, obejrzeć fragmenty koncertów, obejrzeć reportaże związane z historią tego festiwalu. Więc jest to świetnie zaaranżowana przestrzeń, pełna bardzo ciekawych informacji i pozwalająca naprawdę w fajny sposób poznać dzieje polskiej piosenki od tych kilkudziesięciu lat. Później idziemy spacerem wzdłuż Młynówki i wchodzimy na rynek i myślę, że to jest dobry moment na kawę, ponieważ rynek jest bardzo szczelnie wypełniony ładnymi kamienicami, a w przyziemiach tych kamienic działa mnóstwo kawiarenek, więc to jest dobry czas i miejsce na kawę. A może później warto odwiedzić zarówno katedrę, jak i kościół franciszkanów, które są bardzo ciekawymi zabytkami architektury i sztuki, a zwłaszcza kościół franciszkanów jest bardzo interesującym obiektem, ponieważ wewnątrz znajduje się kaplica Piastów Śląskich, to jest kaplica grobowa. Bardzo często się o tym zapomina, że Opole to historyczna, jedna z historycznych stolic Górnego Śląska, i z tą historią Górnego Śląska mocno jest związana, więc ten kościół też jest z historycznego punktu widzenia bardzo ciekawy.
0: Co jeszcze może znaleźć się na trasie takiego naszego spaceru? Oto zapytam naszych gości za moment, co dołączamy do naszej listy, co w Opolu warto zobaczyć. Dziś rozmawiamy o tym z Beatą i Pawłem Pomykalskimi.

0: Polska. Polska.
1: A ja pytam dziś o to, jak spędzić w Opolu właśnie taki city break. Beata Pomykalska, Paweł Pomykalski, autorzy książek podróżniczych i bloga podróżniczego Adventum, dziś odpowiadają na moje pytania. Jak spędzić tam czas? Którędy udać się na spacer? Beata zasugerowała nam kilka ciekawych miejsc, w których możemy się zatrzymać. Ja jestem ciekawa, Paweł, czy coś od siebie dodajesz do tej listy?
2: Ja myślę, że będąc w Opolu, naprawdę warto odwiedzić zoo, ogród zoologiczny, który tam jest. Tak jak już wcześniej wspominaliśmy, Opole to jest takie miasto o takim klimacie dosyć kameralnym, więc zoo też nie jest olbrzymie, co jest wielkim plusem tego miejsca, ponieważ no nie czujemy się strasznie zmęczeni po przejściu całego tego zoo i nie potrzebujemy aż całego dnia, żeby je odwiedzić. Zoo znajduje się takim żwawym spacerem około 20 minut od rynku na południe. Częściowo ta trasa wiedzie ładnie przez rzekę i przez park, więc sam spacer tam jest dosyć przyjemny. A w zoo znajduje się kilkadziesiąt bardzo ciekawych okazów, pewnie kilkaset, tylko że człowiek jak nie zna się na tym, więc nie jest w stanie tego wymienić. W każdym razie kilka ciekawych okazów zwierząt bardzo egzotycznych, które tam możemy poobserwować, które mają wygodne, duże wybiegi, które nie wyglądają, że cierpią w tym zoo, więc jest to na pewno takie miejsce, do którego warto się udać, zwłaszcza, że ta oferta jest bardzo zróżnicowana, bo możemy tam poznać i niewielkie owady, a także wielkie zwierzęta jak żyrafy, także dla każdego coś miłego. Myślę, że taki spacer i 3-4 godziny w zoo to jest na pewno

0: dobrze spędzony czas w Opolu.
1: Czy... I ogród zoologiczny jest taki bardzo, bardzo zielony, są tam ozdobne drzewa, krzewy, więc jest to miłe miejsce na spacer. Znajduje się na wyspie Bolko, to też jest taka zielona oaza w Opolu. I ja bym jeszcze dorzuciła wizytę w Skansenie, który jest też taką zieloną przestrzenią i pozwala się bardzo przyjemnie przenieść w czasie do przeszłości. Także skansen też jest punktem obowiązkowym w Opolu.
2: Ja jestem ciekawa, czy wybierając się do Opola mieliście takie miejsce, które koniecznie chcieliście zobaczyć, czy na coś szczególnie liczyliście?
0: No ja myślę, że to będzie to Muzeum Wsi Opolskiej, czyli ten rzeczony skansen, który tak jak w przypadku ogrodu zoologicznego też nie jest olbrzymi, więc spacer nie wykańcza człowieka, a znajdują się tam właśnie przeniesione domy i nie tylko domy z okolicznych wsi, które pokazują właśnie, w jaki sposób ludzie żyli na wsi opolskiej 100 i ponad 100 lat temu. Także jest to miejsce, w którym na pewno zapoznanie się z dawną kulturą życia wiejskiego jest obowiązkowe. Jest to jeden z takich lepszych skansenów w Polsce pod względem właśnie opowieści o życiu, o pracy, o cyklu takim pół roku na wsi. Także myślę, że warto odwiedzić to miejsce.
2: Czy była z kolei jakaś opowieść, jeśli chodzi właśnie o ten skansen, to jak żyli ludzie na tych terenach na przykład 100 czy jeszcze więcej lat temu? Czy coś was szczególnie zaskoczyło albo właśnie zostało wam w pamięci po wizycie w tym miejscu? Beata?
1: tak się zastanawiamy teraz. We dwójkę.
0: Myślę, że nie wiem, że opowieści o pracy młynarza. To jest też taki w skansenie znajdują się wiatraki, które są takimi największymi obiektami, najwyższymi obiektami na pewno w tym miejscu. I tam właśnie opowieść o tym, jak te młyny działały, jak ten kluczowy moment dostarczania żywności, czyli mielenie zboża na mąkę, się odbywał. Jest to na pewno takie miejsce, w którym te drewniane wiatraki stojące w centrum skansenu są takim dla nas, nie wiem, dla mnie przynajmniej były punktem kulminacyjnym.
2: Beata, czy dla ciebie wiatraki również były takim najważniejszym elementem, jeśli chodzi o zwiedzanie skansenu? Może coś innego zwróciło swoją uwagę? Ponieważ tutaj pamiętam, że Paweł wspomniał, że to jest jedno z najciekawszych miejsc tego typu w Polsce.
1: Tak, zdecydowanie. Jakby nagromadzenie tych domów jest duże i sposób aranżacji ekspozycji, udostępniania także tych domów, znaczy możliwość wejścia do środka jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. My w ogóle uważamy, że muzea skansenowskie w Polsce są świetnie prowadzone i warto je zwiedzać, żeby poznać po prostu swoją przeszłość. Natomiast to w Opolu też z pewnością lokuje się wysoko w tym rankingu i jakby podzielam zdanie, że zdecydowanie warto je zobaczyć. Myślę też, że bardzo ciekawy jest tam drewniany kościół pod wezwaniem, jeśli dobrze pamiętam, świętej Katarzyny Aleksandryjskiej z bardzo taką efektowną dzwonnicą. Jest to na tle tych innych zabudowań gospodarczych bardzo taki monumentalny obiekt z ciekawym wnętrzem, z ładnym ołtarzem, więc na ten drewniany kościół też warto zwrócić uwagę.
2: To jeszcze na koniec chciałabym was zapytać o to, czy wyjechaliście z Opola z jakąś ulubioną ciekawostką albo z czymś, co zapamiętacie sobie. Już możemy nawet wyjść z tego skansenu, tylko pomyślcie ogólnie o tej podróży, czy było coś, co zwróciło waszą uwagę, albo usłyszeliście może czasem mimochodem takie zdania, możemy usłyszeć spacerując po mieście bez słuchawek, a po prostu przysłuchując się temu, co nas otacza.
1: Ja bym chciała zwrócić uwagę na to, jak bardzo kulturalne jest to miasto i to mnie zaskoczyło i po pierwszej wizycie już i dlatego z przyjemnością do Opola wracamy, bo mamy tutaj i Muzeum Śląska Opolskiego, które jest bardzo ciekawe i mamy już ten teatr, o którym

0: wspominaliśmy. I mamy filharmonię, w której można posmakować innej muzyki, aniżeli w czasie festiwalu. Mamy teatr Lalki, on się chyba nazywa Teatr Lalki i Aktora, więc jakby to jest kolejna taka placówka. Mamy letnie, czerwcowe targi książki, festiwal książki, gdzie w plenerze odbywają się różne wydarzenia związane właśnie z literaturą, więc to Opole bardzo dużo oferuje osobom, które poszukują takich artystycznych doznań.
1: Ja myślę, że takie artystyczne doznania, o których mówisz, to bardzo często jest bardzo dobry, fajny i ciekawy pretekst do tego, żeby daną miejscowość odwiedzić. I wiadomo, że jeśli chodzi o Opole, to takim numerem jeden absolutnie jest ten Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej. Jest to stolica polskiej piosenki, ale też, tak jak mówisz, dużo innych kulturalnych wydarzeń, dużo miejsc, w których możemy tej kultury zaznać, czy są to teatry, czy to są wydarzenia związane z książkami. Także do Opola chyba z tego powodu warto się udać. Po Opolu będziemy podróżować również po godzinie 15:00. Tym razem po tym mieście oprowadzali nas Paweł i Beata Pomykalscy, autorzy książek podróżniczych i bloga podróżniczego Adventum. Bardzo Wam za to spotkanie dziękuję.
0: Bardzo serdecznie też dziękujemy.
2: Dziękujemy bardzo.

0: Autopromocja.
1: Czerwcówka. Czerwcówka. Zaplanuj długi weekend z czwórką.
2: Wychowani na Depeszach. Audycja dla wszystkich, którzy dorastali przy muzyce Depeche Mode. Największe klasyki, synth-popowy klimat i kultowe brzmienia, które wychowały całe pokolenia. Słyszymy się w sobotę, 6 czerwca od 18 do 20.
3: Gorąca, gotowana kukurydza, lody, zimne lody.
4: Co? Co ty gadasz?
3: Słoneczny hip-hop, plażowa alternatywa, funky, funky, funky.
4: O, to już lepiej. Halo, halo, ale o co panu chodzi?
3: Jak to o co? Sobotni wieczór, czwórka Polskie Radio, trzeba się zabawić.
4: A można to łączyć?
3: No pewnie, pewnie,

0: Zagramy dla was razem. DLM i Adam Smolarek. Summer Disco w sobotę o 20:00.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Filos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Już dziś podczas festiwalu w Opolu koncert premier i hip-hop. Jedno podwórko 2. Wystąpią Justyna Steczkowska, Michał Wiśniewski, OSTR, Nosowska, Molesta Evenement, Natalia Kukulska, Fukaj i wielu innych. To będzie wieczór pełen nowych brzmień i kultowego rapu. Oglądaj dziś od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
1: Po reklamie. Słuchasz Czwórki.

0: Minęła 15.
1: Pogoda.
0: Trwa długi weekend, ale trudno powiedzieć, żeby pogoda nam się jakoś bardzo udała. Deszcz w całej Polsce. Patrzę właśnie na mapę pogodową i widzę, że jest jedno jedyne miejsce, gdzie ten deszcz się nie pojawi. Jest to południowy wschód, ale to jest tylko niewielki skrawek. Poza tym wszędzie zapowiadane są przelotne opady deszczu, a nawet burze. Te mają wystąpić szczególnie we wschodniej połowie kraju oraz na zachodzie i tam też lokalnie może pojawić się grad. Temperatura jest stosunkowo wysoka i to jest plus zdecydowany tej pogody. Na północnym zachodzie i na zachodzie od 16 stopni Celsjusza do 20, na pozostałym obszarze nawet do 26. W przerwach pomiędzy deszczem możecie więc wychodzić na spacer i to raczej krótkie spodenki. Bluzka z krótkim rękawem dzisiaj sprawdzą się idealnie. Oprócz tego niestety dość pochmurnie, ale wiatr przynajmniej słaby i maksymalnie umiarkowany.
1: Autopromocja.
2: Czerwcówka.
3: Czerwcówka.
2: Zaplanuj długi weekend z czwórką.
4: Kacper, czytałeś, co ten gość zrobił w internecie?
5: A widziałaś ten ostatni trend?
4: Pokaż.
5: Patrz.
4: Nie znałam tego, ale wiesz co, opowiem ci jeszcze o tym, co się stało potem.
5: A może zrobimy wspólnie takie streszczenie internetu?

0: piątek o 16?
1: Od 16 do 18.
0: Wielkie podsumowanie mediów społecznościowych.
1: Będą dramy, będą trendy, będzie się działo.
0: Zapraszamy do słuchania audycji internetowo Zgrillowani w piątek, 5 czerwca. Julia Święch
1: i Kacper Zembrzucki. Do usłyszenia.
2: Czy w kolejce do opery, na spacerze, w supermarkecie można spotkać króla? Są kraje, w których jest on tak blisko ludzi, że żyje razem z nimi, nie wyróżniając się specjalnie z tłumu. I może to najlepsza strategia, bo w naszych czasach zdarzają się też monarchowie, których ludzie obrzucili błotem i wygwizdali. Jak żyje się zwykłym ludziom z królami na świecie, z którymi można by zjeść wspólne śniadanie, a z którym nigdy nie usiadłoby się do stołu? Zapraszam Was na wyjątkowy królewski poranek w najbliższą sobotę od godziny 8. Weronika Puszkar.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
7: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
8: Mikrofon,
9: kamera,
8: radiowe studio,
9: scena.
10: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
6: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
11: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Po reklamie.
12: Czwórka. Polskie Radio.

0: Break Polska. City Break Polska. Zaprasza Marta Zinkiewicz.
1: 15:07, a my rozpoczynamy drugą godzinę naszej dzisiejszej podróży po Polsce. Tym razem Opole. Jesteśmy w tym jednym z najstarszych miast w Polsce. Jednym z powodów, dla których warto wybrać się właśnie tam, jest to, że stolica, że Opole jest oczywiście stolicą polskiej piosenki. To tam od 63 lat odbywa się legendarny już krajowy festiwal polskiej piosenki. Czwórka również jest na miejscu, ponieważ dziś o 22 startuje koncert Hip-Hop 1 Podwórko 2, a od godziny 18 w Czwórce możecie słuchać o Opolu, o hip-hopie w każdym możliwym wydaniu. My dziś podróżujemy po tym mieście i pytamy, którędy warto pójść na spacer, dlaczego warto tam pojechać, do którego muzeum trzeba koniecznie zajść, no i co zjeść, żeby móc wrócić do domu z pełnym przekonaniem, że zrobiliśmy wszystko, jak najlepiej mogliśmy w Opolu. Zapraszam, Marta Zinkiewicz.

0: To jest audycja City Break Polska w czwórce.
1: A my dziś jesteśmy w Opolu, żeby odwiedzić to miasto. To powodów jest naprawdę dużo. O niektórych z nich opowie nam kolejny nasz gość. Tym razem z nami na łączach jest Przemysław Wiktorczyk. Możecie znać Przemysława jako twórcę, autora bloga oraz profili w mediach społecznościowych pod nazwą Antek w podróży. Cześć.
2: Cześć, witam Państwa serdecznie.
1: Na samym początku chciałbym zapytać Cię o to, czy wybierając się do Opola miałeś jakieś oczekiwania, na coś szczególnie czekałeś, może coś konkretnego chciałeś zobaczyć, coś poczuć, czy czegoś doświadczyć?
2: No przede wszystkim Opole jest dla mnie miastem, które ma mury obronne, więc jakby to było moim celem i chciałem te mury po prostu zobaczyć. Nie ma ich może zbyt wielu, ponieważ z dawnej świetności 1500 metrów wokół Starego Miasta zostało raptem 100, ale jakby to jest taka nisza, w której się odnajduję, jeżeli chodzi właśnie o prowadzenie bloga i jakby to było moim celem. Ale oprócz tego lubię takie miasta. Opole jest miastem takim może trochę niedocenionym, jest położone obok autostrady A4 i wiele osób po prostu mija to miasto, a ja mam do niego zaledwie godzinę drogi samochodem.
1: Więc musiałeś je koniecznie odwiedzić. A powiedz więcej o tych murach, no bo powiedziałeś, że był to jeden z tych głównych powodów, dla których chciałeś Opole właśnie odwiedzić.
2: Tak, generalnie od kilku lat na swoim blogu prowadzę taki projekt własny Miasta Stojące Murem i staram się właśnie odwiedzać takie tego typu miejsca, czy właśnie miasta, miasteczka, które takie mury posiadają. No Opole, tak jak wspomniałem, tych murów średniowiecznych no, miało dosyć dużo, 1500 metrów. One gdzieś tam, ich budowę rozpoczęto już w średniowieczu, około 1300 roku. No ale do dzisiaj, jak wspomniałem, zostało ich raptem około 100 metrów. Można je, oczywiście jest to jedna z atrakcji turystycznych, można je zobaczyć w północno-zachodniej części miasta. Jest taki dosyć fajny, odrestaurowany odcinek. Znajduje się tam również jedna z baszt, ponieważ jest jeszcze drugi fragment murów, ale on już jest ukryty na terenie klasztoru sióstr Notre Dame i już nie jest tak dostępny zbytnio dla turystów, no chyba, że brama jest otwarta.
1: No więc to był twój cel podróży, były oczekiwania i jak to już wyglądało na miejscu, na żywo? Jakie wrażenie zrobiły na tobie właśnie ślady w zasadzie tych murów? Opowiada, że to było 1500 metrów.
2: No generalnie mury zrobiły na mnie duże wrażenie, tym bardziej, że właśnie są odrestaurowane.

0: zdecydowane, więc wyglądają, mam nadzieję, że prezentują się tak jak w czasach swojej świetności. Jest tam również baszta rybacka, która też wygląda całkiem zacnie, więc ja uważam, że mimo, że tych murów nie zostało tam zbyt dużo, uważam, że jest to bardzo fajna atrakcja turystyczna przy okazji zwiedzania całego miasta.
1: A powiedz, czy udało ci się

0: obiekty sakralne, które znajdują się na Starym Mieście i w okolicy. Oczywiście no, główny plac, czyli właśnie rynek w Opolu ze znajdującym się tam bardzo ładnym i ciekawym ratuszem, który swoim wzorem, wyglądem nawiązuje do florenckiego pałacu Vecchio. Oprócz tego jest Zoo w Opolu, również bardzo atrakcyjne miejsce, są pozostałości dwóch zamków, bo Opole posiadało dwa zamki, które co prawda nie przetrwały do czasów dziś współczesnych, ale ich pozostałości są widoczne do dzisiaj. Jest Muzeum Wsi Opolskiej, także jest naprawdę dużo fajnych miejsc, które można zobaczyć i również tych dawnych.
1: A powiedz w takim razie więcej na temat zamków, bo czuję, że to też może być twój temat. Jest to wątek historyczny też bardzo mocno tutaj obecny.
0: Zgadza się. Opole w swojej historii miało dwa zamki. Pierwszy to jest Zamek Piastowski, który nie przetrwał niestety do czasów współczesnych. Na przełomie lat 20. i 30. XX wieku został rozebrany, ale myślę, że każdy z nas zna jego symbol, a mianowicie wieżę piastowską, która w tej chwili znajduje się obok amfiteatru. Ta wieża powstała około 1300 roku, ma ponad 40 metrów wysokości i jest udostępniana do zwiedzania, także będąc w Opolu można zobaczyć sobie właśnie tą pozostałość. Natomiast drugi zamek to był Zamek Górny i właściwie on też nie przetrwał do dzisiejszych czasów, gdyż w dalekiej przeszłości spłonął, ale również do dzisiaj została wieża, natomiast jakby nie jest on już udostępniony do zwiedzania, gdyż tam zbudowano później Bołomęskie Gimnazjum. W tej chwili także można go zobaczyć generalnie, o ile dobrze kojarzę, z zewnątrz.
1: No i to są właśnie te ślady historii obecne w Opolu. O tym opowiada nam Przemysław Wiktorczyk, Antek w podróży, a do rozmowy o tym mieście wracamy już za moment.

0: City Break Polska. City Break Polska.
1: Dziś jesteśmy w Opolu, a po tym mieście oprowadza nas Przemysław Wiktorczyk, autor bloga i profili w mediach społecznościowych Antek w podróży. Chciałbym cię zapytać, jak twoim zdaniem najlepiej jest spędzić taki city break w Opolu? Wyobraźmy sobie, że mamy właśnie 2 albo 3 dni, bierzemy sobie dodatkowy dzień wolnego i planujemy wypełnić te dni po brzegi, żeby jak najbardziej Opole poczuć. No i jak wyobrażasz sobie właśnie taki idealny scenariusz takiej wycieczki?
2: Myślę, że 3 dni to nawet aż nadto, ale generalnie zazwyczaj tego typu miasta, między innymi również Opole, zacząłbym od zwiedzania rynku, gdyż rynek jest tym głównym placem, który po prostu jest jakby w centrum miasta i wokół niego kręci się całe życie, całe miejskie to życie. Oczywiście każdy z nas lubi inne atrakcje, każdy z nas, jedni wolą bardziej naturę, inni lubią architekturę, inni nie lubią miast, także ciężko by, myślę, byłoby tutaj jakby dogodzić każdemu, natomiast myślę, że każdy z turystów znajdzie w Opolu coś dla siebie, bo tak jak wspomniałem, no, jest tutaj dużo fajnych obiektów sakralnych w różnych stylach architektonicznych. Mamy zoo, gdzie można spędzić naprawdę parę ładnych godzin. Znajduje się tam ponad 1000 zwierząt. To zoo ma ponad 100-letnią historię. Mamy Muzeum Wsi Opolskiej. Wiem, że o nim już rozmawialiście, natomiast też jest to po prostu miejsce, gdzie też, myślę, na parę godzin można po prostu wręcz zagubić się w pięknej historii znajdujących się tam obiektów, które mają też po kilkaset lat. Każdy z takich obiektów został gdzieś tam przywieziony czy przetransportowany, no i jakby każde z tych miejsc ma swoją historię. Są muzea, również między innymi Muzeum Śląska Opolskiego, może niewielkie, ale z pewnością, jeżeli są tu jacyś fascynaci historii, myślę, że może właśnie zainteresować. No i oczywiście w okresach takich, jak mamy obecnie, no to koniecznie festiwal. To wtedy faktycznie tych kilku może nawet nam braknąć.
1: No właśnie, też dobrym pytaniem jest to, co robić w takim mieście w momencie, kiedy pogoda nie dopisuje. W tym momencie wiem, że w Opolu akurat pada deszcz, jeśli trafimy no taki weekend właśnie. Planowaliśmy sobie skrupulatnie te trasy spacerowe, wszystkie miejsca. Okazuje się, że w zasadzie to przebywanie na zewnątrz nam odpada. To, co twoim zdaniem najlepiej zrobić w momencie, kiedy pogoda nie dopisuje? Co właśnie? Muzea i zwiedzanie kościołów?
2: Jest to jedna z opcji, dlatego że no, myślę, że nie ma złej pogody, jest tylko zły ubiór, tak podobno mawiają, więc wystarczy wziąć parasol i sobie troszeczkę pospacerować. Ja nieraz zwiedzałem w deszczu różne miasta i myślę, że taki spacer z parasolem też może mieć swój urok. Trzeba się tylko po prostu odpowiednio ubrać.
1: A powiedz, które z tych miejsc, o których dziś nam opowiadasz, zrobiło na tobie największe wrażenie, które zapadło ci w pamięć z jakiegoś szczególnego powodu?
2: No to przede wszystkim, tak jak wspomniałem już o tych murach, oczywiście bardzo fajny jest ładny ratusz, tak jak też wspomniałem wcześniej, zbudowany na wzór tego florenckiego pałacu. Co prawda ratusz nie jest jakiś bardzo stary, bo powstał w drugiej połowie XIX wieku, natomiast jest bardzo ładny. Z takich rzeczy, które ja bardzo zapamiętałem, jest kamienica, jedna z kamienic, która znajduje się na rynku, dokładnie pod numerem Rynek 1. Jest to kamienica pod lwem, zwana również książęcą, dlatego że w tej kamienicy mieszkał przez jakiś czas król Jan Kazimierz II Waza, który uciekał przed szwedzkim potopem. No i z takich też, jeżeli chodzi o obiekty sakralne, bardzo zapadł mi w pamięci kościół Świętej Trójcy w Opolu, ponieważ tam we wnętrzach znajdują się szczątki piastów opolskich, jak również jest taki kościół zwany Kościołem na Górce. On jest pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej i Świętego Wojciecha. I to, jak się dokopałem do informacji, no generalnie świątynia pochodzi z X wieku, czyli jest dosyć wiekowym kościołem. No i oczywiście nie mogę zapomnieć o wieży piastowskiej, no ale to już jest chyba taki symbol, że nie trzeba o tym przypominać.
1: I od tego najczęściej zaczynamy zwiedzanie Opola, właśnie od tej wieży, o której już kilkukrotnie wspomniałem.

oraz nasi goście, którzy opowiadali nam o Opolu w pierwszej godzinie audycji. Ja jestem też ciekawa takich różnych faktów. Czasami właśnie odwiedzając dane miejsce, gdzieś usłyszymy, będąc czy to oprowadzani po jakimś muzeum, może gdzieś wyczytamy coś na tabliczce, albo szukając na szybko informacji w internecie, akurat trafimy na coś takiego, co akurat zapamiętamy i w naszej głowie zostanie. Chciałabym zapytać cię też o takie twoje być może ulubione, najciekawsze ciekawostki, ale zanim to powiem o jednej, która mi wydała się dość interesująca. Otóż chwilę temu znalazłam taką informację, że w latach 1973-2003, czyli przez 30 lat, to właśnie w Opolu produkowana była słynna kawa zbożowa, która w PRL-u stanowiła taki tani zamiennik kawy, no i oczywiście produkowano jej ogromne ilości, to był absolutny hit eksportowy. No i dzisiaj właśnie jakieś takie pozostałości tej historii też w Opolu możemy spotkać, możemy znaleźć. Przemysław Wiktorczyk jest dziś naszym gościem, rozmawiamy o Opolu i już za moment o tych najciekawszych, ulubionych ciekawostkach. Jeez, I think I took the lead. I'm right where I should be. They acting out of character, so please don't make a scene.

0: 30 minut po godzinie 15. My dziś podróżujemy po Opolu. Oprowadza nas po tym mieście Przemysław Wiktorczyk w mediach społecznościowych Antek w podróży. No i to jest ten moment, kiedy możemy się powymieniać ciekawostkami na temat Opola. Ja jestem ciekawa, które są twoimi ulubionymi, które zostały w twojej pamięci, być może właśnie po wizycie w tym mieście.
1: No to takie, które zostały właśnie w mojej pamięci po pobycie w Opolu, no to przede wszystkim, no jedna związana oczywiście z murami miejskimi, mianowicie Opole posiadało w przeszłości 5 miejskich bram i pod koniec XV wieku jedna z tych bram, dokładnie brama biskupia, została zamurowana, gdy przewieziono przez nią zwłoki księcia Mikołaja II. Z kolejnych takich ciekawostek, no to jak wspomniałem wcześniej, podczas ucieczki przed szwedzkim potopem król Jan Kazimierz nocował w jednym z tych, w jednej z kamienic, która znajduje się przy rynku. No to oczywiście to jest też sama w sobie ciekawostką, natomiast pierwotnie miał właśnie nocować, czy pomieszkać na tym właśnie w Zamku Piastowskim, no ale z uwagi na to, że on miał, ten zamek był w dosyć kiepskiej kondycji, no to właśnie też stąd wybrano ten właśnie tą kamienicę. No i jeszcze z takich ciekawostek też, jeżeli chodzi o ratusz, jak wspomniałem też, ratusz powstał w drugiej połowie XIX wieku. W latach 30. chyba dokładnie w 1933 roku,

0: Wokół ratusza było kilka kamieniczek, które wówczas rozbierano. No i niestety wieża ratuszowa, która miała mniej więcej 60 metrów wysokości, runęła. Także więc ją potem oczywiście odbudowano. I jeszcze może z takich trochę przyjemniejszych, nad kanałem Młynówka znajduje się most zwany Mostem Groszowym. Nazwa jego wywodzi się stąd, że właśnie pobierano w przeszłości opłatę 1 grosza za przejście. To właśnie, myślę, z ciekawostek tyle, które mi gdzieś tam zapadły w pamięci po pobycie w mieście.
1: Przekonujesz nas dzisiaj, że Opole to przede wszystkim historia i nie brakuje w tym mieście takich miejsc, które mogą nam o niej przypominać, ale to też jest kultura, sztuka również w przestrzeni miejskiej, bo w Opolu możemy znaleźć kilka naprawdę ciekawych murali i wiem, że ty na nie również trafiłeś.
0: Tak, ja kojarzę dwa murale, które znajdują się na Starym Mieście. Jeden przedstawia Krzysztofa Krawczyka, a drugi Zbigniewa Wodeckiego. Także można... Oczywiście murale są taką sztuką, która pojawia się bardzo szybko. Ja w Opolu byłem nieco ponad rok temu, więc być może od tego czasu coś nowego się również pojawiło.
1: A powiedz właśnie o tych muralach, jakie one robią wrażenie. Jak wyglądają?
0: Generalnie bardziej osobiście... Oczywiście... Sztuka uliczna, czy murale, czy jakiekolwiek dzieła malowane, każdy ma swój gust i każdy uważa, jednemu się mogą podobać, innemu mogą się nie podobać. Jeżeli chodzi o mnie, bardziej podobał mi się mural przedstawiający Krzysztofa Krawczyka. Także on znajduje się też gdzieś tam bliżej amfiteatru.
1: No bo jak na stolicę polskiej piosenki przypadło, tak w zasadzie możemy tam znaleźć wiele miejsc, które właśnie z muzyką polską są związane i między innymi murale, na których przedstawiani są polscy wokaliści, artyści. To jest coś, co no, koniecznie musiało znaleźć się właśnie w tym miejscu. Przemku, ja Beatę Pomykalską, Pawła Pomykalskiego, czyli gości pierwszej godziny naszej audycji, poprosiłam o to, żeby opisali klimat, który panuje ich zdaniem właśnie w Opolu. Czasami to jest takie ciekawe wyzwanie, żeby na przykład zrobić to za pomocą trzech słów kluczowych. Jestem ciekawa, jak ty na to patrzysz i od razu mogę sobie porównać, czy będziecie mieli takie same spojrzenie na to miasto. Może zwróciliście uwagę na zupełnie inne rzeczy. Jak opisałbyś właśnie atmosferę, która panuje w tym miejscu?
0: Przede wszystkim uważam, że Opole jest bardzo spokojnym miastem. Może rzekłbym cichym, ale nie w kontekście negatywnym. Właśnie z uwagi na to, że jest położony nieco na uboczu i przez to troszeczkę mniej turystów go odwiedza. Ciężko jest mi wymyśleć inne. Na pewno jest urokliwe, ma swój klimat specyficzny, który da się tam poczuć, da się poczuć tą historię miasta na miejscu.
1: No i powiem ci, że dwa z trzech słów są dokładnie te same. Miejsce spokojne i ciche, więc słuchajcie, mamy tu już kilka głosów właśnie na te przymiotniki, także jeśli szukacie takiego spokoju, chcecie odetchnąć w któryś z ciepłych, zbliżających się, miejmy nadzieję, niedeszczowych weekendów, to właśnie Opole może być dobrym celem takiej podróży. A jeśli zdecydujecie się na nieco dłuższy wypoczynek, no to wtedy już warto wziąć pod uwagę to, żeby zwiedzić też okolice, bo ta jest naprawdę ciekawa. Ja wiem, że nasz dzisiejszy gość Przemysław Wiktorczyk no jest dobrze zaznajomiony z tym, co wokół Opola, więc o tym porozmawiamy za moment.

0: 21 minut pozostało do godziny 16, a my dziś zatrzymaliśmy się w Opolu i tak tam już jesteśmy drugą godzinę. Po tym miejscu prowadzi nas Przemysław Wiktorczyk w mediach społecznościowych Antek w podróży. Chciałam cię też zapytać o okolice Opola, o województwo opolskie, no bo jeśli robimy sobie jakąś taką dłuższą przerwę, wyjeżdżamy na zwiedzanie Opola, dajemy sobie tam 2 dni, a później chcemy odpoczywać jeszcze bardziej gdzieś może w mniejszych miejscowościach na łonie natury, no to co ciekawego w okolicy, na co warto zwrócić uwagę?
1: To ja może skupię się bardziej na miejscowościach, ponieważ jakby w tym się nieco bardziej specjalizuję. Będąc w Opolu można bez problemu, czy zarówno samochodem, ale oczywiście też komunikacją dojechać w wiele fajnych miejscowości. Zaczynając mniej więcej tak od zachodu, północnego zachodu, będzie to bardzo znana miejscowość Brzeg. Znajduje się tam Zamek Piastów Śląskich, jest piękny ratusz na rynku i jeszcze parę innych fajnych miejscówek, ale to może już nie będę zdradzał. Bardziej na północ mamy Namysłów, miasto z pięknym rynkiem, z murami obronnymi, które no, myślę chyba w 70% przetrwały. Także też kilka fajnych obiektów sakralnych, nie tylko w samym Namysłowie, ale również w okolicy. Nieco bardziej na zachód, ale pozostając na północy, mamy również Kluczbork, gdzie mamy fajny rynek i też ciekawy ratusz. Są oczywiście Strzelce Opolskie, ale też bardziej na południowy wschód. Miasto jeszcze może przeze mnie niezbyt zwiedzone, ale przejeżdżałem, byłem kilka razy, są tam ruiny zamku. Na południe, nieco bliżej Opola, mamy Krapkowice. Jest to nieduże miasto, ale również bardzo urocze, również są mury obronne, fajny ryneczek. No i myślę, że też nieco dalej, ale myślę warte zobaczenia jest Nysa. Miasto też z fajnym rynkiem, oczywiście znane również z pozostałości fortów, które tam były. Także będąc w Opolu, jeżeli uwzględniamy oczywiście wyjazd poza miasto, jak najbardziej możemy tam być i nawet tydzień.
0: Jestem ciekawa, czy któreś z tych miejsc jest twoim ulubionym?
1: Myślę, że Namysłów.
0: Dlaczego?
1: Tam kilka razy. No przede wszystkim z powodu murów. No z wszystkich miast, które wymieniłem, to miasto ma właśnie największy problem.

0: procent murów, jeżeli chodzi o te, które przetrwały do dnia dzisiejszego. Natomiast również no, mam tam też znajomych, których pozdrawiam, ale samo miasto ma też taki klimat, który bardzo mi się podoba.
1: Myślę, że też takim bardzo ważnym elementem każdej naszej podróży jest ta część gastronomiczna, kulinarna. Często chcemy poznawać nowe dla nas miejsca właśnie poprzez jedzenie, dlatego warto postawić na jakąś kuchnię regionalną. Co w takim razie w Opolu albo właśnie w okolicach, twoim zdaniem, czego warto spróbować?
0: Ojej, tu mogę mieć problem z odpowiedzią na to pytanie, gdyż nie szukałem, jakby kuchnie danych miejsc nie są moją mocną stroną, także poza tym tu też już jak każdy ma swoje gusta kulinarne.
1: No to stawiamy na swoje własne gusta, szukamy miejsc, które nam pasują, a na pewno jeśli chodzi o to, co lokalne, smaczne, to też mnóstwo takich informacji jest dostępnych wszędzie, w internecie, w książkach, więc nie ma też z tym większego problemu. Dziś po Opolu i po okolicach oprowadzał nas Przemysław Wiktorczyk, który prowadzi bloga, ale również profile w mediach społecznościowych pod nazwą Antek w podróży. Bardzo za to spotkanie Ci dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie.

0: Podróżujemy po Opolu. Kto jeszcze tam nie był, to niech dzisiaj włącza czwórkę. Od godziny 18 do późnego wieczoru będzie można słuchać audycji gadanych, audycji śpiewanych, rapowanych, szczególnie ponieważ dzisiaj o 22 startuje koncert hip-hop Jedno Podwórko 2, więc Opole dzisiaj rządzi, ale po godzinie 16 delikatna chyba zmiana tematu. Ze mną jest już Julia Święch-Kacper Zembrzucki.
1: Dzień dobry. Ale my w Opolu byliśmy 2 lata temu.
2: Byliśmy, tak, potwierdzam. Tak było.
1: Tak.
2: Dobrze, ale dzisiaj nie będziemy o Opolu rozmawiać, tylko o internecie i tym, co słychać w mediach społecznościowych.
0: No będzie dobra, super. Ale właśnie co tam planujecie?
1: No, nie możemy jeszcze za wiele zdradzać oczywiście, bo to wszystko po godzinie 16, natomiast wydarzyło się przez ostatni tydzień bardzo, bardzo dużo rzeczy. Miłości, niemiłości, związki nowe się pojawiły, ale też na przykład...
2: Zwycięstwa, przegrane.
0: Boże, jak tajemniczo.
1: To i sztuczna inteligencja też.
0: Ale to jakieś ploteczki?
1: Tak.
0: Bardziej?
2: Taki przegląd plotkarski.
0: No dobrze, no to ten przegląd plotkarski po godzinie 16 w czwórce. Julia Święch i Kacper Zembrzucki. Zapraszam was w waszym imieniu. A ja wam bardzo dziękuję za podróż do Opola. Za ostatnie 2 godziny Marta Zienkiewicz. Do usłyszenia.

0: Look. Autopromocja.
1: Czerwcówka.
2: Czerwcówka.
1: Zaplanuj długi weekend z czwórką.
3: O co chodzi z tym Opolem? Zapraszam na audycję poświęconą Festiwalowi Polskiej Piosenki w Opolu. Na czym polega legenda tego festiwalu? Kto stawiał na opolskiej scenie pierwsze kroki? Jak brzmi festiwal dziś? Gościem audycji będzie Jarosław Wasik, dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Sięgniemy po archiwum i posłuchamy współczesnych polskich bęgerów. O co chodzi z tym Opolem? W piątek, 5 czerwca od 18 do 20. Zapraszam, Damian Sikorski.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. A teraz 7,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99. A z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
7: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
8: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
12: Zdrowit.
13: Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
5: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie?
0: Bo w Media Expert taniej masz. Po reklamie.

0: Minęła 16.
1: Pogoda.
0: Ciepło, ciepło, a najcieplej dzisiaj w Sandomierzu. Aktualnie ponad 24 stopnie Celsjusza. Najchłodniej natomiast liderem zdecydowanie pozostaje Bielsko-Biała, gdzie aktualnie jest 12 stopni Celsjusza. Na wschodzie cieplej, bo 23-24 stopnie, natomiast na zachodzie i na południu Polski 18, 15, 12 stopni aktualnie i chyba idzie do nas deszcz.
2: I chyba idzie deszcz i burze, bo jeżeli spojrzymy tak na wschodnią ścianę Polski, to tam wydane są ostrzeżenia meteorologiczne o burzach, a w okolicach Białegostoku nawet drugiego stopnia, więc nie dość, że będzie padać absolutnie w całym kraju, przepraszam, patrzę na Rzeszów, tam bez deszczu, ale poza tym wszędzie deszcz, proszę, zabierzcie parasole ze sobą.
1: Autopromocja.
3: Czerwcówka. Czerwcówka. Zaplanuj długi weekend z czwórką.
4: Czwórka w Opolu? Tak. Na festiwalu piosenki polskiej? No co ty?
5: Na raz! Wszystkie ręce w górę na raz! Wszyscy za mną murem na raz!
4: Otóż jedziemy do Opola na hip-hop. W piątek 5 czerwca od 22 słuchajcie w czwórce transmisji koncertu hip-hop Jedno podwórko Fol 2.
6: Niesiemy myśl, co przetrwa każdą próbę. Mój życiowy sukces, że robię co lubię.
4: Wystąpią m.in. Molesta Evenement, Eldo, Gramatik, Łona, Don Guralesco, Numer Raz, Fukaj i Zalia. A przed koncertem zapraszamy na audycję specjalną Czwórka Hip-Hop w Opolu.

0: 17 do 22. 5 czerwca słyszymy się. Dominika Płonka.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
3: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
2: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony

0: czas na wyjątkową audycję, specjalną, internetowo zgrillowani Julia Święch
1: i Kacper Zembrzucki.
0: Dzień dobry, witamy Cześć. Was serdecznie. Przez najbliższe dwie godziny będziemy rozmawiać o tym, co się wydarzyło w internecie przez ubiegły tydzień, czym internet się ekscytował.
1: Co grillowało internet, ale co internet grillował i co grillowaliśmy,
0: tak,
1: bo tego było
0: my
1: dużo.
0: My też tutaj będziemy grillować trochę ludzi. Piąty dzień czerwca, no to już taka czerwcówka z czwórką oczywiście. Natomiast ja muszę zacząć od tego, że dzisiaj są wyjątkowe trzy święta. Światowy Dzień Środowiska oraz, mój ulubiony, Międzynarodowy Dzień Walki z Nielegalnym, Nieraportowanym i Nieuregulowanym Połowem Ryb.
1: Okej.
0: Okay. Takie coś. I ostatnie, Święto Regionalnego Centrum Informatyki Warszawa.
1: No to tak, życzymy wszystkiego najlepszego.
0: Po prostu. Teraz może tak, powiedzmy, bo my z Julią przygotowaliśmy kilka tematów, o których tutaj będziemy mówić.
1: Ja kilka, ty kilka,
0: natomiast
1: dużo.
0: My nie wiemy wzajemnie, jakie to są tematy. I to jest w tej audycji najfajniejsze, że mamy po kilka przygotowane. Ja tutaj czymś Julię zaskoczę.
1: Zresztą a może będą takie same niektóre?
0: Myślę, że mogą być niektóre takie same.
1: Zobaczymy.
0: Zobaczymy. Natomiast spodziewaj się niespodzianek ode mnie.
1: Ode mnie również możesz się spodziewać niespodzianek.
0: No dobrze, to teraz podejmijmy decyzję, czy ja zaczynam, czy ty zaczynasz. Twój temat, czy mój?
1: Możesz ty pierwszy.
0: Dobra, to za moment pierwszy temat.
1: Temat Kacpra.
0: Zapraszamy.

0: Zgrillowani. Zgrillowani.
1: Czy jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o Dua Lipę, Kacprze?
2: W moim przypadku jak najbardziej tak, ponieważ ja jako ogromny fan Dua Lipy, bo to ponoć się odmienia.
1: Ponoć na pewno,
2: to cieszę się z tego, co się wydarzyło, bo wyobraź sobie, ale wiesz to, Dua Lipa wzięła ślub.
1: Wiem.
2: Callum Turner.
1: Tak, ja widziałam zdjęcia zarówno z początku ich relacji, z samego środka ich relacji, później relacje, zdjęcia, jak oni wyszli po ślubie.
2: Ale to jest historia absolutnie jak z jakiegoś filmu romantycznego.
1: Książka.
2: Tak.
1: Motyw przewodni książka
2: jak najbardziej. Poza tym to było wszystko tak z zaskoczenia. Oni ukrywali ten swój ślub i nagle zdjęcia. Po prostu ona wygląda jak jakaś królowa tam, tak dosłownie z rodziny królewskiej, royal jakiś wedding to było. Natomiast ich historia poznania jest wyjątkowa, bo takie pierwsze informacje o ich związku pojawiły się na początku 2024 roku i tam jest bardzo ciekawa historia właśnie, tak jak powiedziałeś. Motyw przewodnik, książka. Jak wspominał właśnie Callum, odkryli oboje, że czytają w tym samym momencie tą samą książkę i znajdują się na tej samej stronie po prostu.
1: Jeśli to nie są bratnie dusze, jeśli to nie jest przypadek, to ja nie wiem, co to jest.
2: A potem widziałaś ten film Pod wieżą Eiffla, jak tańczą? Po prostu...
1: Energia, która łączy te dwie osoby, z tego, co widzimy na filmach i zdjęciach, jest naprawdę niesamowita i myślę, że jest w niej naprawdę dużo miłości i partnerstwa. To, jak w ogóle wchodzą ze sobą w publiczne interakcje, jest naprawdę wow.
2: Zresztą jedna z jej piosenek, Training Season, jest o tym, że ona afirmuje sobie bycie w związku, no i wyafirmowała związek małżeński. Nawet cała uroczystość miała miejsce w londyńskim Old Marylebone Town. No i oczywiście, tak jak wspomniałem, uwaga mediów od razu zwróciła kreacja Dua Lipy, bo wyobraźcie sobie, miała na sobie taki wielki kapelusz z szerokim rondem, rękawiczki. No i właśnie te dodatki sprawiły, że wyglądała królewsko.
1: To prawda. Ta kreacja naprawdę była niesamowita, ale no trochę to dopiero początek świętowania szczęścia tej pary, bo teraz słyszałam, że już zjeżdżają się różne gwiazdy, że Charlie XCX już przyjechała do Palermo.
2: Tak, trzydniowe świętowanie teraz będzie. Ciekawe, jakie gwiazdy się tam pojawią. Zresztą tutaj rozmawialiśmy przed momentem. Dua Lipa piękny cytat powiedziała kiedyś. Mogłabyś go przytoczyć?
1: Tak, to jest dosłownie moja dewiza życiowa. Tak. Ja uwielbiam te słowa. Ona powiedziała kiedyś w wywiadzie, kiedy stała pośrodku kuchni i powiedziała, że bardzo często ludzie zarzucają jej to, że ciągle jest na wakacjach. I ona powiedziała, że stara się, aby każdy moment, kiedy jest gdzieś poza domem, czuć i żeby on po prostu był wakacjami.
2: Ja zazdroszczę tego podejścia, bo chciałbym tak mówić, ale w sumie też ma fajną pracę, no jeździ po świecie, koncertuje i właśnie...
1: Tak, ale myślę, że coś takiego może łatwo sprawić, że się właśnie zapracujesz i będziesz ciągle w tej pracy, a ona widać, że dba o ten balans.
2: Laska ma totalny chill, naprawdę, ona, jak ja widzę, jak chodzi na inne koncerty, ona se tańczy, ona ma to gdzieś, tam jest niesamowita, jak jedzie na te wakacje, to leży i to jest fajne, ona często jeździ na wakacje z całą rodziną, wszyscy zawsze
1: i wrzuca
2: razem.
1: Później te fotodumpy, różne zdjęcia na Instagramie, gdzie naprawdę są, no, jest jedzenie, jest plaża, jest las, jest, no, po prostu odpoczynek. Odpoczynek z tych zdjęć.
2: Ja jadąc dzisiaj do studia zobaczyłem takiego mema i to jest idealne, o Dua Lipie właśnie, że ktoś napisał, że wszystko, o co proszę Boga, Dua Lipa dostaje podwojone. Po prostu.
1: Okej.
2: I coś w tym jest, bo naprawdę laska ma niesamowitą energię, niesamowite utwory i właśnie skoro już Houdini padło, to myślę, że czas na kolejny jej utwór.
1: Musi być.
2: I obiecuję, że już więcej Dua Lipy dzisiaj nie będzie.
1: Dlaczego?
2: To jest tyle, ile wam dam, bo mógłbym tutaj puszczać całe albumy. Natomiast Dua Lipa nie musi już kochać ponownie,
1: bo już kocha.
2: Znalazła tą miłość. I Love Again, utwór, który za moment usłyszymy, jest o tym, że kiedy ona była po poprzednim swoim rozstaniu i weszła w nowy związek, to po prostu poczuła, że znowu może kochać, że umie. No i teraz już będzie kochać aż do śmierci.
1: Ale Love Again w czwórce. Again.

0: preciso na groove dos anos.
1: Alá, perra. Será que você sabe como rapiar? Chihuahua.
2: Internetowo zgrillowani. Zgrillowani.
3: Jest jedna osoba, która moim zdaniem nie jest grillowana i jest naprawdę, no, polska i więcej.
4: Ona grilluje po prostu.
3: Ona po prostu grilluje każdego po kolei i jest to Maja Chwalińska, która dostała się do finału Roland Garros i to jest w ogóle niesamowite, bo no, ja jak patrzę, ostatnio się niemalże wzruszyłam, widząc wideo, które pokazuje małą Maję, która ma tam 10 czy 12 lat i mówi o tym, że jej marzeniem jest ten Roland Garros.
4: Tak, to jest w ogóle niesamowita droga, jaką ona przeszła, bo teraz zmierzy się jutro w finale, natomiast przed turniejem absolutnie nikt nie stawiał na tą tenisistkę. Ona zajmowała 114 miejsce w rankingu WTA. Więc wow, no. To jest coś takiego niesamowitego. I widziałem też zdjęcia na przykład z Igą Świątek razem. Czy mamy nową Igę Świątek?
3: Nie, mamy Maję i Igę.
4: A będzie wywar z Mai? Mam nadzieję, że tak.
3: O wywarze to nie wiem, ale mnie w postaci, w ogóle w osobie Mai, no, zachwyca naprawdę jej autentyczność. To, że na konferencjach prasowych dziennikarze zadają jej naprawdę, no bo umówmy się, po treningach, po rozgrywkach można być zmęczonym, można być naprawdę bardzo zmęczonym. I niektórzy dziennikarze zadają takie naprawdę serio skomplikowane pytania i jeszcze zadają je najpierw to, a później jeszcze jedno i jeszcze jedno.
4: I
3: jeszcze
4: w środku dwa dodatkowe.
3: I to tyle ode mnie. I no wiesz, ona nie ma kartki, żeby sobie zapisać te pytania. One nie są, no właśnie, one są skondensowane, nie wiem, w 10 zdań i szczerze odpowiada na przykład na konferencji prasowej, że dlaczego te pytania są tak złożone.
4: Ona nie rozumie.
3: I ja rozumiem, ja ją naprawdę rozumiem i wspaniała jest ta autentyczność, szczerość, no po prostu widoczny, tak jak internauci komentują, nawet brak treningu medialnego, że to jest takie po prostu naturalne.
4: Ale fajne jest jeszcze to, że też to pytanie padło na konferencji, dlaczego za każdym razem jest w innym outficie? No i odpowiedź jest prosta, bo Maja nie ma stałego sponsora
3: tak.
4: Po prostu i tam jest co mecz jest po prostu w innym outficie, w innym stroju i to jest niesamowite i znowu otwiera się dyskusja o tym, że mamy takie wielkie sukcesy, bo nawet, oczywiście, trzymamy ogromnie kciuki, żeby wygrała te French Open, natomiast jakby się to nie wydarzyło, to jest to ogromny sukces nadal.
3: Tak.
4: I otwiera się znowu ta dyskusja, że taka wspaniała tenisistka nie ma sponsora, a nasza wspaniała reprezentacja Polski w piłkę nożną, która teraz zremisowała z Nigerią, a wcześniej przegrała z Ukrainą, ma po prostu tyle kasy, oni zarabiają multum pieniędzy, a tutaj sukces goni sukces i nic.
3: Ale niezależnie od w ogóle pieniędzy, sponsorów i tak dalej, to dla mnie też niesamowita jest w Mai ta siła tak. I determinacja, jeśli chodzi o na przykład o to, że ona otwarcie kilka lat temu przyznała się, że choruje na depresję i zrobiła sobie przerwę od sportu, co w życiu jakiegokolwiek sportowca, sportowczyni musi być ogromnym wyzwaniem, bo jednak no, odstawiasz to całkowicie i w ogóle no, nie ćwiczysz przez, nawet jeśli to byłby miesiąc, dwa, to jednak robi to przerwę w treningach.
4: To prawda, dodajmy, że Maja jest rocznik 2001, czyli ma 25 lat w tym roku i naprawdę taki już sukces i ja najbardziej w tym wszystkim, no, chyba można powiedzieć, że ona jest czarnym koniem tego turnieju, bo nikt nie obstawiał, a nagle gra w finale. Zresztą półfinał też był wyjątkowy, bo ona zmierzyła się tam z Rosjanką panią Schneider i pokonała ją, co też było zaskoczeniem, bo wcześniej jak się z nią mierzyła, to przegrywała całkowicie, a teraz pyk, pyk, cyk, dwie godzinki było po meczu.
3: Ogromnie trzymamy kciuki tutaj czwórkowo za Maję i co? I co? Ja czekam na to, co ty masz w kieszeni jeszcze z niespodzianek
4: tak,
3: tutaj przygotowanych.
4: Coś...
3: Co się działo w internecie? Bo mój naprawdę żył, no bardzo mocno żył tenisem.
4: Żył tenisem mocno. Zastanawiam się, czym cię teraz zaskoczyć, skoro zacząłem od tematu związkowego, nie wiem, czy nie zostanę.
3: To ja cię może na razie zaskoczę Little Sims i That's a No-No.

0: internetowo zgrillowani.
1: Czas na, moim zdaniem, najgłośniejsze wydarzenie tego tygodnia w internecie.
2: Co to będzie?
1: Skoro już Dua Lipa wzięła ślub, to ktoś inny ogłosił związek. I zaskoczę tutaj wszystkich pewnie, bo absolutnie nikt o tym nie wie. Mikołaj Bagi Bagiński i Magdalena Tarnowska. Są razem.
2: Słyszałam.
1: Ach, tak myślałem. Natomiast to oficjalnie już.
2: No tak, plus to sam fakt tego, że tyle osób podejrzewało już to od wielu tygodni, że były wszelkie spekulacje, że już te treningi taneczne w programie telewizyjnym były naprawdę, no, takie, że fani gdybali, czy
1: słuchaj,
2: coś więcej jest.
1: Detektywi z TikToka nigdy nie zawodzą. Ja się już tego trzymam naprawdę, ale szybki recap tego. Bagi i Magda poznali się właśnie dzięki programowi Taniec z Gwiazdami. No i tam tworzyli parę taneczną. No i tam była energia od początku, jakaś taka wspólna. Zresztą ich freestyle w ostatnim
2: odcinku.
1: Która
2: para tam nie ma energii.
1: No to prawda, tam się zawsze dzieje. No i tak jak mówiłem, detektywi z TikToka jak najbardziej swoją robotę wykonali. Oni zawsze dojdą do tego, że ktoś jest w ciąży, ktoś zerwał, ktoś jest razem. No i tutaj chyba wszyscy raczej wiedzieli, że są razem, natomiast czekano na to oficjalne oświadczenie. Nie mogę odpowiadać na to pytanie.
2: Aha, prawnik ci zabronił.
1: Prawnik mi zabronił. Okay. Natomiast oczywiście oprócz tego, że wygrali program, ja uwielbiam to sformułowanie, bardzo często po tym programie mówi się, nie tylko wygraliśmy program, ale wygraliśmy siebie.
2: Wow.
1: I to się właśnie
2: wygrali
1: miłość. To się właśnie tutaj wydarzyło, ale dobrze, w jaki sposób ogłosili swój związek?
2: Bo to jest bardzo istotne, ponieważ przypominam, robimy podsumowanie internetu, a ten związek został ogłoszony właśnie
1: przez
2: w mediach społecznościowych.
1: Wszystko się zgadza, więc podsumowując, ich ostatni taniec w programie był do piosenki Kaśki Słuchackiej Wiśnia. No i taka jest prawda, że ten utwór wybił się jeszcze bardziej dzięki tej parze. No i potem wszyscy, jak Kaśka grała na koncercie Wiśnie, to wszyscy, no, mam przed oczami tylko taniec Bagiego i Magdy i tak
2: naprawdę?
1: Dalej. Tak, tak, naprawdę było. Natomiast oni poszli na koncert Kaśki i nagrali się jak po prostu w uściskach, w objęciach romantycznie
2: tutaj
1: do piosenki Wiśnia. Do, tutaj buziaczek i tam padło chyba, że kocham cię nawet. I uwaga, i wrzucili właśnie ten film na Instagramie, post współtworzony, czyli razem to robią. I w opisie jedna rzecz, w opisie tylko serduszko, nic więcej.
2: No i czasami tylko serduszko wystarczy, ci powiem.
1: O, aż serduszko.
2: Tylko i aż serduszko.
1: To jest naprawdę wiele i tylko, także niesamowite. Tak, no tutaj bardzo dużo było tych spekulacji, tak jak powiedzieliśmy, czy są razem, czy nie są, ale wreszcie można to oficjalnie powiedzieć. Tak, są razem.
2: Tak, ale dla mnie no niesamowite w tej relacji jest też ogromne internetowe ich życie, które właśnie łączą poprzez wspólne projekty, poprzez właśnie wspólne publikowanie różnych treści, więc to, no, ta relacja poza właśnie życiem takim prywatnym ma to publiczne życie właśnie w mediach społecznościowych.
1: Z tym się trzeba jak najbardziej zmierzyć. My oczywiście gratulujemy, no i tak po ludzku patrząc na nich, no słodko.
2: No
1: słodko.
2: Tak, no życzymy szczęścia.
1: A ja myślę, że skoro ta wiśnia tak się nam przewija i była w Tańcu z Gwiazdami i potem przy ogłoszeniu związku, to odpłyńmy trochę w ramiona Kaśki Sochackiej i utwór Wiśnia. To tak dla Bagiego i dla Magdy specjalnie.

0: Zgrillowani.
1: Zgrillowani. Kaśka Sochacka w swojej piosence Wiśnia śpiewa o tym, że podobno kiedyś codziennością będą trąby powietrzne.
2: Oby nie.
1: Kacprze, czy ty widziałeś, co się działo w Barcelonie na festiwalu Primavera?
2: Absolutnie nie, więc wprowadzisz mnie w ten świat.
1: Rany, to jest opener, ten opener z Dua Lipą w roli głównej.
2: No, to na tym byłem.
1: No, jeju, festiwal Primavera trwa. I trwa nie w najlepsze, ponieważ wczoraj właśnie w trakcie festiwalu zaczął padać taki deszcz, no zaczęła być burza, odwołano Massive Attack, Doja Cat, Maca DeMarco, mnóstwo artystów. Więc jest ciężko. Wiem, że Olek z czwórki Naked Relaxing jest na festiwalu w Barcelonie i no ja jak widzę te zdjęcia, to warunki pogodowe naprawdę są ciężkie i no internet, całe media społecznościowe są zalane właśnie filmami, tak jak na openerze i ja po prostu mam déjà vu, jak patrzę na te ekrany, bo dla mnie z perspektywy uczestniczki, ja właśnie byłam również na tym openerze w Gdyni, tym no, niesamowitym openerze, kiedy miała zagrać już za chwilę Dua Lipa i nagle cały festiwal przeszedł procedurę ewakuacji
2: to
1: i były
2: straszne.
1: Te pomarańczowe ekrany, duże wykrzykniki.
2: Czy ty się czułaś, jakby to była apokalipsa?
1: Tak.
2: Ja też.
1: No i to właśnie, no to było tak przerażające, że bardzo wiele osób zaczęło normalnie panikować, biec, no nie wiedziało o co chodzi, bo to było, no były właśnie te komunikaty z głośników, te pomarańczowe ekrany i ewakuacja była, no, przeprowadzona w taki sposób, że była trochę wyzwaniem dla festiwalowiczów.
2: Ja pamiętam a propos trąb powietrznych, że nas tak stłoczono na pasie startowym, bo to jest na openerze było lotnisko i po prostu w pewnym momencie tak nawalał ten deszcz, tak, i wiatr był i jakieś rzeczy, to wiesz, wiatr,
1: grad.
2: To puszki, grad był, tak, grad był i ja się schowałem, po prostu się skuliłem i tylko ktoś zaczął krzyczeć wokół, że no, w miejscowości obok jest tornado, ja mówię, nie, proszę, no umrzeć na openerze i nie usłyszeć Dua Lipy jeszcze do tego. Tak, ewakuacja była straszna, natomiast Primavera już faktycznie teraz widzę, dzieje się tam wiele.
1: Ja trzymam kciuki, żeby kolejne dni tego festiwalu naprawdę wynagrodziły słońcem i żeby ta pogoda była wspanialsza, bo no, moim zdaniem naprawdę nie ma nic gorszego, jeśli chodzi o warunki pogodowe, niż burza i deszcz w trakcie koncertu lub tuż przed koncertem ulubionego artysty, na którego koncert na przykład jechało się, nie wiem, no z drugiego końca świata.
2: Ja powiem tak, to tylko udowadnia jedną rzecz, że z naturą się nie da wygrać.
1: I coraz częściej na świecie właśnie mogą się pojawiać takie bardzo nieprzewidywalne warunki pogodowe.
2: Ale to widzę tylko wtrącę, organizatorzy powiedzieli, że nie ma żadnych rannych.
1: Tak. Także wszyscy są bezpieczni, aczkolwiek media społecznościowe naprawdę żyją filmami w deszczu, w pelerynach, w autobusach, w tłoku ludzi przemoczonych, ale w emocjach. I myślę, że tych emocji jeszcze będzie z nami dużo, bo w mediach społecznościowych dzieje się naprawdę sporo. Także wracamy już za moment po godzinie 17:00.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Wika,
2: Zuza
1: i Ula. Specjalnie dla czwórki nagrałyśmy podcast o latach 20., czyli o czasie, w którym albo wyprowadzasz się na swoje,
3: albo wyprowadzasz się z równowagi.
2: Rozmawiamy w nim o codzienności, dzielimy się naszymi potknięciami i szukamy odpowiedzi na pytania, które zna każdy dwudziestolatek.
4: Mówimy bez filtra, bez ściemy i bez wywyższania się.
2: Jesteśmy rówieśniczkami naszych słuchaczy, popełniamy te same błędy i przeżywamy najpiękniejszą, a zarazem najstraszniejszą dekadę życia.
4: Wpadajcie posłuchać, będzie nam super miło.
5: Podcasty radiowej czwórki. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
9: Tu Polskie Radio Warszawa.
10: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój.

0: Minęła 17.
1: Pogoda.
0: Skoro dzisiaj tak deszczowo i burzowo w Polsce, zobaczmy, jak będzie jutro, w sobotę. No i mam dobre wieści. Będzie lepiej. Będzie słońce, a popada tylko na Pomorzu i w okolicach Zielonej Góry, więc raczej tak na spokojnie. A jak z temperaturą, moja droga?
2: Ja jeszcze powiem o dzisiejszym wieczorze i o dzisiejszej nocy. Temperatura minimalna, jaka nas dziś w nocy czeka, to 12 stopni na północy kraju, 13, 12 również na wschodzie, 11, 10 na zachodzie i 9, 8 na południu.
0: To ja zaspoileruję. Jutro będzie 21 stopni, najzimniej w Lublinie, a najcieplej w Warszawie. 24 stopnie. Poza tym w całym kraju temperatury grubo powyżej 20.
1: Autopromocja.
3: Czerwcówka.
4: Czerwcówka.
3: Zaplanuj długi weekend z czwórką.
5: O co chodzi z tym Opolem? Zapraszam na audycję poświęconą Festiwalowi Polskiej Piosenki w Opolu. Na czym polega legenda tego festiwalu? Kto stawiał na opolskiej scenie pierwsze kroki? Jak brzmi festiwal dziś? Gościem audycji będzie Jarosław Wasik, dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Sięgniemy po archiwum i posłuchamy współczesnych polskich bęgerów. O co chodzi z tym Opolem? W piątek, 5 czerwca od 18 do 20. Zapraszam. Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
6: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście.

0: Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Po reklamie.
3: Czwórka. Polskie Radio.

0: kobietowo zgrillowani. Zapraszają Julia Święch i Zet Kacper.
1: Zapraszamy, zapraszamy.
2: Dzień dobry, to jest druga godzina audycji internetowo zgrillowani. My od razu wchodzimy tu w to jak w masło.
1: W grill.
2: W grill. I będziemy teraz grillować konkretną postać, a raczej oddamy głos internautom, którzy zgrillowali Dawida Podsiadło.
1: Tak, Dawid Podsiadło stworzył teledysk, który... Ja mam poczucie, że zamysł i to, i ten proces tworzenia, on sam w sobie nie był kontrowersyjny, tylko to, co zostało dodane w postprodukcji. Dobrze, mowa o teledysku, najnowszym teledysku Dawida Podsiadły, który został stworzony przy użyciu narzędzi AI.
2: Tak, chodzi o piosenkę Na Błysk i... Najnowszy singiel artysty oczywiście zapowiada kolejny studyjny album, który ma się ukazać jesienią. Natomiast Dawid przekazał, że inspiracją do stworzenia Na Błysk był film science fiction Eternal Sunshine of the Spotless
1: Mind. Czyli po polsku Zakochany bez pamięci.
2: Piękne tłumaczenie, naprawdę.
1: A no tak, takie wiem, jest tytuł filmu.
2: Ja kocham. O tym można zrobić oddzielną audycję, jak są
1: to
2: przetłumaczone polskie wersje tytułów. Natomiast... tam się pojawia dużo sztucznej inteligencji. To nie jest tak, że cały teledysk jest wygenerowany przez sztuczną inteligencję.
1: Są prawdziwi aktorzy. Część scenografii, nie wiem, ujęć, która jest kręcona, widać w Warszawie, w prawdziwym

0: aż tak nie hejtowano Dawida Podsiadła. Natomiast czytam komentarze. Pierwszy. Dziś używasz AI w produkcji teledysku, a jutro AI będzie śpiewać za ciebie, Dawid. Kręcisz bat na samego siebie i innych artystów. Kręci bat. Idziemy dalej. Nie spodziewałem się takiego zawodu po Dawidzie. Generatywny AI slop. Ciebie też, Dawid, można zastąpić AI. Żenada. Takie są komentarze, także mocne są. Czekaj, jeszcze tutaj miałem jeden taki mocniejszy.
1: Czy ja widziałam wspaniały TikTok, który jakaś dziewczyna z Polski nagrała, w którym mówi, wow, takie to jest uczucie, kiedy pierwszy raz mój ulubiony artysta zostaje kancelowany.
0: O, tak, to prawda. I tu, o, to jest ten komentarz. Mając taki budżet, wyprzedając stadiony, używać w teledysku AI, to trzeba być totalnie odklejonym. Taki artysta, a robi coś takiego. Żenada, to mało powiedziane. No i powiedz mi, najpierw Olga Tokarczuk, a teraz on?
1: Tak, choć uważam, że to całkiem inne przypadki.
0: Tak, oczywiście, zdecydowanie. Natomiast ja też, żeby być w pewnym stopniu obiektywnym, też...
1: Obejrzałeś teledysk?
0: Tak, oczywiście obejrzałem teledysk i rzeczywiście tam nawet mam wrażenie, że w jednym momencie nie zauważyli producenci tego teledysku, że jest taki błąd, że pies nagle się rozdwaja.
1: A może jest celowo rozdwojony? Może to metafora życia?
0: Może to jest metafora. Natomiast są też głosy w internecie, które mówią tak... Wszyscy używamy na co dzień sztucznej inteligencji. Nie potrafimy podjąć decyzji. Niektórzy po prostu używają czata GPT do tego, żeby zrobić listę zakupów, a mamy pretensje
1: do tego. Tak, tylko że chodzi o to normalizowanie użycia AI i w ogóle wykorzystywania jego w sztuce, szczególnie przez tak rozpoznawalne osoby, które właśnie realnie mogą sobie pozwolić na zatrudnienie naprawdę wielu osób do stworzenia teledysku.
0: To prawda i tam się dzieje dużo, natomiast jeszcze... Ponieważ już przyjąłem obronę teraz, będzie, będzie obrona. Jeszcze taki głos się pojawił w internecie, że tu się nam to nie podoba, a znaczy chcąc, nie chcąc, obejrzałem ten teledysk i to AI, ja tylko zwróciłem na to uwagę, dlatego że wcześniej wiedziałem, że to jest AI.
1: Tak.
0: To nie jest tak, że ja jakbym obejrzał ten teledysk, to za pierwszym razem powiedziałbym, okej, no po prostu efekty specjalne.
1: Tak, jakieś, też dosłownie też bym to pomyślała.
0: I dopiero jak naprawdę się przyjrzycie, to te AI jest takie. No i do czego dążę? Dążę do tego, że tutaj jest to takie użycie sztucznej inteligencji w dobry sposób, na zasadzie, że nie widzisz, że to jest sztuczna inteligencja, a my tymczasem na TikToku uwielbiamy oglądać jakieś po prostu tralalero, coś
1: Fruit
0: tam.
1: Fruit Love Island
0: produkcje, teraz jest lupa,
1: które
0: zupa jeszcze.
1: W pełni są wygenerowane
0: tam,
1: przez
0: po prostu
1: AI.
0: Wiecie, na przykład gadające warzywa, a tutaj jest tako.
1: Tak, znaczy, no trzeba przyznać, że w tym teledysku, ten teledysk stworzyli w dużej mierze ludzie, nawet no te efekty, które zostały użyte na poziomie, na etapie postprodukcji, to było też studio, które zajmuje się właśnie implementowaniem właśnie różnych efektów przy pomocy sztucznej inteligencji w właśnie sztuce, więc no myślę, że właśnie tak totalnie takie zarzucanie Dawidowi tego, że no w pełni został, że widać, że to wszystko jest przez AI, nie jest słuszne, aczkolwiek no rozumiem bardzo te głosy, które sprzeciwiają się po prostu promocji używania AI jako po prostu narzędzia AI w popkulturze, w sztuce i przez rozpoznawalne czy mniej znane, czy bardziej znane osoby.
0: I rzeczywiście mamy pierwszy raz do czynienia z cancelingiem Dawida Podsiadły. Co jest ciekawe, bardzo mnie ciekawi, jak to się rozwinie. Będziemy obserwować internet, natomiast już widziałem filmy, że ludzie zwracają bilety na koncert, bowiem Dawid w sobotę rozpoczyna swoją trasę, obrotowy tour.
1: Kontrowersyjny jest to zabieg marketingowy tuż przed trasą.
0: A, jeszcze jedno, tutaj cytat znalazłem i mam go przygotowany, ponieważ sam Dawid nie odniósł się jeszcze do tego. Natomiast, ponieważ on ma ten podcast z Radkiem Kotarskim, odniósł się do krytykowania go za tworzenie miniaturek na YouTube'a z użyciem AI-a.
1: I co powiedział?
0: Jest cytat. Jak bardzo oceniacie całokształt tego, co robimy w tej przestrzeni na podstawie tego, czy użyliśmy AI miniaturki, czy nie, to sprawia, że myślę sobie, nie dam się zastraszyć terrorystom, którzy walczą w imię czegoś, czego nie rozumieją. To dlaczego to, że nie dajemy pieniędzy prawdziwym artystom, to nie jest tak, żebyśmy dali, bo to nie jest przestrzeń, w którą inwestujemy pieniądze. Jest takie poczucie, że musimy wypełnić tą przestrzeń prawdziwą ludzką sztuką.
1: Okej, no to ciekawe, czy ci tak zwani terroryści, czyli internauci, którzy wydają teraz osądy, opinie i szczere recenzje jego teledysku przyjdą finalnie na jego koncerty, bo myślę, że
0: bardzo
1: wiele osób miało już bilety i było gotowe wyruszyć za Dawidem w trasę.
0: Czy pierwszy raz będziemy mieli do czynienia z cancelingiem Dawida w pełni? Nie wiem, wiem jedno. Piosenka jest bardzo fajna.
1: No więc posłuchajmy.
0: Posłuchamy jej sobie. To będzie chyba premierowo w czwórce, więc Dawid Podsiadło z utworem Na błysk. Jak zamkniecie oczy, no, nie mamy teledysku. Po prostu słuchamy utworu.

0: Zgrillowani.
1: 20 minut po godzinie 17 i dzisiaj grillujemy, ale też rozmawiamy o tym, co się grilluje dzisiaj w internecie. I Kacprze, ja widzę twój uśmiech i wiem, że masz coś w kieszeni całkiem zabawnego.
2: Mam coś zabawnego w kieszeni jak najbardziej, ponieważ tym faktem żyła Europa. O tym, co za chwilę powiem, pojawiło się nawet w BBC informacja, ponieważ jest taki wyjątkowy, jest takie wyjątkowe miejsce w Polsce jak Hel.
1: Widziałam to, o czym mowa.
2: No właśnie, oczywiście mowa o autobusie o numerze 666, który pojedzie na Hel. Wiecie, to jest takie haha śmieszne, no bo trzy szóstki to jest symbol piekieł i diabła, a Hel to po angielsku piekło, więc w ogóle wszystko się zgadza. Dawniej ten autobus jechał po prostu na Hel, był obsługiwany lokalnie, PKS Gdynia, no i spoko, ale tam były protesty kościelne, no i tą linię zlikwidowano. Ale spokojnie, tutaj z pomocą przyszedł Flixbus, który uruchamia autobus numer 666 na Hel i to będzie trasa Kraków-Hel. Więc
1: to długa trasa.
2: Taka szatańska linia znów pojedzie na Hel, rusza 26 czerwca, no i naprawdę to jest coś, co zawsze rozgrzewa internet i dla mnie to jest super, szczerze, forma promocji.
1: To jest świetna promocja Polski za granicą. Znaczy w ogóle w kontekście właśnie miejsca na wakacje, zwiększenia w ogóle atrakcyjności tego regionu. Moim zdaniem on już jest bardzo atrakcyjny, ale no myślę, że właśnie to, żeby on tak szeroko w ogóle, żeby ludzie dowiedzieli się o istnieniu.
2: A rzeczywiście, bo tak jak wspomniałem, o starcie linii poinformowało już nawet BBC, które pisało o jej wskrzeszeniu.
1: A widziałeś komentarze internautów?
2: Tak, zazwyczaj to jest hahaha, natomiast mam wyjątkowy komentarz. Nie
1: jeden?
2: Internauty, jeden komentarz. Komentarz rzecznika Archidiecezji Gdańskiej, który powiedział następujące zdanie. Nadanie sezonowej linii Kraków-Hel numeru 666 trzeba uznać w świetle wcześniejszych i skutecznych protestów za posunięcie całkowicie niezrozumiałe i prowokacyjne. Skojarzenie z piekłem wyjątkowych walorów krajobrazowych Półwyspu Helskiego, mieszkańców i osób ciężko pracujących w branży usługowej w tym terenie godzi jednocześnie

0: Częściej w interesy wielu podmiotów. No i takie podejście przewoźnika podważa również duszpasterskie działania lokalnego. Bla, bla, bla.
1: Aj, zabolało.
0: Zabolało. Nie, ale... no bo wiesz, wtedy zlikwidowali tą linię, bo protestował Kościół, a teraz... Kurczę, nie zadziałało.
1: Tak, no ale fascynujące jest jednak to, że no, fakt tego hell, czyli piekła w języku angielskim powoduje to, że internauci, głównie właśnie nie z Polski, zaczęli interpretować no, ten filmik, tę linię i w ogóle tę lokalizację jako coś potencjalnie mrocznego, strasznego i Polacy i Polki musiały po prostu tam w komentarzach wysyłać zdjęcia, na przykład, wiesz, zdjęcie zachodu słońca tutaj. Chałupy, nie wiem, tutaj jastarnia, gdzieś tam kemping, piękne słońce, żeby udowodnić, że to nie jest takie piekło, że tam naprawdę jest pięknie.
0: Mnie najbardziej rozbawiło to, że to naprawdę zyskało międzynarodową sławę. Oprócz BBC jeszcze CNN w Ameryce napisał, że hell to prawdziwe miejsce, a plażowicze mogą znowu wsiąść do kontrowersyjnego autobusu, aby dotrzeć do popularnego, pięknego polskiego kurortu nadmorskiego.
1: Jedno jest pewne, czwórka też w wakacje będzie na Półwyspie Helskim. Salt Wave Festival już 31 lipca w Jastarni, więc myślę, że będzie się działo, ale też myślę, że jeden szczególny utwór zasługuje teraz.
0: No właśnie, tak. Ja chciałem powiedzieć, że skoro mamy już trasę na Hell, którą można powiązać z Hell... Hellwinds, oczywiście. Mamy trasę, mamy podróż, skojarzenie ze słynnym hitem AC/DC Highway to Hell jest tutaj wręcz oczywiste.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Jak już wejdziesz na falę, to ta fala cię już potem niesie.
2: Niektórzy spędzili na tratwie całe swoje życie.

14. Po śmierci ojca piszę wersy, pierwsze dosyć ważne. Zamieniam pięciolinię powoli w trudnopis, kreślę taki od WP. A wczoraj jeszcze dreadlocki, piszę piosenkę o kimś, to miała być pierwsza miłość. I wspominam ze śmiechem, co by nie było. Wysyłam na priv, do niej link, track na SoundCloud. Odrzucony z buta, nawet nie było co sprawdzać. Każdy

0: internetowo zgrillowani.
1: Tak, wracamy do tego przeglądu, który dzisiaj prowadzimy, internetowych rzeczy. No i teraz uwaga, zrobi się, nie chcę być poważnie, ale jest to temat, nie jest śmieszny. Nie jest też, to brzmi jakbym powiedział o jakimś dramacie teraz. Dobrze, po prostu...
2: Nie wiem, kto umarł.
1: Wchodzimy w strefę prawną. O to chodzi. Ponieważ rząd nasz polski stwierdził sobie, że no może to już czas, żeby darmowa kranówka była do posiłku w restauracjach.
2: W końcu.
1: Co myślimy o tym? Ponoć od 12 sierpnia ten przepis ma wejść. Oczywiście to jeszcze potrzeba czasu.
2: Droga legislacyjna tak. Przed nim.
1: Natomiast teraz faktycznie jest tak, że w restauracjach za wodę płacić musimy. A tutaj jest propozycja, żeby dla każdego klienta w restauracji
2: znaczy,
1: pół
2: no nie
1: litra...
2: musimy, bo są miejsca, które faktycznie
1: tak,
2: oferują,
1: ale to będzie,
2: nie wiem,
1: że teraz obowiązek, że tak. Darmowa woda pół litra na osobę przy posiłku.
2: Ja uważam, że brak możliwości otrzymania darmowej wody z kranu w restauracji albo darmowej wody filtrowanej to jest skandal.
1: To jest niesamowite, bo naprawdę w innych krajach...
2: Co innego, jeśli ktoś ma fanaberię na wysoko mineralizowaną wodę,
1: nie,
2: specjalną wodę gazowaną,
1: perlaż,
2: smakową,
1: najlepiej.
2: Cokolwiek, proszę bardzo, można za dopłatą, ale za granicą w wielu miastach standardem jest karafka wody, czasem wody z lodem, czasem wody z cytryną, na stole, w każdym stole.
1: Przynajmniej kranówka i to jest, to mało tego, my tutaj mamy ten limit pół litra, a za granicą jest często po prostu nielimitowana woda.
2: Tak.
1: Mówisz tap water i dostajesz karafkę i ile
2: Przepraszam,
1: chcesz.
2: Jak mówisz?
1: Tap water.
2: Taka, że tap woda
1: water,
2: z kranu.
1: Tap water. Dokładnie tak. Jeżeli chodzi o te nowe przepisy, to mają dotyczyć restauracji, barów i kawiarni. Klient nie dostanie dzbanka z wodą na stół, ale będzie mógł poprosić o kranówkę. Lokal miałby właśnie zapewnić te pół litra na osobę bez doliczenia.

0: opłat. No i tak to o. No dobrze, ale myślę, że nadal dążymy do tego, żeby jednak ta woda była, bo to widzisz, tu musisz poprosić.
1: Tak.
0: A na przykład, nie wiem, we Włoszech, w UK-u czy gdzieś, ty po prostu wchodząc z restauracji, podczas jak przychodzi do ciebie kelner zebrać zamówienie, to po prostu stawia karafkę wody na stół.
1: Moim zdaniem, ja naprawdę wielu państwom i miastom tego zazdroszczę, że również w przestrzeniach publicznych masz dużo, dużo więcej miejsc, gdzie za darmo możesz nalać sobie do butelki, bidonu, szklanki, czegokolwiek, filtrowaną, zwykłą wodę. I moim zdaniem w Polsce nadal tego brakuje, szczególnie kiedy są upały, że realnie nie ma miejsc, w których można się tej wody z kranu bezpiecznie napić.
0: Słuchaj, no płacić 12 zł za pół litra wody aktualnie w restauracjach jest to chore. Natomiast ja powiem tylko tyle, że już się spodziewam tych przekrętów, no bo mówię, kawiarnie, restauracje i bary. Więc powiedzmy, tak jak pamiętasz, jak było z niedzielami handlowymi, że księgarnie mogły być otwarte, więc w supermarketach postawiono dwie książki i już jesteś księgarnią.
1: Albo punkt pocztowy.
0: Tak. Mhm. Więc tu spodziewam się, że też będą takie przekręty, żeby na pewno tym ludziom z kranu nie dawać wody. Tak?
1: Nie wiem, ja trzymam kciuki, żeby jak najwięcej różnego rodzaju miejsc, właśnie kawiarni, barów, restauracji miało zarówno w ofercie możliwość otrzymania darmowej wody z kranu. Często na przykład lubię, jak ktoś ma w menu napisane, że możesz poprosić o no, darmową, albo możesz po prostu poprosić o wodę z kranu, albo właśnie takie miejsca mają często specjalną naklejkę, albo widoczny duży dzbanek, przy którym są postawione szklanki i można bezpłatnie z tego skorzystać. Nawet ktoś nie może po prostu wejść i wziąć sobie szklankę wody za darmo.
0: Tak, więc trzymamy kciuki, żeby te przepisy rzeczywiście weszły w życie, a my, ponieważ mamy wodę tutaj w kubeczkach, to możemy teraz poczuć się jak w takiej restauracji. Jeszcze, może niech to będzie na przykład restauracja, gdzie można zjeść sushi.
1: A dlaczego tak? Sushi?
0: Ponieważ właśnie teraz będzie piosenka Harry'ego Stylesa, Music for a Sushi Restaurant.
1: Harry Styles w czwórce.

0: Zgrillowani.
1: Jest jedna rzecz, o której ostatnio było naprawdę dużo w mediach społecznościowych i była to chyba jedna z bardziej takich widowiskowych rzeczy.
2: Ekstremalna.
1: W Warszawie na pewno. Co jest ciekawe, dowiedziałam się o tym nie z mediów społecznościowych, tylko od mojego dziadka. Który sam z siebie mnie poinformował właśnie.
2: Jak widzicie, takie podsumowania nie dotyczą tylko młodych ludzi, a wszystkich.
1: Dokładnie, także o czym mowa? Mowa o niezłym wyczynie, który z dołu z całej Warszawy wyglądał spektakularnie. I myślę, że na tych wszystkich filmach, zarówno właśnie na wysokości nad ziemią, jak i już na lądzie, wyglądał naprawdę niesamowicie.
2: Ale teraz powiedzmy, o co chodzi. Proponuję.
1: 180 metrów nad ziemią.
2: Jan Rose z Estonii przeszedł po linie między Pałacem Kultury a Warsaw Tower.
1: To się w głowie nie mieści.
2: Rozłożył ręce i szedł jakby...
1: To są dwa najwyższe budynki w Polsce.

0: Polsce.
1: Dokładnie, zgadza się. Natomiast to też symboliczne, że akurat między tymi dwoma budynkami, tak, bo tak, stare budownictwo nowe i tak dalej. 34-latek.
2: A teraźniejszość.
1: To w ogóle ma swoją nazwę, bo to się nazywa slacklinerstwo. Slacklinerstwo może. Jan Rose, wielokrotny mistrz świata właśnie tegoż sportu, chyba można powiedzieć, bo o właśnie, to jest slacklinerzy, to są sportowcy, którzy chodzą i wykonują triki na taśmie.
2: Tak, ale trzeba zwrócić uwagę na to, że ten człowiek i zarówno no właśnie cały ten wyczyn był bezpieczny, w sensie, że ta osoba była zabezpieczona, miała te dodatkowe liny, w razie czego gdyby spadł, wiatr go zrzucił.
1: Wyobrażasz sobie, jakby tak zawisnął na tej linie?
2: Jezus Mary.
1: Straszne to było. Natomiast
2: i cała ta trasa miała 500 metrów.
1: No właśnie, zajęło mu to około pół godziny.
2: To jest bardzo szybko.
1: To jest bardzo szybko i zawsze zastanawiam się, co tacy ludzie mają w głowie, ale my możemy powiedzieć, bo Estończyk udzielił wywiadu tuż po przejściu
2: tej
1: linii. Co miał w głowie? Przede wszystkim absolutnie zgubił się w czasie. Był zestresowany, natomiast no i zmęczony. I uwaga, powiedział, że ptaki mu trochę przeszkadzają.
2: Ja to doskonale rozumiem.
1: Ja też. Próbowałem znaleźć rytm w głowie, słyszałem dźwięki miasta, podobały mi się głosy budowy, słyszałem też ludzi, syreny, wszystko, co się działo na dole.
2: Był ogromny.
1: Myśli się wtedy o zupełnie losowych rzeczach. Typu losowe. Na przykład, nie wiem, kurczę, co
2: zjem co dziś
1: ubiorę
2: na obiad?
1: Za tydzień, no, ale mam ochotę na, nie wiem, schabowego.
2: Pół Warszawy cię obserwuje z dołu, a ty myślisz o tym, co zjesz na obiad. Myślę, że to wspaniałe, jeśli faktycznie te losowe rzeczy sprawiają, że nie wiem, że jako sportowiec masz większy spokój na przykład związany z tą czynnością, która, no umówmy się, jest ekstremalna. Ale myślę, że gratulujemy panu Janowi wyczynu. Myślę, że na pewno przejdzie do historii.
1: Przejdzie do historii i czekamy na więcej, bo niestety trochę jest tak, że jak dasz palec, to chcesz całą rękę. I właśnie w tym przypadku tak jest. Ludzie już zaczęli rzucać w internecie challenge, między jakimi budynkami powinien przejść, więc zobaczymy, co będzie następne.
2: Tak, wszystkie rzeczy na pewno trzeba i należy wykonywać bezpiecznie, także do tego zachęcamy. Nie róbcie niczego
1: tak,
2: niebezpiecznego.
1: To są specjaliści. My się tego nie podejmujmy. My jako widzowie możemy to podziwiać. Natomiast jak się tak wjeżdża na szczyt
2: Się wjeżdża.
1: O, chciałem dalej zaśpiewać, ale nie mogę. Jak się wjeżdża na szczyt takiego Pałacu Kultury, czy na przykład Warso Tower, no to widzi się całe miasto i tak możesz wtedy faktycznie powiedzieć, że jesteś na szczycie.
2: Na szczycie?
1: No, tak powiedział Grubson.
2: Że na szczycie góry spotkamy się?
1: Wszyscy razem.
2: No to spotkajmy się.
1: Wszyscy razem. Proszę bardzo.

0: 10 minut do godziny 18 w Twórce i nasze internetowe podsumowanie tygodnia już dobiega końca. Dużo się działo, prawda, Kacprze?
1: Bardzo dużo się działo. Był przekrój i śmieszny, i poważny, i miłosny. No wszystko tu się pojawiło.
0: Społeczne rzeczy, naprawdę wiele, wiele rzeczy, ale wiele rzeczy też się dzieje w Opolu, słyszałam.
1: Tak. I o tym wszystkim powie za moment Damian Sikorski. Witamy cię.
2: Cześć.
1: No to odpowiedz na pytanie, o co chodzi z tym Opolem?
2: No o co chodzi? No to jest w zasadzie takie miejsce, gdzie narodziła się polska piosenka i tam narodziły się wielkie gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Mamy 63. już krajowy festiwal, więc ludzie cały czas, wynika na to, że chcą śpiewać piosenki. Nie tyle co słuchać, ale też śpiewać, bo byłem wielokrotnie w Opolu i nawet jako muzyk miałem tam przyjemność występować w ramach debiutów opolskich. I tam jest zupełnie inna aura, inny klimat. Mamy dziś mnóstwo różnych festiwali muzycznych, ale Opola drugiego nie ma.
0: My byliśmy z Kacprem dwa lata temu.
2: Naprawdę? No tak. Jak?
1: No my współpracowaliśmy.
2: Śpiewaliście?
1: Nie. Współprowadziliśmy debiuty.
0: Tak. I było to fajne doświadczenie. No, i fajnie było też właśnie zobaczyć tę energię na żywo, te emocje. I no myślę, że ten festiwal ma swój autorski, własny klimat.
2: Tak. Zdecydowanie. No ja dzisiaj myślę, że zaskoczę naszych słuchaczy, bo w radiowej czwórce zabrzmią takie bengery, których...
1: A Strać jeden.
2: No dobra, Małgośka Maryli-Rodowicz.
1: Yeah.
2: No i co wy na to?
1: No,
2: oryginał,
1: to
2: ale nie jakaś tam przeróbka.
1: No i zobaczcie, i Małgośka to jest ten utwór, który znają wszyscy, i młodzi, i starzy. Mm-hmm.
2: Nie no, w ogóle Maryla Rodowicz kojarzy się chyba przede wszystkim z Opolem, prawda?
0: Mm-hmm. To prawda.
2: Z tym festiwalem. Chociaż mi osobiście, ja doskonale pamiętam premiery, gdy występowała grupa Sisters i gdy usłyszałem w Opolu na żywo Sutrę, no to buty mi spadły. No
0: o właśnie, zostańcie z czwórką po godzinie 18. My
2: Sutra
0: bardzo...
2: też będzie.
0: Bardzo dziękujemy za to, że byliście z nami. Julia Święch i
1: Kacper Zembrzut. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. New York City, you listen up. If you can hear me right now, I need you to get in your car, get delinquent, and go steal cash from a cash register for no reason. This world is your world.

0: push the pipe.
1: Autopromocja.
2: Czerwcówka. Czerwcówka. Zaplanuj długi weekend z czwórką.
3: Czy w kolejce do opery, na spacerze, w supermarkecie można spotkać króla? Są kraje, w których jest on tak blisko ludzi, że żyje razem z nimi, nie wyróżniając się specjalnie z tłumu. I może to najlepsza strategia, bo w naszych czasach zdarzają się też monarchowie, których ludzie obrzucili błotem i wygwizdali. Jak żyje się zwykłym ludziom z królami na świecie, z którymi można by zjeść wspólne śniadanie, a z którym nigdy nie usiadłoby się do stołu? Zapraszam Was na wyjątkowy królewski poranek w najbliższą sobotę od godziny 8. Weronika Puszkar.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
8: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
9: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
10: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
12: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
13: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Po reklamie.
14: Czwórka. Polskie Radio.

0: Na zegarach 18, tu Czwórka Polskie Radio.
1: Pogoda.
0: Polska znajduje się obecnie w bardzo dynamicznej strefie pogodowej. W wielu regionach występują burze, ulewy, a miejscami możliwe są też grad i silny wiatr. Najbardziej zagrożone są północno-wschodnie części naszego kraju. Jednocześnie temperatury są mocno zróżnicowane. Od 18 stopni na zachodzie do nawet 26 stopni na południowym wschodzie. Taka różnica sprzyja gwałtownym zjawiskom atmosferycznym. Dodatkowo zwracajcie uwagę na aktywność słońca, bo chwilami może być bardzo mocne, ale w większości dziś w kraju zdecydowanie będą burze, ulewy. Warto mieć przy sobie parasol.
1: Autopromocja.
2: Czerwcówka.
3: Czerwcówka.
2: Zaplanuj długi weekend z Czwórką.
4: 1000 złotych za dwudniowy karnet, noclegi wykupione i pola namiotowe straszą. Zastanawiasz się może, jak nie wydać fortuny i usłyszeć najciekawszych polskich artystów na żywo? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie w audycji Mapa Festiwalowa. W niedzielę 7 czerwca od godziny 14. Czekam na Was. Dominika Płonka.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Agencja GoFest i Czwórka Polskie Radio zapraszają na Carbon Silesia Festival. 19 i 20 czerwca. Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
8: Halo, halo, czy nas słyszycie?
7: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
9: Abemus Papa.
7: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
10: 4, 3, 2, 1, 0.

0: wyśpiewała sobie wczoraj zwycięstwo na debiutach w Opolu z utworem Hamak Karolina Harko. 6 minut po godzinie 18.
1: Na audycję O co chodzi z tym Opolem? Zaprasza Damian Sikorski.
0: We własnej osobie witam was serdecznie. Do godziny 20 będziemy krążyć po opolskim festiwalu od lat 60. w zasadzie. O co chodzi z tym Opolem? Porozmawiam dziś z dyrektorem Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, z Jarosławem Wasikiem, który ma ogromną wiedzę, jeśli chodzi o ten festiwal, i opowie nam o różnych ciekawostkach, tajemnicach związanych z tym festiwalem. Będą oczywiście bęgary, które towarzyszyły nam na przestrzeni 10 lat, ale będą też bardziej te współczesne hiciory związane z Opolem. Czwórka jest na miejscu w Opolu, 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Na miejscu jest Dominika Płonka. Witaj, Dominiko, cześć.
2: Halo, halo, dzień dobry. No, dzień bardzo dobry. Się cieszę, że mogę relacjonować dzisiaj to wydarzenie. Mówiłeś, że temat audycji to o co chodzi z tym Opolem. No, jestem tutaj po raz pierwszy. Patrzę na tę piękną scenę amfiteatru i wydaje mi się, że powoli już po próbach, szczególnie tego programu hip-hopowego Hip Hop 1 Podwórko 2, zaczynam rozumieć, o co chodzi z tym Opolem.
0: Zaczynasz rozumieć, o co chodzi z tym Opolem, i druga odsłona hip-hopowego podwórka, inne aranżacje, zupełnie te piosenki inaczej zabrzmią, myślę, że jak znamy z chociażby naszej anteny. Ty już słyszałaś na próbie.
2: Oczywiście, że tak. O tym też rozmawiałam w ramach poranka czwórki z OG Kamką, która była już po pierwszych próbach i mówiła, że no zarówno ją, jak i jej producenta zszokowało, w jaki sposób może zostać przearanżowany jej hip-hopowy utwór w takiej wersji orkiestralnej. Widzieliśmy też już próby. No całość naprawdę robi wrażenie, także jak najbardziej włączajcie TVP lub odpalajcie czwórka online o godzinie 22:00 sam koncert, a od godziny 20:00 czwórka Opole rozmowy. Będę

0: ja będą artyści. Już niektórych artystów zdążyłam zapytać właśnie o wspomnienia Opola sprzed lat. O tym trochę opowiedział mi też CNEP, czyli prowadzący koncert Hip Hop Jedno Podwórko 2.
1: I Wienio również wiem, że opowiadał o tym, jak wspomina Opole, i taki dźwięk mamy przygotowany od ciebie. Już za moment wysłuchamy, a my się słyszymy.

0: Widzę w Opolu, są też serdecznie zapraszamy.
1: No to tymczasem posłuchajmy wspominki odwienia dotyczące festiwalu w Opolu. Dominiko, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
2: Ja bardzo lubię prywatnie oglądać Opole, takie wiesz, 77, 83 czy tam 79, nie wiem czy pamiętacie, może sobie przypomnicie, że w ogóle w takim 77, czyli w roku, w którym ja się urodziłem, to na scenie normalnie panowała tak zwana biesiada. Był stół z wędlinami, nie wiem, z jedzeniem, ciasta były, wina, alkohole i pan Jonasz Kofta czy pan Wojtek Młynarski po prostu tą biesiadą zarządzali po prostu ze sceny. Niesamowite, bo to jest coś, co jest ewenementem, coś, co jest kuriozum, żeby coś takiego było, ale ja rozumiem, że to nawiązuje do jakiejś wspaniałej śląskiej tradycji południowej Polski biesiadowania, czyli takich zasiadanych imprez, nie? No więc polecam wam, żebyście sobie mogli to zobaczyć. Dzisiaj to troszeczkę inaczej wygląda, pewnie nikomu by nie pozwolono wnieść jedzenia na scenę, ani spożywania napojów wyskokowych, ale... Dziś zamieniły nam się to na inne atrybuty. Mamy LEDy, mamy na podłodze wyświetlane logotypy, mamy scenografię kolorową, to wszystko świeci. Mruga jest naprawdę, naprawdę zrobione to z pomysłem i z ogromnym rozmachem.
1: No i my przez najbliższe 2 godziny, już niecałe, będziemy wspominali Opole, festiwal od lat 60. do 2026 roku. Niech dobrym wprowadzeniem do dzisiejszej audycji będzie Anna Janter, najtrudniejszy pierwszy krok, a później zapraszam na rozmowę z Jarosławem Wasikiem, dyrektorem Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.

0: jest wcześniej zapowiadany gość, Jarosław Wasik, dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witaj Jarku.
1: O co chodzi z tym Opolem?
0: No właśnie.
1: Fajne miasto. Miłe, kompaktowe, na rowerze można jeździć.
0: Prawda?
1: Piękne miejsca do pływania latem, bo w Opolu jest dużo takich wyrobisk, takich kamionek po odzyskiwaniu wapnia i tam ten, to można tam drążyć i tam jak woda wybija, to już koniec. Czasami jak gdzieś na rowerze latem pojadę i zrobię sobie tam zdjęcia, to ludzie mnie pytają, czy jestem w Tunezji, bo tam jest taka woda taka no niebiesko-szafirowa.
0: No i co, szukałeś kogoś?
1: Tak, no parę razy mi się udało, tak. Niestety czasami industrialny taki klimat tam gdzieś naokoło jest, ale fajne miasto, bardzo zadbane, piękne, bo dużo wody naokoło, bo i Odra, i kanał Ulgi. Niestety ta woda spowodowała, że była powódź w 1997 roku. Zresztą amfiteatr był zalany do 7 rzędu.
0: To prawda.
1: Niewiele osób to wie. Ja bardzo lubię to miasto. To jest takie małe, duże miasto. No najmniejsze województwo w ogóle, najmniejsze miasto wojewódzkie.
0: Ale to ciekawe, bo myślałem, że od razu będziesz opowiadał o festiwalu polskiej piosenki w Opolu.
1: No wiadomo, że Opole żyje najbardziej wtedy. Ja zawsze, mnie zawsze fascynuje to, że nawet ci, którzy psioczą na festiwal i którzy mówią, że nienawidzą tego festiwalu, że nie cierpią tych piosenek, w czasie festiwalu na rynek i tak przyjdą, usiąść tam gdzieś w ogródku i tak dalej, bo jest faktycznie fajna atmosfera wtedy, coś takiego wisi w powietrzu, może już nie jest tak, że te gwiazdy chodzą po ulicach, bo mnie bardzo często zaczepiają tacy starsi Opolanie, którzy mówią tak: panie dyrektorze, bo ja to pamiętam, jak kiedyś z Jonaszem Koftą tutaj się spotkałem i od razu go wziąłem na wódeczkę gdzieś tam, nie? No tak już trochę nie ma, bo się świat zmienił. No, ci wykonawcy często przyjeżdżają na jeden wieczór, no bo mają inne zobowiązania. Też z tego powodu myśmy 11 lat temu wymyślili coś, co się nazywa kawiarenka z gwiazdami i ja mam to od kilku lat przyjemność prowadzić z Marią Szabłowską. To są spotkania z gwiazdami na rynku w tym czasie między próbami a koncertami, czyli 13.30, 16.30. To jest na antenie TVP Rozrywka i w TV Polonia czasami. Czyli to jest de facto program telewizyjny, ale z publicznością, która przyjdzie na opolski rynek. Przychodzą gwiazdy, pokazujemy archiwalia, pokazujemy materiały no z nimi, z Opola, z tych dawnych festiwali. To jest w ogóle bardzo naprawdę miłe i to jest taki właśnie ukłon do Opolan, żeby oni mogli potem podejść, wziąć autograf. Też są ceremonie odsłonięcia gwiazd i tam wtedy też Opolanie mają szansę zetknąć się z artystami. W tym roku gwiazdy swoje na rynku odsłonią Ewa Bem, Maria Szabłowska właśnie i Natalia Kukulska.
0: Pięknie. Jakie jest twoje pierwsze wspomnienie z festiwalem polskiej piosenki w Opolu?
1: Moje pierwsze wspomnienie to jest rok 1980 albo pierwszy. Pamiętam, że bardzo się kłóciłem z moimi rodzicami, którzy jeździli na festiwal i chciałem bardzo, żeby mnie zabrali ze sobą. No ale miałem wtedy lat 9, więc nie nadawałem się do siedzenia w amfiteatrze do 3 nad ranem, a wtedy tak trwały koncerty. Ja pochodzę z Prudnika, to jest takie 50 km od Opola. Rodzice jeździli ze znajomymi i pamiętam, że się bardzo wykłócałem. Przekupiłem moją babcię i babcia mi pozwoliła oglądać festiwal i moi rodzice zastali mnie śpiącego na stole, po prostu opartego, bo ja siedziałem przy stole, oglądałem festiwal i telewizor, to wtedy ten śnieg był jeszcze wtedy, nie? Tak. Bo wtedy tak, najpierw był obraz kontrolny, a później był ten śnieg. No to był ten śnieg, bo telewizor w tamtych czasach się nie wyłączał. No rodzice się strasznie z tego śmiali, że telewiz po prostu śpi na stole, ale pamiętam, że przywieźli mi w prezencie taki t-shirt z rysunkiem Edwarda Ludczyna. My mamy w muzeum te t-shirty w zbiorach. Chyba 2 lata z rzędu Edward Ludczyn narysował takie satyryczne rysunki w swoim stylu i w amfiteatrze opolskim można było te t-shirty kupić.

0: A ty swój t-shirt jeszcze masz?
1: Ja swojego nie mam, już dawno nie, bo ja oczywiście w tym t-shircie pewnie chodziłem, już nie pamiętam, ale pewnie jak go założyłem, to nie chciałem go ściągnąć przez miesiąc. Ja byłem jakoś od dziecka fanem tego festiwalu, natomiast no chyba pierwszy raz... Chyba byłem studentem, to wtedy pierwszy raz byłem na festiwalu, no ale to oczywiście dla mnie najważniejszy rok to jest 1994, bo wtedy śpiewałem w debiutach, debiuty były jeszcze wtedy w teatrze organizowane, potem jako laureat śpiewałem w koncercie Mikrofon i Ekran, ja dostałem takie wyróżnienie honorowe, nagrodę imienia Anny Jantar zdobyła Justyna Steczkowska, także... Mam Pięknie. Bardzo znaną koleżankę z debiutów, ale też miałem wielkie szczęście, bo myśmy z moim kolegą gitarzystą, Markiem Mikulskim, zgłosili taką naszą piosenkę, którą ja zaśpiewałem do wiersza takiego poety, który też miał nazwisko Mikulski, kompletny przypadek. I ta piosenka dostała się do koncertu piosenki kabaretowej, którą reżyserował Wojciech Młynarski.
0: No proszę.
1: Tam było tylko 10 piosenek wybranych, więc miałem no wielkie szczęście. Wtedy poznałem pana Wojtka, ponieważ miałem swój zespół, więc nie grałem z zespołem Jerzego Derfla. Towarzyszył nam tylko... To było w ogóle niesamowite, bo ja nie miałem na stałe klarnecisty, a w tym nagraniu zagrał klarnet. No i pan Jerzy Derfel powiedział, no to Heniu Miśkiewicz może zagrać na klarnecie, więc myśmy po prostu tacy studenciaki z jakąś ikoną jazzu w ogóle. Tak. A jeszcze to było taki, to była kabaretowa piosenka, więc ten klarnet tam grał raz na minutę 8 dźwięków takich zwariowanych, a pan Henryk po prostu w punkt, bez wszystko problemu. Bez problemu. To Opole 9-4 było dla mnie ważne i później 9-5, bo i śpiewałem w koncercie Kraina Łagodności i w premierach, no i wtedy w tych premierach absolutnie z moimi idolami, bo z Republiką, z Grześkiem Turnałem, no w ogóle jakieś, wiesz, nie chciało mi się w ogóle w to wierzyć, zwłaszcza na mnie największe wrażenie robiło to, że śpiewałem w jednym koncercie z zespołem Perfect i zespołem Republika, a to naprawdę byli moi idole.
0: Wszystkie najważniejsze postaci polskiej sceny muzycznej występowały w Opolu. Można powiedzieć, prawda, że polska popkultura przebiegła przez scenę opolską.
1: Tak, można tak powiedzieć, z pełną odpowiedzialnością. Prawie nie było wykonawców uznanych, czy z pewnym dorobkiem, którzy się na festiwalu nie pojawili. No wiadomo, że no nie pojawiał się heavy metal. Bardzo późno na festiwalu pojawił się hip-hop, choć Hirek Wrona miał koncepcję, żeby ten hip-hop już w latach 90. wszedł w program festiwalu. Dopiero w 2001 roku był hip-hop. Co więcej, nie zrobiono go w amfiteatrze. Tylko na takim placu Kopernika, takim dużym placu, chyba się obawiano tej publiczności hip-hopowej. Przyjechało po prostu z całej Polski, nie wiem, z 15 tysięcy ludzi na ten koncert, ale to był świetny koncert, byłem na nim. I żeby było ciekawie, w ogóle się nie wydarzyło żadne jakieś takie kryminalne sytuacje. Hirek Wrona wspominał, że spotkał się z komendantem policji, lekko przerażonym. I powiedział mu tak, wie pan co, ja rozumiem, że wy musicie pracować, ale niech pan tych swoich orłów pochowa po bramach, po tunelach, bo mundur prowokuje.
0: Prowokuje,
1: a tak. Jak ich nie będzie widać, to będzie wszystko okej. Okay. I to faktycznie było bardzo spokojnie, świetny koncert. Potem jeszcze dwa razy i potem długo nie. I teraz w 25 odbył się hip-hop Jedno Podwórko. Świetny, świetny, naprawdę.
0: Bardzo dobry koncert.
1: Bardzo dobry koncert i w 26 będzie Jedno Podwórko 2.
0: No i to już za chwilę, za dwie godziny nawet startuje specjalna audycja prosto z Opola. Radiowa Czwórka jest na miejscu. Mamy patronat medialny nad tym wydarzeniem, ale teraz Jarosław Wasik, dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, wspomina o hip-hopie, o tym, jak Opole się zmieniało. Ja doskonale pamiętam rok 2004 i pojawienie się na scenie zespołu Sea Stars. 41. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Zespół Sea Stars wykonuje piosenkę Sutra. To już wtedy było takie połączenie alternatywnego świata muzyki z hip-hopem i zdominowali wtedy koncert premier. Otrzymali też nagrodę dziennikarze oraz Super Jedynkę za debiut roku. A Sutra wtedy i myślę, że do dziś jest wielkim hitem.

0: My w Radiowej Czwórce codziennie wysyłamy wam dużo, dużo ciepła, sutra i sister na antenie Radiowej Czwórki. Dziś specjalna audycja z piosenkami, które na co dzień nie usłyszycie w naszej rozgłośni, ale trwa 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu i dzisiaj troszeczkę wspominamy, a pomaga nam w tym Jarosław Wasik, dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.
1: O co chodzi z tym Opolem?
2: O co chodzi z tym Opolem?
0: Spektakularny debiut opolski, który utkwił ci w pamięci.
3: Edyta Geppert na pewno, to znaczy ona już nie była taką debiutantką, bo gdzieś już była znana, przegląd piosenki aktorskiej, ale to było objawienie, po prostu
0: już wyszła... Wiadomo było, że będzie gwiazdą,
3: to,
0: prawda?
3: To w ogóle od pierwszych dźwięków, bo wiadomo, no oczywiście, że doskonałą piosenkę napisali jej Włodzimierz Korcz i Jacek Cygan, czyli Jaka rusza taki cierń. No ona była zjawiskowa, to na pewno było coś niezwykłego. Wspomniana przeze mnie Justyna

0: Steczkowska, no to po prostu to był ogień. Już naśpiewała Pospieszalskich taki utwór Moja Intymność, bardzo ciekawy utwór, który jest trochę mało znany, ale no tam ona pokazała ten swój głos i to było niesamowite, naprawdę niesamowite.
1: I te możliwości, które zawsze i tak w rezerwie sobie chowała.
0: Tak, tak. Natomiast wiesz, no debiutantów było bardzo wielu, nie wszyscy przeszli do historii. Wspominałem niedawno o polski zespół Ballada, który śpiewał taką piosenkę Jeszcze ci wytnę kogutka, kogutka, piosenkę pod tytułem Wycinanki, i oni wygrali debiuty, drugie miejsce dostał Baim.
1: Proszę.
0: Czy ktoś pamięta zespół Ballada? Bardzo niewiele osób. No a Baim,
1: no,
0: wiadomo.
1: Widzisz. No myślę, że Baim zalicza się do tych formacji, które scena opolska stworzyła.
0: Tak, no bo Piechotą do lata to był debiut i to ta piosenka, to jest niesamowite, że tyle lat minęło, a ta piosenka, oni w ogóle chyba grają cały czas to.
1: Ja myślę, że wiele jest takich piosenek, które były zaprezentowane w Opolu i do dziś nie posiadają PESEL-u i nadal są świeże.
0: No tak, na pewno Boskie Buenos, tak. Na pewno Szklana Pogoda, na pewno Nie liczę godzin i lat. Zresztą bardzo ciekawa sprawa, że Szklana Pogoda Lombardu i Nie liczę godzin i lat dostały drugą nagrodę ex aequo, a pierwszej nagrody,
1: prawda,
0: nie przyznano.
1: Wow.
0: Ja zawsze się zastanawiam, Maria Koterbska była wtedy w jury, przewodniczącą chyba. Ja się w ogóle zastanawiam, jakież musiały być oczekiwania jury, żeby żadnej z tych piosenek nie przyznać pierwszej nagrody. Dziś to jurorzy marzą, żeby w ogóle takie, i to jeszcze zobacz, jakie fajne, że jakie różne piosenki, nie? Że tutaj jednak rockowa ballada, tutaj no typowa muzyka środka, zresztą myślę, że to bardzo ważny utwór dla Andrzeja Rybińskiego, i te piosenki obie są do dziś hitami, mają swoją różną publiczność, a nie dostały pierwszej nagrody.
1: Wiesz, nad czym jeszcze się zastanawiam? Na ile Opole było kontrolowaną sceną w czasach PRL-u, a na ile było wolnością?
0: Na pewno bardzo dużo do powiedzenia mieli cenzorzy. Co więcej, to było tak, że wielu autorów przychodziło szybciej w Warszawie przed festiwalem dawać teksty do cenzury, no bo po prostu potem był kłopot. No jak cenzor skreślał na dzień przed albo tego samego dnia, no to dla wykonawcy to był kłopot,
1: no,
0: bo to
1: ogromny.
0: Po pierwsze autor musiał szybko coś dopisać, a po drugie wykonawca musiał się przeuczyć tekstu, co nie jest łatwe.
1: Bo rytm musi się zgadzać, melodia.
0: No wiadomo, mistrzem oczywiście był Wojciech Młynarski, który po pierwsze tak pisał, że cenzorzy za bardzo nie mieli się do czego przyczepić, a było wiadomo o co chodzi. Mistrzami był Kabaret Tej, czyli Laskowik, Smoleń, Jaślar. Natomiast z tego, co mówił mi, miałem takie szczęście, takiego czuja, nagrałem dwugodzinną rozmowę z Władysławem Bartkiewiczem, to był dyrektor Estrady Opolskiej, który zorganizował 30 festiwali. I dosłownie 3 miesiące przed jego śmiercią nagrałem z nim taką długą rozmowę i on mi opowiadał, że po pierwsze była delegatura opolska, po drugie delegatura katowicka i delegatura wrocławska cenzury. No i Warszawa oczywiście. I opowiadał mi pan Bartkiewicz, że w Katowicach, bo wtedy to było tak, że transmisja telewizyjna, jeżeli w ogóle była transmisja, bo pamiętajmy, że to nie jest takie oczywiste, że były transmitowane live w ogóle festiwale i cała Polska się oglądała. Nie. Bardzo często koncerty były pokazywane po cięciach, czyli były retransmitowane, ale opowiadał mi pan Bartkiewicz, że siedział taki, on to nazwał łepek, w telewizji w Katowicach i potrafił zrobić stop. I koniec. A to nie były te czasy, bo teraz są takie możliwości, że można by było z opóźnieniem wypuszczać, prawda? Że idzie niby transmisja, ale jest czas na ingerencję.
1: Tak.
0: Nie, w ogóle nie było takiej możliwości. Producenci, z którymi rozmawiałem, opowiadali mi, że to w ogóle nie wchodziło w grę. To teraz jest możliwość rejestracji z transmisją, a kiedyś się albo rejestrowało, albo transmitowało. Zresztą ciekawa sprawa, bo jak wyglądała w dawnych czasach transmisja? Otóż jechał wóz transmisyjny na najwyższy szczyt, gdzie można wjechać na Opolszczyźnie, czyli na Górę Świętej Anny, i tam ci faceci 3 dni, 3 noce siedzieli i sygnał z amfiteatru szedł do tego wozu transmisyjnego na Górze Świętej Anny

0: stamtąd szedł do iglicy w Pałacu Kultury i dopiero z iglicy szedł do telewizji i w ten oto sposób pokazywano festiwal. Warto też powiedzieć, że na pierwszym festiwalu w ogóle nie było telewizji. Telewizja zaczęła towarzyszyć festiwalowi od drugiego festiwalu, bo pierwszy festiwal został uznany, że nie wiadomo co to jest, jakiś dwóch dziennikarzy z Trójki, Jerzy Grygolunas i Mateusz Święcicki, wymyślili jakiś festiwal w jakimś peryferyjnym Opolu. Dobrze, że Kronika Filmowa przyjechała, bo w ogóle nie mielibyśmy
1: zapisu tego
0: Ewy Demarczyk, tak, przede wszystkim, która była taką główną laureatką.
1: Jarosław Wasik, dyrektorem Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Kilka dni temu spotkaliśmy się, by nagrać tę rozmowę, bo Jarosław dzisiaj w Opolu, myślę, że ma co robić i trwa właśnie 63. festiwal. A my na moment przeniesiemy się do 1978 roku, bo otóż nie trzeba było wygrać debiutów, żeby stać się bardzo popularnym zespołem. Wtedy na scenie opolskiej zadebiutował zespół Baim z utworem Piechotą do lata, zdobywając właśnie drugie miejsce.

0: Jeden z pierwszych i najważniejszych utworów w historii zespołu Baim w radiowej czwórce na 38 minut po godzinie 18. Dziś wspominamy i przedstawiamy historię piosenki w Opolu. Jarosław Wasik opowiada nam, dyrektor piosenki Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.
1: O co chodzi z tym Opolem?
2: O co chodzi z tym Opolem?
0: Twoim zdaniem, który festiwal był najodważniejszy?
3: Mi się wydaje, że dosyć, a to w ogóle było takie poluzowanie, chyba wtedy Radiokomitet był bardzo przychylny, bo jeszcze było coś takiego Radiokomitet, prawda, czyli oni też tam pilnowali. W ogóle uważam, że to był jeden z najlepszych festiwali, czyli 1977 rok, to jest rok, w którym był taki najbardziej znany koncert Nastroje, w którym to koncercie trójka wybitnych autorów,

0: autorów polskich piosenek, czyli Agnieszka Osiecka, Jona Szkowta i Wojciech Młynarski, napisali scenariusz, zaprosili gwiazdy, które wykonywały ich piosenki, no to wiesz, jak taka trójka zaprosiła swoich wykonawców, no to tam przy stole siedzieli tak: Urszula Sipińska, Maryla Rodowicz, Marek Grechuta, Magda Umer, Łucja Prus, Skaldowie, Andrzej Rosiewicz, Wiesław Gołas, no po prostu to się w głowie nie mieści.
1: I
0: to,
1: sami wybitni.
0: I to z tego koncertu na przykład jest ta słynna taka awantura, co się niby Rodowicz Sipińską pobiły, to tam było tak troszkę podreżyserowane, natomiast no ten koncert przeszedł do historii, bo to był hit za hitem. No i jeszcze ci autorzy, którzy byli konferansjerami i robili takie słowo wiążące. Ja muszę powiedzieć, że w ogóle najlepsze koncerty festiwalowe były wtedy, kiedy głos oddawano twórcom. Bo twórcy po prostu wiedzą, co robić.
1: No to prawda. Ja śledzę Opole od kiedy pamiętam i chyba nawet nie miałem przerwy, nawet w tych trudniejszych czasach. Zawsze śledziłem...
0: Mówisz o czasach, kiedy Opole miało być przeniesione do Kielc?
1: Tak. Jak myślisz, jak ogromny wpływ miała kiedyś piosenka wykonywana w Opolu na popularność artysty? Bo wydaje mi się, że tam właśnie był start i wyznacznik, a może i nadal jest, że artysta staje się popularny, występując w Opolu ze swoją piosenką.
0: Tak, znaczy to najlepiej widać było na przykładzie Ryszarda Rynkowskiego, który, gdy się pożegnał z Voxem, a może Vox z nim, no to on był trochę w takim trochę czyśćcu, tak? Znaczy tak. Po prostu, no bo tak, no już nie był w Voxie, ale nie był znany jako solista. Choć przecież był autorem muzyki, no bananowy song skomponował Rynkowski. No i wtedy Jacek Cygan mu napisał Wypijmy za błędy, i Ryszard Rynkowski no, wygrał premiery w ogóle bezapelacyjnie, to był 1989 rok i potem Ryszard Rynkowski wspominał, że w ogóle nie trzeba było wygrać Opola. Był taki moment, że wystarczyło po prostu się pojawić i organizatorzy koncertów uważali, że jeżeli ktoś śpiewa w Opolu, to po prostu trzeba go zapraszać. Więc on mówi, że on śpiewał w jednym na przykład koncercie w Opolu i potem miał cały kalendarz na cały sezon zapisany koncertami, bo po prostu tak było. No też musimy pamiętać, że wielu debiutantom pomogło Opole, dlatego że nie było talent show. Mhm. Ja uważam, że w ogóle opolskie debiuty to były swego rodzaju talent show.
1: Tak.
0: No teraz trudno, żeby zwycięzca debiutów był bardziej znany niż zwycięzca The Voice. Dlaczego? Dlatego, że zwycięzca The Voice jest przez 10 tygodni w prime time w telewizji i ludzie się są w stanie z nim oswoić, a debiutant jest raz. Więc wiadomo, że te debiuty nie mają takiej siły jak talent show, ale z drugiej strony mam wrażenie, że posiadać w swoim artystycznym CV nagrodę imienia Anny Jantar...
1: To jest prestiż.
0: To jest prestiż. A nagrodę imienia Anny Jantar, to powiem, bo uważam, zresztą powiedziałem pani Halinie wielokrotnie, że czapką do ziemi się kłaniam dla niej za to. Nagroda imienia Anny Jantar jest od 1984 roku i doprowadziła do tego Halina Frąckowiak, przyjaciółka Anny Jantar, która 4 lata chodziła, pisała pisma, odezwy, pisma do ministerstwa, bo w latach 80. to jeszcze nie było takie oczywiste, żeby nazwiska piosenkarek zdobiły nazwy ulic, mm-hmm, czy nazwy nagród. To teraz jest oczywiste, że jest ulica Grzegorza Ciechowskiego albo tak, Czesława Niemena. Wtedy to wcale nie było takie jasne i oczywiste. Także wielka zasługa dla Haliny Frąckowiak, bo ta nagroda ciągle przypomina o Annie Janta.
1: Cały czas mi się wydaje, od 42 lat, jak się okazuje, jak mówisz, 84 rok, wydaje mi się, że i patrząc na zgłoszenia, ilu artystów zgłaszało się do debiutów i będąc w tym czasie, gdy ogłaszano, kto dostaje się do debiutów, byłem na Next Festie w Poznaniu i jaka była radość wśród artystów, którzy dostali się do debiutów, myślę, że dla nich to jest cały czas nobilitacja.
0: Tak, myślę, że przede wszystkim nobilitacją jest zaśpiewanie w opolskim amfiteatrze. Ja muszę powiedzieć tak, No jest coś faktycznie magicznego w tym miejscu. Nie wiem o co to chodzi. Czy tam krąży jakiś duch po prostu tych wszystkich artystów, których już nie ma, ale faktycznie jest to miejsce magiczne, choć niełatwe do śpiewania. Tam jest dużo dobudowanej tej scenografii. Wszyscy, którzy przyjeżdżają...

0: poza festiwalem do amfiteatru mówią tak, taki malutki, on się wydaje malutki. Natomiast zapewniam, że jak się staje na scenie i widzi się 3000 ludzi przed sobą, to on nie, naprawdę nie jest malutki, ale jest w nim coś takiego magicznego. I ja myślę, że ciągle to jest dla artystów ważne i oni to czują i też jednak no, to zaplecze nie jest za duże, więc tam jesteś debiutantem, ale nagle jesteś po prostu na tych samych kilkudziesięciu metrach kwadratowych, czy kilkuset, gdzie jest kombi, gdzie jest Lady Punk. Oni nawet są w tym samym czasie, bo oni później śpiewają na przykład. No w tym roku będzie tak, że będą super jedynki z mega gwiazdami i potem debiuty. No
1: i po debiutach od razu scena hip-hopowa.
0: Tak, no ja pamiętam, że ja miałem wieszak jeden z Grzegorzem Turnałem i Grzegorzem Ciechowskim. Bo wtedy w ogóle to jeszcze było przed w ogóle przebudową amfiteatru, więc tam w ogóle warunki były takie, że po prostu była garderoba męska, garderoba żeńska. Ja nie wiem, jak to w ogóle się wtedy odbywało, ale jakoś to się udawało i wszyscy byli zadowoleni. Teraz na szczęście no, jest taka sala, w której się stawia takie boksy, garderoby, więc jest lepiej. No ale w ogóle są w planach. W planach jest rozbudowa tego zaplecza i zadaszenie amfiteatru. No bo tak się składa, że właściwie zawsze jest deszcz.
1: Jarosław Wasik opowiada nam o historii polskiej piosenki w Opolu, bo trwa 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Na miejscu jest też Radiowa Czwórka. Po godzinie 20.00 specjalna audycja. A skoro tak wspominamy, to przenosimy się do 83. roku, czyli 43 lata temu. Szklana Pogoda, jeden z największych przebojów zespołu Lombard, wylansowany przez Małgorzatę Ostrowską oryginalnie. Piosenka zdobyła również drugą nagrodę w konkursie premiery na 20. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.

kto by się spodziewał, że Szklana Pogoda Lombardu zabrzmi w radiowej czwórce na prawie 10 minut przed godziną 19, ale tak, to jest audycja O co chodzi z tym Opolem i dziś o tym festiwalu opowiada nam chociażby Jarosław Wasik, dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. 83 rok, druga nagroda w konkursie premier na 20. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki dla zespołu Lombard. Kompozycję stworzył Grzegorz Tróżniak, a autorem tekstu był Marek Dudkiewicz. Na wokalu oczywiście Małgorzata Ostrowska. Z ciekawostek powiem, że na gitarze grał Piotr Zander. Zander, mój krajan z Inowrocławia, więc bardzo się cieszę. Lady Punk teraz będzie, Jarosław Wasik więcej jeszcze o Polu nam opowie po godzinie 19. Sięgniemy również do archiwum. No będzie się działo. Tańcz głupia, tańcz.

0: Czasówka. Czasówka. Zaplanuj długi weekend z czwórką.
1: Wychowani na Depeszach. Audycja dla wszystkich, którzy dorastali przy muzyce Depesz Mode. Największe klasyki, synth-popowy klimat i kultowe brzmienia, które wychowały całe pokolenia. Słyszymy się w sobotę, 6 czerwca od 18 do 20.
2: Nieważne jak się zaczyna, to drugi album ma znaczenie. Drugi singiel, drugi skład, drugie życie utworu i drugie szanse projektu. Albumy, które zmieniły wszystko. Wokaliści, którzy zdefiniowali gatunki muzyczne. Covery, które przysłoniły oryginały. Od New Order i MGMT po Fleetwood Mac i Whitney Houston. Niedziela, 7 czerwca o 10:00. Drugie śniadanie serwuje Lulu Zupczyńska, czyli Cougar.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
6: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
7: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
8: Mikrofon,
9: kamera,
8: radiowe studio,
9: scena.
10: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
6: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
3: Po reklamie.
11: Czwórka.

0: 79 rok, wtedy Maryla Rodowicz wykonała Małgoszkę w Opolu. Mamy 19 na zegarach czwórki.
1: Pogoda.
0: No, w Warszawie leje i to konkretnie, jest oberwanie chmury, więc koniecznie parasole, ale wiem, że są tacy, którzy lubią w taką pogodę wyjść sobie nawet na boso i potańczyć trochę, więc polecam jak najbardziej. No, Polska znajduje się obecnie w bardzo dynamicznej strefie pogodowej, w wielu regionach występują burze, ulewy, a miejscami możliwy jest nawet grad. Jednocześnie temperatury są mocno zróżnicowane, 18 stopni na zachodzie, 24 stopnie na południowym wschodzie. Taka różnica sprzyja powstawaniu gwałtownych zjawisk atmosferycznych.
1: Autopromocja.
2: Czerwcówka. Czerwcówka. Zaplanuj długi weekend z czwórką.
3: Z czwórką. Czwórka w Opolu? Tak. Na festiwalu piosenki polskiej? No co ty?
4: Na raz! Wszystkie ręce w górę na raz! Wszyscy za mną murem na raz!
3: Otóż jedziemy do Opola na hip-hop. W piątek, 5 czerwca od 22 słuchajcie w czwórce transmisji koncertu hip-hop Jedno podwórko Fol 2.
5: Niesiemy myśl, co przetrwa każdą próbę. Mój życiowy sukces, że robię co lubię.
3: Wystąpią m.in. Molesta Evenement, Eldo, Gramatik, Łona, Don Guralesco, Numer Raz, Fukaj i Zaria. A przed koncertem zapraszamy na audycję specjalną Czwórka Hip-Hop w Opolu.

0: 20 do 22. 5 czerwca słyszymy się. Dominika Płonka.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Agencja GoFest i Czwórka Polskie Radio zapraszają na Carbon Silesia Festival 19 i 20 czerwca. Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
1: Po reklamie. Słuchasz Czwórki.

0: Jest jak jest. Daniel Gocyn rok temu wywalczył sobie zwycięstwo na debiutach w Opolu właśnie tę kompozycją tuż przed wydaniem swojej debiutanckiej płyty. 5 minut, a w zasadzie już 6 minut po 19.
1: Na audycję O co chodzi z tym Opolem? Zaprasza Damian Sikorski.
0: We własnej osobie jestem z wami do godziny 20 i wspominamy Opole, przedstawiamy historię tego festiwalu, który niegdyś był jedynym festiwalem, który promował polską piosenkę i była taka możliwość zgromadzić wielu artystów w jednym miejscu. A ta historia zaczęła się w roku 1963. Pomysł stworzenia ogólnopolskiego Święta Polskiej Muzyki narodził się wśród dziennikarzy programu Trzeciego Polskiego Radia, Jerzy Grygolunas i Mateusz Święcicki stworzyli wydarzenie promujące polskich wykonawców i nowe piosenki. Rozmawiałem z Jarkiem Wasikiem, dyrektorem Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, o tym, jak na przestrzeni lat zmieniał się festiwal. Jacy artyści debiutowali na tej scenie i jacy artyści mocno są związani z deskami Amfiteatru Opolskiego. Zanim kolejna część naszej rozmowy, to przenieśmy się do roku 1980. Legendarne wykonanie Boskiego Buenos, wtedy grupa Manam z Korą. To był festiwal niezwykle ważny i to mocny, ważny początek tego zespołu. Manam, Boskie Buenos.

0: Buenos Aires, Manam Cora w radiowej czwórce na 10 minut po godzinie 19. Audycja O co chodzi z tym Opolem? I o co chodzi z tym Opolem, wyjaśnia nam Jarek Wasik, dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Z Jarkiem spotkałem się, by porozmawiać o tym legendarnym festiwalem, który trwa obecnie 63. edycja. Czy istnieje jakiś mit o Opolu, który warto wreszcie obalić?
1: Nie wiem, no te kabanosy, co tam w PRL-u na koronie amfiteatru się kupowało, no to Maryla Rodowicz potwierdza, że kupowała kabanosy, bo tam chyba rzucali, z okazji festiwalu rzucali, wiesz, jak to się mówiło, że rzucali coś, żeby spod lady nie trzeba było. Ciekawą sprawą jest sygnał festiwalowy, bo ten sygnał, który my znamy, to on jest od trzeciego festiwalu, a nie od pierwszego. Ten sygnał skomponował Bogusław Klimczuk. On został zaprezentowany jako na drugim festiwalu. Kedryński o tym powiedział, że to jest muzyczna fanfara, tak to Lucjan Kedryński nazwał. Natomiast na pierwszym i drugim festiwalu był zupełnie inny sygnał.
0: Ale był.
1: Był. Zresztą w mojej pracy naukowej mogłem się doczepić do autorstwa, bo kompozytorem jest Andrzej Salamon, ale niektórzy uważają, że skomponował ten pierwszy sygnał Janusz Sent, czyli jego brat, czyli kompozytor utworu między innymi Jesteśmy na wczasach. Może on skomponował, tylko nie chciał po prostu powiedzieć, że to on, nie wiem jak to było dokładnie, ale no mam potwierdzenie właśnie od Władysława Bartkiewicza, że rozmawiał kiedyś z Sentem na ten temat i Sent tak nie zaprzeczył, że to on. Natomiast to jest ciekawe, nie? Że jednak długo już jest ten sygnał, ale nie był od samego początku. Na przykład nieznany jest autor pierwszego plakatu, natomiast plakaty są wspaniałe. Pierwsze 30 lat plakaty tworzyli artyści związani z Polską Szkołą Plakatu. Od Andrzeja Pongowskiego, no Edward Lutczyn, Bolesław Polnar, Rafał Olbiński. Ja się zastanawiam, same czy kogokolwiek byłoby stać dziś, żeby zamówić plakat u Rafała Olbińskiego. Wątpię. Potem już niestety te plakaty były tak trochę robione gdzieś w marketingu, czy... No bo w ogóle był zachwyt na początku lat 90. wszystkim, co nowe.
0: No tak, zmieniła się ta popkultura.
1: Grafika komputerowa. Tak. Nie? No, jest taki koszmarny plakat chyba z 92 roku. Ja się śmieję,
0: że to
1: jakby wycięte, jakby z takiego czasopisma Burda, jakieś takie postaci. Kolaż, no widać, że ktoś się bawił
0: w wycinanki
1: w programie komputerowym, ale jako ciekawostka, to jest jedyny plakat, na którym nie ma tej nazwy Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki albo Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej, tylko jest samo Opole.
0: O.
1: Chociaż my wiemy na przykład w Opolu, że tak się mówi, nie? Że Opole to jest synonim festiwalu. No przecież nikt nie mówi, no, na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki, tylko
0: zagram w
1: było Opole, będzie Opole, zagrałem w Opolu. Jak pada gdzieś to hasło Opole, to wiadomo, że chodzi o festiwal.
0: Dwa ostatnie pytania na koniec naszej audycji mam do ciebie. Co Opole mówi o Polsce?
1: Mi się wydaje, że Opole lubi Polskę. Opole czasami się dziwi, że w Polsce jakoś tak dziwnie się patrzy

0: na te przyjemne relacje z mniejszością niemiecką i na przykład no, nas w ogóle nie dziwią te podwójne napisy na miejscowościach podopolskich. W ogóle dla mnie to jest tak oczywiste, a ludzie z tego, zwłaszcza politycy, robią z tego jakieś wielkie halo. Nam to w ogóle nie przeszkadza. My wiemy, gdzie mieszkamy. No, na tych ziemiach przez dziesiątki lat nie mówiono po polsku. W ogóle o festiwalu się mówi, że no, organizatorom pierwszego festiwalu, pomysłodawcom pomogło to, bo szybko zostały decyzje przez Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą podjęte, żeby robić ten festiwal. Pomogło to, że to właśnie na ziemiach odzyskanych, jakby na zasadzie repolonizacji, żeby ten festiwal, właśnie Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki, żeby tam się odbywał, a nie jakiejś innej piosenki. Także my jesteśmy zdziwieni czasami tym, a w ogóle relacje są bardzo miłe. Na przykład mi tak zwany Ordnung, czyli porządek, w ogóle nie przeszkadza. Ja polecam w różnych zakątkach Polski, jak ktoś chce zobaczyć ładne wsie, to zapraszam pod Opole.
1: Czy Polacy nadal potrzebują wspólnego śpiewania?
0: No mi się wydaje, że tak, że to jest nasza tożsamość. I prawda? W ogóle my mamy szczęście do autorów.
1: Do pięknych melodii.
0: Do pięknych melodii.
1: Tekstów, i pięknych, które niosą piosenkę.
0: Tak, i wiesz, zobacz, wydaje mi się, że nawet najlepszy brytyjski rock i nawet najlepszy amerykański rock nie ma tak znakomitych tekstów jak polski rock.
1: Oj, to prawda.
0: Po prostu...
1: I myślę, że nie tylko w rockowej muzyce byśmy mogli się tego doszukiwać.
0: Tak, ale choćby rock, nie? Tak. Że się pojawiali tacy autorzy jak Andrzej Mogielnicki, czy jak Bogdan Olewicz. To po prostu, to jest majstersztyk, to jest poezja rocka, ja bym nawet tak powiedział. No i też muszę powiedzieć, że te legendy Ewa Demarczyk, Stanisława Celińska, która... odeszła. Stanisława Celińska śpiewa chyba na trzecim festiwalu w Opolu. Urszula Dudziak, która śpiewała na pierwszym festiwalu w Opolu. Zobacz, jakie ikony. Ja już nie mówię o Królowej, czyli o Marii Rodowicz. To wiadomo. Dla mnie trochę synonimem festiwalu opolskiego jest Maryla Rodowicz. Wiem, że były jakieś podejmowane w tym roku próby, bo chyba te duety chciano.
1: No tak, wyszła ta płyta jednak z wieloma artystami.
0: No tylko, że ci artyści są pozajmowani, nie?
1: No właśnie.
0: To trzeba by było zaplanować na 2028 albo 9.
1: Ale z kolei wspaniały jubileusz Bogdana Olewicza.
0: No będzie. Będą wspaniali wykonawcy i świetne piosenki, bo to nie tylko piosenki dla Perfektu, ale Jesteś lekiem na całe zło choćby, prawda? Choćby. Dla Krystyny Prońko, więc wspaniały autor, 80-letni już, w znakomitej formie. Także bardzo serdecznie polecam, jeżeli w ogóle nie będziecie mieli szansy przyjechać do Opola, to zawsze w telewizji, zawsze w Polskim Radiu 20:20 od 4 czerwca do 7 czerwca dużo dobrej polskiej muzyki.
1: Jarosław Wasik był z nami, dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Pięknie, dziękuję.
0: Nie zaprosiłem do muzeum.
1: To zaprośmy jeszcze.
0: Zapraszam do muzeum. My jesteśmy czynni od wtorku do niedzieli, od 10 do 18, a nasze muzeum mieści się w opolskim amfiteatrze pod widownią i naprawdę warto do nas przyjechać.
1: Ja również serdecznie zapraszam i dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
1: Jeśli kiedyś spotkacie Jarka Wasika, to musicie mieć zagospodarowane kilka godzin. Gdybyście chcieli porozmawiać o Opolu i o festiwalu, bo to jest naprawdę encyklopedia, jeśli chodzi o wiedzę na temat miasta, ale także, a może przede wszystkim, festiwalu. Mi się przypomina 2016 rok, debiuty w Opolu, 53. Krajowy Festiwal, wtedy zadebiutowała i zwyciężyła utworem Malinowy Chruśniak, Daria Zawiałow.

0: Malinowy Kruśniak i Daria Zawiałow w radiowej czwórce, 22 minuty po godzinie 19. Audycja O co chodzi z tym Opolem? Jak sami słyszycie, jeśli słuchacie nas od godziny 18, historia tego festiwalu jest naprawdę bardzo, bardzo bogata. Myślę, że jest kilka takich dat bardzo kluczowych. 1963 rok, pierwsza edycja festiwalu, 67 rok, historyczny występ z utworem Dziwny jest ten świat, następnie rok 1981, triumf, żeby Polska była Polską. Rok później, 82 rok, odwołanie festiwalu z powodu stanu wojennego i 2023, jubileusz 60-lecia festiwalu. Teraz również powspominamy, dzięki mojej wydawczyni Justynie Majchrzak, mam piękne archiwalne nagrania, wspomnienia Mateusza Święcickiego. Inicjatywa festiwalu to rok 63, jak wspomniałem. Festiwal, który zaczyna się od Mateusza Święcickiego i Jerzego Grygolunasa, dziennikarzy muzycznych Polskiego Radia. Opowie nam właśnie o tych początkach Mateusz Święcicki.
1: Akurat w Polsce odbywała się dyskusja na temat polskiej piosenki, kryzysu tej piosenki, zalewu piosenki włoskiej, amerykańskiej. Większość gwiazd na estradzie śpiewała wyłącznie repertuar zagraniczny. Piosenki polskie pojawiały się nawet nie w 10%, w 1% na estradach. Natomiast radio, to znaczy program pierwszy i drugi, nadawał wówczas tylko utwory grupy kompozytorów skupionych wokół komisji radiowej. Starsze pokolenie kompozytorów Tank i Walców, które nie umiało pisać muzyki nowoczesnej, atakowało radio. Znowuż komisja radiowa obsadzona przez związki twórcze niechętnie dopuszczano tam nowe twarze. A oprócz tego jeszcze była grupa kompozytorów tzw. knajpowych, którzy w ogóle pisali gdzieś do lokali i na estradę, a nigdy, prawie nigdy nie byli grani w radio, którzy też atakowali radio, że ich nie dopuszczają. Natomiast piosenka współczesna na świecie, był to przecież okres rock'n'rolla, przypomnijmy sobie, Beatlesów, ona się rozwija dzięki temu, że dochodzą do głosu amatorzy, że to nie jest ta wielka twórczość symfoniczna, tylko to jest coś takiego spontanicznego, gdzie ludzie uzdolnieni muzycznie, dobrzy amatorzy są w stanie wejść na rynek. Jednym z takich skandali przed festiwalem w Opolu było nagranie audycji z zespołem

0: czerwono-czarni i puszczenie tej audycji przez telefon do różnych wybitnych osobistości, które to osobistości wyrażały się o tym, że polskiej piosenki w ogóle nie ma, bo nie ma polskich wykonawców, nie ma polskich piosenkarzy i tak dalej. Te osoby, nie wiedząc czego słuchają, wymieniają nazwiska różnych zagranicznych gwiazdorów, podczas kiedy okazało się, że to śpiewają amatorzy z Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie.
1: Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, nigdy nie będzie więcej, bo zakochani zawsze mają tylko 20 lat.
0: W ogóle zaczął się w tym momencie jakiś wielki ruch w tym całym interesie piosenki, ponieważ ktoś się w ogóle odważył puszczać coś, co nie zostało zaakceptowane przez określoną grupę zawodowców.

0: wszystko, co jest miłe. Lubię słońce, lubię gwiazdy.
1: Pewnego deszczowego dnia, stojąc na rogu Wilczej i Alei Ujazdowskich z Jerzym Grygrunasem, Jerzy Grygrunas zadał mi pytanie, czy można byłoby zrobić festiwal konkurencyjny Sopotowi. Czy to w ogóle jest możliwe? Ja mówię, oczywiście, bo to jest dla miasta wojewódzkiego wielki interes. To jest sprawa turystyki, sprawa nowych inwestycji. Od razu złapałem sens ekonomiczny tego przedsięwzięcia. Poszliśmy na kolację do Spatifu i Jerzy wymyślił wtedy, że on to zrobi w Opolu, ponieważ Grygrunas był wielkim sojusznikiem tego regionu. Ja nie wierzyłem, że festiwal jeszcze powstanie. Wydawało mi się to po prostu jakąś przygodą. No, uda się albo się nie uda, ale można spróbować. Ale jak zobaczyłem amfiteatr w Opolu, który właśnie wtedy miał być wybudowany i stanąłem lutym wśród śniegu na tym amfiteatrze wokół wieży piastowskiej, oczywiście musieliśmy pokonać bardzo wiele trudności organizacyjnych. W jednym przypadku nawet użyliśmy się do szantażu. Mianowicie szantażowaliśmy organizatorów w Opolu komunikatem prasowym. Skoro został podany do prasy komunikat o festiwalu, no to jak to? Teraz wszyscy będą szukać, jak się festiwal nie odbędzie, będą wszyscy szukać winnych, którzy utrącili ten festiwal.
2: I to są prawdziwe początki festiwalu w Opolu, nawet przed jeszcze powstaniem amfiteatru, o czym powiada Mateusz Święcicki. Z archiwum mamy te dźwięki. Pierwsza edycja odbyła się dokładnie 19 czerwca 1963 roku. W 15 koncertach wzięło udział 102 wykonawców oraz ponad 100 dziennikarzy i fotoreporterów, a także nagrodzonych zostało 37 kompozycji. Na początku również występowała formacja Czerwono-Czarni. Sobota to mój dzień.

0: O co chodzi z tym Opolem?
1: O co chodzi z tym Opolem?
2: W Radiowej Czwórce, rzecz jasna, 30 minut brakuje nam do godziny 20. Damian Sikorski, jestem dziś z wami. Z ogromną satysfakcją opowiadam o Opolu, ale nie tylko ja, bo również znakomici goście, którzy znają historię tego festiwalu, są tacy, którzy są jeszcze dużo przed festiwalem, jak chociażby Mateusz Święcicki. Te archiwalne nagrania znaleźliśmy, by właśnie przedstawić wam historię tego jednego z najważniejszych festiwalu polskiej piosenki. Ważna jest też historia Polski, jeśli chodzi o festiwal. Rok 1981 zwyciężyła piosenka Żeby Polska była Polską, która stała się symbolem ruchu Solidarności. Rok później festiwal nie odbył się z powodu stanu wojennego. Był to jedyny taki przypadek w jego historii. A kto tak naprawdę triumfował w Opolu? Jaka piosenka była najważniejsza? O tym Mateusz Święcicki.
3: Na drugim festiwalu chyba wystartował Czesław Niemen z piosenką właśnie Wiem, że nie wrócisz, która, jak ktoś powiedział, odkrywała dwa nowe akordy, których żaden dotąd kompozytor polski jeszcze nie użył.

właściwie dziś to już jest banał, bo ten wzór, ten model tych piosenek, wszyscy go znają, ale wówczas na tle jakiegoś swingu, piosenek jazzujących, piosenek bardzo tradycyjnych w stylu francuskim, były to rzeczywiście rzeczy nowe. No występowała oczywiście także Karin Stany, która była wtedy gwiazdą numer jeden, właściwie dzięki swoim walorom estradowym i niezwykle żywotności na scenie, ruchliwości.

Natomiast nagrodę pierwszą zdobyła piosenka, zrobił nam niespodziankę Bogdan Lazuka, który śpiewał piosenkę Dzisiaj, jutro, zawsze będę cię kochać znów. I Lazuka okazał się tą gwiazdą festiwalu. I właśnie Lazuka wtedy był debiutantem tego wydziału estradowego w Warszawie. I to był jego wielki sukces, sukces życiowy, od którego jego kariera jako piosenkarza i popularnego aktora właściwie to było takie wielkie wydarzenie.

śpiewa Bogdan Łazuka. Piosenka Dzisiaj, Jutro, Zawsze była kompozycją Bogusława Klimczuka, tego samego, który stworzył Sygnał Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.

Prawda, że są takie sygnały, które kojarzą się właśnie z danym miejscem i to był sygnał stworzony przez Bogusława Klimczuka, który jest sygnałem Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. O tym festiwalu dziś rozmawiamy w Radiowej Czwórce, 34 minuty po godzinie 19, a teraz będzie Czesław Niemen, no postać wybitna naszej estrady, mocno związana z Opolem. I tutaj wielkie zaskoczenie było moje, gdy Mateusz Święcicki opowiadał o tym, że to właśnie nie piosenka Wiem, że nie wrócisz Czesława Niemena zwyciężyła w tamtych latach, tylko właśnie piosenka Bogdana Łazuki Dzisiaj, jutro, zawsze wykonał.

wykonywana przez Bogdana Łazuka, kompozycja należąca do Bogusława Klimczuka, ale ja wam teraz przypomnę właśnie ten utwór, który może nie jest tak rozpoznawalny jak Dziwny jest ten świat, ale jednak wybitna kompozycja. Wiem, że nie wrócisz. Czesław Niemen.

0: Wiem, że nie wrócisz. Czesław Niemen w radiowej czwórce. Takie były początki polskiej piosenki w Opolu. A jak budżetowano kiedyś festiwal w Opolu? O tym Mateusz Święcicki. O finansach pierwszych festiwalów w Opolu. Czy wyszli chociaż na zero? A za moment się przekonamy.
1: Ja podpisywałem wszystkie dokumenty finansowe pierwszego i drugiego festiwalu. Mogę po tym powiedzieć już bez żadnych obaw, ponieważ jest to sprawa przedawniona. No jest to duża odpowiedzialność. Dużo ludzi sobie z tego sprawy nie zdawało, ale ja byłem tym, który to wszystko podpisywał i znam dokładnie kalkulacje. Otóż my na pierwszym festiwalu i na drugim myśmy wyszli prawie na zero. To znaczy jakieś były tam niezapłacone pieniądze za kwiaty czy za coś, które zamówiono bez naszej wiedzy, przez co dyrektor estrady musiał zmienić posadę. Ale poza tym nie było żadnej dopłaty do festiwalu.

0: Natomiast obecnie bierze się pieniądze z reklam na ten festiwal z Ministerstwa Kultury i Sztuki za transmisje telewizyjne. To są sumy sięgające milionów już. Natomiast pierwszy festiwal i drugi festiwal był prawie w 100% pokryty przez wpływy z kasy.
1: To jest niesamowite. I takie były początki festiwalu, o czym opowiadał nam Mateusz Święcicki. To nagrania z archiwum Polskiego Radia. Mi serce rośnie, gdy patrzę na dzisiejsze Opole, jak wygląda, i to też na artystów, którzy debiutowali w Radiowej Czwórce i tutaj przychodzili ze swoimi pierwszymi piosenkami. W tym gronie jest Martyna Baranowska, która wczoraj występowała w Amfiteatrze Opolskim z utworem Serce.

0: co chodzi z tym Opolem.
1: O co chodzi z tym Opolem?
2: Tu Radiowa Czwórka i tak dzisiaj rozkminiamy, o co chodzi z tym Opolem, jak Jarek Wasik powiedział, no jak co? Ładne miasto, można rowerem pojeździć, ale nie tylko, bo oczywiście festiwal opolski, gdzie króluje polska nasza piosenka. O debiutach mówiliśmy, o premierach, o tych rzeczach, które doskonale znacie, ale uwaga, ciekawostka. Wiecie, że jedną z części festiwalu piosenki polskiej w Opolu był kiedyś konkurs piosenki wojskowej? Otóż tak.
3: Z zespołem warszawskiej estrady wojskowej pod dyrekcją pułkownika Leopolda Kozłowskiego wyróżniona solistka Bronisława Baranowska śpiewać będzie piosenkę uznaną za najlepszą piosenkę wojskową na festiwalu, mianowicie Dziewczynę Wopisty. Prosimy Bronisławę Baranowską.

0: z pewnością wiecznym piórem, jeśli chodzi o piosenkę polską w Opolu, zapisał się Lucjan Kedryński, wieloletni konferencjer.
1: Proszę Państwa, moi znakomici poprzednicy na tym miejscu rozpoczynali zazwyczaj kontakty z Państwem od zakazów. Zabraniali bić brawo, zabraniali entuzjazmować się, zabraniali wołać o bis. Ja jestem znacznie lepszy, zresztą dzisiaj regulamin stoi po mojej stronie. Ja Państwu absolutnie niczego nie zabraniam, wszystko dzisiaj wolno, wolno się entuzjazmować, a życzę Państwu tylko, żeby było po czym.
0: Myślę, że czasem Lucjan Kedryński więcej braw zgarniał niż niektórzy artyści. I taka jest właśnie historia polskiej piosenki w Opolu. Piosenka wojskowa, debiuty opolskie, premiery, ale również scena alternatywna. I na tej scenie alternatywnej chociażby występował zespół The Dumplings z utworem Rai.

0: 2019 roku The Dumplings wystąpili na scenie alternatywnej Opola. Jak sami słyszycie i słyszeliście, Opole ma wiele twarzy muzycznych i myślę, że po godzinie 20 poznacie kolejną niesamowitą twarz i odsłonę Opola, bo będzie hip-hopowo. Dominika Płonka jest na miejscu. Witaj, Dominiko. Już przygotowani?
1: Cześć,
0: już przebieracie nóżkami w miejscu, co tam się wydarzy i jakie rapsy usłyszymy w zupełnie innym wykonaniu, ale przede wszystkim rozmowy twoje. No dużo dobrego będzie się działo.
1: Oczywiście, coraz więcej emocji, a to wszystko dlatego, że coraz więcej osób gromadzi się tutaj pod amfiteatrem, są już pierwsi fani, są też artyści, dużo uśmiechów, no również dlatego, że w końcu w Opolu wyszło słońce. Idealnie na tę część koncertową mamy pełne słońce i w takim też anturażu zaczynamy pierwsze koncerty, ale również już po 20 zaczynamy naszą audycję specjalną, czwórka Opole rozmowy. Będziemy łapać artystów właśnie projektu Hip Hop Jedno Podwórk 2. Zaraz przed wejściem na scenę będziemy pytać o emocje, o to, w jakich odsłonach usłyszymy ich utwory.
0: Ale masz takie pytania zaskakujące dla nich, żeby ich trochę zestresować przed występem?
1: No właśnie z racji tego, że ja też czasami na scenie występuję, nie potrafię chyba tak jakoś zestresować innego artysty. Raczej jestem tym dziennikarzem, który głaszczy po głowie i stara się jakoś dodać otuchy.
0: A to witaj w teamie. To witaj w teamie. No dobrze, no to już za moment. Startujemy po godzinie 20. Specjalna audycja z Opola, później koncerty. Oj, do północy tutaj będzie się działo na antenie radiowej czwórki. Nie wyłączajcie, nie wyłączajcie, ale ja specjalnie teraz, bo wiem, że to jedna z ulubionych piosenek Dominiki Płonki. Bananowy song od Voxu będzie. I to był wielki przebój naprawdę opolski kiedyś, bo przez ostatnie dwie godziny mówiliśmy o tym, jak Opole się kształtowało, jaka była kiedyś piosenka, jak dziś wygląda, i wielkim hitem był bananowy song formacji Vox. Damian Sikorski, dziękuję wam za dzisiejsze spotkanie. I za moment, po godzinie 20 dalsza część Opola, ale w nieco innym wydaniu z Dominiką Płonką. Na razie, cześć.

0: Autopromocja. Czerwcówka. Czerwcówka. Zaplanuj długi weekend z czwórką.
1: Gorąca, gotowana kukurydza, lody, zimne lody.
2: Co? Co ty gadasz?
1: Słoneczny hip-hop, plażowa alternatywa, funky, funky, funky.
2: O, to już lepiej. Halo, halo, ale o co panu chodzi?
1: Jak to o co? Sobotni wieczór, czwórka Polskie Radio, trzeba się zabawić.
2: A można to łączyć?
1: No pewnie, pewnie, zapraszam.
2: Zagramy dla was razem. DLM i Adam Smolarek. Summer Disco w sobotę o 20:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: Po reklamie. Czwórka.

0: minęła 20.
1: Pogoda.
0: Pogoda w Opolu jak najbardziej zachęca do udania się pod amfiteatr. Noc zapowiada się bezchmurnie, a temperatura będzie utrzymywała się na poziomie kilkunastu stopni. Zapraszamy!
1: Autopromocja.
2: Czerwcówka. Czerwcówka. Zaplanuj długi weekend z czwórką.
3: Pokrzywa zamiast szpinaku, mniszek zamiast sałaty. Dla jednych to powrót do korzeni, dla innych kulinarny eksperyment. Podczas gdy ponad połowa Polaków twierdzi, że lubi przygotowywać posiłki z tego, co samodzielnie zbierze, my pytamy, jak zrobić to najlepiej. W Dzikiej Kuchni sprawdzimy, co można znaleźć tuż obok domu i jak zamienić to w coś, co zaskakuje bardziej niż niejedno restauracyjne danie popisowe. Zapraszam do stołu w sobotę od 14 do 16. Marta Zinkiewicz.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Tu Polskie Radio Warszawa.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.

0: Muzyka. Hip-hop w Opolu. Rozmowy.
1: Dzień dobry, a raczej dobry wieczór. 6 minut po godzinie 8, po godzinie 20. Dominika Płonka przy mikrofonie, witam. Już odzywałam się dzisiaj na antenie czwórki kilka razy, a to wszystko dlatego, że dziś wielkie wydarzenie. Opole Festiwal, 63. Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. No i my tutaj z czwórką jesteśmy związani z głównym wydarzeniem tego wieczoru, czyli już po 22. Specjalny projekt Hip Hop, jedno podwórko, dwa. Tutaj hip-hopu naprawdę bardzo dużo słychać i czuć w powietrzu. Są już wokół mnie pierwsi artyści. Porozmawiamy z nimi przez najbliższe 2 godziny o tym, jak to jest być w rap-grze, a jednocześnie występować w Opolu. Wystąpią po 22 m.in. Molesta Evenement, Gramatik, Numer Raz, Wienio i Kosi, ale będzie też Łona, Don Guralesco, którego przez chwilę słyszeliście, Sari. Mamy też młodszą generację, będzie Fukaj, będzie OG Kamka i wielu, wielu, wielu innych. My już nie możemy się doczekać, przebieramy tutaj nogami, ale może na sam początek jeszcze zagram wam trochę tego, co będziemy mogli w kompletnie innej odsłonie usłyszeć już po 22.00.

0: stanem umysłu.
1: Don Góralesko i wszystko jest stanem umysłu. Don Góralesko, który już po godzinie 22 wystąpi podczas festiwalu w Opolu. Koncert specjalny hip-hop, jedno podwórko, dwa. No, muszę przyznać, że widziałam już, jak wygląda jego występ na żywo tutaj w trakcie prób i naprawdę jest na co czekać. Zresztą jesteśmy tutaj z czwórką od samego rana. Łapaliśmy niektórych artystów przed próbami, po próbach, żeby sprawdzić, jak emocje, jakie patenty przygotowali na opolską publiczność. Trochę też będzie o wspomnieniach. Pierwszą osobą, z którą udało mi się porozmawiać, był CNE, czyli MC prowadzący, przewodzący temu projektowi. No i właśnie, pierwsze pytanie to o to, jakie emocje panują na kilka godzin przed koncertem.
2: To zawsze jest taka lekka trema, ale to jest taka trema budująca, takie z motylki w brzuchu lekkie, no bo jednak to jest live, to jest telewizja, to są miliony ludzi przed odbiornikami plus pełen amfiteatr, więc super, ale też super ekscytacja, bo zeszłoroczny koncert zebrał tak fajne recenzje, odbił się dużym echem, nawet słyszałem, że byliśmy chwaleni przez angielską telewizję BBC, która mimo, że nie rozumiała, o czym my rapujemy, to zachwyciła się jakby formą, więc w tym roku przygotowaliśmy również bardzo ciekawą scenografię i będzie się działo i będzie tak też ulicznie i osiedlowo i w ogóle. Więcej nie zdradzę, zobaczcie sami. Także no, same pozytywne emocje.
1: Będzie się działo. Ja zapytałam również CNE o to, jakie patenty ma na opolską publiczność. On prowadził również właśnie, tak jak sam powiedział, zeszłoroczny projekt. Czy jest to publiczność wymagająca?
2: Tak, jest wymagająca, ale głównym patentem to jest interakcja. Po prostu trzeba ich angażować, oni są chętni do tego, żeby odkrzykiwać różne rzeczy, więc będzie elo, elo, polelo, na pewno będą różne patenty, które tutaj mamy. No plus ja jak zawsze sięgam do swojej przepastnej pamięci i wyciągam różne ciekawe anegdoty, często też śmieszne, różne takie smaczki z tej naszej 30-letniej hip-hopowej historii, już można powiedzieć, więc myślę, że to są takie moje asy w rękawie.
1: Dużo w Opolu mówi się o tej nostalgii, o wspomnieniach związanych z oglądaniem Opola jeszcze za dzieciaka kilkanaście lat temu. O to również zapytałam CNE.
2: Oczywiście, zwłaszcza to, że pamiętam u babci, no to właśnie Opole czy Sopot czy takie, ale Opole, no jednak Krajowy Festiwal Piosenki Opolskiej to zawsze było, nawet wczoraj rozmawialiśmy z Wilkiem z Molesty, że to jest niesamowite, że kiedyś właśnie się oglądało to rodzinami, było to takie święto, takie wzniosłe się, myślało o tych gwiazdach, o tej scenie, że to jest w sumie takie najpiękniejsza rzecz, jaka może artystę spotkać w życiu i mija kilkadziesiąt lat i jesteśmy sami w tym samym miejscu, że to jest po prostu naprawdę niesamowita sprawa i ogromne szczęście. Także tak, no to właśnie dlatego jest pewnie też ta trema, bo czuję się powagę sytuacji.
1: Razem z czwórką odwiedziliśmy również nagrywanie spotu do hip-hop, do projektu Hip-Hop 1 Podwórko 2. Tam spotkaliśmy Ryferi, która powiedziała, że koncert będzie przypominał spektakl. No więc zapytałam CNE, czy po 22 rzeczywiście doświadczymy spektaklu.
2: Czy spektakl? No na pewno trochę jest to jednak forma, jak nazywamy jednego podwórka i trochę aranżujemy tak, jakby to było podwórko, na które kiedyś przychodzili wszyscy, nieważne jaki miałeś status społeczny, z jakiego domu byłaś, czy inteligencki, czy bardziej robotniczy, jaki miałeś status finansowy, to jednak wszyscy wychodzili na podwórko. Teraz trochę żałuję, że tego mniej jest, bo dzieciaki siedzą bardziej przykute do ekranów, a myśmy się spotykali czy na trzepaku, czy po prostu przy wspólnych zabawach, łączyły nas te same, wiesz, jakby nagrania, które słyszeliśmy w domu, te same dobranocki, te same gadżety, które były wtedy ograniczonej ilości, w związku z tym wychowaliśmy się w bardzo podobnych realiach i trochę to będziemy chcieli odtworzyć, że mimo, że pochodzimy z różnych kierunków, to podwórko zawsze nas łączyło i ten hip-hop jest takim naszym podwórkiem.
1: CNE poprowadzi projekt specjalny już od 22 Hip-Hop 1 Podwórko 2.

0: Podwórka. Hip-hop w Opolu. Rozmowy.
1: 18 minut po godzinie 20. Przy mikrofonie cały czas Dominika Płonka. Pierwsze koncerty w amfiteatrze w Opolu już się rozpoczęły i możecie słyszeć w tle, że pierwsi artyści zaczynają występować. Ze mną w blokach startowych, tak może mogę powiedzieć, jest tutaj w studiu czwórki OG Kamka. Cześć.
2: Cześć, cześć.
1: Widziałyśmy się dosyć niedawno tak naprawdę w ramach poranka czwórki, także miło mi znowu z tobą rozmawiać, tym bardziej w takim ważnym pewnie dla ciebie momencie. Na rozgrzewkę. Pytanie o emocje przede wszystkim. Jak się dzisiaj czujesz?
2: Troszeczkę zestresowana, wiadomo. Jest to mój pierwszy chyba festiwal w życiu w sumie i tym bardziej jest w telewizji, więc ten stres gdzieś mi towarzyszy, ale czuję się bardzo dobrze i się cieszę.
1: Jak to jest startować na opolskiej scenie? Czy jeszcze rok czy dwa lata temu pomyślałabyś o tym, że to właśnie to miejsce będzie twoim pierwszym festiwalem?
2: Nie, no nie ma szansy. W ogóle nie spodziewałam się, że będę grała w festiwale, ale cieszę się po prostu, że tu jestem i otwieram taką swoją drogę festiwalową tutaj.
1: Powiedz mi, jesteś już po próbach generalnych, które dzisiaj miały miejsce. Czy było coś, co jeszcze cię zaskoczyło przy zobaczeniu już tej pełnej produkcji tak naprawdę koncertu Hip Hop Jedno Podwórko 2?
2: Chyba nie. Zaskoczę się pewnie, jak zobaczę tyle ludzi.
1: No myślę, że ludzi tutaj jest naprawdę już sporo.

0: My dzisiaj zdążyliśmy porozmawiać z niektórymi artystami i też prowadzącymi to wydarzenie między próbami na temat tego właśnie głównego słowa z tytułu koncertu, czyli na temat podwórka. O tym, że to podwórko bardzo często nam zaczyna trochę uciekać przez to, że częściej patrzymy w ekrany telefonu. Jak to jest u Ciebie i w Twoim środowisku muzycznym? Czy rzeczywiście tego kontaktu twórców razem ze sobą jest więcej online? Czy mimo wszystko czujesz, że jeszcze ten prawdziwy networking, to prawdziwe działanie razem jest na żywo i w studiu?
1: Ja się raczej spotykam z ludźmi i gdzieś tam, gdzie chcę nagrać jakiś fit i tak dalej, nie wyobrażam sobie chyba zrobić to przez odległość. Pewnie może się zdarzy tak kiedyś, bo nie będzie opcji się spotkać, ale nagrywamy wszyscy razem w jednym miejscu, spotykamy się i raczej w ten sposób to wygląda.
0: Czy możesz już nam zdradzić, skoro mamy niecałe 2 godziny do koncertu, jaki utwór dzisiaj wykonasz w ramach koncertu specjalnego?
1: Tak, wykonam utwór pod tytułem Wiesz, znak zapytania.
0: To wspaniale się tutaj łączy, bo za chwilę będziemy go grać jeszcze na antenie czwórki w tej wersji studyjnej. Ostatnio mówiłaś, że będąc na scenie, na próbach, usłyszałaś ten numer po raz pierwszy z orkiestrą. Czy masz jakieś takie obawy związane z tym, że cię ten moment również bardzo wzruszy i emocjonalnie zaskoczy, będąc już tam na scenie amfiteatru?
1: No mam nadzieję, że dam radę bez łez, ale nie wiem, raczej jestem dość wrażliwą osobą, więc jest opcja, że gdzieś się pojawił, bo będzie oglądać to moja babcia, dziadek i cała rodzina i jest to po prostu dla mnie jakieś takie nierealne trochę nawet w tym momencie. Jeszcze zobaczymy. Nie jestem w stanie tego przewidzieć chyba.
0: A masz takie patenty na 5 minut na przykład przed wejściem na scenę, które pozwalają ci jakoś te wszystkie emocje na chwilę odłożyć na bok, żeby wejść na scenę?
1: Tak, chyba tak. W sensie zawsze się modlę. Nie zagrałam nigdy koncertu bez pomodlenia się przed.
0: I to myślę, że jest bardzo dobre rozwiązanie. OG Kamka wystąpi podczas koncertu Hip Hop 1 Podwórko 2 już po godzinie 22. Bardzo Ci dziękuję, że zgodziłaś się tutaj porozmawiać z nami jeszcze w tych dużych emocjach zaraz przed wejściem na scenę. To co, zagramy w takim razie OG Kamka i utwór Wiesz.
1: Jasne, dziękuję bardzo.
2: To powstane z kolan, niewygodna jest podłoga, przecież nie lubię sięgać dna. Zimna ziemia wcale nie jest mi tak obca, choć gdybym się poddała i tak bym wybrała dach. Cieplej mi na duszy, kiedy myślę, że już spadam, lecę w dół przez błędy i decyzje tych minionych lat. Wiem, że masz podobnie do mnie, kumam jak jest przed snem, grubo już po trzeciej sama.

0: Czwórka Opole Rozmowy. Przy mikrofonie cały czas Dominika Płonka. Jesteśmy w Opolu przy amfiteatrze, gdzie już zaczęły się pierwsze koncerty. Dzisiaj mamy premiery. Dzisiaj mamy recital Justyny Styczkowskiej, ale również od 22:00 i dlatego tutaj jesteśmy. Koncert specjalny hip-hop Jedno Podwórko 2. Ze mną w studiu jest już Numer Raz i DJ E-Prom. Cześć.
1: Siemanko.
0: Numer Raz, który dzisiaj występuje w ramach tego wydarzenia, tego koncertu. No i DJ

0: Eprom, który jak zwykle już po raz drugi dba o brzmienie.
1: To jest nasz orzeł.
0: Orzeł.
1: No, to jest orzeł prawdziwy, bo siedzi wysoko i wszystko, na wszystko ma widok.
0: Słuchajcie, czy wy możecie mi w końcu zdradzić, bo pytałam już wiele osób o to dzisiaj i wszyscy jakoś tak cały czas opowiadają enigmatycznie, jaki jest koncept na dzisiejsze show, na dzisiejszy koncert?
2: Moim zdaniem pokazać prawdę, czyli prawdę o hip-hopie bez... bez jakiegoś takiego telewizyjnego blichtru, pomimo tego, że występujemy w kanale, na kanale ogólnodostępnym, ogólnopolskim, to nie zmieniamy nic, co jest naszym jestestwem. Robimy to, co robimy zawsze, nieważne czy na deskach opolskiej sceny, czy na koncertach, na które są naszymi koncertami. Robimy to, co do nas należy. Tacy, jacy jesteśmy, mamy swoją scenografię, mamy swoje numery, swoje aranżacje, swoje brzmienie, po to, żeby pokazać, jaka jest ta scena z naszej strony.
1: No i przede wszystkim mamy swojego człowieka na najwyższym stanowisku, czyli Wienia, który, no, dzięki niemu myślę też ta prawda jest, tak? Bo dbało się o szczegóły hip-hopowe i to też jest chyba tak naprawdę drugi raz, no bo w zeszłym roku było pierwszy, ale zazwyczaj na takich festiwalach, no to były tak zwane leśne dziadki, którzy totalnie się nie znali, tam mówili jakieś dziwne rzeczy, żeby coś robić, nie? Bo to hip-hopcy i fajnie, że to się zmieniło, że w końcu tak naprawdę jest taka dojrzałość też, że można nas zaprosić, że my tutaj nic nie narozrabiamy, nie zniszczymy.
0: No właśnie, o to chciałam zapytać. Czy to nie jest jednak trochę w drugą stronę, że jeszcze kilkanaście lat temu raperom nie wypadało wystąpić na właśnie scenie takiego bardziej komercyjnego wydarzenia, jakim jest festiwal w Opolu?
2: Wydaje mi się, że wiesz co, to głównie chodziło o to, że to wtedy w tamtym okresie było zawsze gdzieś jakimś bardzo mocnym kompromisem i nie było to na naszych warunkach. Dlatego było to przez środowisko postrzegane jako coś obciachowego. Ale w momencie, kiedy my możemy zrobić coś na swoich warunkach, po naszemu, bez uginania się do telewizora i sztucznych uśmiechów, to jest prawdziwe.
0: Czy macie jednak mimo wszystko jakieś patenty na tą opolską publiczność, która, no, z jednej strony na pewno jest na was przygotowana, z drugiej strony myślę, że jesteście jednym z bardziej egzotycznych elementów tego festiwalu?
1: Czy wiesz co, jest szansa, że dzięki takim imprezom i takim koncertom jak ten, który pojawi się o 22, też młoda publiczność zajrzy do festiwalu opolskiego. Jak ja byłem mały, no to festiwal w Opolu był jako festiwal polskiej piosenki i to było okej, ale to zupełnie nie była moja bajka. Mówię, jakieś stare dziady śpiewają, to w ogóle ja tego nie chcę oglądać. A może teraz, szczególnie, że umówmy się, rap jest no, gdzieś tam na piedestale i wyświetleń, i sprzedaży, więc myślę, że trochę oni też nas teraz potrzebują, żeby troszkę gdzieś tam bardziej się zaznaczyć w tym środowisku młodych ludzi.
0: Numer, z jednej strony hip-hop, z drugiej strony ty jesteś dziś, występujesz w wyjątkowym hip-hopowo-popowym duecie razem z Natalią Kukulską, która szykuje się już do waszego wspólnego występu. Pamiętasz moment, w którym dowiedziałeś się, że będzie opcja wykonania tej waszej piosenki, nowej piosenki, nowego utworu Szczęście live tutaj na żywo właśnie w Opolu?
1: Tak, no jak dostałem zaproszenie, to no byłem mega zadowolony, bo po pierwsze bardzo fajnie się z Natalią pracowało w studiu i na scenie, no to jest też jakiś odjazd, no bo jak ona wchodzi, zaczyna śpiewać, to mi się nogi uginają, bo naprawdę jest to utalentowana, cudowna dziewczyna i no to wszystko gdzieś tam powoduje też taki, no, taką dumę z tego, że udało mi się zrobić coś, czego nie mogłem zrobić tak naprawdę przez wiele lat, a wybór Natalii też był trochę taką oczywistością, bo jak siedzieliśmy z Epromem i z Damianem w studiu, no to żeśmy myśleli, kto do tego kawałka, no i faktycznie padło na Natalię, czekaliśmy miesiąc chyba, czy więcej, przesuwaliśmy premierę płyty ze względu na Natalię i chłopaków z Molesty, ale się udało, było warto. Poza tym to dokładnie. Michał mówił, że mówi, stary, no jak mamy poczekać miesiąc i ma się to udać, to poczekajmy po prostu. I tak zrobiliśmy.
0: Lepiej poczekać na to, żeby ten efekt był o wiele, wiele lepszy i myślę, że z takim wokalem jak najbardziej tak to się udało. Chciałam zapytać jeszcze o to podwórko, czyli hasło klucz tytułu dzisiejszego koncertu specjalnego. Czy według was to podwórko jeszcze żyje w 2026 roku, czy jednak to podwórko zamieniło się trochę na ekrany telefonów?
2: Wiesz co, to jest, hasło jest bardzo ogólne i można je interpretować w różne sposoby. Dla mnie to jedno podwórko oznacza jedność sceny. Mimo tego, że mamy, wiesz, tutaj na scenie weteranów i legendy, oprócz tego są młode twarze. W tym roku też są z

0: sami dziewczyny na scenie, więc dla mnie hasło jedno podwórko to jest pewna wyraz pewnego rodzaju jedności, przynależności do korzenia, z którego się wywodzi hip-hop i wspólnej energii na scenie.
1: DJ Eprom numer raz ze mną tutaj w studiu czwórki. Chłopaki, nie zajmuję wam więcej czasu. No jeszcze na sam koniec, czy macie jakieś patenty na tremę taką telewizyjną? Coś, co robicie zanim wyjdziecie na scenę, żeby opanować emocje?
2: Właśnie Eprom, bo ja się zawsze zastanawiam, jak DJ podchodzi, bo niby DJ stoi zawsze z tyłu, ale jednak no ty robisz tutaj
1: ale jak się coś pomyli, to się wszystko wywraca.
0: No tak, no, ja ciągle za cugle i odpalam cały zespół, więc moim patentem jest nie picie kawy na godzinę przed, a drugim patentem jest spokojne oddychanie i pozytywne myślenie.
1: Wszystko tak. Zapisujemy. Numer?
2: Ja myślę, że podobnie kawa, broń Boże, przed występem, bo faktycznie może spiąć. Jest fajny, ale bardzo przyjemny stres. W ogóle nie jest spowodowany jakimś paraliżem, tylko taką zajawą, że
0: ekscytacją.
2: Zrobimy coś po prostu fajnego, ważnego, szczególnie, że robimy to tak w tak fajnej ekipie, że myślę, że to jest w ogóle już totalny sztos.
1: Numer raz DJ Eprom, występujący już o godzinie 22 w ramach koncertu Hip Hop 1 Podwórko 2. Bardzo wam dziękuję za tę rozmowę.
0: Dzięki bardzo.
2: Dziękujemy serdecznie.

0: Dominika Płonka przy mikrofonie, cały czas w Opolu, cały czas czekamy na koncert specjalny hip-hop, jedno podwórko, dwa, a ze mną w studiu jest już Eldo, redakcyjny kolega, ale dziś w nieco innej roli. Cześć.
1: Cześć, po drugiej stronie barykady dzisiaj.
0: Po drugiej stronie barykady, no właśnie, a po której czujesz się lepiej?
1: Po obu.
0: Trudne pytanie na rozgrzewkę.
1: Lubię jedną i drugą stronę barykady.
0: To się chyba dobrze uzupełnia, z mojego doświadczenia też tak krótko powiem.
1: No dlatego zadałem ci pytanie, czemu nie występujesz na Opolu?
0: To jest dobre pytanie, no na właśnie, które dzisiaj nie umiem odpowiedzieć, ale pytania dzisiaj w twoją stronę. No muszę zapytać przede wszystkim o to, jakie emocje na niecałe 2 godziny przed wejściem na scenę Opola?
1: Mój kompan z zespołu ma dużo większe, bo on nie jest zawodowym muzykiem, więc on ma tremę totalnie. Ja mam tremę na 4, na 6 będzie przed wejściem na scenę. Nie, no zawsze, bez tremy nie ma grania. Jak nie będzie tremy, to nie będzie grania.
0: A masz jakieś patenty takie na odstresowanie się zaraz przed wejściem na scenę, które zawsze działają?
1: Nie, bo wiesz co, bo mnie trema motywuje.
0: Okej.
1: Mnie trema motywuje, to tak jak w meczu piłkarz przestaje się stresować, jak piłkę kopnie, to tak raper czy wokalista, wydaje mi się, że jak otworzy gębę do mikrofonu, to już przestaje się
0: stresować. Ale to też jest jakiś patent, w sensie powiedzenie sobie tego, że ta trema jest czymś dobrym. To też jest jakieś już ujście. Hip-hop jedno podwórko 2. Czy rzeczywiście będzie to nie tylko koncert, ale i trochę spektakl?
1: Nie, będzie to koncert. Nie.
0: Jednak mimo wszystko, bo tutaj są bardzo podzielone zdania.
1: Jest scenografia, jest fajne ułożenie, super, ale nie, no koncert. Koncert. Tym bardziej, że wiesz co, że kawałki są grane mniej więcej w większości te, które są grane na tym koncercie, są z aranży. W sensie są takie, jakie są. Więc nie ma tam żadnych sensacji.
0: To co w takim razie będziemy mogli usłyszeć z twojego repertuaru po 22?
1: Wiesz co, nie pytają o nią swojej i w związku z tym, że jest Józio ze mną, no to zagramy sobie z Gramatika jeden kawałek.
0: Chcę jeszcze zapytać trochę o twoją ostatnią wrzutkę na mediach społecznościowych. Wrzuciłeś post z dzieciakami robiącymi graffiti z podpisem Ach Młodość. Jakoś bardzo mnie za serce ujął ten post, ale chyba nie tylko mnie, bo on dosyć dobre zasięgi złapał. Myślisz, że młody Eldo spodziewałby się, że będziesz tutaj dziś na scenie Opolskiego Amfiteatru?
1: Ten młody Eldo, który jest na tym zdjęciu, słyszy 2 lata później mniej więcej, że mu zaproponują takie Opole, ale nie na głównej scenie, tylko na bocznym placu i powie nie.
0: Okej.
1: I powie nie. Bo jak nie gra Żyna Torbicka i na głównej scenie, tylko chowacie nas gdzieś po placach, to ja nie gram.
0: To wtedy rozumiem, że to jeszcze nie była opcja, na którą chcieliście się jako reprezentanci tego podwórka godzić.
1: Nie, bardziej chodziło nam o to, że nie traktujecie nas na poważnie jako część muzycznego establishmentu polskiego, mimo że robimy 2 razy większe liczby od każdego z was.
0: Co myślisz, że się stało w takim razie, że te kilkanaście lat później hip-hopowy projekt ląduje na scenie właśnie opolskiej, głównej scenie?
1: Nasi rówieśnicy są decyzyjnymi.
0: Rozumiem, czyli to jednak to młodsze pokolenie, myślisz,
1: absolutnie,
0: że przekonało, ale dzisiaj z młodszego pokolenia jest tutaj mniejszość mimo wszystko graczy.
1: Tak, ale mówię, że moje pokolenie jest decyzyjnymi i moje pokolenie jakby wybiera teraz, dlatego się raperzy pojawiają teraz w reklamach jako dorośli, dlatego gramy na festiwalach. Jak dorośnie pokolenie Kosmy Króla, to Kosma Król będzie na głównej scenie.
0: Tego sobie na pewno życzymy. Nie ma naszej rozmowy bez wspominania o Kosmie Królu.
1: Wiesz co, pojawia się tu często w zakulisach.
0: To akurat bardzo dobrze świadczy. Kosma zresztą też cały ten weekend słyszałam, że koncertowo ma zajęty, także trzymamy kciuki za to, że w Opolu również się pojawi.
1: Nie pamiętam już kto,
0: pojawi,
1: ale ktoś z nim nagrywa numer, któryś z jakichś oldschoolowców. Wczoraj rozmawiałem i wpadło mi w głowę, że tam któryś z takich dużych graczy nas nie właśnie go zaprosił też.
0: To w takim razie będziemy podpytywać. Bardzo dużo wspomnień i nostalgii tutaj od samego początku dzisiejszego dnia. Chciałabym też ciebie zapytać, czy ty masz jakieś pierwsze wspomnienie związane z Opolem, nawet przed telewizorem?
1: Muszę mieć, dlatego że przecież moje dzieciństwo to są te czasy, kiedy były 2 kanały telewizji polskiej. Jedną z głównych atrakcji dla pokolenia moich rodziców było obejrzenie festiwalu w Opolu i był to nieodłączny program w moim domu. W szczególności kabareton, bo Opole miało też kiedyś bardzo fajny kabareton. I wiesz co, trochę żałuję, że oboje moi rodzice już nie żyją, dlatego że dla nich ten koncert by znaczył na pewno dużo więcej niż dla mnie. On dla mnie znaczy bardzo dużo, żeby nie było, ale wiem, że dla mojej mamy i dla mojego ojca taką walidacją tego, że coś się osiągnęło, że jakoś ma jakąś pozycję, byłoby chociażby właśnie wystąpienie na tej scenie w amfiteatrze.
0: Jestem przekonana,

0: o tym, że ich energia na pewno gdzieś tam ten występ widzi.
1: Tym bardziej, że mnie widzieli na festiwalu w Opolu.
0: Trzymam za ciebie bardzo mocno kciuki, Eldo. Słyszymy się po 22. No i zagramy teraz jeszcze tak przedkoncertowo.
1: To jak jeszcze zareklamujemy, to słyszymy też w środę o 20.
0: O, dokładnie tak.
1: No właśnie.
0: Dzięki.
1: Miłego dnia.

0: Podwórka. Hip-hop w Opolu. Rozmowy.
1: To był Eldo i nie pytaj o nią. Przy mikrofonie cały czas Dominika Płonka, a ze mną już wyczekana Ryfa Ri. Cześć.
2: Cześć, hej.
1: Bardzo się cieszę, że jesteś tutaj ze mną, tym bardziej, że trzymam kciuki bardzo mocno za damską reprezentację dzisiejszego projektu Hip Hop Jedno Podwórko. Przed chwilą rozmawialiśmy z OG Kamką, teraz jesteś w studiu ty. Zacznę od tego, czy masz jakieś patenty na to, żeby strzepać z siebie taką tremę, która się pojawia, no właśnie, na tą godzinkę z hakiem przed takim koncertem jak ten dzisiejszy w Opolu.
2: Moim najlepszym patentem, który zawsze się sprawdza, wcale nie jest oddychanie i zrzucanie z siebie mini furii i mini tremy pompkami, tylko jest skupienie się na utworze i na przekazie tego, co ja chcę na tej scenie powiedzieć, zrobić,

0: i jak chcę dowieść treść, bo piosenka jest ważniejsza ode mnie. I wiesz, wtedy mi pęka taki balon, że tak naprawdę nie jestem aż taka ważna, tylko granie rapu jest ważne.
1: Ja mam wrażenie, że wtedy włącza się w ogóle jakaś inna energia i człowiek troszeczkę przenosi się. Była taka piękna bajka Pixara Soul. Nie wiem, czy ją kojarzysz, ale bardzo ci ją polecam. O mężczyźnie, który gra jazz i była taka piękna scena, w którym on w momencie grania unosi się te 4 centymetry nad ziemią. Myślę, że to jest mniej więcej to, o czym mówisz. Tutaj widziałam też przed chwilą, że nawijałaś razem z El, do tego nie usłyszeliście na antenie numer, którego przed chwilą słuchaliśmy razem. Czy są jeszcze jakieś numery, na które ty też tutaj czekasz w ramach tego koncertu, żeby posłuchać kolegów z jednego podwórka na żywo?
0: Oczywiście. Oczywiście Molesta Evenement, Wona. No musiałabym wymienić wszystkich tak naprawdę. Najbardziej jestem ciekawa OG Kamki w kontekście muzyki orkiestrowej, ale tak naprawdę to po prostu będzie jeden długi utwór dla mnie, bo muzyka jest językiem wszechświata i muzyka nas połączy i to będą Torresi, to będzie band, to będą osoby na smyczkach, to będą klawisze. Cały ten aranż, moim zdaniem, to będzie jedna wspaniała piosenka, bo to naprawdę te aranżacje wow. Zrobią robotę.
1: No właśnie, chciałam trochę podpytać też o sam tytuł koncertu Hip Hop Jedno Podwórko. Czy ty masz wrażenie, że w 2026 roku to podwórko nadal istnieje, czy jednak trochę jesteśmy rozproszeni przez telefony i ciężko nam nawet jako artyści jednej branży muzycznej, jednego podwórka trzymać się razem?
0: Moim zdaniem, wiesz, ja jestem którymś już pokoleniem rapowym. Moim zdaniem to jest tak, że jak się spotykamy właśnie w takich miejscach i gramy wspólnie koncerty, to to jest nasze podwórko, ale to już jest taka alegoria i trochę bardziej zaawansowana forma tego podwórka. Myślę, że nie każdy ma opcję zbudować sobie takie podwórko, chociaż ekipowe tematy w rapie wracają. Dzieciaki i ulice ode mnie na Grochowie w Warszawie robią sobie rap w domu, więc
1: właśnie
0: trzymam kciuki.
1: Do takiego wniosku doszliśmy tutaj też z pozostałymi artystami, z którymi rozmawialiśmy jeszcze przed próbami, że te podwórka mimo wszystko wracają i się tworzą i za to bardzo mocno trzymamy kciuki. No to na sam koniec chciałam jeszcze zapytać, czy zdradzisz, jaki utwór będziesz grała w ramach koncertu Hip Hop Jedno Podwórko 2?
0: Ja tylko mogę powiedzieć, że zagram, że będzie mi dane zagrać utwór obrazoburczy, obrzydliwy, paskudny i tym samym, mam nadzieję, świetny.
1: Bardzo mnie zaintrygowałaś. W takim razie nie mogę się doczekać. Koncert już po 22:00, a ciebie puszczam wolno. Przygotowuj się tutaj, zanurzaj się.
0: Make-up
1: najważniejszy, dokładnie. Ryfari była naszym gościem w studiu. Do usłyszenia.
0: Dzięki.

0: Autopromocja. Czerwcówka. Czerwcówka. Zaplanuj długi weekend z czwórką.
1: Czy w kolejce do opery, na spacerze, w supermarkecie można spotkać króla? Są kraje, w których jest on tak blisko ludzi, że żyje razem z nimi, nie wyróżniając się specjalnie z tłumu. I może to najlepsza strategia. Bo w naszych czasach zdarzają się też monarchowie, których ludzie obrzucili błotem i wygwizdali. Jak żyje się zwykłym ludziom z królami na świecie, z którymi można by zjeść wspólne śniadanie, a z którym nigdy nie usiadłoby się do stołu? Zapraszam Was na wyjątkowy królewski poranek w najbliższą sobotę od godziny 8. Weronika Puszkar.
0: Czerwcówka to małe wakacje. Zapraszam na audycję Letniaczek, czyli 2 godziny w czerwcu pełne słońca, dobrej muzyki i wakacyjnego luzu. Odpal czwórkę i wpadnij po dawkę pozytywnej energii, letnich hitów i przyjemnego klimatu. Sobota, startujemy od 16. Słyszymy się? Zapraszam. Damian Sikorski.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Po reklamie.
4: Tu Czwórka Polskie Radio.
2: Czwórka. Radio i podcast.

0: pogoda.
1: W sobotę z pewnością zobaczymy trochę chmur. Padać może też głównie na zachodzie kraju, a na termometrach zobaczymy od 19 stopni Celsjusza na wybrzeżu, przez 22 na Pomorzu i Suwalszczyźnie, do 25 stopni na ziemi lubuskiej i w Przedgórzu Sudeckim.
2: Autopromocja.
3: Czerwcówka. Czerwcówka. Zaplanuj długi weekend z czwórką.
4: Wychowani na Depeszach. Audycja dla wszystkich, którzy dorastali przy muzyce Depesz Mode. Największe klasyki, synth-popowy klimat i kultowe brzmienia, które wychowały całe pokolenia. Słyszymy się w sobotę, 6 czerwca od 18 do 20.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
7: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
8: Mikrofon,
9: kamera,
8: radiowe studio,
9: scena.
10: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
6: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
2: Po reklamie.
0: Czwórka. Polskie Radio.

Znowu leżę sam, no bo sam nie umiem zasnąć. Dobrze wiem, że tam, gdzie dziś jesteś, masz tak samo. Ciągle czekam, aż znów powiesz mi dobranoc. Klucz do siebie zgubiłem tam, gdzie kiedyś stał nasz salon. Dziękuję ci za każdą z naszych chwil, każde ze słów. A gdy nam było dobrze, to graliśmy tak jak zespół. Ten nasz stary, ulubiony. Ja ci chciałem dać się poznać, ale przez mój gruby pancerz nie wpuściłem cię do środka.

0: minut po godzinie 21.
1: Czwórka. Hip-hop w Opolu. Rozmowy.
0: Przy mikrofonie Dominika Płonka. Minęła godzina 21, ale w Opolu nadal widno. No i rozpoczęły się już koncerty od godziny 20. W zasadzie kończą się teraz premiery festiwalu w Opolu. Za chwilę recital od Justyny Steczkowskiej, ale my tutaj czwórką spotkaliśmy się dlatego, że od godziny 22 specjalny koncert hip-hop jedno podwórko 2, a wystąpią, powtórzę, m.in. Molesta, Evenement, Gramat, numer raz nasz redakcyjny kolega, jak i drugi redakcyjny kolega Eldo. Będzie Wienio i Kosi, ale będą też reprezentantki, raperki OG Kamka, jeżeli chodzi o pokolenie Gen Z, ale również Ryfari. My tych wszystkich występów naprawdę nie możemy się doczekać. Widzieliśmy tutaj co nieco podczas prób, ale myślę, że ta godzina, ten anturaż i emocje związane z tym, że będzie już to występ na żywo, sprawią, że wykony live artystów będą jeszcze lepsze. Cała transmisja od godziny 22 również tutaj na antenie czwórki. Porozmawiałam z kilkoma uczestnikami, artystami właśnie tego projektu jeszcze między próbami, przed próbami, po próbach, o emocjach, o nostalgii związanej z festiwalem w Opolu, no i również o tym, co przygotowali na dzisiejszy koncert. O tym wszystkim będziemy rozmawiać już za chwilę.

0: 13 minut po godzinie 21. Cały czas trwa audycja specjalna hip-hop, czwórka hip-hop, rozmowy, które no właśnie trwają na żywo, ale też trwały podczas prób, gdzie artyści mieli chwilę, żeby z nami porozmawiać. Jednym z nich był Kosi, artysta, uczestnik tego koncertu specjalnego hip-hop Jedno Podwórko 2, który już po godzinie 22 tutaj w Opolu i również na antenie czwórki, ale też osoba odpowiadająca za część wizualną tego wydarzenia, tego koncertu specjalnego. Po raz drugi odpowiedzialna za wizuale. Co graficznie poza występem przygotował po raz kolejny Kosi? O to zapytałam artystę.
1: No, generalnie jakby mój udział jest malutki w tym wszystkim. Dostałem busy, które miałem obtagować, zdewastować, więc koncepcja była wymyślona odgórnie, ja tylko tagowałem i tyle.
2: Ale te busy tutaj widziałam już w Opolu na próbie, że jednak robią duże wrażenie, że stanowią dużą część tej scenografii. Czy to jest taka zapowiedź tego, że będzie działo się jeszcze więcej po 22?
1: O kurczę, nie wiem. Ja generalnie zostałem zaproszony do pomalowania tych busów i je pomalowałem. To jakby koncepcja tego jest gdzieś wyżej, powstaje poza mną. Ale pewnie będzie fajnie, no.
0: Koncepcja jest taka, że z tych busów, z tych samochodów, amerykańskich samochodów sprowadzonych specjalnie ze Stanów Zjednoczonych, będą wychodzić na scenę artyści, ale o tym będzie jeszcze później. No oczywiście cały czas krążymy wokół tej nostalgii festiwalu w Opolu, którego już 63. edycja w tym roku. Jakie Kosi ma najwcześniejsze wspomnienia związane z Opolem? O to również zapytałam artystę.
1: No jak byłem mały, no to gdzieś tam to zawsze leciało w tle. Babcia oglądała, mama, wiesz, coś takiego. Bardziej babcia. Potem oczywiście dużo telewizji nie oglądałem w swoim życiu, więc też nie mieliśmy telewizora przez wiele lat w domu. Ale gdzieś tam z dzieciństwa

0: to pamiętam, tak.
1: A na samym końcu zapytałam Kosiego, czy Opole to podwórko kolegów po fachu, czy jednak przede wszystkim występ?
0: Nie, no skupiam się na występie. Jestem zaproszony na kawałek z Wieniem, moim kolegą. Zaprosił mnie na utwór, który pochodzi z jego płyty. Jestem tam gościnnie. Osoby, które tutaj występują, spotykam często na festiwalach. Miło będzie ich zobaczyć. I tyle.
1: Kosi i Wienio już po godzinie 22 w ramach koncertu projektu specjalnego Hip Hop 1 Podwórko 2. A my w takim razie posłuchajmy na rozgrzewkę.

0: Muzyka. Hip-hop w Opolu. Rozmowy.
1: Na zegarze 24 minuty po godzinie 21. A my cały czas przy teatrze, przy amfiteatrze w Opolu oglądamy tutaj występ Justyny Steczkowskiej, która obchodzi swoje 30-lecie kariery, no ale jednocześnie czekamy cały czas na koncert, projekt specjalny Hip Hop Jedno Podwórko 2. To koncert, dla którego tutaj się znaleźliśmy i muszę wam powiedzieć, że tego hip-hopu tutaj w Opolu jest naprawdę sporo i w kontekście stylówek, uczestników, fanów i w kontekście artystów, których złapałam właśnie przy okazji prób, przed próbami, po próbach, żeby popytać trochę o ten koncert, zanim będziemy mogli wszystko obejrzeć na żywo. Spotkałam się między innymi z Wieniem, czyli dyrektorem artystycznym, po raz drugi już artystą, który został dyrektorem artystycznym projektu Hip Hop Jedno Podwórko 2. No przede wszystkim zapytałam o to, jaki jest koncept, jaki jest plan na to, żeby powtórzyć sukces z zeszłego roku.
2: Wymienić artystów, zrobić nową scenografię i przyjechać i mieć dobry humor. No to jest recepta na to, żeby ten. Ale w tym roku mamy, można powiedzieć, nową ekipę, swoją nową scenografię, przygotowaną specjalnie dla nas. Mamy też dziewczyny, mamy raperki, mamy wokalistki, w ogóle więc ten, tutaj to wszystko nam się, można powiedzieć, rośnie cały czas i nam się to zmienia na lepsze.

0: co roku, więc mamy nadzieję, że to zostanie już jakąś opolską tradycją i że będziemy po prostu również za rok grali i kolejne elementy będą nam przechodziły.
1: Nie mogłam nie dopytać Wienia również o to, jakim kluczem dobierał artystów tegorocznej edycji projektu specjalnego.
0: Ja wybieram artystów, których szanuję, lubię i którzy mają coś do powiedzenia. Znaczy jest w moim odczuciu. Jest wiele artystów, nie ukrywajmy, w hip-hopie, którzy po prostu no, istnieją, bo po prostu rymują. Ale czy tam jakiś jest przekaz, to ja nie wiem. Więc ja staram się zapraszać kolegów, którzy wiedzą, że wiem, że mówią ważne, fajne rzeczy. I takim w zasadzie kluczem też tutaj się posługiwałem.
1: Artystę dopytałam również o to, czy nazwa jedno podwórko, to kluczowe słowo podwórko, ma też zachęcić trochę do wyjścia z tej internetowej sfery na to przysłowiowe podwórko, na którym wcześniej spędzaliśmy dużo więcej czasu.
0: Wiecie, jak jest, nie? Ekrany telefonów, ekrany komputerów zabierają nam ten taki drogocenny czas, który moglibyśmy przeznaczyć na relację taką face to face, więc z face to face zamienia się na Facebook, wiecie jak jest, więc trzeba trochę o to dbać i podwórko i hip-hop jest takim właśnie, można powiedzieć, takim też taką kulturą do wychodzenia, że tak powiem, bo to wszystko się dzieje w przestrzeni miejskiej i jakby na boiskach, na murach, na murkach i tak
1: wśród
0: dalej.
1: Ludzi
0: tak dalej.
1: Po prostu.
0: Wśród ludzi, tak, w klubach, na festiwalach i tak dalej, więc żeby być w hip-hopie trzeba wychodzić jednak do ludzi, bo nie można tworzyć hip-hopu siedząc w domu tylko przed komputerem.
1: I my cały czas staramy się, żeby wychodzić do ludzi. Tutaj też pozostali artyści składu dzisiejszego projektu mówili o tym, że te podwórka wracają. Między innymi o tym mówiła Ryfari. No, dyrektora artystycznego projektu, czyli Wienia, nie mogłam nie zapytać o to, czego możemy spodziewać się po dzisiejszym koncercie.
0: Miłosz Bidziński, nasz wspaniały reżyser, który reżyseruje to, stworzył taki lapidarny, energetyczny koncert, który jest spięty różnymi wypowiedziami, to się wszystko łączy, jest to zwarta taka forma. Będzie to, nie będzie to spektakl, bo spektakl bym, nie nazwałbym tego spektaklem, czyli po prostu takim zrealizowanym dobrze koncertem wraz z konferansjerką, wraz z różnymi elementami, które też DJ EPROM nam funduje, będąc jako orzeł na orlim gnieździe i patrzy na wszystkich z góry i dowodzi tą całą ekipą.
1: DJ EPROM dowodzi, razem z nim orkiestra braci Torres, a my zagrajmy jeszcze na rozgrzewkę Molesta Evenement i 16 liter.

0: ty bądź uprzejmy mieć wątpliwość.
1: Miej wątpliwość w czwórce, a na zegarze za 24 minuty godzina 22. No i cały czas na tą 22 czekamy. Przy mikrofonie cały czas Dominika Płonka, prosto z Opola. Zaraz przy Amfiteatrze Opolskim siedzimy tutaj, rozmawiamy, ekscytujemy się, bo z jednej strony na scenie cały czas Justyna Steczkowska i jej 30-lecie, z drugiej strony oczywiście cały czas czekamy na koncert, którego czwórka objęła patronat, czyli Hip-hop, jedno podwórko, dwa. Ja przypomnę, że wystąpią m.in. Molesta Evenement, OG Kamka, Wienio, Kosi, będzie duet Fukaj i Zalia, będzie duet Ostry i Nosowska, ale będzie i również nasz redakcyjny kolega numer raz razem z Natalią Kukulską. Tu naprawdę dużo się dzieje, pewnie słyszycie w tle ekscytację związaną z występami, które teraz na opolskiej scenie. Ja zdążyłam niektórych artystów, którzy wystąpią dziś po 22 złapać właśnie zaraz po próbie, kiedy deszczu było najwięcej. No i w tej ulewie nie za bardzo widzieliśmy nadzieję na słońce. Złapałam tam między innymi Łonę, którego właśnie spytałam o te emocje po próbie w Opolu.
2: No wiesz, wszystko zapowiada się świetnie. Mamy ulewę, wiesz, na niebie ani jednego kawałka słońca. Ale nie, no próba poszła dobrze, wiesz, wszystko jest tutaj na rzeczywiście dopięte na ostatni guzik, budzi pewien podziw ten rozmach, z którym to wszystko jest zrobione, ale z drugiej strony, wiesz, wychodzę z samochodu, który jest cały pokryty prawilnym graffiti, więc czuję się trochę jak u siebie. Znaczy nie, żebym był jakoś bardzo związany ze światem graffiti, ale graffiti jako immanentna część hip-hopu, wiesz, sprawia, że jest to trochę bardziej moim językiem niż wielkiej telewizyjnej produkcji i to jest spoko.
1: Zapytałam ona również o to, czy myśli, że to będzie podobne uczucie wystąpić tutaj w Opolu na scenie amfiteatru, jak takie koncerty trasowe, których nadal na 3 lata po premierze albumu Taxi bardzo dużo cały czas gra.
2: Zresztą przypuszczam, że tak, jak już się wyjdzie na scenę, ale na backstage'u jest tak, że spotykam znajomych no, sprzed 20 paru lat czasami i wiesz, i czuję się jak na takim dobrym, rapowym spędzie, jakich było kiedyś bardzo dużo. Myśmy się wszyscy poznali w takich warunkach, że wiesz, zbijaliśmy piony na backstage'ach i robiliśmy dużo gorsze rzeczy też na backstage'ach i to jest jakby istota naszej znajomości, więc bardzo fajnie, że mogę się spotkać z tymi wszystkimi ludźmi, trochę powspominać stare czasy, trochę pograć nowe piosenki, więc tak wiesz, jest w porządku.
1: Przeszliśmy bezpośrednio do tematu tytułu dzisiejszego koncertu, czyli czy hip-hop to nadal jedno podwórko, czy jednak bardziej telefony, media społecznościowe i DM-y między artystami?
2: Jesteśmy o włos od tego, żeby powiedzieć, no tak, no teraz to już nie ma prawdziwych podwórek. Kiedyś to były prawdziwe podwórka, były trzepaki, nie było telefonów, spotykaliśmy się po kolegę czy koleżankę, można było pójść tak, żeby być gdzieś tam pod jego domem czy blokiem i krzyknąć, hej, tam czy jest siwy i siwy wychodził. Nie, no ale już bez żartów. No, czas się zmieniły, rzeczywiście jest trochę inaczej, czy może nawet zupełnie inaczej, ale w pewnych sprawach bardzo podobnie. To znaczy, młodzi ludzie, których ja spotykam, 19-latkowie, 20-latkowie, też potrafią zawiązywać jakieś relacje, wiesz, w świecie rzeczywistym i nie są, wiesz, pozbawieni tej cennej umiejętności, więc wydaje mi się, że podwórko odgrywa cały czas jakąś rolę. Ja też nie mogę przeceniać roli podwórka w moim życiu, nie wychowałem się na osiedlu, chociaż często zaglądałem na pobliskie osiedle i wiesz, czerpałem stamtąd istotną część mojej edukacji. Więc przypuszczam, że fajnie jest czerpać z różnych miejsc w ogóle po trochu i współczesne podwórka wciąż mogą być, wiesz, wspaniałym uniwersytetem życia.
1: Tak jak już wspomniałam, od premiery albumu Taxi mijają 3 lata, no więc nie sposób nie zapytać Łony, kiedy kolejna płyta.
2: No cóż, należy w takiej sytuacji posłużyć się słowami klasyka i powiedzieć, następne nagrania są wkrótce, do zobaczenia przy skrzydlatej budce, ale nic więcej oczywiście nie mogę zdradzić.
1: No to w takim razie zagrajmy jeszcze trochę Łony na rozgrzewkę, a Łona już na żywo na deskach Amfiteatru w Opolu wystąpi po 22.00.

lat 55, wąs jak sum, wzrok jak szczupak. Przy czym profil raczej obły, żadna krawędź. W ogóle gburowaty typ, co nie odpowie na dzień dobry nawet. Ja przekornie pytań puszczam chmurę tu. Czy

wiesz, jakby umiar jakiś czort mu zabrał. Ba, Instagram mi swój prezentuje głównie zdjęcia wędek. I w taką metu brnie gawędę. Jak istotna jest data, jakim trybem wyciągać. Czy chcesz jeziotra, szczupaka, tołpygę czy pstrąga. Plus krótki wykład, jak się szarpać z linem. Jakie nowinki w świecie zanęt, jakie bestsellery w świecie przynęt. W ogóle miły facet, aktywny, już mi wręcza namiar na siostrzeńca, co w warsztacie wstawia gaz do hybryd. A ta dacia na go czołg amfibia. A on pięknie mówi o niej, jakby rzeźbił ją fidiasz. Albo summa z mistyczną formą o sumach, jakie łapie w pysk, całuje i wypuszcza wolno. No kumasz, a ta historia jak mówił w stawie. No to już Kornel Filipowicz prawie. Żegnam go serdecznie, jakby był mi wujem. Myślę, Daro jest w porządku, choć się nieźle kamufluje. Nie przez los bezwzględny, czy przypał bez alternatywy. Po prostu rzadko ktoś go pyta o ryby.

Dekady później nami jarał się cały kraj. Szare bloki to start, nie wiem po kim ten skarb. Kiedy patrzę na nie, widzę swoje schody do bram. Się bożą jakby mieli urodziny. Wino, woda, cola jakby byli urodziny. Nie jestem urodziwy, urodziłem się

Mama nie ma pracy, ponoć ojciec też. Choć to nie moi starzy, to nie skąpię łez. Nieważne co się zdarzy, ja nie zwątpię w cel. Za dużo za nami, by znów podnieść się. Podjechał nocny, klasyk awantur. Pijani robią show, przed nim autor dla świadków. Piotrkowska na ofie ze skatami na parkour. Ile widziałem złama, nie policzę przypadków.

0: stay.
1: Za 13 minut godzina 22, a już po godzinie 22 transmisja na żywo koncertu w Opolu, koncertu specjalnego Hip Hop 1 Podwórko 2. To wszystko wywołuje tyle emocji, dlatego że tak jak powiedział Eldo, ci artyści z hip hopowego podwórka bardzo długo walczyli o to, żeby wystąpić na scenie głównej amfiteatru w Opolu. No i dzisiaj ma to miejsce. Z jednej strony typowe hip hopowe klasyki Molesta, Evenement, czy Eldo, Grammatic, a z drugiej strony coś, co mnie osobiście ekscytuje najbardziej, bo jest to bliskie mojemu sercu, czyli taka mieszanka popu i hip-hopu, takie symboliczne podanie sobie ręki tej popowej estrady razem z hip-hopowym podwórkiem, no bo wystąpią między innymi Ostry i Nosowska, Zalia oraz Fukaj, czyli takie Gen Z reprezentacja tych hip-hopowych duetów, no ale również coś, za co bardzo mocno tutaj z całą redakcją Czwórki trzymamy kciuki, czyli wykon numera raza naszego redakcyjnego kolegi oraz Natalii Kukulskiej. Pierwszy wykon live ich utworu Szczęście, który został wydany w ramach albumu Żyje się tylko raz na początku tego roku. No i właśnie na rozgrzewkę ten numer jeszcze w wersji studyjnej, zanim usłyszymy go live, zagramy teraz.

0: Powołania. Powołania. Autopromocja.
1: Czerwcówka. Czerwcówka. Zaplanuj długi weekend z czwórką.
2: Nieważne jak się zaczyna, to drugi album ma znaczenie. Drugi singiel, drugi skład, drugie życie utworu i drugie szanse projektu. Albumy, które zmieniły wszystko. Wokaliści, którzy zdefiniowali gatunki muzyczne. Cover.

0: które przysłoniły oryginały. Od New Order i MGMT po Fleetwood Mac i Whitney Houston. Niedziela, 7 czerwca o 10:00, drugie śniadanie serwuje Lulu Zupczyńska, czyli Cougar.
1: Autopromocja.
2: Tu Czwórka Polskie Radio.
1: Czwórka Polskie Radio.

0: 22 na zegarze, a my cały czas z niecierpliwością czekamy na koncert hip-hop 1, podwórko 2, który wiemy, że już lada moment, a to dlatego, że widzimy, cały czas oglądamy to, co dzieje się na opolskiej scenie. Ze mną w studiu jest Justyna Dźwig-Kluge, dyrektorka, redaktorka naczelna Czwórki i Polskiego Radia Dzieciom. Cześć!
1: No cześć, cześć. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Podobało mi się, jak powiedziałaś, że czekamy na koncert hip-hopowy. Totalnie czekamy na koncert hip-hopowy w Opolu, no bo to jest naprawdę fajne wydarzenie, że na tej takiej jednak mocno popowej scenie zabrzmi dobra alternatywa hip-hopowa.
0: No właśnie, oglądamy, przyglądamy się temu wydarzeniu już tak naprawdę od kilku godzin.

0: Czy jest coś, co jeszcze Cię w ogóle zaskakuje na opolskiej scenie, co wywołuje jak taki efekt wow?
1: Chcesz, rozumiem, zapytać mnie o moją reakcję Justyny Styczkowskiej, tak? Jak mi się podobało jej przebieranie się w różne stroje i to, że leciała, widziałaś, ona tak leciała. Ona tutaj lubi latać na scenach
0: to,
1: w ogóle.
0: To prawda, żałuję, że nie widziałam tego na żywo, aczkolwiek tutaj to prawda, że podczas występu Justyny Styczkowskiej roiło się od artystów, ale też osób na backstage'u, którzy bacznie przyglądali się temu, co działo się na scenie. Porozmawiajmy może o takiej wizji przyszłości. Hip Hop Jedno Podwórko 3 za rok. Jakich artystów chciałbyś usłyszeć właśnie w takiej trzeciej edycji
1: takiego koncertu? To jest bardzo trudne pytanie. Bardzo trudne pytanie, dlatego że w ogóle tutaj na backstage'u dużo jest rozmów o tym, jak ten koncert powinien brzmieć. Czy on powinien brzmieć starym polskim hip-hopem, tak jak dzisiaj będzie Molesta, będzie Ostry, będzie Eldo, będą nasi ludzie redakcyjni, Eldo Numer, będzie Góral, no to jednak taka muzyka, na której ja się wychowałam, ty wtedy jeszcze byłaś dosyć małym człowiekiem, a z drugiej strony będzie Fukaj, w ubiegłym roku był Astma i ja pamiętam, że Astma został średnio przyjęty przez opolską publiczność, tak jakby oni nie byli przygotowani na młodą polską scenę hip-hopową, która jest szeroka, która jest specyficzna. Obstawialiśmy a propos hip-hopu, czy Justyna Styczkowska zaśpiewa ze Skolimem, szczęście to się nie wydarzyło, także pozdrawiamy. Nie wiem, jak to będzie wyglądało za rok, ale mam nadzieję, że będzie za rok, bo uważam, że ten koncert się bardzo sprawdził. W ubiegłym roku to był trochę eksperyment dla Telewizji Polskiej, czy hip-hop może do Opola wrócić. Ja myślę, że w tym roku będzie jeszcze lepszy koncert, bo byłam na próbach i sądzę, że to będzie turbo petarda. Jest bardzo wielu artystów. Będzie Łona, którego wszyscy kochamy. Jego absolutnym fanem jest były rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar, więc to jest też to pokolenie. Łona wychował po prostu bardzo wielu Polaków, bardzo wiele Polek, więc nie mam pojęcia, jak to będzie wyglądało za rok. No Domi, przecież jeszcze się objawią nowe talenty.
0: Na pewno
1: na scenie. Może będzie czyjś benefis. No tutaj Justyna Styczkowska, 30 lat na scenie. Właśnie oglądamy Sargisa, utwór Ziemia. On dostał teraz premierę, tak? Wygrał premierowo ze swoim
0: Dokładnie
1: utworem.
0: Dokładnie tak. Świeżo ogłoszony zwycięzca.
1: A ty jak myślisz, jak będzie wyglądało?
0: No właśnie tutaj chciałam trochę poopowiadać, bo ja na przykład bardzo chętnie zobaczyłabym Gest Julkę, czyli raperkę, reprezentantkę młodego pokolenia, ale artystkę, która uderza chyba też w serca tych hip-hop headów, oldschoolowców. Z drugiej strony chyba chciałabym przeprowadzić taką terapię szokową na niektórych odbiorcach festiwalu w Opolu i pokazać ten underground polski, który, tak jak wspominałaś, jest teraz bardzo szeroki. Czy to się sprawdzi, czy zobaczymy takich artystów za rok, tego nie wiemy. No to w takim razie na sam koniec zapytam jeszcze, na kogo najbardziej czekasz, na kogo występu nie możesz przegapić i tutaj masz jeden wybór.
1: Nie może tak być. Ja niestety jestem osobą, która... znaczy ja się wzruszam. Powiem ci, że byłam na koncercie Sisters, które powróciły w ubiegłym roku na Męskim Graniu. Ryczałam przez cały koncert. Totalnie się tego nie spodziewałam, bo jednak mam takie profesjonalne podejście do muzyki. A ponieważ to jest dla mnie muzyka formacyjna, ja się wychowałam na Sisters'ach, na ich płytach i na tym, jakim one były w ogóle tworem wtedy, to może się okazać, że dzisiaj się wzruszę na hip-hopie. Ja czekam na Górala. Ja bardzo lubię Górala. On jest taki trudny do złapania, jest trudny w ogóle do pogadania. Ja widziałam też na próbie, że będzie wychodził z samochodu. Zobaczymy, czy się nie potknie o jakiś kabelek, oby nie.
0: Oj, nie życzymy tego.
1: No czekam na Eproma, ale on sobie poradziłby świetnie to w ogóle odpukać. Natomiast OG Kamka jest dla mnie ciekawostką w ogóle w tym koncercie, w tym gronie. Ciekawa jestem, co zagra Molesta, jaki utwór, bo nie wiem, jaki jest repertuar, co się będzie działo. Na naszych kochanych, wspaniałych, na Numera czekam w duecie z Natalią Kukulską, na Eldokę. No jednak Eldo na żywo, ja kocham projekt Parias, w ogóle kocham Eldo z początków jego kariery, Gramatik, wszystko jest w moim serduszku. Sorry, ale nie powiem o jednym artyście, nie
0: rozumiem.
1: Mogę tego
0: bardzo
1: zrobić.
0: Dyplomatycznie, ja to jak najbardziej rozumiem, tutaj też ciężko o jeden wybór. Na wszystkich artystów czekamy z niecierpliwością. Justyna Dżbik-Kluge, dyrektorka, redaktorka naczelna Czwórki i Polskiego Radia Dzieciom, była z nami tutaj w studiu.
1: A koncert transmitujemy za chwilę w Czwórce.
2: Zmiany widzę u siebie, oto ich przebieg. Myślałem dotąd, że wiem, gdzie żyję, otóż nic nie wiem. Coraz słabiej znam rodaków profil. W tym kraju pragmatyków ze skłonnością do filozofii. Wszystko mi się chyli, jeszcze się dochyla, powiem, czego by mi nie mówili. Słyszę jeden wyraz, kolejki, spędy, stypy czy biby. Wszędzie jedno słowo jak zaklęcie, gdyby. Czemu gdyby akurat na Boga, kiedy tyle jest słów, co mają jakiś styl, jakiś powab, co nie dadzą ci tutaj tak zemrzeć bez skrzydeł. Takie nie przymierzając hejże albo na pochybel. Nie wiem,

gdyby i słyszę w każdym miejscu, na każdej drodze. Ech, gdyby to się dało jakoś obejść, gdyby on nie pluł takich bredni, że strach. Gdybym była młodsza, to pewnie, że tak. Może sprawy, jakie bym wzniecił w moim życiu wszawym. Gdyby Szczecin leżał bliżej Warszawy, pewnie bym poszedł, gdyby nie te moje dolegliwości. Gdyby to było przedszkole przyszło.

6, 7, czy ile tam wyjdzie tych części? Jak gdyby każdy niewykorzystany, gdyby miał się zemścić. Jak gdyby każdy, gdyby lśniło złotem. Fanatycy wymówek, miłośnicy hipotez. A gdyby choć na chwilę z kursu

czerwone światło wpada mi przez balkon. Znów nie mogę zasnąć, no a zaraz będzie jasno. Executive suite do tych drzwi jeszcze nie zapukał nikt. Don't disturb, cały dzień wisi se pod klamką. Między Bogiem a prawdą, między kluczami do domu, no a hotelową kartą. Samolotem, no a benzynową stacją. Tak samotnie nigdy się nie czułem. Ucho nadstawiają tak jak Bangkok. Na szczycie strasznie wieje, łatwo spać. Bardzo boli, że wszyscy daleko stąd są. Całe życie się modliłem, że akurat ja nie dowiem się, co oznacza samotność. Łatwo przyszło, łatwo poszło. Łatwo przyszło, łatwo poszło. Całe życie się modliłem, że ja kiedyś będę sobą. A teraz bym oddał życie, żeby móc się cofnąć i te słowa cofnąć, bo...

samotnie czuję się w obcych ramionach, tak jak wtedy, kiedy byłem młody. Bujałem w obłokach i mówiłem im, że kiedyś przyjdzie w końcu moja pora. Światła, fleszy, deszcz, pieniędzy, chciałem tylko móc rapować. Ciągle mówię, że pracuję, już niedługo będę. Ciągle się w tym gubię, lecz silniejszy z każdym błędem. Ciągle piszę wam, że tęsknię, całe życie nie pasuje. Staram się odnaleźć, proszę, może ty to zrobisz za mnie. Boję się, że ciebie stracę i sobie z tym nie poradzę. Boję się o mamę, no i boję się o tatę. Wzruszam się codziennie, no a gdy to piszę, płaczę. I się boję, że to może moje pożegnanie być. Nie z muzyką, no bo tylko dla niej zawsze chciałem żyć. Nie, tylko dla niej zawsze chciałem żyć.

0: emocji czuję, jak umieram.
1: 12 minut po godzinie 22:00. Cały czas słuchacie audycji specjalnej Czwórka Hip Hop Opole, a to wszystko dlatego, że całym teamem czwórkowym jesteśmy tutaj przy amfiteatrze podczas 63. Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Kto za chwilę zagra na deskach amfiteatru? Molesta Evenement, Gramatik, Numer Raz, Eldo, Wienio i Kosi, czyli filary polskiego hip-hopu. Twórcy, którzy zdefiniowali ten muzyczny gatunek. Obok nich usłyszymy artystów, którzy nadali nowy kierunek i taki współczesny kontekst hip-hopowi, czyli Łona, Don Guralesco czy Sarius. No i mamy oczywiście też reprezentantów młodszej generacji, którzy piszą dziś kolejne rozdziały gatunku hip-hop. Tu reprezentanci to m.in. Fukaj czy OG Kamka. Koncert Hip Hop Jedno Podwórko 2 już za chwilę na antenie Czwórki.

0: mało lat PZ, to w nas najszczersze.
1: 17 minut po godzinie 22. Zaraz przed wejściem na scenę amfiteatru w Opolu do naszego studia wpadł Sarius. Cześć.
2: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Pozdrawiam wszystkich odbiorców. I tak, faktycznie jesteśmy tuż przed wejściem, korzystając z lekkiego przesunięcia czasowego, tudzież tak zwanej obsuwy. Pozdrawiam też i przekazuję wszystkim ciociom i babciom, które były na punkt 22.16 ustawione przed telewizorem ze swoimi nagrywaniami. Uprzedzam, że będziemy mieli jeszcze chwilkę opóźnienia. Ale tak, faktycznie, ale wstęp zrobiłem. Przepraszam, kradnę twoją rolę.
1: Proszę bardzo, ja tutaj się już dużo nagadałam dzisiaj w ramach tej audycji specjalnej. Ja słyszałam, że istnieje coś takiego jak taki hip-hopowy kwadrans opóźnienia, więc być może to jest wszystko tak, jak ma być.
2: Ten kwadrans, to hip-hopowy kwadrans, to wydaje mi się, że coś więcej niż studencki kwadrans. Zmierzam do tego, że ten hip-hopowy kwadrans to czasami bywały i dwie godziny, a czasami zdarzało się tak, że jakiś artysta, akurat mnie całe szczęście to nie spotkało, ale czasami się zdarzyło tak, że nagle się okazywało, że jakiś artysta nie dojedzie i trzeba było, nie wiem, wskoczyć troszeczkę wcześniej z takiego czy innego powodu. Ale tak, nie da się ukryć, że ten hip-hopowy kwadrans funkcjonuje. Tym gorzej dla mnie, ponieważ ja z racji takiej natury, ja zazwyczaj budzę się za wcześnie.
1: Przyjeżdżasz za wcześnie.
2: Przyjeżdżam za wcześnie, w sensie nie we wszystkich okolicznościach jestem za wcześnie, natomiast akurat w tych lubię być przygotowany i tu właśnie jest tak, że czasami boli mnie ten hip-hopowy kwadrans, zwłaszcza kiedy właśnie jesteś gotowy już do wejścia, a nagle się okazuje, że jeszcze dwie godziny oczekiwania. Natomiast cóż mają powiedzieć aktorzy, dajmy na to. Nie to, że narzekam na, że tak powiem, zawód artysty, bo to teraz tutaj jest na tapecie. Nie?
1: Też mocny temat, to prawda. No myślę, że tutaj dwóch godzin obsuwy kolokwialnie mówiąc, nie będzie. Ale korzystając z tego kwadransu, nie sposób nie zapytać o twój podwrót z tacierzyńskiego i pierwsze kroki stawiane teraz na scenie po takiej przerwie. Jak się czujesz? Jakie emocje są z tym związane? Czy to jest ekscytacja, czy jakiś stres związany z no właśnie podziałem teraz tych obowiązków? Czy teraz będziesz wcześniej wszędzie za wcześnie? To jest pytanie.
2: Generalnie w skrócie, odpowiem w skrócie, ponieważ tu już ekipa a propos naszego pierwszego...
1: Zaczyna się koncert. Sarius jest już wyciągany z naszego czwórkowego studia.
2: Czy uda się to zapowiedzieć? Tak, wracając, faktycznie rozprostowywuję kości i na tej scenie, ponieważ ostatnie dwa lata spędziłem w domowych pieleszach, że tak powiem, i teraz jest już ten głód, motywacja można powiedzieć, takiego powrotu do pielęgnowania ambicji, nie? Żeby faktycznie dalej wracać, zdobywać te horyzonty. Już, że tak powiem, z piękną iskierką, duszyczką dodatkową przy boku, ale jednak faktycznie czuję już w sobie, że ten czas, najlepsze chwile, w sensie najlepsze chwile to będą zawsze przed nami. Natomiast te chwile, kiedy trzeba było być, to byłem, a teraz faktycznie trzeba pomyśleć o powrocie do świata, na scenę, o tej adrenalinie i właśnie to mam robić. A akurat mam to szczęście, że znalazłem się na Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu i to jest, myślę...
1: To jest świetny start.
2: To jest świetny nowy start, to jest świetny pierwszy dzień reszty mojego życia.
1: I myślę, że to są światy, które też świetnie mogą się uzupełniać. Sarius był gościem audycji specjalnej w czwórce hip-hop, jedno, podwórko, dwa, za chwilę koncert. Dziękuję ci bardzo.
2: Dosłownie za chwilę, dziękuję tobie również i jeszcze raz wszystkich pozdrawiam i zapraszam do radioodbiorników. Hej!

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: To powstane z kolan, niewygodna jest podłoga. Wiesz, nie lubię sięgać dna. Zimna ziemia wcale nie jest mi tak obca. Choć gdybym się poddała, i tak bym wybrała dach. Cieplej mi na duszy, kiedy myślę, że już spadam. Lecę w dół przez błędy i decyzje tych minionych lat. Wiem, że masz podobnie do mnie. Kumam, jak jest przed snem. Grubo już po trzeciej sama dam.

0: 28 minut po godzinie 22 przy mikrofonie cały czas Dominika Płonka. Audycja specjalna, czwórka, Opole, hip-hop. Hip-hop jedno, podwórko dwa, czyli koncert, który już za chwilę na antenie czwórki i tutaj w Opolu na deskach amfiteatru. Ze mną w studiu, no, na samą sekundę, na momencik przed wyjściem na scenę.
1: W
0: ostatniej chwili. Jedną nogą już na scenie, numer. Jakie emocje w takim razie w takim momencie, przed samym wejściem na scenę, czy to już jest jakiś inna gęstość, inny etap stresu?
1: Nie, wydaje mi się, że w ogóle występowanie na takim festiwalu w ogóle jest może być stresujące, ale ja w tym roku w ogóle się nie stresuję, nie wiem, czy to jest dobrze, czy nie, ale chyba dlatego, że uczyłem się sumienie tekstu i się go nauczyłem w końcu, więc już się w ogóle nie denerwuję, ale faktycznie miałem takie myśli, co będzie, jak na przykład się wywalę, ale ja też potrafię to kamuflować.
0: No właśnie, dobrze. Ale co takiego się dzieje na scenie, kiedy artysta... Miałeś takie momenty blackoutu, że rzeczywiście zapominałeś tekstu? Czy masz jakieś na to patenty, będąc już na scenie? Jak do tego tekstu wrócić, żeby totalnie się nie wywrócić, nie położyć?
1: Zwijam się w kłębek wtedy, kładę się na ziemi i kręcę się wkoło.
0: I wołasz o pomoc.
1: I mówię, a juto. Wiesz co, patent jest jeden tak naprawdę, grając koncerty takie normalne, no to po prostu freestyle. Tutaj jest trochę gorzej z tym freestylem, bo tutaj ten freestyle musi być dobry, no bo jednak to jest wszystko rejestrowane przez Telewizję Polską i no, nie da się tego cofnąć już później.
0: Nie da się cofnąć, nie da się ukryć. Ja myślę, tak, że jednym z takich patentów twoich również jest spojrzenie w publikę, bo wspominam tutaj twój koncert premierowy płyty Żyje się tylko raz w Spatifie, kiedy to wszyscy zgromadziliśmy się w klubie.
1: Tak
0: i twój zachwyt, jednocześnie zaskoczenie tym, że rzeczywiście no, w zasadzie na kilka dni, kilka tygodni, kilka dni po premierze większość osób w klubie znało teksty tych utworów i to od tych twoich fanów mogłeś te teksty ściągać.
1: To wszystko były opłacone ziomki.
0: Wszystko ustawka.
1: Ale nie,
0: a
1: no,
0: i numer, no, mieliśmy o tym nie mówić na antenie.
1: Mój człowiek mus przygotował mi taki amatorski prompter troszeczkę, że ja faktycznie na laptopie miałem te teksty, bo było to zbyt świeżo po płycie, więc nie zdążyłem się wszystkiego nauczyć. No, ale myślę, że im dalej w las, im więcej tych kawałków, przede wszystkim nagrania teledysków pomagają w nauczeniu się tekstu, więc te...
0: A, no tak.
1: Utwory, które, do których są klipy, no to wiadomo, że już się nauczyłem, ale że klip z Natalią będzie jako ostatni, no to jeszcze się nie zdążyłem.

0: Nauczyć, niestety.
1: Ale to w ogóle nie pomyślałabym o tym, że rzeczywiście podczas kręcenia teledysku uczysz się tekstu na pamięć, no bo musisz po prostu daną scenę nagrać kilkadziesiąt razy. Dziś też premiera twojego klipu. Czy to było zamierzone działanie, żeby klip do kolejnego utworu z twojej ostatniej płyty wylądował właśnie w dzień koncertu?
0: Tak, wszystko obgadałem z moim najlepszym kolegą czatem GPT i on mi powiedział numer. Let's do it! Rób to dzisiaj! Bo ponoć algorytmy bardzo lubią duże zamieszanie i faktycznie o 12, czyli no nie tak na ostatnią chwilę przed samym wejściem na scenę, tylko troszeczkę wcześniej, a że jest tutaj też zespół Molesta, więc też żeśmy sobie pogadali trochę o tym klipie. Mam nagrane przeróżne zajawki, które będę publikował z czasem tak naprawdę. No i jeszcze szykuję parę takich niespodzianek, ale myślę, że to na razie zostawię.
1: Czyli promocja płyty cały czas w pełni swoich sił. No to wspomniałeś, że ChatGPT ostatnio trochę sporo zamieszania w kontekście używania AI, sztucznej inteligencji w klipach przez niektórych mainstreamowych artystów. Gdzie myślisz jest ta granica używania albo nieużywania sztucznej inteligencji w twórczości?
0: Myślę, że granicą jest po prostu sumienie muzyka, bo można zrobić coś po małej linii oporu i tak naprawdę dzisiaj można wygenerować cały kawałek, łącznie z tekstem i z teledyskiem. No ale to jest oszustwo troszeczkę, to jest oszukiwanie słuchaczy. Chyba, że są słuchacze tacy nieświadomi, którzy słuchają ogólnej muzyki i ja sam nieraz się na to naciąłem, szukając jakichś tam utworów nawet do czwórki i mówię, co za w ogóle zestawienie raperów, ale oczywiście potem się okazało, że to AI, więc zanim zagram coś takiego w czwórce, no to znaczy po prostu nie gram czegoś takiego w czwórce, przesłuchuję najpierw, żeby się przekonać, czy to jest prawda, czy
1: używasz
0: nie.
1: Używasz AI do tego, żeby sprawdzić, czy to nie
0: Używam
1: jest AI.
0: Tak, czy to jest,
1: nie, paradoksalnie.
0: Tutaj ale to jest używam też, duszy i serca.
1: To prostu. Jest też realnie zabieranie artystom pracy i chyba to jest tym głównym wątkiem, dla którego no, staramy się jako artyści tę sztuczną inteligencję gdzieś tam odsuwać na boczną półkę. Tym bardziej w kontekście hip-hopu mam wrażenie, że to jest jakieś takie zagranie bardzo przeciwne tej idei korzenia hip-hopu.
0: Trochę takie kuriozum, no bo jednak rap powinien być prawdziwy, pochodzący prosto z serducha, no a czat niestety serducha nie ma, nie ma emocji i nie ma duszy, więc myślę, że używanie AI z jakimś tam wyczuciem jest oczywiście dozwolone, ale bez przesady.
1: Widzimy, że tutaj koncert zaczyna się, już rozpoczyna. W takim razie hip-hop 1, podwórko 2. Już teraz dla was koncert na żywo, a transmisja koncertu jest możliwa dzięki uprzejmości Telewizji Polskiej, organizatora tego wydarzenia. Zaczynamy. Powodzenia, numer.
0: Nie, dziękuję.
2: Czwórka. Hip-hop w Opolu. Koncert.
1: Hip-hop 1, podwórko, pierwsi wykonawcy już rozpoczęli grę, już rozpoczęli swoje pierwsze utwory. My nie możemy się doczekać, pędzimy w stronę amfiteatru w Opolu. Włączajcie i wy TVP lub Czwórka Online. Ja nie mogę się doczekać. Zaczynamy!
2: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak wulgaryzmy i narkotyki. Siema ziomale, trigger alert dla nieletnich. Przez najbliższą godzinę będzie tu trochę bluzgów i treści przeznaczonych dla dorosłych. Jeśli nie masz 18 w bio, to skipnij tę audycję. Czwórka. Hip-hop w Opolu. Koncert.

0: Yes, yes, yo!
1: A może okazji urodzin.
0: Yo, yo!
1: Witamy wszystkich na Opolu. Słyszeliście.
0: Elo, elo, Opolelo, witamy otwórka. Serdecznie!
1: Przed chwilą i za chwilę kolejni artyści. Bawmy się dobrze.
0: Powitajcie, to był Kosi i to był Wienio, nasz kierownik muzyczny dzisiejszego podwórka. Witam was wszystkich, zróbcie powitalny hałas, Opole! Wy tam przed telewizorami, nieważne czy jesteście w kuchni, czy w salonie, czy w sypialni, też zróbcie hałas tak, żeby sąsiedzi wiedzieli, że oglądacie hip-hopowy koncert. Zróbmy to razem jeszcze raz. Opole! Jest pięknie. Proszę państwa, Opole, Berlin, Dakar czy Praga, bo hip-hop to uniwersalny język świata, tak opisał to właśnie Wienio i Kosi. No bo właśnie, w roku 96, słuchając bitów zagranicznych zespołów, rapowaliśmy w pokoju u kolegi pierwszy raz do słuchawek, nie mieliśmy nawet mikrofonu, nikt nie podejrzewał, gdzie to zajdzie. Zobaczcie, gdzie to zaszło. Dobrze jest? Super, słuchajcie, ja nazywam się Tomasz Klejf, ale od ponad 3 dekad mówił na mnie CNE, czyli Człowiek Nowej Ery, i razem z Telewizją Polską po raz drugi zapraszamy was na nasze podwórko! Podwórko, słuchajcie, tutaj zawsze spotykały się wrażliwe dusze, ale o różnym charakterze, o różnym temperamencie, o różnym pochodzeniu, statusie finansowym, natomiast ten hip-hop zawsze nas łączył, bo wyrośliśmy na tych samych bajkach, na tych samych zabawach, na tych samych zwyczajach i rytuałach. Rodzice puszczali nam te same nagrania z czarnych płyt, czy z taśm, czy to był Manam, czy Brygada Kryzys, czy czasem Jacek Kaczmarski, to wszystko gdzieś tam nas kształtowało. I myślę, że dzisiaj tą wrażliwość muzyczną usłyszycie właśnie w prezentowanym repertuarze. A kto dzisiaj wystąpi? Słuchajcie, chciałbym, żebyście powitali ich bardzo głośno. Będzie DGE, czyli Don Guralesco z Poznania. Będzie Łona z jazzmenami. Proszę państwa.

0: Będzie Sarius, jego anti-hype postawa. Będzie numer raz razem w duecie z Natalią Kukulską. Będzie Elto Jotuze, czyli Gramatik. Oczywiście legendarny gracz na tym podwórku z Łodzi, OSTR. A dzisiaj razem z nim, proszę Państwa, Katarzyna Nosowska. Będzie Ryfari, będzie Młoda Fala, będzie OG Kamka i Fukaj z Zalią. Także słuchajcie, nie zdradzam wszystkiego, ale zróbcie jeszcze raz hałas dla tych wszystkich artystów. To jest piękne, że my dzisiaj już tutaj mamy, słuchajcie, swoje mocne miejsce na tym podwórku, jakim jest ten wspaniały Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Pamiętajmy jednak, że pierwszy raz hip-hop w Opolu pojawił się 25 lat temu za sprawą Hieronima Wrony. Pozdrawiamy Hirka serdecznie. Słuchajcie, ja też tam byłem wtedy i nawet, słuchajcie, znalazłem swój stary identyfikator. To jest wtedy. Jest. Słuchajcie, no dobra, to w takim razie przedstawiam, kto tu jest ze mną. Nie byłoby się tego, gdyby ktoś tego wszystkiego nie trzymał za pomocą dwóch talerzy na gramofonach. Człowiek, który drapie igłami płyty wspaniale, który jest także super producentem, raperem i jest naprawdę genialnym skreczerem. DJ Eprom!
1: Siemanko, Opole!
0: A tutaj, proszę Państwa, smyki, klawisze oraz instrumenty dęte, perkusja, a tam klan, prawdziwa siła. Torres Brothers and Father!
2: Jedno podwórko, dwa!
0: Jedno podwórko. Opole, to jesteśmy gotowi? Zaczynamy? Pierwszy artysta! Proszę Państwa, jak zresztą przystało na górala, lubi chodzić w góry, myślę, że to go inspiruje, czyta dużo książek i to słychać w jego bogatym słownictwie, w jego braga, przechwałkach i zaskakujących porównaniach. Właśnie wydał płytę Stromo, jedyneczka na Olisie, sprawdźcie to, wielkie brawa przed nami, reprezentant poznańskiego PDG Kartel, prawdziwy dla gry, DJ Dziadzior, Giovanni Dziadzia, Don Curolesco, róbcie hałas!

0: Tak jest! Aha.
1: Dobry wieczór. Słuchajcie, 30 lat już pracuję z mikrofonem. Bardzo się cieszę, że mogę wrócić znowu do Opola. Byłem ostatnio na Hip Hop Opolu gdzieś na początku lat 2000. Cieszę się, że ta kultura wciąż ma się dobrze, wciąż nas jednoczy, uczy nas, jak się różnić, uczy nas, jak się wspierać i nas wszystkich trzyma razem. Niech żyje hip hop, one love. Jedziemy z tym. Znacie to? Podnieście ręce do góry.

0: flow. Bardzo dziękuję, jedna miłość. Zróbcie hałas, DJ Eprom na gramofonach.
1: Yes,
0: słucha
1: yo.
0: Tego mąż, żona. Dzięki Opole, bang.

Búkaj! Zalia! Zalia!

0: Dziękujemy pięknie, Opole, miłego wieczoru.
1: Dzięki, Opole, pięknego wieczoru.
2: Fuka Izalia, Opole, jak jest?
3: Widzę, że dobrze, jest was coraz więcej. Słuchajcie, to było współczesne Love Story i pierwszy z duetów, a zapewniam was, że będzie ich dzisiaj więcej. Para młodych talentów, która bardzo szybko wspięła się na szczyt, jak zapewnie wiecie o tym. Fukaja kojarzy od czasów SBM Starter, czyli takiego programu promocyjnego dla młodych raperów, a patrzcie, już teraz wielkie festiwale, prestiżowe nagrody. Natomiast Zalia, jej cudowny głos, jak pewnie wiecie, oczarowała już prawie cały hip-hopowy świat. Od Grubsona przez PZ-a, aż po Fukaja. Wróżymy oczywiście obojgu świetlaną przyszłość. Tak, Opole, też tak sądzicie? Świetnie. Słuchajcie, a teraz zabieramy was do taksówki, a za kółkiem będzie siedział taki szczeciński raper. Raper, który ma również niezłe, powiem wam, prawnicze wykształcenie i to od lat. Pamiętam taką sytuację, jak kiedyś robiłem z nim wywiad dla jednej z telewizji muzycznych na hip-hopowym festiwalu w Czechach. No i oczywiście po wywiadzie podsunąłem mu tak zwaną zgodę wizerunkową, czyli dokument, gdzie są zapisy, żeby on ją podpisał, żeby mógł wyemitować ten materiał. Adam to przeczytał i mówi, nie Tomek, no ja nie mogę tego podpisać. Ja mówię, Adam, ale musisz to podpisać, jeżeli ja mogę to wtedy wyemitować, no inaczej nie da rady. Adam przeczytał jeszcze raz, wykreślił kilka podpunktów i powiedział, teraz dobra, osiągnęliśmy tak zwany kompromis. Proszę państwa, raper z ogromnym poczuciem humoru. Genialny tekściarz, co mogę powiedzieć, no pewnie znacie od lat niesamowite metafory, porównania. A teraz szczecińskie dobro narodowe, tutaj wraz z jazzmenami Koniecznym i Krupą zabiorą was do nocnej taryfy i przejedziecie się jego taksówką. Przed wami Łona!
4: Popatrz jak się pięć elementów miota w jednej akcji. Centrum, noc, sobota i taksi. Świt już zerka na noc bezgwiezdną. Ostatni kurs taryfiarz łapie z pasażerką
5: trzeźwą.
4: I to w tej branży bonus na chwilę. Ileż można rozwozić zwłoki z melanży do domów? Ileż? Dręciarz smoltok zaczyna o rozterkach i pytają o zawód, ona mówi
5: seks workerka.
4: Dla niego luz

Ale są bywysta taki stricte stan, że ten sam taryfę szora świt, ten sam koniec pracy już na kwadrat, kierunek gdy z bagażem macha mu facet. Czemuż go nie zabrać w sumie? Klient od wejścia łapie kontakt, mówi, że pływa i że zszedł na ląd po trzech miesiącach i że jara się jak dziecko i że jest w ogóle

0: pierwsza hardkorowa fryta w Opolu. Andrzej Konieczny, Kasper Krupa, Jania Kupyndal,
1: a na mikrofonie Łoda, Hałas
0: i Torres Brothers. Dziękujemy bardzo. Yo.

Siemano Opole, witajcie kochani! Chciałbym, żebyśmy wszyscy byli jednym zespołem, zarówno ekipa za moimi plecami, jak i wy wszyscy przede mną. Więc proszę was, dołączcie razem ze mną do mnie!

0: hałas. To dla ciebie, Nel, córko, kocham cię.
1: Zróbcie hałas na
2: dzięki wielkie,
1: do zobaczenia, piona.
3: Poznałeś człowieka, jak nie, to właśnie poznałeś. Zobaczyłeś, jak gra i rapuje. To był charyzmatyczny Sarius. Pożegnajcie go wielkim aplauzem, który właściwie zapodał nam takie, można powiedzieć, egzystencjonalne dywagacje, ale jestem pewien, że go zapamiętacie. Słuchajcie, teraz pozwolę sobie przesunąć się do lat 2000, początek ich, kiedy Natalia Kukulska zdecydowała się nagrać gościnnie hip-hopowy duet Kamienie. Utwór wtedy wywołał dość duże oburzenie w środowisku, zarzucano tam zaprzedanie ideałów hip-hopowych, komercje, a wydaje mi się tak z perspektywy czasu, że było to po prostu wyprzedzenie tego, co jest teraz, było to wyjście przed szereg i może Polska po prostu jeszcze wtedy nie była na to gotowa. Dzisiaj, słuchajcie, takie duety i krosy międzygatunkowe nikogo nie dziwią, wręcz budzą szacunek i podziw. Ponieważ rap wszedł do szeroko pojętej muzyki polskiej, dlatego z dumą zapowiadam duet mojego kolegi Zawsze Spoko, numer raz z płyty I żyje się tylko raz, z gościnnym udziałem oczywiście Natalii Kukulskiej, wspaniały kawałek wyprodukowany przez DJ Proma i 350 o bardzo, bardzo pozytywnym tytule Szczęście. Przywitajcie numer raz i Natalia Kukulska!
1: Yo, yo!
3: Oh, oh.

Čechała!

0: Państwa. Jeden z nich nawet ciągle gra w rugby, jest też trenerem w klubie, mowa o Eldo. A razem z JZ tworzy zespół Gramatik. Czy są tu jacyś fani, którzy przyszli na Gramatika? Słuchajcie, Gramatik w tym roku, kilka tygodni temu, odebrał bardzo ważną nagrodę hip-hopową w kategorii album 35-lecia. Odebrali to za album Światła Miasta. Jest to bardzo duże świadectwo siły ich tekstów i uznania, myślę, że dziesiątek podwórek w Polsce. Panowie już dawno uczyli, nauczyli wiele pokoleń tego, że za nagrywanie, granie koncertów powinno się płacić, że nic za friko. Mieli takie sytuacje, siedzieli ze swoim producentem Nunem w studiu przez pół roku, nie byli w stanie zrobić nic, ponieważ wtedy się grało za zwroty. Organizatorzy koncertów nie chcieli płacić, również wydawcy różnie to bywało, także nic za friko, słyszycie to, ale najpierw Eldo, który tak pięknie i bezkompromisowo, jak mało kto potrafi, opowiadać o Polsce. Nie pytaj o nią! Eldo, zróbcie wielki hałas!
1: Dobry wieczór, Opole! Miło was wszystkich zobaczyć. Jeszcze raz. To nie karnawał, ale tańczyć z niej.

nie urodziła mnie, lecz kocham ją jak matkę. Nieraz mnie odrzuciła, będę z nią na zawsze. Miłość, przed którą wielu ostrzegałeś, stracisz dla niej głowę, położysz ją

Budzisz się z nią co rano. O pole, jesteście z nami! Jeszcze raz! O pole, jesteście razem z nami! Tak jest! Więc nie pytaj mnie o nią, ziom! Dziękujemy bardzo. Oj, ciężko czasami sobie zdać sprawę, że czas jest takim terrorystą, że za szybko wszystkim kieruje. Może minąć 26 lat i człowiek się orientuje, że

0: 26 lat temu popełnił płytę, która całkiem nieźle wytrzymała swój czas. Więc skoro już Józio postanowił się wybrać do Opola, to zróbcie has dla Jutuzę!
1: Dobre jest, jest, Opole!
0: No to zagrajmy coś gramatykowego, co, Grubciu? No
1: ale ja nie widzę waszych rąk w górze. Opole! Jedziecie z nami!
2: Wszyscy znają! Jedziemy to! A!
1: Jeszcze wszyscy, Opole!
0: No to, juice!

0: błądzę. Pamiętaj, że tylko środkiem do celu są pieniądze.
1: Dziękujemy Opole.
2: Dobrego wieczoru.
1: Trzymajcie się, hej.

cup. OG, come.

0: poof, poof, poof.
1: Yeah.
0: Witamy serdecznie! Tak.

0: HOP. Wszystko.
1: Najwyższy czas.
2: Tak, jedna dzięki miłość. Panu. Dziękujemy serdecznie, pozdrawiamy i zapraszamy 27 czerwca na koncert Molesta Benjamin 30-lecie.
0: Progresji.
2: Hello.
0: Hello. Molesta, molesta, molesta.
3: Słuchajcie, chłopaki obchodzą w tym roku 30-lecie. Kiedy ja mówię molesta, wy mówicie evenement. Molesta! Molesta! Dokładnie tak, proszę państwa, to molesta dała wam to słynne elo. Bo gdy się na Ursynowie szło na boisko, czyli takie lokalne właściwie podwórko, to się wtedy krzyczało elo. I jak ktoś już tam był na rewirze, to się odpowiadało elo. Więc Opole, elo! Świetnie, to co przed chwilką słyszeliście, to był singiel z płyty Nigdy nie mów nigdy. Nazywał się Powrót i dokładnie tak jest z chłopakami. Po kilku latach przerwy oni postanowili powrócić. Są już nowe nagrania, czekamy na nowe produkcje i na obchody tego 30-lecia. Jeszcze raz wielki hałas dla Molesty! A przed nami teraz człowiek, który w zasadzie mógłby rozmawiać freestylem, czyli tak improwizowanym językiem, żebyście myśleli, że ten tekst był pisany. Świetnie tworzy bity, gra na skrzypcach i od ponad dwóch dekad praktycznie co roku wydaje album. Jest naprawdę człowiekiem, który jest 1 na 100, a dzisiaj wam zrobi taką niespodziankę, że doświadczycie czegoś, co jest chyba 1 na milion albo nawet na miliard. Panie i panowie, przed wami z ziemi obiecanej polskiego rapu OSTR!

0: wschodu na zachód, ze wschodu na zachód, ze wschodu na zachód. Zaprosiłem dzisiaj takiego specjalnego gościa. Uwielbiam tą osobę. Jest dla mnie jak starsza siostra. Zróbcie wielki hałas dla Kasi Nosowskiej. Ja nawet telefonu zapomniałem odłożyć przed graniem, no.
1: Dobry wieczór.

0: tiene.
1: Czwórka. Hip Hop w Opolu. Koncert.
2: Cóż to był za koncert? Było sentymentalnie, było nostalgicznie, ale była też nowa szkoła, która poruszyła publikę zgromadzoną przy Opolskim Amfiteatrze. Mam nadzieję, że was również, a mówiła Dominika Płonka, to była audycja specjalna, Czwórka w Opolu, rozmowy z artystami i koncert Hip Hop Jedno Podwórko 2. Dobrej nocy.

Twoje oczy jawnie mówią, że nie jesteś stąd. Jakbym cię znał od dziecka. Twoje oczy jawnie mówią, że nie jesteś stąd. Jakbym cię znał od dziecka.

0: zostać z tobą i nigdy nie dorastać.
1: Twoje oczy jawnie mówią, że nie jesteś stąd, choć rozumiem twój wzrok. Jakbym cię znał od dziecka, sam jestem z innego pudełka. Więc na wejść to ucieknijmy, daleko stąd, gdzieś na wyspy. Jakbym cię znał od dziecka, sam jestem

sam, jestem z innego pudełka. Nie robi na tobie wrażenia widok broni. Jesteś samodzielna, atakujesz, by się bronić. Ja tak samo jak ty, nie chcę tracić kontroli. Chcę zabić twoje kompleksy, potem ukryć dowody. Wrzucić je do wody. Wiem, że czasem się boisz i nie chcę na to pozwolić. Spotkają nas kłopoty, to wsiądziemy na motocykl i uciekniemy daleko, byle pod osłoną nocy. Chodź. Twoje oczy jawnie mówią, że nie jesteś stąd. Choć rozumiem twój wzrok, jakbym cię znał od dziecka. Sam jestem z innego pudełka. Chodź na miejsc, nie wciągnijmy. Daleko stąd, gdzieś na wyspy. Jakbym cię znał od dziecka. Sam jestem z innego pudełka.

jakbym cię znał od dziecka. Twoje oczy jawnie mówią, że nie jesteś stąd. Jakbym cię znał od dziecka.

Tu czwórka, Polskie Radio.

Przepraszam, nie ma mnie. Nie jestem pewien, czy jesteś tu nawet.

2020 to amulet talizman. Ja może nie jestem królem na listach, ale będzie listy jak filatelista. Tak samo zresztą jak beatbox i freestyle. Sanatorium 2020.

0: 2020 mall. Sanatorium 2020, ja.
1: Will I ever be loved? Is love real?

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
0: Gramy.
1: Teraz gramy.
2: Mówią przy biegu masz siano, one przyjdą same. Tak że bywało, że latami biłem głową w ścianę i wydawało się, że wystarczy wykonać manewr. A liczyła się waluta.

0: Polskie Radio.
1: Gramy!
0: Gramy!

Dziękuję za drzewa, co szepczą do gwiazd. Dzięki za ptaki, co śpiewem witają nas. Za łąki pachnące, za błękitny czas. Dzięki za wszystko, co życie tak pięknie.

0: Kucharz czwórki.
1: Lepszej restauracji stać nas było na to i jeszcze po 50 gram wódki mogliśmy wypić.
2: Ale
1: teraz mamy za to wolność.
2: A nie wolność?
1: Wszystko. Podobno kochają wolność, no.
3: Że pana, wolność bez pieniędzy to niewola w nędzy.
4: Ale pieniądze to jest tylko środek wymienny, proszę pana.
2: Wolność bez pieniędzy, ale ja nie mówię o środku, panu proszę.
4: Pieniądz to jest wszystko. Nie wolność, nie demokracja, nie człowiek, a pieniądz.

otwieram się w różne strony. Czasami żałuję, ale jestem tak zrobiony, żeby dawać co mam gdzieś komuś na zewnątrz. Mieć pełen pakiet cech, a nie wybierać zewsząd. Nie jestem altruistą, skoro życie moje. Nie jestem żadną pozycją, się co dzień boję. Upadłem nisko, ale mam swoje podboje. Nie ufam gipkom, został mi hip-hop i dwie nasze zbroje. Stoję tam, gdzie chciałem, cały kław ruch życie. Nie widzę wiele więcej tutaj na szczycie, lecz parę przede mną jeszcze, też na to liczę. Ale póki co z nich każdy to odmrożony policzek. Cele to cele, szczęście to szczęście. Ceregiele powoli znaczą na co dzień więcej. Własne grządki piele wiele trzymałem w ręce, a dziś wiem, że to nie mój kol. Jak powrócą pretensje,

Właśnie, tu jest cały mój problem. Nie wiem jak ono ma na imię, nie wiem jak ono ma na imię. Baby boom, tak daleko zaszedł, że kiedy dum, to nie wiem które to wasze. Nie wiem jak ono ma na imię, nie wiem jak ono ma na imię. I boli mnie trochę ta rola, że mogę pogłaskać, ale nie mogę zawrócić.

przyjdzie zawołać własne. A na razie nie wiem jak ono ma na imię. Nie wiem jak ono ma na imię. Baby boom, tak daleko zaszedł, że kiedy dum, to nie wiem, które to wasze. Nie wiem jak ono ma na imię. Nie wiem jak ono ma na imię. I boli mnie trochę ta rola, że mogę pogłaskać, ale nie mogę zawołać.

Mic check, BSK, BSK. Nie wiem, co jest w niej, ale chcę tego więcej. To główny powód tej, dlaczego nie śpię. Teraz na mieście szukam tylko ciebie, bo takich

Bici się ciągle przygląda i się zastanawia, kim jesteś. A po chwili leży ci w nogach, bo chce, byś się czuła bezpiecznie. Też z mamą na ciebie patrzymy i sobie myślimy, kim będziesz. Bardzo byśmy sobie życzyli, żebyś